0: dokumenty umożliwiły panu Ziobrze przekroczenie granicy w celu wjazdu do USA oraz jaka była data wjazdu?
1: Polski paszport Zbigniewa Ziobry unieważniono z powodu toczącego się wobec polityka postępowania. Poseł Prawa i Sprawiedliwości opuścił Węgry po utracie władzy przez rząd Viktora Orbana. Do końca przyszłego tygodnia powinno pojawić się rozporządzenie wprowadzające transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Trwają ostatnie uzgodnienia z szefem MSWiA, wyjaśnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Resort cyfryzacji przygotował przepisy, które mają dawać szansę na to, że będziemy realizowali wyrok TSUE, że te wyroki NSA, ale i wojewódzkich sądów administracyjnych będą w Polsce godnościowo respektowane.
1: Transkrypcji małżeństw jednopłciowych sprzeciwia się konserwatywna część polskiej sceny politycznej. Wydanie takiego rozporządzenia będzie niekonstytucyjne, uważa poseł PiS Henryk Kowalczyk.
3: Konstytucja wyraźnie mówi, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety, więc jeśli premier chce łamać konstytucję rozporządzeniem, no to jego wybór.
1: Przygotowanie tego rozporządzenia zlecił premier w ramach kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zobowiązał on Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn z Berlina.
4: To są aktualności jedynki.
1: Polska jest otwarta na większą liczbę amerykańskich żołnierzy na wschodniej flance NATO, mówił o tym Karol Nawrocki. Prezydent przebywa w Budapeszcie. Dziś weźmie udział w szczycie bukareszteńskiej dziewiątki.
5: Dla polskiego prezydenta kwestia amerykańskich żołnierzy, ich ewentualnego przeniesienia z Niemiec nad Wisłę jest otwarta. Karol Nawrocki, pytany o to w Bukareszcie, przypomina, że nie ma jeszcze oficjalnej decyzji USA w tej sprawie, ale jeśli taka będzie, to Polska zaprasza wojsko Stanów Zjednoczonych do siebie.
6: 3 maja rozmawiałem z panem prezydentem Donaldem Trumpem i wspomniałem panu prezydentowi, że jeśli taką decyzję podejmie, to jesteśmy w Polsce gotowi do tego, aby przyjąć żołnierzy amerykańskich.
5: Temat relacji transatlantyckich będzie jednym z głównych szczytu bukareszteńskiej dziewiątki. W obradach wezmą także udział szef NATO, przedstawiciele USA oraz prezydent Ukrainy. Z Bukaresztu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Królowa nauk już za nimi. Ósmoklasiści pisali wczoraj egzaminy z matematyki, drugi sprawdzian wiedzy na zakończenie szkoły podstawowej.
7: Według zdających ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie egzamin nie był trudny.
8: Super łatwe, wszystkie odpowiedzi zrobiłem, wszystkie zadania.
9: Były oczywiście te obwody, nieobwody, też objętości, pole powierzchni.
7: Wicedyrektorka podstawówki nr 185 i nauczycielka matematyki Renata Majchrzak przyznaje, że tego egzaminu uczniowie obawiali się najbardziej.
10: Przeraża uczniów matematyka, ale przede wszystkim należy podejść do rozwiązywania tych zadań spokojnie.
7: Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: Dziś ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. Punktualnie o 9:30 uczniowie zmierzą się z egzaminem z języka polskiego. Oczywiście była mowa o języku obcym, a to były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu na północnym wschodzie może zagrzmieć, a na termometrach kilka stopni. Przed nami kolejny pochmurny dzień z rozpogodzeniami we wschodniej części Polski. Opady deszczu możliwe w całym kraju, na zachodzie mogą towarzyszyć im burze. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 11 do 14 stopni. Nieco chłodniej będzie tylko nad morzem i w rejonach podgórskich.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. 4 pory roku.
11: Już niedługo wakacje. Rozpoczyna się sezon urlopów i wyjazdów. Jak zadbać o zdrowie w podróży? Co zrobić, aby chronić się przed bakteriami i wirusami? W audycji również o ochronie wizerunku i własności intelektualnej w czasach wszechobecnej sztucznej inteligencji, a także o niezwykłych właściwościach szparagów.
12: 4 pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Paska. Oglądali państwo? Już w którymś tamtym streamingowym serwisie jest całkiem fajna ta historia, muszę powiedzieć. I to jest fajny taki wstęp do tryptyku bez tryptyku, bo dwa tematy jeszcze chciałbym państwu z tego filmu Wielka Warszawska, ale jeszcze sprawy organizacyjne. Kajetan Bułkowski, Marcin Sobesto. 241 Biuro Piosenek Znalezionych, jest 13 maja. Jesteśmy w jedynce w Polskim Radiu. Dwa tematy z cyklu La La La La La La La. I te dwa tematy połączone z Klausem dają nam nieoficjalny tryptyk pod tytułem Wielka Warszawska. Ale ponieważ tryptyki rządzą się swoimi prawami i żeby tego la la la la, z tego la la la też zrobić tryptyk, tak, kręciłem już wszystko na maksa, to będą trzy utwory. Będzie Mikołaj Hertel, Miłość Odnaleziona, potem będzie Claude Perlin, Cantate, no i Janko Nilowicz, Magical World. Czyli Mikołaj, Claude i Janko stworzą tryptyk la la la, a Klaus Mitwoch, Mikołaj i Claude tworzą tryptyk pod tytułem Wielka Warszawska. Czuję się świetnie. Ja wiem, że już niektórzy chcieli zapytać, ale wszystko dobrze. Czasami tak.

Tu biuro piosenek znalezionych. No więc mieliśmy w czterech utworach dwa tryptyki. Kajetan, takie rzeczy to tylko my umiemy robić, prawda? No właśnie. Co my tutaj mamy? A, cudowne chemie teraz mamy. Proszę państwa, zadzwonił do mnie, znaczy, nie, przepraszam, napisał do mnie Adam, że takie będzie spotkanko u nas w pracy i Marcin, no ty jesteś z tych, co są szurnięci na punkcie czystości i tych patentów różnych, że jak pierzesz w takim proszku, to dolewasz takiego płynu, a na plamy to używasz tam sody oczyszczonej, kwasku cytrynowego, boraksu i trochę proszku, a takiego płynu, że przyjdzie pani i ona jakieś super ściereczki pokaże i super preparaty do czyszczenia. Jestem sceptyczny. Nie wierzę w te wszystkie łańcuszki, nie wierzę, tak jak ta firma na A, to w ogóle to nie działało, moim zdaniem. I takie wszystkie tam super ścierki, które nic nie potrzebują i one wytrą i państwo będą zadowoleni, to ja w to nie wierzę. Owszem, dobra ścierka robi robotę. Nie płuczemy w płynach do płukania ścierek, którymi myjemy szyby. Albo takich tych specjalnych ścierek z nitkami w specjalnym, potrójnym splocie, to wiadomo, ani nie pierzemy w 90 stopniach. Ale że to taka ścierka cud, to proszę państwa, no przyszła ta pani, na szczęście miałem bardzo dużo pracy i pani tłumaczyła to innym. No, widziałem, że ten innych pochód to tak kroczył i też potem z dużym powątpiewaniem. I tu, mimo że ta pani od tych super ściereczek, to żona kogoś, kogo bardzo lubię, to no są granice i no nie. No naprawdę są oczywiście te firmy, które sprzedają w taki niestandardowy sposób produkty, ale to jest garstka. I ta maszyna, ten garnek do gotowania, to już też za chwilę będzie w sklepach. Proszę państwa, i to przykład też tych, co robią te suszarki, lokówki, odkurzacze. Też to taka najpierw była sprzedaż, prawda? Że to tak dla wybranych. A dzisiaj już to wszędzie jest, a nie dla wybranych. Także ja w to specjalnie nie wierzę. Przepraszam, jeśli ktoś się z państwa obraził. Co my teraz zagramy? No my teraz zagramy zespół, który chciał być awangardowy, ale okazało się, że najwięcej takiej przychylności zyskał utwór, który pojawił się w 1989 roku, czyli koniec lat 80. I to tak bardzo przypominało formację Nieżywych Schabów. Sama piosenka w tekście to nie jest radosna piosenka, bo to o uzależnieniu. Koszmarna historia z tymi uzależnieniami, wiadomo. Tak, Adam. Kropka. Ale piosenka, tak jakby nie wsłuchać się w tekst, to takie lody na patyku. Kosmetyki Mrs. Pinky.

Kosmetyki Mrs. Pinky, trująca fala, koniec lat 80. Co my tu dalej mamy? No, takie pytanie, jednak chyba będę musiał nazwę poruszyć. Mak czy nie mak? Proszę Państwa, najgorszą odpowiedź, jaką można usłyszeć, to zależy. No więc, gdybym miał odpowiedzieć, no ale słuchaj, nie chcę odpowiedzi, to zależy. Ponieważ nigdy nie jestem w stanie przewidzieć wszystkiego, co mnie w przeciągu na przykład 5 lat spotka, a chciałbym mieć taki...

kombajn. Jeśli ma być łatwo i radzimy sobie z takimi podstawowymi zadaniami dotyczącymi obsługi komputera, dodawania drukarek, jakichś urządzeń peryferyjnych, to komputer z systemem Windows będzie drogą łatwiejszą. Nie ma co ukrywać. Ale ponieważ ten system Windows, tak jak Android na smartfony, jest systemem uniwersalnym i musi działać na urządzeniach firmy A, B, C, D i tak dalej, no to są kompromisy. Bo jak coś ma być do wszystkiego, to wiadomo, że to jest trudniejsze zadanie. Natomiast jeśli Państwo są w stanie, bo każdy z nas się do tego Windowsa najczęściej przyzwyczaił, zmienić swoje nawyki i nie przyjmować tylko argumentów, że na tym drugim systemie jabłkowym jest łatwiej. Bo jest łatwiej, oczywiście. I Państwo są w stanie ten miesiąc czy dwa przeżyć i mają Państwo więcej kasy. Bo przejście na ten inny system wiąże się z pewnymi inwestycjami i to nie jest tak, że to jest bilet w jedną stronę, choć jednak on skaże nas na pewne wady i zalety danego systemu, to można spróbować pod względem chyba niezawodności. Te systemy napisane jednak na tylko jeden model komputera są uszyte na miarę, jak garnitur na miarę. I one są idealnie uszyte. Dużo się już oczywiście też zmieniło, żeby było łatwiej i kompatybilniej z tym Windowsem, więc te nawyki jest trochę nam łatwiej zaimplementować. No i same te urządzenia moim zdaniem są lepszej jakości. Natomiast są droższe. Teraz oczywiście wypuszczono taki produkt za nieduże pieniądze, który ma być odpowiedzią na te tanie komputery z Windowsem. I to był sukces. Natomiast to trzeba, proszę Państwa, rozważyć. I jeśli ten ekosystem jednej marki Państwu odpowiada, czyli mamy smartfona, może smartwatcha i komputer, to wszystko ze sobą będzie gadało od pierwszego strzału. Natomiast oczywiście, bo tu zaraz ktoś powie, a smartwatche są lepsze smartwatche, które wytrzymują na jednym ładowaniu 10 dni. Mają więcej tam funkcji w górach przydatnych na przykład. No ale to tu już właśnie to zależy. No i ktoś powie, no tak, jeszcze można poszpanować, jak się ma to jabłko. No był ten czas, że tam naklejano sobie na maskę i szpanowano tym jabłkiem, ale myślą Państwo, że to jeszcze dalej tak jest? Wiem, widzę obcokrajowców, szczególnie z jednego kraju, którzy w Polsce, wszyscy oni mają prawie telefony z jabłkiem. Ja nie wiem, dlaczego muszą mieć. I wiem, że tym wkurzają wielu ludzi. Słyszę czasem w metrze, o popatrz, wojna, ale jabłko jest. Ale jabłka są zdrowe. To zupełnie inna sprawa. Anna teraz. Przez auta szybę, a na plaży Anna, a potem powiem, o co chodzi.

To grupa Rendezvous przez Auta Szybę, a na plaży Anna. Fatum, Mania Szybkości, teraz to z cyklu Polskie Nagrania z lat 80.

tu muzyka nocą, tu biuro piosenek znalezionych. Proszę Państwa, gajga przed nami. Rany, graj, nie żałuj strun. To nic niewiarygodna piosenka. Moja córka z synem, jak ja sobie te piosenki na audycji słuchałem, to powiedzieli, czy ty się dobrze czujesz. No i nie wiem, czy Państwo się dobrze czują po tej gajce, czy się Państwo dobrze czują.

Jeszcze dołożyłem transport, band, a może by, a na koniec ostatni temat, który nazywałem antena za oknem, czyli słuchamy radia. Ja taki case miałem w bloku. Miałem w bloku też taką historię, że tam nic nie odbierało i musiałem sobie jakoś antenę na zewnątrz wypuścić. Nie mogłem korzystać ze zbiorczej, bo przychodziło UPC. Już nie ma UPC, więc nie ma sprawy, a deweloper nie wciągnął dwóch kabli koncentrycznych, więc tu miałem zajęty internet, telewizję. To co, dziurę wiercić, okna drewniane, trochę szkoda. I w ścianie, no nie, no bo to w elewacji, to zaraz przyjdzie ten Sebastian i będzie afera. Jak był remont elewacji, to mi panowie obiecali, że mi przewiercą taką dziurę i zrobią taką ładną zaślepkę, ale zapomnieli. No i tak zostałem z tą ręką w nocniku. To co wymyśliłem? Znalazłem, proszę państwa, coś w rodzaju takiej płaskiej taśmy, w której jest no po prostu przewodnik. Znaczy drut, mówiąc kolokwialnie. Ale ta taśma jest płaska i elastyczna, tak jak mamy na przykład tam matrycę w komputerze i że ona się nadaje, żeby wsunąć pod okno. Czyli otwieramy, zamykamy i tej taśmie się nic nie dzieje. I można ten sygnał przepuścić. Ktoś zada pytanie, no to jak mamy ten internet szerokopasmowy, to czy nie można zrobić tak, że antenę wystawimy za okno, podamy jej zasilanie, nie wiem jak, ale podamy, i będziemy po Wi-Fi to pasmo sobie przesyłali. No niestety, proszę państwa, tak się nie da. I tutaj musielibyśmy zrobić wykład na poziomie fizyki, pasm i co można przenieść i jak to jeden do jednego będzie działało, no bo to musi działać jeden do jednego i tego się nie da zrobić, więc to musi być galwaniczne połączenie, także można na płasko. Teraz już można stacji z internetu słuchać, ale proszę państwa też, proszę mieć na uwadze, że te stacje w różny sposób do internetu nadają. To nie jest tak, że to, co państwo słyszą, to wychodzi z tego samego urządzenia, ale potem ten sygnał jest w zupełnie inny sposób obrabiany, procesowany i dosyłany do państwa. I słuchanie radia z internetu nie jest tym samym, co z DAB-u czy z FM. A już o tym. No, ale to się rozgadałem na koniec. Kajdan. Pora na nas. No właśnie. To dziękujemy bardzo. 241 biuro przechodzi do historii. Dziękujemy, że państwo byli z nami. W południe odsłuch, playlista. Wiadomo, proszę korzystać z wiosny, jest świetnie. Dziękujemy i słyszymy się za tydzień.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, na których niestety zabraknie naszej reprezentacji. Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja.
3: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Unia Europejska od września zamknie swój rynek dla mięsa z Brazylii. Jak dowiedziała się w Brukseli korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, powodem decyzji jest brak gwarancji przestrzegania unijnych wymogów przez brazylijskich producentów. Kontrole wykazały bowiem, że w wołowinie wykryto niedozwolony w Unii Europejskiej hormon wzrostu.
4: Cała sprawa jest o tyle ciekawa, że Brazylia to jeden z czterech krajów Mercosuru, które zawarły umowę handlową z Unią, a ta umowa od 1 maja już obowiązuje i znosi cła na ponad 90% produktów. Europejscy rolnicy, w tym polscy, obawiają się napływu taniej żywności, przede wszystkim wołowiny, z krajów Ameryki Łacińskiej. A kiedy światło dzienne ujrzały raporty Komisji o skażonej wołowinie z Brazylii, polscy rolnicy krytykowali Brukselę, że nie dopilnowała tej kwestii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Chorzy potrzebują ustawy Lex Szarlatan, by oszuści nie zarabiali na ich nieszczęściu, uważają przedstawiciele organizacji pacjentów. Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Zmiany mają pozwolić na skuteczniejszą ochronę pacjentów przed pseudomedycyną, dezinformacją i działalnością fałszywych medyków. Ustawa jest od dawna oczekiwana przez środowisko, bo oszuści szczególnie upodobali sobie chorych na raka, mówi prezes ruchu onkologicznego PARS Elżbieta Kozik.
5: Przychodzili różni ludzie, którzy oferowali, że leczenie ziołami jest dla chorych onkologicznie potrzebne. I nigdy w życiu nie dopuściłam, żeby mieli dostęp do mojego klubu, do moich koleżanek i żeby mogli...

0: mogli robić wadę z mózgu.
1: Projekt zakłada, że rzecznik praw pacjenta ma uzyskać narzędzia, dzięki którym skuteczniej będzie mógł walczyć z praktykami pseudomedycznymi, między innymi zarządzając

0: A dziś do pokoju w Ukrainie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Polskie Radio nagrodziło najlepszych dziennikarzy. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbyła się gala nagród dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026. Kilka statuetek trafiło do twórców z publicznej radiofonii.
3: Za najlepszy reportaż radiowy roku jurorzy uznali materiał Odzyskany Alfabet Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin.
4: To jest reportaż bardzo delikatny, ale pokazujący siłę dźwięku.
3: Kapituła docenia też pracę realizatorów dźwięku. W tym roku nagrodzony został Michał Czajkowski za realizację audioserialu dokumentalnego Sala 600 Świadkowie Norymbergi.
5: Ja jestem tylko narzędziem, żeby pokazać to, co w tych głowach autorów ma być.
3: Wyróżnienie w kategorii Debiut Dziennikarski Roku trafiło do Michała Abramka z Polskiego Radia Lublin za audiodokument Wenanty Człowiek Ciszy, Człowiek Nadziei.
6: Mój bohater, ojciec Wenanty Katarzyniec, franciszkanin, wielki przyjaciel ojca Maksymiliana Kolbego, człowiek, który pomógł niejednemu, będzie takim wzorcem do naśladowania dla młodych osób.
3: Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
2: Nagrodzeni też zostali dziennikarze telewizyjni, prasowi i twórcy podcastów. Maria Gordziewicz i Radomir Wit z TVN24, Katarzyna Włodkowska z Gazety Wyborczej oraz Bartosz Dąbrowski, Daria Kędziora, Anna Sobolewska i Barbara Sowa z portalu TokFM.pl. Na koniec smutna wiadomość. W wieku 79 lat zmarła Stanisława Celińska. Wybitna aktorka, wokalistka i autorka tekstów przez lata była związana z najważniejszymi scenami teatralnymi w Polsce. Pozostawiła po sobie wiele znakomitych ról. W ostatnim czasie zajmowała się głównie piosenką. Śpiew jest mi bliższy niż mowa, mówiła Stanisława Celińska w Radiu Poznań po jednym z jej ostatnich koncertów w Koninie.
7: Jako dziecko się jąkałam. Myślę, że trochę z nerwów. To byłam takim dzieckiem powojennym, więc to wszystko jeszcze było w nas wszystkich. Śpiewanie bardzo często pomaga ludziom jąkającym się. No i gdzieś ten śpiew mi też, myślę, że pomagał. Muzyka jakby jest połączona z tekstem, to już jest to, co naprawdę lubię, czyli piosenka.
2: Stanisława Celińska w latach 90. była związana z Teatrem Nowym w Poznaniu. W 2009 roku rozpoczęła współpracę z poznańskim kompozytorem i aranżerem Maciejem Muraszko. Ich współpraca zaczęła się od Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i trwała do samego końca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: W nocy może jeszcze przelotnie popadać i zagrzmieć, pochmurno i deszczowo będzie też w ciągu dnia z większymi rozpogodzeniami na wschodzie, a na termometrach dziś maksymalnie od 11 do 14 stopni w większości regionów.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
8: Już niedługo wakacje. Rozpoczyna się sezon urlopów i wyjazdów. Jak zadbać o zdrowie w podróży? Co zrobić, aby chronić się przed bakteriami i wirusami? W audycji również o ochronie wizerunku i własności intelektualnej w czasach wszechobecnej sztucznej inteligencji, a także o niezwykłych właściwościach szparagów.
9: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
10: Witam Państwa, Adam Rozlach. Rozpoczynamy kolejne środowe wydanie naszej audycji w 13 dniu maja. Słodkie Radio Retro będzie dziś pełne starych i nieogranych piosenek, jak to Jan Zagozda ujął, piosenek dla słuchaczy tego właśnie cyklu, tej audycji, które od dziesiątek lat przygotowują Danusia Żelechowska i Janek Zagozda i ciągle są z nami. Potem mamy część pieśniarską. Dzisiaj coś bardzo szczególnego. Rozpoczniemy mianowicie trwającą pewnie kilka tygodni prezentację śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza z muzyką różnych, najróżniejszych kompozytorów polskich, wybitnych, tych mniej znanych, z udziałem w nagraniu całkiem niedawnym, historycznym można powiedzieć, bo nikt do tej pory nie podjął się nagrania.

0: tego zbioru najwybitniejszych polskich śpiewaków. To wszystko przed nami. Na zakończenie pierwszej godziny słuchać będziemy tria Andrzeja Kurelewicza. 26 lat temu dokładnie, w maju 2000 roku w studiu Agnieszki Osieckiej Andrzej Kurelewicz, Paweł Pańta i Cezary Konrad nagrali dwie płyty, które chciałbym Państwu zaprezentować, przypomnieć, bo przecież niektórzy z nas doskonale je znają i pamiętają. To pierwsza godzina, a jako, że mamy środę, to będziemy mieć jazz i tutaj rozpoczynam kolejny cykl audycji w każdą środę. Cykl audycji pod hasłem Magiczny Świat Jazzu. Rozpoczniemy od big bandów i to będą big bandy, no te sztandarowe, te wyjściowe. Glenn Miller, Duke Ellington, także Tommy Dorsey, Charlie Ventura, także Ben Webster czy Benny Carter, to Artie Shaw, to liderzy tychże właśnie znakomitych big bandów. Dziś rozpoczynamy, potem w każdą środę kolejny dział jazzu, wykonawstwa jazzowego, stylistyki. Myślę, że będzie to wszystko dla Państwa bardzo ciekawe i z tą nadzieją zapraszam do wysłuchania obu godzin przygotowanych dziś dla Państwa. Przypominam, w środowym wydaniu audycji Tak to bywało.
1: Panowie, prosimy.

mamy w życiu tyle wielkich słów. I tak nam kradną wszystek czas. Majątek, sława, miłość.

W Radiu Retro witam Państwa Jan Zagozda. Każdy, kto lubi słuchać muzyki, ma swoje ulubione melodie. Nieraz są to znane wielkie przeboje. Można też mieć swoją indywidualną piosenkę, taką nieograną, jakieś małe nic, którą przed chwilą śpiewała Hanka Ordonówna. Proponuję Państwu wybranie z piosenek, które dziś nadamy, przeboju dla siebie. Posłuchajmy tanga Czerwona Róża z operetki Przygoda w Grand Hotelu. Muzyka Paula Abrahama, słowa Jerzego Waldena. Śpiewają w duecie Ludmiła Schretter-Równa i Adam Aston.

Stefana Witasa znają wszyscy słuchacze mojej audycji. Posłuchajmy głosu tego śpiewaka w slow foxie Karasińskiego i Kataszka z tekstem Jerego. Tyś jest dla mnie tajemnicą. Gra orkiestra Henryka Golda.

Tadeusz Faliszewski nagrał setki piosenek, najwięcej na płytach Syrena Elektro. Posłuchajmy jednej z nich. Oto tango na piątym piętrze. Muzyka Lindego, słowa Wolińskiego. Gra orkiestra wytwórni Syrena Elektro.

Ty miałaś wtedy lat wiosennych kraseł, młodziutki róż jak samitny pół. Kochałem piękność twoją i twą rasę i każdy twój wytworny miękki ruch. A gdy się splotły usta w upojeniu, szliśmy po szczęście aż do raju bram, bezkresną miłość tonąc w zapomnieniu. I tak przedziwnie dobrze było nam na piątym piętrze w mym pokoiku, gdzie na stoliku stał bukiet róż. Piliśmy nektar w mym pokoiku, w cichym kąciku, z dala od buch. A szmaragdowe światło śle lampeczka, która widziała mego szczęścia kwiat.

na piątym piętrze mym pokoiku, gdzie na stoliku stał bukiet róż. Piliśmy nektar w mym pokoiku, cichym kącikiem z dala od burz.

z pierwszej serii płyt, którą nagrał w poznańskiej mewie Zbigniew Rawicz, wybrałem do dzisiejszej audycji tango z muzyką i słowami Sławomira Bronicza. Oto nasza kawiarenka. Soliście towarzyszy orkiestra pod dyrekcją Mariana Obsta. Nagranie z 1947 roku.

0: dokumentalnie.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Do tej pory to było wydarzenie historyczne, encyklopedyczne, pomnikowe, a dzięki Krzysztofowi Kurowi, którego państwo doskonale znają, to śpiewak, wokalista, to także całkiem niedawno dyrektor Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Dzięki jego zabiegom powstało historyczne nagranie, dofinansowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury Muzyczny Ślad, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, powstało nagranie śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza. To naprawdę niezwykłej wagi wydarzenie o znaczeniu prawdziwie historycznym. Jak napisał Krzysztof Kur, śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza to publikacja niezmiernie ważna wtedy, kiedy się ukazała. Była niezmiernie ważna dla podtrzymania naszej narodowej tożsamości w czasie zaborów. To 33 rymowane opowieści, czasem z elementami legend o polskich królach, władcach, hetmanach, wodzach, rycerzach. Obejmują niemal 1000 lat historii Polski, od Piasta do księcia Józefa Poniatowskiego, czyli czasów współczesnych autorowi tego dzieła. Większość z nas uczyła się o śpiewach w szkole, choć chyba niewiele osób zna je w całości, a jeszcze mniej słyszało je z muzyką skomponowaną na początku XIX wieku. Podobnie było ze mną, zwierza się Krzysztof Kur. Gdy po ślubie połączyliśmy z żoną nasze księgozbiory w 2006 roku i w ten sposób pojawiła się w naszym wspólnym domu bardzo stara księga, która wcześniej była w mieszkaniu moich teściów, państwa Krystyny i Jerzego Potockich, mianowicie śpiewy historyczne z muzyką i rycinami, Warszawa, 1818 rok. Ta wówczas niemal 200-letnia publikacja, drukowana na grubym papierze, zawierająca nuty i dawne grafiki, od samego początku zwróciła moją uwagę. Co jakiś czas przypominała mi o swoim istnieniu i szeptała cicho: muszę się nią zająć. Pojedyncze śpiewy w okrojonej liczbie zwrotek udało mi się zaprezentować podczas jednego z koncertów Festiwalu Narodowego Centrum Kultury Polska Muzyka Odnaleziona w 2015 roku, za który byłem odpowiedzialny od strony artystycznej i organizacyjnej. Podczas przygotowań do tego festiwalu uświadomiłem sobie jednak, że nikt nigdy nie nagrał śpiewów historycznych w całości, wszystkich utworów ze wszystkimi zwrotkami. Owszem, były nagrania pojedynczych śpiewów i niemal zawsze w okrojonych wersjach. Myśl o nagraniu całości dzieła Niemcewicza była dla mnie dość naturalna. Wówczas już realizowałem nagrania płyt z pieśniami patriotycznymi. Miała być to zatem kolejna, niejako równoległa działalność na tym polu, tym razem jednak pod szyldem powołanej przeze mnie w roku 2015 Fundacji 1863.pl. Śpiewy historyczne, pisze dalej Krzysztof Kur, to opowieści i właśnie warstwa narracyjna jest w nich kluczowa. Opracowanie tych utworów polegało niemal wyłącznie na dodaniu pojedynczych instrumentów, które miały urozmaicić, ale przede wszystkim podkreślić treść każdego ze śpiewów. Dokonaliśmy również podziału na role wykonywane przez różnych śpiewaków, teatralizując te opowieści. W tym miejscu dziękuję Marcinowi Zielińskiemu, który podjął się opracowania wszystkich kompozycji. Z wielkim wyczuciem, poszanowaniem kompozytorów i autora wszystkich tekstów, używając skromnych środków, w piękny sposób muzycznie oprawił śpiewy. Właśnie tak mogło wyglądać ich wykonywanie podczas muzycznych wieczorów w XIX wieku, kiedy członkowie rodziny i przyjaciele grali na różnych instrumentach lub śpiewali. No to cóż, wiele słów już padło. Może rozpocznijmy tę prezentację od portretu Piastów z muzyką Franciszka Lesla, jednego z najwybitniejszych kompozytorów tamtych czasów. A wśród wykonawców tego niezwykłego zbioru, tego niezwykłego albumu, jeszcze do tego pięknie wydanego, znajdujemy takich artystów jak Marta Boberska, Karolina Róża-Kozłowska, Dorota Lachowicz, Joanna Lalek, Aneta Łukaszewicz, Anna Radziejewska, Katarzyna Szymkowiak, Karol Bartosiński, Piotr Łykowski, Jan Jakub Monowit, Aleksander Kunach, Krzysztof Kur, Adam Zdunikowski, Szymon Mechliński,

Jakub Milewski, Witold Żołądkiewicz, Sławomir Jurczak, Dariusz Machej i Jasin Ramal Rekała. Dziś przedstawiam tylko wszystkich wykonawców, a o instrumentalistach opowiem Państwu jutro.

0: solistami w tymże pierwszym portrecie ze śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza byli Karol Bartosiński, kontratenor, Joanna Lalek, mezzosopran oraz Jakub Milewski, baryton. Na instrumencie pianoforte grała Viola Łabanow.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jak to powiedziałem, 26 lat temu w studiach Polskiego Radia, konkretnie w studiu Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357, powstał bardzo ciekawy album trzech naszych wybitnych jazzmenów: Andrzeja Kurlewicza, legendarnego muzyka

pianistę, kompozytora, puzonistę, człowieka, orkiestrę, wszystko robił, na wszystkim grał. Na kontrabasie grał Paweł Pańta, na perkusji Cezary Konrad i oni nagrali dwie płyty, które Państwu w najbliższych dniach przypomnę. Rozpoczniemy od największego chyba przeboju Andrzeja Kurlewicza, od muzyki do filmu Polskie Drogi. Potem posłuchamy piosenki Wandy Warskiej, Już kocham cię tyle lat.

0: Autopromocja.
1: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument, pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu. Nowa tradycja.
0: Autopromocja.
2: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Sejm skierował do komisji projekty dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów. Posłowie zajmą się projektami rządowym, prezydenckim i dwoma poselskimi autorstwa Polski 2050 i Konfederacji.
3: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Boguski powiedział, że ustawa prezydencka bazuje na poprawkach do wcześniejszych rządowych ustaw.
4: Powinien łączyć ochronę klienta, czyli ochronę inwestorów, z możliwością prowadzenia działalności przez rzetelne podmioty krajowe.
3: Adam Gomuła, prezentując projekt Polski 2050, mówił, że zakończy on wojnę kryptowalutową.
4: Ogień tej wojny zniszczył doszczętnie branżę innowacji finansowych z tego rynku.
3: Sławomir Mentzen powiedział, że projekt Konfederacji liczy tylko 14 stron, a rządowy ponad 100.
5: To, co jest na tych pozostałych ponad prawie 100 stronach, no jest bełkot, jest masa nadregulacji.
6: Musi być odpowiednia ilość przepisów.
3: Odpowiadał wiceminister finansów Jurand Drop.
6: Żeby ograniczyć dowolność podejmowania decyzji przez KNF.
3: Projekty trafiły do komisji i tam okaże się, co zrobi PiS, który podzielił się. Część popiera prezydencki projekt, część chce całkowitego zakazu kryptobiznesu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Budzi emocje i różne opinie ekspertów. Mowa o sprawie Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości z zarzutami m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą przebywa w Stanach Zjednoczonych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do amerykańskiej ambasady w Warszawie w sprawie wjazdu Zbigniewa Ziobry do USA.
7: Polskie władze ustalają, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych, a eksperci podkreślają, że do sprawy należy podchodzić poważnie. Profesor Anna Siewierska przyznaje, że ją ta sprawa zasmuca, bo świadczy o słabości polskiego państwa.
8: Bardzo łatwo tak satyrycznie podchodzić do sprawy Zbigniewa Ziobro, bo mówił, że nie ucieknie, a uciekł, mówił, że gardzi miękiszonami, a sam się okazał miękiszonem. Tylko to nam nie może przysłonić faktu, że jednak jemu się udało wyjechać i to do naszego sojusznika, co oznacza, że nieskutecznie działają nasze służby.
7: Doktor Mirosław Oczkoś ocenia sposób postępowania byłego ministra sprawiedliwości.
9: To jest farsa. To, co robi pan Ziobro, to jest ośmieszanie wszystkich po kolei. I takie jest pewne założenie, że prokuratura jest słaba, a ja będę teraz korespondentem Air Today.
7: Zbigniew Ziobro ma być komentatorem politycznym Telewizji Republika. Daria Kania, Polskie Radio.
2: Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Inflacja jest tam najwyższa od 3 lat. Według ostatniego raportu w kwietniu w skali 12 miesięcy wyniosła 3,8%. Zdaniem ekonomistów wojna w Iranie wywołuje negatywne efekty w całej amerykańskiej gospodarce, a szczególnie wpływa na wzrost cen.
10: Kwietniowy wzrost oznacza, że ceny rosną obecnie szybciej niż płace po raz pierwszy.

0: energii. Wartość paliwa lotniczego poszybowała w górę o 60% od momentu wybuchu wojny z Iranem. W odpowiedzi szereg linii lotniczych podniosło opłaty za przewóz bagażu. W kwietniu amerykańska poczta wprowadziła tymczasową zmianę cen, mającą na celu zrekompensowanie rosnących kosztów paliwa. Ostatni inflacyjny raport w połączeniu z sytuacją w Ciśnienie Ormus sugeruje, że amerykańscy konsumenci mogą odczuwać wtórne skutki zakłóceń w sektorze energetycznym oraz w łańcuchu dostaw jeszcze długo w roku 2027, nawet gdyby cieśnina została ponownie z dnia na dzień otwarta. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To są aktualności jedynki.
2: Alicja Szemplińska wystąpi w finale Eurowizji. Polka znalazła się w gronie 10 artystów z awansem do sobotniego finału w Wiedniu w ramach pierwszego półfinału.
3: Faworyci też zaśpiewają w finale. Wystarczającą liczbę głosów, by mieć szansę na walkę o zwycięstwo w konkursie Eurowizji, dostali wokaliści z Finlandii, Grecji i Izraela. To ostatnie wskazanie oznacza, że w Wiedniu w sobotę dojdzie do demonstracji. Zapowiedziano je w związku z decyzją o dopuszczeniu do udziału w konkursie reprezentanta Izraela, mimo zarzutów ludobójstwa ze strony tego kraju w Strefie Gazy. Mimo częściowego bojkotu imprezy, 35 państw wysłało piosenkarzy do stolicy Austrii. Zaskakujące było przejście do finału wykonawców z Litwy i Serbii, którzy czekali krócej od Alicji Szemplińskiej na informacje o awansie. Ranking ani dokładne liczby punktów nie zostały ujawnione, a nominacje były podawane w przypadkowej kolejności. Polka wymieniona została jako ostatnia ze szczęśliwych uczestników kwalifikacji. Najdłużej trwała w nerwach. Ostatecznie jednak jej zdecydowany głos i pewny występ z tancerzami na scenie Wiener Stadthalle sprawił, że jej fani i kibice polskiej muzyki nadal mogą liczyć na końcowy sukces Alicji Szemplińskiej w sobotę, również w Wiedniu. Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Środa będzie pochmurna i deszczowa, gdzieniegdzie możliwe burze, a termometry pokażą od 11 do 14 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
4: Już niedługo wakacje. Rozpoczyna się sezon urlopów i wyjazdów. Jak zadbać o zdrowie w podróży? Co zrobić, aby chronić się przed bakteriami i wirusami? W audycji również o ochronie wizerunku i własności intelektualnej w czasach wszechobecnej sztucznej inteligencji, a także o niezwykłych właściwościach szparagów.
5: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
6: Witam w drugiej godziny naszego programu. W pierwszej godzinie rozpoczęliśmy prezentację wielkiego cyklu wspaniałych, imponujących, można powiedzieć, od strony historycznej, śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza z muzyką wielu kompozytorów. Dziś był tylko Franciszek Lesel, ale w następnych wydaniach będą kolejni. Natomiast w drugiej godzinie, tak jak to zapowiadałem przed godziną, rozpoczynamy prezentację drugiego długotrwającego cyklu pod tytułem Magiczny Świat Jazzu. Mam nadzieję, że przyzwyczaili się Państwo, że w środowych wydaniach audycji właśnie dominuje muzyka jazzowa, a postanowiłem, korzystając z bardzo bogatego zbioru wydanego przez Rzeczpospolitą, zbioru właśnie jazzowego pod tym hasłem Magiczny Świat Jazzu, zaprezentować Państwu taką historię jazzu w pigułce. Takiej muzycznej też pigułce. Zanim zaczniemy mówić o roli, jaką big bandy odegrały w historii jazzu, czytamy we wstępnym tekście do tego wydawnictwa, wspomnimy w kilku słowach o cechach charakterystycznych dla tej muzyki i historii jej powstania. Jazz narodził się pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych w wyniku połączenia tradycji muzycznych Afryki Zachodniej, Europy i Ameryki Północnej. Rozwijał się dzięki wzajemnemu przenikaniu się afroamerykańskiej muzyki religijnej i świeckiej, tradycji i instrumentarium amerykańskich orkiestr oraz form harmonicznych pochodzących z kontynentu europejskiego. Prekursorów stylu jazzowego

Należałoby szukać pośród Afroamerykanów, którzy w 1865 roku, po zakończeniu wojny secesyjnej, otrzymali wprawdzie wolność, lecz nie przyznano im miejsca w amerykańskim społeczeństwie. Wielu z nich po powrocie do domów dowiedziało się, że majątki, w których pracowali, już nie istnieją, a ich panowie z południa kraju zbankrutowali. Niektórzy wciąż mieli instrumenty, na których grali w orkiestrach wojskowych, a z braku innego zajęcia wielu postanowiło to wykorzystać, by jakoś zarabiać na życie. W ten sposób powstawały nieduże zespoły, które za kilka groszy przegrywały podczas ludowych zabaw i tańców. I w takich okolicznościach narodziły się style ragtime i blues, które w końcowej fazie rozwoju wykrystalizowały się w luizjańskim Nowym Orleanie, w gatunek zwany obecnie jazzem. Zgodnie ze zwyczajem panującym w Nowym Orleanie, pogrzebom towarzyszyła muzyka wykonywana przez orkiestry. Podczas pochodu na cmentarz grano raczej melodie o charakterze religijnym, ale w drodze powrotnej z pogrzebu zespół podążał ulicami miasta, improwizując hymny o znacznie bardziej żywych rytmach. Po to, by pocieszyć krewnych i przyjaciół zmarłego i rozproszyć ich smutek. Muzyków w Nowym Orleanie szybko przebywało i nie wszyscy byli się w stanie utrzymać z gry na pogrzebach. Sporo więc zespołów znalazło sobie zajęcie grając w domach publicznych i salonach gry. Większość z tych przybytków znajdowała się wówczas w znanej dzielnicy Storyville, gdzie w 1817 roku miejscowe władze, wzorem dzielnic czerwonych latarni w Niemczech lub Holandii, pozwoliły na legalny nierząd. W domach gry, gdzie mieszały się ze sobą seks, narkotyki i muzyka, powstały pierwsze formacje jazzowe. Zwykle grupy od 6 do 8 muzyków improwizujących dla rozrywki klientów jednocześnie na instrumentach dętych i perkusyjnych. Na początku 1917 roku sekretarz obrony wydał dekret zakazujący uprawiania prostytucji w promieniu 5 mil od wszystkich kwater wojskowych. Dla dzielnicy Storyville był to wyrok śmierci. Noworańscy muzycy wyemigrowali więc na północ, by znaleźć sobie miejsce głównie w bogatych przemysłowych miastach, takich jak Chicago czy Nowy Jork. I w ten sposób jazz zaczął się rozprzestrzeniać. Z tego okresu pochodzą pierwsze zespoły o historycznym znaczeniu, takie jak choćby Original Dixieland Jazz Band, jak Red Hot Peppers czy Jelly Morton, a także pierwsze big bandy w pełnym tego pojęcia znaczeniu. To właśnie formacji Dixieland Jazz Band zawdzięczamy pierwszy znany jazzowy zapis fonograficzny. 17 maja 1917 roku zespół Nicka LaRocca, który pod różnymi nazwami występował w Nowym Orleanie, nagrał w Nowym Jorku pierwszą w historii płytę jazzową dla Victor Records. Wytwórnia zaproponowała wcześniej nagranie podobnej płyty innemu zespołowi składającemu się wyłącznie z kolorowych artystów, lecz jego lider odmówił, tłumacząc, że jeśli pozwoli na wykonanie nagrania, inni muzycy będą mogli skopiować jego styl. To dopiero strach, prawda? I z tego powodu, czytam dalej, pierwszą płytę z muzyką stworzoną wyłącznie przez czarną społeczność Ameryki nagrał zespół białych muzyków. Stąd wzięło się wiele nieporozumień co do prawdziwych początków jazzu. To był wstęp, drodzy Państwo, a teraz rozpoczynamy prezentację najsłynniejszych big bandów, jakie działały w historii tego gatunku. Rozpoczniemy oczywiście od Glenna Millera i rozpoczniemy od chyba największego przeboju jego orkiestry In the Mood.

Arthur Glenn Miller urodził się 1 marca 1904 roku w Clarinda w Iowa, a zginął 15 grudnia 1944 prawdopodobnie w katastrofie lotniczej nad kanałem La Manche. Gdy miał 3 lata, jego rodzina postanowiła przeprowadzić się do Nebraski w nadziei na zapewnienie dzieciom lepszej przyszłości. Matka umilała rodzinie nudne popołudnia, śpiewając przy akompaniamencie niewielkich organów, co sprawiło, że Glenn od wczesnego dzieciństwa miał kontakt z muzyką. Kiedy miał 9 lat, rodzina ponownie przeprowadziła się, tym razem do Grand City, miejscowości w stanie Missouri. Tam Glenn uczęszczał do szkoły średniej, a jako członek miejskiej orkiestry rozpoczął naukę gry na puzonie. W 1918 Millerowie po raz kolejny przenieśli się do Fort Morgan w Colorado, gdzie z kolei Glenn poszedł do szkoły wyższego stopnia. W pierwszym roku zaczął interesować się futbolem amerykańskim. Został nawet wybrany do świetnej drużyny, a mimo tych sukcesów muzyka była główną treścią jego życia. Jego pasja rozwinęła się do tego stopnia, że założył zespół z kolegami z klasy. Jednak dopiero w 1921 roku podjął decyzję o zawodowym poświęceniu się muzyce. Pierwszy kontrakt podpisał z orkiestrą grającą Dixieland, styl przypominający jazz grany przez Afroamerykanów w Nowym Orleanie, tyle że w wykonaniu białych muzyków. Zespół zakończył swoje istnienie, nie odnosząc większego sukcesu. Kolejną szansą dla Glenna była orkiestra Holly Myers Band. Występowanie w tej formacji okazało się na tyle dochodowe, że pozwoliło zdobyć fundusze na opłacenie nauki na uniwersytecie. Potem grał w orkiestrze Tommy Watkinsa, także w orkiestrze Bena Polaka. No a w latach 30. pracował jako puzonista dla różnych zespołów i orkiestr z Los Angeles, Chicago i Nowego Jorku. Natomiast w 1937 roku, i to kluczowa data, udało mu się zrealizować swoje największe marzenie – założyć własny zespół. Niestety trudności finansowe szybko zmusiły orkiestrę do rozwiązania się, ale Glenn nie zniechęcił się. Już w następnym roku ponowił próbę. Tym razem formacja miała więcej szczęścia. Przede wszystkim wiedział, czym zwrócić uwagę na swoją grupę. Szczególne połączenie klarnetu i saksofonu tenorowego, grających melodię z pozostałymi saksofonami, stworzyło wyjątkowe brzmienie, odmienne od tradycyjnego, stając się znakiem rozpoznawczym orkiestry. Posłuchajmy więc tych najsłynniejszych jego nagrań i jego orkiestry, czyli Glenn Miller and His Orchestra.

grała orkiestra Glenna Millera. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia, jazzowej godziny w środowym wydaniu audycji Tak to bywało. Przed nami kolejny Big Band Tommy Dorsey'a, jeden z wyróżniających się w latach 30. ubiegłego wieku. A Tommy Dorsey żył w latach 1905-1956, był dyrygentem, ale także wirtuozem puzonu i trąbki.

grała orkiestra Tommy Dorsey'a, a słuchaliśmy dwóch kompozycji, Granady oraz In a Little Spanish Town. Jak słyszymy, hiszpańskie akcenty obecne w obu utworach. W programie pierwszym Polskiego Radia grać teraz będzie orkiestra Duke'a Ellingtona. Posłuchamy kilku nagrań. Przede wszystkim Stomping and the Savoy, Brown Betty i Great Times.

To są trzy kompozycje, które zespół ten nagrał i są to, można powiedzieć, historyczne nagrania tych wspaniałych czasów ery jazzowych big bandów w Ameryce.

grała orkiestra Duke'a Ellingtona. Pamiętam, jak na początku lat 70. orkiestra tego genialnego muzyka przyjechała na Jazz Jamboree i pamiętam, była w telewizji polskiej transmisja tego występu. Mimo, że to upłynęło już ile? 55 lat. No ale pamięć, zwłaszcza takich postaci, jest wieczna. A teraz Artie Shaw, który znakomicie grał na klarnecie i też założył Big Band. Posłuchamy jego romantycznego i bardzo popularnego utworu, który nazywa się Frenzy. A w tym utworze przede wszystkim na czoło, obok brzmienia zespołu, wybija się solo klarnet lidera Artie Shaw'a.

Do kompozycji zatytułowanej Frenesi, kompozycji Artichoa, dołożyliśmy jeszcze utwór Lady Day. A zanim przedstawię Państwu już ostatni Big Band w dzisiejszej audycji, chciałbym kilka słów o Artichoa powiedzieć. Urodził się w 1910 roku. To jedna z najbardziej wszechstronnych osobowości jazzu. Nie tylko grał na klarnecie, był dyrygentem, pisarzem i działaczem walczącym o prawa obywatelskie. No i jeszcze podkreśla się jego niezwykły wizerunek słynnego uwodziciela. Prasa zawsze interesowała się jego życiem osobistym. Proszę sobie wyobrazić, że był mężem Ave Gardner czy Lane Turner. Notabene miał 8 żon. No ale to jest najmniej ważne, bo teraz chciałbym Państwu zaprezentować już na koniec Big Band Gina Krupy. Z kompozycji tego genialnego perkusisty zwracamy uwagę na disk Jockey Jump, napisany dla formacji, której liderem był właśnie Krupa po wyjściu z więzienia za posiadanie narkotyków, notabene. A temat został zapisany w 1947 roku przy współudziale saksofonisty barytonowego Jerry Mulligana, z którym Krupa stworzył też w tym samym roku własną wersję How High the Moon. I oba utwory cieszyły się wielkim uznaniem publiczności. No i jeszcze był utwór Starburst, rozpoczynający się wibrującym popisem solowym Krupy na perkusji, kontrastującym z melodyjną łagodnością pozostałej części utworu. I słuchamy tych utworów z Disc Jockey Jump oraz Starburst.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Maj to piękny miesiąc, pachnący bzem i wiosną. Ale urok tego miesiąca przykrywają czasami trudne daty i wspomnienia. Dziś mija 45 lat od zamachu na Jana Pawła II. 13 maja 1981 roku został on ciężko ranny na placu Świętego Piotra. Turecki zamachowiec Mehmet Ali Akça oddał kilka strzałów do papieża. Mimo iż od zamachu upłynęło już 45 lat, to tragiczne wydarzenie ciągle pozostaje bez wyjaśnienia. Wprawdzie Akça został natychmiast aresztowany i szybko osądzony, to jednak do dziś nie wiadomo, kto był jego mocodawcą i kto mu pomagał. Często wskazywano na udział w tym zamachu bułgarskich służb tajnych, czemu ostatecznie zaprzeczył sam papież. Podczas swej wizyty w Bułgarii w 21 lat po zamachu w maju 2002 roku Jan Paweł II zapewnił, że nigdy nie wierzył w bułgarski ślad, gdyż zawsze żywił ciepłe uczucia, szacunek i cześć dla narodu bułgarskiego. Zmarły przed 5 laty w wieku 92 lat profesor Gabriel Turowski, przyjaciel papieża, publicysta, był jednym z lekarzy uczestniczących w ratowaniu życia papieża. Po ataku na placu Świętego Piotra profesor należał do zespołu konsultantów pracujących w klinice Gemelli. Swoje wspomnienia opisał w wydanej w 2001 roku książce Zamach, stworzonej wspólnie z papieskim fotografem Arturo Marim. Profesor Turowski podkreślał, że życie Ojca Świętego ocalił niezwykły splot wydarzeń, który można uznać za wręcz cudowny. Zwracał uwagę przede wszystkim na moment, w którym padły strzały. Jan Paweł II właśnie pochylił się, aby podnieść dziecko. Mimo że Ali Akça oddał 2 strzały, jedna z kul trafiła kobietę uczestniczącą w audiencji, Amerykankę polskiego pochodzenia, urodzoną w Wadowicach, dokładnie tego samego dnia i roku, co Karol Wojtyła. Po zamachu papież spotkał się z Anne Audrey, znaną też jako Anne od Żywolski, co wspominane jest jako niezwykły moment, w którym według relacji świadków papież przeprosił ją za doznane cierpienie. Profesor Turowski przypomniał również, że zamach miał miejsce dokładnie o godzinie 17:19, o tej samej porze, o której według przekazów doszło do objawień Matki Bożej w Fatimie. To właśnie te okoliczności sprawiły, że Jan Paweł II otaczał objawienia fatimskie tak wyjątkowym kultem. Gdyż właśnie od 13 maja do października 1917 roku w portugalskim miasteczku Fatima trójce dzieci ukazywała się

0: Matka Boża. Kościół niecałe 13 lat po wydarzeniach zatwierdził te objawienia, a Fatima stała się miejscem kultu, nawróceń. Sam papież odwiedził to miejsce, dziękując za uratowanie życia. Dziś dramatyczne wydarzenia z placu Świętego Piotra z 1981 roku to już tylko fakty historyczne. Przed 45 laty żyła nimi niemal cała Polska, przeżywając je tak, jakby miały one miejsce w najbliższej rodzinie. Papież udał się do Fatimy dokładnie rok po zamachu, 13 maja 1982 roku, aby podziękować za uratowane życie i poświęcić świat niepokalanemu sercu Maryi. Uważał, że w planach Bożej opatrzności nie ma zwykłych zbiegów okoliczności. Życzę Państwu spokojnego majowego dnia. Małgorzata Glabisz-Pniewska.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
1: Autopromocja.
3: Minęła 5:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Na początek ważna informacja dla słuchaczy podróżujących koleją. Chodzi o duże utrudnienia z powodu uszkodzenia infrastruktury w rejonie katowickiego węzła kolejowego. Nie wiadomo, kiedy awaria zostanie naprawiona. Spodziewamy się opóźnień pociągów, a niektóre z nich są odwoływane. Mówił w Radiu Katowice rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
4: Wobec powagi awarii po stronie PKP PLK i braku deklaracji wykonawcy prac, w jakim czasie zostanie naprawiona usterka, zakładamy, że problemy mogą towarzyszyć pasażerom także w środę ze względów logistycznych. Tak poważna awaria może skutkować opóźnieniami również na liniach, które nie prowadzą na południe województwa śląskiego.
3: Aktualizowane na bieżąco informacje o zmianach i opóźnieniach w kursowaniu pociągów Kolei Śląskich można znaleźć na stronie internetowej przewoźnika w zakładce utrudnienia. Program CPN, ceny paliwa niżej, zostanie przedłużony o kolejne 2 tygodnie. To efekt wciąż niespokojnej sytuacji światowych rynków w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie i blokadą cieśniny Ormus, tłumaczy minister energii Miłosz Motyka.
5: Będziemy analizowali sytuację na bieżąco. Natomiast nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji.
3: Dziś za litr benzyny zapłacimy maksymalnie 6 zł i 28 groszy, a za litr diesla 6 zł i 84 grosze. Rząd wypowiedział wojnę oszustom medycznym. Po przyjęciu projektu ustawy zwanej Lex Charlatan fałszywi medycy nie będą już bezkarni. Narzędzia do walki z pseudomedycyną i dezinformacją otrzyma rzecznik praw pacjenta. Szczegóły zna Joanna Stankiewicz.
6: Mechanizm działania oszustów i uzdrowicieli jest podobny. Chociaż nie mają uprawnień, oferują na przykład cudowną terapię na raka, mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
7: Jeżeli ktoś dzisiaj chce diagnozować i leczyć i robi to bez uprawnień, tak naprawdę popełnia przestępstwo.
6: Redaktor naczelna portalu cowzdrowiu.pl Aleksandra Kurowska podkreśla, że najgorsze jest to, że często chory po prostu jest wprowadzany w błąd i rezygnuje z konwencjonalnego leczenia.
8: A pojawia się po dłuższym czasie, no już w stadium, które prowadzi do śmierci. Ponieważ leczył się ziołami, moczem, kozim mlekiem, biorezonansem.
6: Kary za oszustwa medyczne będą wysokie. Za naruszenie zbiorowych praw pacjentów grozić będzie nawet do 1 000 000 zł. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
3: W nich teraz Zakopane, skąd wkrótce mogą zniknąć wszechobecne reklamy. Najpóźniej w czerwcu pod głosowanie Rady Miasta ma trafić projekt uchwały krajobrazowej. Przepisy mają uporządkować reklamy w mieście, określić ich nośniki i miejsca, w których będą mogły się pojawiać. Najbardziej zależy nam na ograniczeniu dużych reklam zewnętrznych, tłumaczy burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.

Mieliśmy kilka spotkań z mieszkańcami, z przedsiębiorcami. Było bardzo dużo, do tej pory myślę, że jest dość dużo takich kontrowersji związanych z uchwałą krajobrazową, no bo jednak jest to przepis, który będzie pewny.

0: wcześniej wygrała z Łotyszką Jeleną Ostapenko 6-1, 7-6. Dziś Jessica Pegula będzie rywalką Igi Świątek, a ponadto jeszcze starcie Ukrainki Eliny Świtoliny z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Reprezentanci Polski zajmują odległe pozycje po pierwszym dniu żeglarskich Mistrzostw Świata w klasach 49er i 49er FX. Dominik Buksak i Mateusz Gwóźdź są na 16 miejscu, a Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak zajmują 23 pozycję. Prowadzą Austriacy Kanu Pretner i Jakob Flechtmerberg, a Hiszpanki Patricia Suarez i Melanie Hanke. Zawody w Quiberon we Francji potrwają do niedzieli. Ekwadorczyk Jonathan Navarez z UAE Emirates wygrał czwarty etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Prowadzenie w klasyfikacji łącznej wyścigu objął Włoch Giulio Ciccone. Polacy tym razem nie startują. A w Muzeum Sportu i Turystyki w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się wernisaż wystawy Pierwszy Król Peletonu, poświęconej Stanisławowi Królakowi, pierwszemu Polakowi, który wygrał wyścig pokoju. 15 maja minie 70 lat od tego historycznego zwycięstwa, mówi kustosz wystawy Marta Marek.
1: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie ma właśnie za zadanie przypominać takie wydarzenia i najważniejsze sportowe sukcesy polskich sportowców. A za taki triumf Stanisława Królaka z pewnością uchodzi, ponieważ był to pierwszy polski triumf w tym prestiżowym wyścigu. Wówczas to było chyba najważniejszy wyścig, w jakim startowali nasi reprezentanci.
0: Wystawę Pierwszy Król Peletonu będzie można zwiedzać do końca czerwca.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu, bez opadów tylko na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie do 14 w centrum i na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a ciśnienie jest niskie i waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 990 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat. Na zachodzie i północnym wschodzie jakość powietrza jest dobra, na pozostałym obszarze bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 17% energii elektrycznej i ten odsetek rośnie. Od 10 do 18 prognozowane są zielone godziny, kiedy prąd jest najczystszy i najtańszy.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
11: Już niedługo wakacje. Rozpoczyna się sezon urlopów i wyjazdów. Jak zadbać o zdrowie w podróży? Co zrobić, aby chronić się przed bakteriami i wirusami? W audycji również o ochronie wizerunku i własności intelektualnej w czasach wszechobecnej sztucznej inteligencji, a także o niezwykłych właściwościach szparagów.
12: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polskie Radio, program pierwszy, prawie 14 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: No i mamy środę, 13 dzień maja, 133 dzień roku, do końca roku 232 dni. Słońce wzeszło o 4:44, a zajdzie o 20:21, zatem dzień potrwa 15 godzin i 37 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 10 minut, a dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i minut 55. Imieniny obchodzą Aaron, Agnieszka, Andrzej, Ciechosław, Cieszymir, Dobiesław, Dobiesława, Gemma, Gerard, Gerarda, Gliceria, Gloria, Jan, Magdalena, Maria, Mucjusz, Natal, Robert, Roberta i Serwacy. Wszystkiego dobrego, tradycyjne niechże się Państwu darzy. Serwacy, czyli drugi z zimnych ogrodników. Pierwszy półfinał Eurowizji za nami. Alicja Szemplińska wyśpiewała sobie finał.
2: Trzymajmy nas do samego końca, ale się uda!
0: Dziękuję. Sygnały dnia, zatem zacznijmy od pytania, które w Polsce wraca regularnie w maju. Czy stać nas na zwycięstwo albo pierwszą trójkę? Czy Alicja Szemplińska ma Państwa zdaniem szansę na podium? Ciekaw jestem, czy nasi słuchacze widzieli wczoraj ten pierwszy półfinał. Jak Państwo oceniają pozostałych artystów, to też może być ciekawe. 22 139 22 02. Skoro jesteśmy przy wielkich emocjach, to za chwilę temat jakże bardzo życiowy. Obiad w pracy. Nie śniadanie, nie kolacja, tylko jest ten moment, kiedy człowiek walczy o godność między mailem, telefonem czy zimnym kotletem w pudełku. No właśnie.

0: I to jest pytanie do Państwa, jak karmią zakłady pracy, bo nie wszędzie można zjeść, ale czasem się zdarza, że mielone, że ziemniaki, że surówka, a może już pełna finezja, że polędwiczki w sosie piernikowym, nasz wydawca się dziwi, że taki sos jest. Podobno jest. Jeszcze krem z białych warzyw i deser, którego nazwy pewnie się nie da powiedzieć. To jest jedno, ale drugie, chyba że nie mniej ważne, jak my tę przerwę obiadową traktujemy? Czy my jemy, czy wciąż pracujemy?
1: To nie mam lunchu. Jak zdążę, to zjem. Jak nie zdążę, to nie zjem.
2: A pani?
1: Jako przerwę traktuję.
2: Czyli nic pani nie robi związanego z pracą w tym czasie?
1: Nie, nic nie robię.
2: A w jakim zawodzie pani pracuje?
1: Policjantka.
3: No, jak jest przerwa, to my pracą się nie zajmujemy.
0: No to jeszcze dobrze przy okazji zapytać, czy ci, którzy wychodzą na papieroska w czasie pracy, to pracują w czasie tego dymka? No właśnie, jak to traktować? Bo taka przerwa na papierosa może trwać od 5 do 10 minut. Jeśli wychodzisz w czasie pracy 3-4 razy, to się trochę tego, tych minut robi. Ta przerwa się wydłuża. 22 139 22 02 o 7.15 nasz pierwszy gość Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Godzinę później Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, a rozmawiać będzie Grzegorz Osiecki. Ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam na sygnały jak zawsze do 9:00. I to pytanie, które się dzisiaj musi pojawić a propos no właśnie tego obiadu w pracy. Kto je na stołówce? Kto przy biurku? A kto w aucie?

0: Polski Radio, program pierwszy, 20 po szóstej.
1: Polskie Radio, jedynka.
0: No i pytanie, czy to jest na stołówce, czy może przy biurku? Pewnie większość z nas przy biurku, no, wielu takich także i w aucie. Mamy nadzieję, że nie w czasie jazdy, ale

0: czasie pauzy. Kanapka przy komputerze, szybki posiłek między spotkaniami, a czasem tak zwany lunch, zjedzone w biegu. Z badań wynika, że dla wielu z nas przerwa w pracy to wciąż bardziej chwila na szybkie zaspokojenie głodu niż prawdziwy odpoczynek, a to w końcu jest przerwa od pracy. Szkoda, bo nawet kilkanaście minut z dala od służbowych maili czy różnych obowiązków może poprawić i samopoczucie, i koncentrację. I o tym właśnie Izabela Kostyszyn.
1: Przerwa lunchowa trwa najczęściej od 15 do 30 minut. Tak deklaruje 77% uczestników badania. Co szósty badany przyznaje, że na lunch ma mniej niż kwadrans. Jak wygląda przerwa obiadowa w praktyce? O to zapytaliśmy pracowników.
2: Jak traktują panie lunch w pracy? Czy to jest rzeczywista przerwa? Czy to jest taki moment, kiedy nadal się wykonuje pracę jakąś?
3: Ja to nie mam lunchu. Jak zdążę, to zjem. Jak nie zdążę, to nie zjem.
2: A pani?
4: Jako przerwę traktuję.
2: Czyli nic pani nie robi związanego z pracą w tym czasie?
4: Nie, nic nie robię.
2: A w jakim zawodzie pani pracuje?
4: Policjantka.
5: No, jak jest przerwa, to my pracą się nie zajmujemy, bo ciężko pracujemy, bo jak widać, kostkę układamy. To wykorzystujemy to na jedzenie się, żeby się najeść, zjeść, posilić i odpocząć.
6: Prowadzę działalność, także sama sobie reguluję czas pracy i w związku z tym, jak mam przerwę na lunch, to po prostu zjadam i nie wykonuję wtedy żadnych obowiązków.
7: Podczas przerwy najczęściej robię takie rzeczy, które nie potrzeba jakby gdzieś ruchu, żeby się przemieszczać właśnie gdzieś w komputerze, jakieś rzeczy, czy jakieś takie inne obok.
2: Czyli komputer stoi na stole, jak pani je, tak?
7: Dokładnie, tak, zgadza się.
1: Lunch nie zawsze oznacza prawdziwą przerwę. Około 40% badanych przyznaje, że zdarza im się w tym czasie odpowiadać na maile, odbierać telefony lub wykonywać inne obowiązki, mówi Dagmara Dolata z firmy Smart Lunch.
8: Około 40% badanych przyznaje, że zdarza im się pracować podczas lunchu. Część z nich robi to regularnie, część tylko od czasu do czasu. No ale pokazuje to, jak mocno jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni do bycia cały czas podłączeni do pracy. Nawet kiedy jemy, nawet w trakcie przerwy, odpisujemy na wiadomości, sprawdzamy maile albo coś na szybko kończymy.
1: W kulturze produktywności wiele osób ma przekonanie, że odpoczynek to strata czasu, a bycie stale dostępnym świadczy o naszym zaangażowaniu w pracę. Ale, jak podkreśla psycholog biznesu Izabela Kielczyk, nawet krótka przerwa bez komputera i telefonu pozwala obniżyć napięcie i poprawić koncentrację.
9: Problem polega na tym, że mózg nie działa efektywnie bez przerwy. Tak jak komputer musi się zresetować, my też musimy mieć czas na odpoczynek, a szczególnie na dostarczenie paliwa dla naszego mózgu. A lunch jest podstawą, żeby nasz mózg dobrze funkcjonował, żebyśmy mieli siłę do wymyślania też nowych pomysłów. To ma duże znaczenie dla zdrowia psychicznego.
1: Eksperci przypominają, że wspólny lunch to nie tylko posiłek, ale też okazja do złapania oddechu przed kolejnymi zadaniami i do budowania relacji.
8: Często to właśnie przy obiedzie dzieją się najbardziej naturalne rozmowy, których nie ma podczas tych formalnych spotkań, których kalendarz jest pełen. Myślę też, że firmy coraz bardziej zaczynają rozumieć, że lunch to nie jest strata czasu, tylko element dobrostanu i efektywności pracowników.
1: A to może przełożyć się zarówno na lepsze samopoczucie, jak i większą efektywność.
0: Obiad w pracy, do obiadu to jeszcze trochę czasu zostało. Wcześniej śniadanie. Niech, że śniadanie zjedzą ósmoklasiści i maturzyści, bo jedni i drudzy mierzyć się będą dziś z egzaminami. Pytanie, czym żywił się Falkor? Kojarzą państwo tego gościa. Taki czworołapy chyba, nie? No nie pies, no pies. Już ustaliliśmy swego czasu, że to był smok. On się żywił energią pozytywną. Szczęśliwy smok Falkor. Niekończąca się opowieść.

0: Never ending story.
1: Patrzysz na mnie? Chcesz wam śpiewać?
0: A pani chciałbyś? Zna? Pani zna przecież, prawda? Czy nie zna? Zna.
1: No pewnie, że zna.
0: Zna. Ale...
1: Jak miałaby nie znać?
0: Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry.
0: Paweł Zieliński.
1: Też jaki radosny, gronku. Fajnie.
0: Redaktor Zieliński wspólnie z Prośniewskim znaleźli się w pierwszym odcinku naszej radiopowieści Pociąg do Jedynki, tym, który napisała sztuczna inteligencja. A pani Kolonko, pani Justyna się znalazła w tym drugim.
1: Znalazłam się?
0: Oczywiście.
1: Ojej.
0: Oczywiście.
1: Co zrobiła, powiedziałeś? No znalazła się. Ja jestem bardzo ciekawa.
3: Słowo, tak przez przypadek przechodziłam.
0: Słowo znalazła jest tutaj
1: kluczowe. Czyli się zgubiła wcześniej.
0: Oto fragment. Mam coś ekstra. W tle dał się słyszeć cichy głos redaktor Justyny Golonko. Redaktor Wydrych uśmiechnął się tajemniczo. Uratowałaś kolejnego gołębia w toalecie. To bardzo dobrze, zareagował redaktor Czarnecki, ale ten krótki wywód został przerwany przez głośne nagranie z automatycznej radiowej sekretarki.
4: Szanowni Państwo, tu mówi Mietek z chorwackiej Puli. Ja pracuję na tutejszym dworcu.
0: No i właśnie świetne. Autorem, to jest fragment dosłownie, autorem tego drugiego odcinka jest pan Witold.
1: O której słuchamy tego?
0: Proszę pani, wczoraj słuchaliśmy już, naprawdę, no. My czekamy pana na trzeci już teraz, no.
1: O której słuchamy tego, tego trzeciego odcinka w takim wypadku?
0: Jutro, proszę pani, jutro to wydawca ustali. daniel.wydrych@polskieradio.pl. Pod tym adresem należy
1: wysłać. Jakież to
0: wysłać.
1: Wszystko tajemnicze
0: pewnie,
1: tam, ile się dzieje.
0: Pewnie, że tak, czekamy na...
1: Trochę niepokoju też jest o poranku. Odcinek.
3: Skąd ten gołam się jutro.
1: To nie leciał.
0: Nie znał pan historii?
1: Leciał do
0: to
1: toalety.
0: To się wszystko wydarzyło.
1: To się wydarzyło naprawdę.
0: Tu się fikcja miesza z rzeczywistością.
1: Wyniosłam go. Toalety, pan... gołębia.
0: Justyna Golonko.
1: A jak ja teraz mam przejść do kiełbas? Nie.
0: Justyna, dziękuję bardzo. Teraz Paweł Zieliński.
1: Ja mam
2: jakieś aktualności.
1: Ja szybciutko, słuchajcie, chcę powiedzieć o kontroli kiełbas w Polsce, bo z taką informacją przyszłam o poranku. A co, nieważna?
2: Poważna,
1: nie jemy.
0: Sezon
1: no,
0: sprawa.
1: A nie jest najlepiej, bo niestety z badań wynika, inspekcja jakości artykułów rolno-spożywczych zbadała, słuchajcie, 200 skontrolowanych podmiotów. I jest nieprawidłowości 30%. Dużo, dużo. Czyli jeżeli...
0: Czy oni się nie spodziewali tej kontroli? Czy to była zapowiedź?
1: Nie, nikt się nie spodziewał tej kontroli. No nie.
3: Kiełbasy
1: na stół. Niespodziewana to była kontrola. I to było w czasie produkcji także. O. Takie kontrole. O, jednak zaciekawiłam. No, czyli jemy te kiełbaski na grillu. Jeśli widzimy jakieś nieprawidłowości,
0: oni tam wpadli,
1: coś nas...
0: mieli badania sanepidu, ci kontrolerzy?
1: Kontrolerzy badania sanepidu? Nie, to nie tak działa. Nie, nie można tak na poważnie, widzę. Widzę, że nie ma tu powagi, panowie. Nie,
0: no dobrze, no i co wyszło?
1: No i co, ale to ja już powiedziałam, 30% aż nieprawidłowości, dużo,
0: wystarczy,
1: dużo.
0: Wystarczy, krótko można, krótko.
1: No
0: można.
1: I powiedziałam już.
0: Paweł też może.
1: Czyli możemy zgłaszać.
0: On wpada o 6.30, wpada na moment, mówi, co się wydarzyło. No świecie można
1: jak
0: krótko,
1: widzimy
0: no.
1: Jakieś nieprawidłowości, to możemy to zgłosić do inspekcji, to też jest ważne. I takich skarg przybywa.
2: Trzeba bacznie oglądać można? Te kiełbasy.
0: 6.30. Można krótko?
1: Można.

0: Skrót aktualności, Paweł Zieliński.
1: Była awaria, będą opóźnienia pociągów. Koleje Śląskie ostrzegają pasażerów, że ze względu na uszkodzenie infrastruktury w rejonie katowickiego węzła kolejowego składy mogą nie przyjeżdżać dziś o czasie nie wiadomo, kiedy wszystko wróci do normy.
2: Tak poważna awaria może skutkować opóźnieniami również na liniach, które nie prowadzą na południe województwa.
1: MSZ oficjalnie reaguje na doniesienia o pobycie Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Do amerykańskiej ambasady trafiła nota dyplomatyczna, a w niej pytanie. Na jakich zasadach polityk PiSu poszukiwany przez polskie władze pojawił się za oceanem?
3: Zawczasu informowaliśmy dyplomację Stanów Zjednoczonych o tym, że jest on poszukiwany.
1: Dwie osoby z Polski mogły mieć kontakt z chorymi zakażonymi hantawirusem, którego ognisko wykryto na holenderskim wycieczkowcu. Pierwsza z nich to kapitan jednostki. Decyzję w jego sprawie podejmą władze w Amsterdamie. Polski GIS objął nadzorem kolejną.
4: Objęcie jej nadzorem wynikało wyłącznie z tego, że na jednym z lotnisk jej drogi skrzyżowały się z osobą, która była zakażona.
1: Polskie Radio nagrodziło najlepszych dziennikarzy Melchiory 2026. Wręczono podczas uroczystej gali w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Kilka statuetek trafiło do dziennikarzy Polskiego Radia, między innymi do Katarzyny Michalak za reportaż Odzyskany Alfabet.
5: To jest reportaż bardzo delikatny, ale pokazujący siłę dźwięku.
1: Była niezapomnianą Bożeną w Alternatywach 4, Janeczką w samym życiu i panią Alą w Pieniądze to nie wszystko. Odeszła Stanisława Celińska, ceniona aktorka i wokalistka. Wiceprezes Polskiego Radia Juliusz Kaszyński wspomina ją jako skromną artystkę.
6: Wielka artystka, która jednocześnie była po prostu panią z sąsiedztwa. Taką, którą z radością się spotyka na podwórku.
1: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7:00.

0: pogoda.
1: No ale tak pan straszy tą awarią, wiadomo jak długo to potrwa?
2: Dobrze pana, nie wiadomo i to jest najgorsze, bo komunikaty zarządcy sieci kolejowej są takie, że nie wiadomo.
1: No nie wiadomo.
2: Ale będą opóźnione, bo one jadą po jednym torze.
1: No tak. No.
2: Ale to wie pan, w szczycie komunikacyjnym porannym, szczególnie na Górnym Śląsku, oj, będzie się działo.
1: Ale do wtorku przyszłego się uporają.
2: Jest taka szansa.
1: A wie pan co, w przyszły wtorek?
2: Co będzie
1: w przyszły wtorek? Proszę pana, kierunek Katowice.
2: Kierunek Katowice?
1: A potem tam z Katowic to pewnie jakimś tramwajem do Chorzowa. To rzut beretem.
2: I co
1: proszę pana, Stadion Śląski w Chorzowie.
2: Ach, no tak.
1: Przepraszam, najmocniej.
2: No tak.
1: Taki koncert symfoniczny, proszę pana, się szykuje.
2: Symfoniczny, proszę pana. Ciekawa symfonia.
1: Pan Darek ma problem.
2: Jaki problem?
1: Tak.
2: Kiełbasą?
3: Nie. No i dejcie spokój, ludzie. 4 stopnie. A ja ogórki posadziłem. Nie wiem, czy coś z tego będzie. Miałem się podzielić z panem redaktorem, z redakcją, jakimś świeżym ogóreczkiem, później kiszonym. A to chyba nic z tego nie będzie. No ale trudno. Zmarzną, to wsadzimy nowe. Będą trochę później. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Jak coś się wydarzy, będę dzwonił. Trzymajcie się.
1: Proszę dzwonić w takim razie 22 139 2202. Jak pan posadzi później, to troszkę później ten transport do Polskiego Radia przyjdzie, rozumiem, tych ogórków. Będziemy czekać, tak czy inaczej. Czekamy cały czas na klucze nasadowe. Konkretnie wydawca nasz czeka, nie wiem po co, ale tak jakby się nie mógł kupić, prawda? W każdym razie czeka na dole, gdyby ktoś był łaskaw podrzucić tutaj klucze nasadowe. A może tobie jakiś konkretny rozbiór, a komplet jest potrzebny? No dobrze, no to w takim razie sami państwo słyszeli komplet. Jeśli ktoś wozi komplet kluczy nasadowych, to bardzo proszę. I to nie za darmo przecież, prawda? No. 22 139 2202, ta środa pochmurna, deszczowa, gdzieniegdzie zagrzmi, większe rozpogodzenia tylko na wschodzie, no i chłodno o poranku, nawet przymrozki do minus 3 stopni, na razie zimnych ogrodników wciąż. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 11 do 14. Teraz ciśnienie w Warszawie wynosi 990, lecz więc lekko od wczoraj wzrosło. To jest Polskie Radio, program pierwszy, 6:35. Sprawdźmy, co wydarzyło się.
4: 13 maja, kalendarz jedynki.
5: Czy się boję? Mówię oczywiście, że tak. Ale i wyjaśniam, że są różne gradacje tego strachu. I to od największego, takiego zwierzęcego, przed czymś ostatecznym, w konsekwencji panika, czyli zachowania już pozaracjonalne.
4: W 1992 roku, podczas próby zdobycia Kanczendzongi, zginęła Wanda Rutkiewicz. Alpinistka, himalaistka, pierwsza kobieta, która zdobyła szczyt K2.
6: Patrzę w kierunku papieża i w pewnym momencie usłyszałem strzały. Papież na moment jakby zastygł, obrócił się.

0: o jakieś 45 stopni, chciał się przytrzymać poręczy, lecz ręce nie utrzymały. Ksiądz Dziwisz zdążył uchwycić go w ramiona i przytrzymywał.
1: W 1981 roku Mehmet Ali Agca dokonał nieudanego zamachu na papieża Jana Pawła II.
2: Tu stadion, olbrzymie podniecenie! Jest, jest! Z jaką pasją atakuje drugi Belg. Polak prowadzi 15 metrów przewagi. 15 metrów przewagi przeciwległa prosta. Staje na szeregu, naciska mocno pedały.
1: W 1969 roku Ryszard Szurkowski wygrał swój pierwszy w karierze etap wyścigu pokoju.
2: Polak zwycięzcą! Szurkowski pierwszy!
1: W 1950 roku urodził się Stevie Wonder, amerykański kompozytor, pianista, piosenkarz i producent muzyczny.

0: nothing to offer but blood, toil, tears.
1: Rok 1940. W inauguracyjnym wystąpieniu przed Izbą Gmin premier Winston Churchill oznajmił, że nie ma nic do zaoferowania narodowi, tylko krew, trud, łzy i pot.
2: Mama, która od zawsze walczyła o pamięć ojca, za czasów, kiedy w ogóle nikt nie wiedział i nie wolno było mówić o dziadku i groziło to różnymi konsekwencjami.
1: W 1901 roku urodził się Witold Pilecki, żołnierz Wojska Polskiego i Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz oraz autor raportów o Holokauście stracony przez komunistyczne władze 25 maja 1948 roku.
3: Zdarzyło się 13 maja. No to w przyszłym roku, szanowni państwo, w kalendarium znajdzie się jeszcze jedna rocznica, że 12 maja, bo to wydarzyło się wczoraj, jak państwo wiedzą. Stanisława Celińska, odeszła aktorka, wokalistka. Prawdziwa jak mało kto, była wyjątkowa jak jej role czy piosenki i to będzie jedna z nich. Mija raz, dwa i proszę pamiętać, w razie jakby co, to wszystko to jest posag Lusi.

0: Co jakiś czas muszę coś zmieniać. Jestem tak zwanym niespokojnym duchem, szybko się nudzę i w związku z tym muszę próbować nowych rzeczy. Zresztą dla samej psychiki aktora ważne jest, aby miał on taką wrażliwość. Ja bardzo głęboko wchodzę w postaci i kiedy gram dużo dramatycznych ról, potem źle się to na mnie odbija. Dopiero wtedy zaczynam się dobrze czuć, kiedy mogę przekładać to wcieleniami komediowymi, mówiła swego czasu Stanisława Celińska.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I sygnały dnia w radiowej jedynce za 18 minut, godzina 7. Za nami kolejna gala Melchiorów. Melchiory 2026, prestiżowe nagrody Polskiego Radia. To są nagrody dla ludzi, którzy mierzą się z najtrudniejszą ze sztuk dziennikarskich, czyli z reportażem. Te wyjątkowe statuetki wręczono wczoraj wieczorem podczas uroczystej gali w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Za najlepszy reportaż radiowy jurorzy uznali Odzyskany alfabet Kasi Michalak z Polskiego Radia Lublin. Co bardzo cieszy, kapituła doceniła także tych, których nie słychać, a wykonują mrówczą pracę realizatora dźwięku. Michał Czajkowski został doceniony przy audioserialu dokumentalnym Sala 600, Świadkowie Norymbergi.
2: Najbardziej istotne w tym fachu to jest przekazanie w dźwięku emocji, odczuć bohaterów. To jest chyba kluczowa rola dźwiękowca dzisiaj, ale chyba zawsze. Nie tylko odtworzenie faktów, zdarzeń, przekazanie jeden do jednego tego, co się działo, ale przekazanie tego, co jest w środku człowieka, tych, co się mówi, bebechów, żeby słuchacz wiedział, o co chodzi i czuł te emocje.
0: Żeby słuchacz wiedział, o co chodzi i czuł te emocje, powiedział pan Michał Czajkowski. Nazwisko zobowiązuje. Gratulacje, panie Michale. Dodajmy jeszcze, że wśród nagrodzonych są także dziennikarze, twórcy podcastów Marta Gordziewicz, Radomir Wit z TVN24, także Katarzyna Włodkowska z Gazety Wyborczej, Bartosz Dąbrowski, Daria Kędziora, Anna Sobolewska i Barbara Sowa z portalu TOK.fm.pl. 22 139 2202.
3: Pojawiło się pytanie, skąd się znalazł gołąb? To redaktor nie wie, skąd się znalazł gołąb? Przecież redaktor Wydrych otwierał okno, żeby udowodnić, że śpiewają ptaki pod oknami Polskiego Radia i on wtedy wpadł. I jest. I ganiał tam po Polskim Radiu.
0: Czy tak było? Tego nie wiem, ale rzeczywiście swego czasu po godzinie 5 otworzyłem okno, żeby państwu udowodnić, że i u nas tutaj w Polskim Radiu ptaki śpiewają. Ten gołąb się stał bohaterem automatycznie drugiego odcinka naszej radiopowieści Pociąg do jedynki. Do godzin późnych, popołudniowych, wieczornych czekamy na odcinek trzeci. Będą nagrody, żeby była jasność dla autorów poszczególnych odcinków. Autorem drugiego jest pan Witek z miejscowości Kanie Helenowskie. Przypomnijmy sobie.
1: Lektury jedynki.
0: Mam coś ekstra. W tle dał się słyszeć cichy głos redaktor Justyny Golonko. Redaktor Wydrych uśmiechnął się tajemniczo. Uratowałaś kolejnego gołębia w toalecie. To bardzo dobrze, zareagował redaktor Czarnecki, ale ten krótki wywód został przerwany przez głośne nagranie z automatycznej radiowej sekretarki z numeru 22 139 2202.
4: Szanowni Państwo, tu mówi Mietek z chorwackiej Puli. Ja pracuję na tutejszym dworcu i na tym etapie nie mogę powiedzieć więcej, choć

0: Wiem, że może nie brzmi to na pierwszy rzut oka wiarygodnie. Ja mam coś, co powinno państwa zainteresować. Tutaj, nad Adriatykiem jest coś, co rzuca zupełnie nowe światło na obecną sytuację polityczną i trochę też na 100 lat państwa historii. To wymaga osobistego spotkania. Ja więcej po prostu nie mogę. Nie mogę w ten sposób.
1: Co to jest? Dlaczego miałbym w to niby uwierzyć? Zapytał redaktor Czarnecki. Posłuchaj jeszcze tego, dodała Golonko, patrząc porozumiewawczo na Wydrycha. Głos z Chorwacji dodał niemal szeptem dwa zdania.
0: Musicie zdążyć przed pierwszą Polką dziadek. I pamiętajcie, ja mam dostęp do szpiega. Do szpiega.
1: Ciąg dalszy nastąpi. W rzeczy samej nastąpi, szanowni państwo, jutro premiera trzeciego odcinka i to ty możesz być autorem tego trzeciego na stulecie Polskiego Radia programu pierwszego. Czekamy. Daniel.wydrych@polskieradio.pl. Daniel.wydrych@polskieradio.pl. Jutro premiera, więc trzeba się spieszyć. Czekamy do późnych godzin popołudniowych, wieczornych i nocnych. A jutro w sygnałach premiera trzeciego.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia. Do jutra czekamy, szanowni państwo, no, do późnych godzin nocnych. Czekamy na kolejny, trzeci odcinek naszej radiopowieści Pociąg do Jedynki. Jutro premiera w sygnałach. Tak się zastanawiam, może i Grzegorz Osiecki się znajdzie jako bohater tego trzeciego odcinka. Pan to jest taka siła spokoju, ale jak przyjdzie co do czego, to potrafi pan niczym wilk wyrwać, tak sobie myślę.
1: A jeżeli będę ofiarą, to co wtedy? Której wilk wyrwie właśnie.
0: A pan wolałby być ofiarą, czy
1: ja
0: jednak
1: tym? Nie wiem, co ja bym wolał być.
0: W każdym razie, kto wie, szanowni państwo, tak się zdarzyło, że dzięki państwu, naszym słuchaczom, to dziennikarze radiowej Jedynki są bohaterami tej radiopowieści pisanej na stulecie programu pierwszego Polskiego Radia. Ktoś tam napisał, wymyślił, no nie tam, w sensie nasi słuchacze, tylko ktoś inny wymyślił to pytanie, tak? Pytanie, które ewentualnie znalazłoby się w referendum?
1: No właśnie nie, bo są dwa pytania, aż chciałem zaznaczyć. Bo mówimy o sondażu, który dzisiaj ona to opublikowała. Najpierw, czy pani, pana zdaniem, jakiekolwiek zmiany w konstytucji przed wdrożeniem ich w życie powinny być zatwierdzone przez Polaków w ogólnopolskim referendum? Jest ważne pytanie, o ważne pytanie.

0: Pytanie.
1: Tak.
0: No i tutaj prawie 70 zaskoczeń nie ma, ale też jest drugie pytanie w tym sondażu. Czy wybraliby się państwo na referendum w sprawie zmian konstytucji, gdyby odbywało się w najbliższą niedzielę? Mhm. Zawsze jest ta fajna fraza, w najbliższą niedzielę, a tak. Jak w sobotę, to nie?
1: No
0: bo
1: właśnie.
0: Referendum może być dwudniowe z tego,
1: może być
0: pamiętam.
1: Dwudniowe.
0: 70% by poszło.
1: 70%, czyli byłoby wiążące, gdyby 70% zagłosowało.
0: Cóż, szkodzi obiecać, znamy taką frazę.
1: Pewnie tak, no ale to co, no to najpierw referendum w sprawie referendum. Czy chciałbyś, żeby przeprowadzić referendum w sprawie referendum?
0: No pewnie tak by było, tak, tak. Warto o to pytać. Mhm. Ale nie tylko referendum żyją Polacy, bo także innymi kwestiami. To znaczy nie tylko Polacy, bo jeżeli chodzi o świat, to dzisiaj na czołówce Dziennika Gazety Prawnej, ale także w wielu portalach jest o zbliżającym się szczycie Donald Trump i Xi Jinping, czyli o tym, co z tego się wykluje, jaki to będzie miało wpływ na wojnę w Iranie. Czy
1: no i siłowanie na rękę trochę, no bo to dwie potęgi jednakowoż.
0: No tak, tak, które rywalizują i to na wielu polach.
1: Ciekaw jestem, jakiego telefonu, jakiej marki telefonu ma Donald Trump, a jaki właśnie Xi Jinping.
0: Kiedyś to się miało Blueberry, takie były najbardziej modne, ale kto już pamięta o tej marce? To było stosunkowo niedaleko. Co jeszcze? No jeszcze o Zonda Krypto, jeszcze także o Zbigniewie Ziobrze, to w Gazecie Wyborczej, o tym, że MSZ ostrzegało USA.
1: No i o tym wszystkim porozmawiamy także, no może nie o wszystkim, ale część na pewno skomentują nasi goście, ten pierwszy już o...
0: 7.15, Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
0: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
7: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
9: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Długi korek jest już na S8 w Warszawie, na jezdni w kierunku Poznania i Wrocławia. Ten korek ma 5,5 km i zaczyna się na wysokości węzła Marymącka, kończy za mostem, za węzłem Łabiszyńska. Dziś prowadzone są prace przy węźle Łabiszyńska i z tego powodu ten korek jest nieco większy niż zwykle o tej porze. Remontowana jest autostrada A2 między węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki. W związku z pracami drogowymi jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Na szczęście tutaj nie widać większych spowolnień. Natomiast jest już długi korek na drodze krajowej numer 79 między warszawskim Piasecznym a warszawskim Ursynowem. Tutaj są spowolnienia w obie strony. Zakorkowana jest także siódemka przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. Korek kończy się dopiero na wysokości Młocin. Mamy też dość duży ruch w Alejach Jerozolimskich na dojeździe do S8, czyli na dojeździe do Prymasa Tysiąclecia. Prymasa z kolei korkuje się na razie nie za bardzo, ale jednak jest ten korek na dojeździe do S2, czyli wcześniej do Alei Jerozolimskich. No i mamy też spowolnienia na remontowanym odcinku drogi krajowej numer 61 w pobliżu Zegrza. Na dojeździe do Zegrza Południowego jest długi korek. Później jest w tym korku przerwa i korkuje się ponownie na wysokości Nowodworów, ale most północny bez spowolnień. Teraz jeszcze S61, trasa Łomża-Szczuczyn w pobliżu miejscowości Obrytki. Jezdnia w kierunku Łomży jest nadal zamknięta na 91 kilometrze. Tam w nocy doszło do pożaru samochodu ciężarowego. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz trwa przeładunek przewożony towaru ze spalonej naczepy i dlatego trzeba na tym odcinku jechać objazdem. Zjeżdżamy z S61 węzłem Szczuczyn i następnie jedziemy drogą krajową numer 58. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
10: Jest siódma, tu program pierwszy Polskiego Radia.
11: Zapraszamy na aktualności jedynki.
10: Anna Kowalczyk
11: i Paweł Zieliński. Posłowie przerzucają się winą za aferę z kryptowalutami w Sejmie. Pracują nad 4 projektami regulacji.
10: Szlaban dla mięsa z Brazylii. Unia chce zakazać jego importu od września.
11: Zrobiła tam. Alicja Szamplińska zdobyła zaufanie widzów i awansowała do finału Eurowizji.

0: Spór o kryptowaluty. W Sejmie posłowie zajęli się 4 projektami: rządowym, prezydenckim i 2 poselskimi autorstwa Polski 2050 i Konfederacji.
1: Podczas debaty Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że liczy na porozumienie ponad podziałami. Podkreślił jednak, że rządzącym zależy na kontynuacji tego tematu.
2: Odnoszę wrażenie, że zarówno większość koalicyjna, jak i pan premier Tusk nie chce merytorycznego porozumienia, a chce mieć cały czas polityczną pałę, którą będzie uderzał w opozycję i w pana prezydenta. I mówię to z ogromnym smutkiem.
0: Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej krytykował PiS i prezydenta. Na złodzieju czapka gore, mówił poseł K.O.
3: W Szczecinie się mówiło 30 lat temu, młode wilki mówiły, jak cię złapią za rękę, mów nie twoja ręka. Wleśliście bardzo niejasne, a właściwie jasne, powiązania z ludźmi, którzy chcieli uciec przed wymiarem sprawiedliwości. Dzisiaj łapie was przeszłość. I panie Bogucki, panie Kaczyński, panie Sasin, panie Kowalski, to jest wasza ręka.
1: Podczas debaty Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta sugerował, że jeśli ponownie ustawa przyjęta przez Sejm nie będzie uwzględniać uwag Karola Nawrockiego, to będzie kolejne weto.
0: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz będzie gościem Sygnałów Dnia w Radiowej Jedynce. Początek rozmowy za niecały kwadrans.
1: Unia Europejska uderza w Brazylię za niespełnianie unijnych norm w produkcji mięsa. Od września zamyka dla niego swój rynek.
0: To o tyle ciekawe, że Brazylia jest jednym z 4 krajów Mercosuru, który ma z Unią umowę handlową wywołującą kontrowersję, która od 1 maja jest stosowana.
1: O tej sprawie jako pierwsza poinformowała nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka.
4: Skoro europejscy rolnicy muszą spełniać normy produkcji, to Unia wymaga tego także od krajów eksportujących na jej rynek, powiedziała mi rzeczniczka Komisji Europejskiej Ewa Hrnciowa. Brazylia nie będzie więc mogła eksportować towarów do Unii Europejskiej. Mówimy tu o wołowinie, koninie, drobiu czy jajach. Zadowoleni z tej decyzji są polscy rolnicy. Tak mówił mi wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny Jacek Zarzecki.
5: To jest to, czego oczekiwaliśmy?
4: Brazylia to gigant eksportujący rocznie miliony ton mięsa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, pozostanie na wolności.
1: Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury.
0: Uznał, że 57-latek nie będzie utrudniać śledztwa, mówi prokurator Bartosz Kilian.
6: Sąd uznał, że nie zachodzą żadne ryzyka.
1: Mężczyzna odzyska także wpłaconą wcześniej kaucję w wysokości 40 tysięcy złotych, mówi adwokat podejrzanego Dariusz Kawalec.
7: Sąd uchylił wszystkie środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
0: Poseł Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej.
1: Gdy jechał rowerem, został śmiertelnie potrącony przez samochód.
8: To są aktualności jedynki.
0: Prezydent Donald Trump w drodze do Pekinu na szczyt z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem.
1: Będzie to ich 7 spotkanie. Jakie tematy będą na nim poruszane? O tym z Waszyngtonu opowie Marek Wałkuski.
9: Przed odlotem z Białego Domu Trump sugerował, że sprawa wojny z Iranem nie będzie najważniejszym tematem jego rozmów z Xi Jinpingiem. Mamy świetne relacje z prezydentem Xi, mamy wiele ważnych tematów do przedyskutowania, ale Iran nie będzie jednym z nich. Kwestię Iranu mamy pod kontrolą. Przekonywał Trump i dodał, że nie potrzebuje w tej sprawie pomocy Pekinu. Jednak wcześniej prezydent USA bezskutecznie naciskał na Chiny, by nakłoniły Iran do przyjęcia amerykańskich warunków zakończenia wojny. Donald Trump zabiera do Pekinu grupę amerykańskich biznesmenów. Będziemy poruszać wiele tematów z prezydentem Xi, ale najważniejszy jest handel. Prezydentowi USA w podróży do Chin nie towarzyszy pierwsza dama Melania Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Polska w finale Eurowizji. Nasza reprezentantka Alicja Szemplińska oczarowała publiczność podczas swojego występu w pierwszym półfinale w Wiedniu.
1: Polka pojawiła się na scenie jako przedostatnia. Jej awans do finału

0: Niektóre zadania sprawiły mi kłopot, ale jest okej. Okay.
1: Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 3 lipca. Na Karaibach ukryty jest skarb, skrzynia, a w niej ponad $500 000 majątku. To nie scenariusz hollywoodzkiego filmu, ale międzynarodowe poszukiwania zorganizowane przez francuskiego giganta w branży gier komputerowych. Mapa piratów jest gotowa, zestawy wskazówek płatnych też. Wyścig wyruszy za pół roku, ale już zbierane są zapisy. Organizatorzy szacują, że zabawa i poszukiwania mogą potrwać nawet do 5 lat. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Słońce z trudem przebija się dziś przez chmury. To one dominują na niebie i w większości regionów może też przelotnie popadać deszcz. Słonecznie na Podkarpaciu, a na termometrach maksymalnie od 11 do 14 stopni. W niektórych miejscach nad morzem i w rejonach podgórskich chłodniej i tylko do 9.
2: Klimat.
1: Bez smogu w naszych miastach. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, a ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca i z wiatru.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Na zegarach 9 po 12.
2: Samo południe.

0: Za 3 lata na ulicach mamy zobaczyć pierwsze polskie samochody elektryczne.
1: Dzisiaj mamy finansowanie, mamy partnera, więc nie pozostaje nic innego, tylko rozpocząć fazę realizacji tego projektu.
0: Rząd chce walczyć ze znachorami i pseudomedycyną. Rzecznik praw pacjenta będzie mógł nakładać kary do 1 000 000 zł.
2: Myślę, że wszystkim nam tutaj bardzo zależy przede wszystkim na wzmocnieniu zaufania do systemu ochrony zdrowia, do wiedzy naukowej.
0: W programie będziemy się też cieszyli. Polska w finale Eurowizji.
3: Trzymajmy nas do samego końca, ale się uda! Jaram się na maksa, naprawdę!
0: No my też. Karol Surówka, to jest W samo południe. Już nie nazywa się Izera, ale nadal jest nadzieją polskiej motoryzacji. 4,5 miliarda złotych trafi z KPO na rozbudowę fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie. Dziś zatwierdzona została odpowiednia umowa w tej sprawie. Za 3 lata z taśmy mają zjechać pierwsze elektryki polskiej produkcji. Anna Zakrzewska śledziła zatwierdzenie tej umowy.
4: Dzień dobry.
0: To znaczy, że chyba sporo się musi wydarzyć przez najbliższe 3 lata.
4: Tego sobie życzymy oczywiście, żeby to był sukces, żeby nie skończyło się właśnie jak z Izerą i z wielkimi tutaj zapowiedziami. W Jaworznie pod Krakowem ma powstać hub produkcyjno-rozwojowy, w którym zbudowana zostanie właśnie fabryka polskich samochodów elektrycznych. Już w grudniu ubiegłego roku spółka Electromobility Poland, którego większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa, dostała dofinansowanie w kwocie 800 000 000 zł na realizację tego projektu, a dziś podpisano umowę na kolejne finansowanie. Z tego, co usłyszeliśmy, do jesieni tego roku wszystkie kwestie mają być domknięte. Wbicie pierwszej łopaty ma nastąpić wiosną przyszłego roku. No a pierwsze samochody z linii produkcyjnej mają zjechać, jak powiedziałeś, w 2029 roku, o czym mówi także minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
5: To, co jest istotne, to formuła biznesowa, która została wypracowana i wynegocjowana, będzie oznaczała, że budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn, i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. I tak naprawdę mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
0: Powiedziałem polski elektryk, ale trzeba tutaj zaznaczyć, o czym też słyszeliśmy, że fabryka otrzyma wsparcie technologiczne z zewnątrz.
4: Faktycznie firma tajwańska Foxconn ma zapewnić technologię niezbędną do realizacji projektu. To w takiej polskiej świadomości być może nieznana firma, ale jest to największy producent elektroniki na świecie. On współpracuje z takimi firmami jak Google, Apple, Sony czy Xiaomi. Ale co istotne, bo to też warto podkreślić, jak zapowiada

0: Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Duży udział w produkcji będą mieli także lokalni poddostawcy, bo aż 70% komponentów do produkcji tych aut ma pochodzić właśnie od lokalnych dostawców z Unii Europejskiej.
1: Chcemy też, by w jak największym zakresie w dostawy komponentów pod produkcję samochodów produkowanych w Jaworznie były zaangażowane polskie przedsiębiorstwa, ale to też, szanowni państwo, ogromna przestrzeń do rozwoju kompetencji. Kluczowy obszar, ważny z punktu widzenia wyzwań, jaki stawia przed nami proces dekarbonizacji, to rozwój kompetencji naszych inżynierów, pracowników w obszarze nowych technologii.
0: Rozwój kompetencji, ale także i nowe miejsca pracy. Ja dopytywałam prezesa o to właśnie, ile tych miejsc pracy może się pojawić. W pierwszym roku szacunki są takie, że około 1,5 tysiąca, później w kolejnym 2,5 tysiąca i w kolejnych latach kolejne 4 tysiące miejsc pracy, co też trzeba pomnożyć oczywiście przez jeszcze 3 razy 3, bo 2 tysiące miejsc na terenie oczywiście samej fabryki, ale wiadomo, że to się później mnoży. Że docelowo ma być to 16 tysięcy miejsc pracy, o czym mówi właśnie Cyprian Gronkiewicz, prezes Electromobility Poland.
2: Jest to bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich, ponieważ z partnerem, z firmą Foxconn wnosimy technologię do naszego kraju przez tą inwestycję w wymiarze nie tylko samego zakładu, który będzie od początku budowany na pełną skalę, czyli mówimy o spawalni, lakierni, montażu baterii, ale również mówimy o technologii, budowie ośrodka R&D, czyli nie patrzymy tylko na pierwsze 2, 3, 5 lat, ale patrzymy strategicznie na kolejne 5, 10, 15 lat.
3: Nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądał. To jest oczywiste, bo proces dopiero się zaczyna. Nie wiemy też, jak będzie się nazywał ten polski samochód elektryczny, dlatego że nowa ekipa nazwy Izera
0: nie chce już używać. Zdradzić, ale właśnie, na pewno odcina się od tej nazwy Izera. Wiemy, że na polskie drogi mają trafić 3 modele SUV-ów. One mają być średniej wielkości. To, co wiemy, to także to, że ta roczna produkcja ma być na poziomie około 100 tysięcy aut, docelowo nawet 400 tysięcy. No, biorąc pod uwagę, że dziś po polskich drogach jeździ nieco ponad 250 tysięcy samochodów elektrycznych, no to ta liczba może się nawet podwoić.
3: Anna Zakrzewska, bardzo dziękuję. Ambitnie, ale czy realistycznie? O to już zapytamy eksperta.
4: Rozmowa dnia.
3: A jest nim Piotr Szypulski z magazynu Autoświat. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: No brzmi to bardzo ambitnie. 100 tysięcy samochodów rocznie. To bylibyśmy potęgą w produkcji samochodów elektrycznych. Trochę trudno uwierzyć na ten moment.
5: Nie, 100 tysięcy to już w tej chwili nie są takie gigantyczne liczby. Są firmy, które mają znacznie większą produkcję nawet pojedynczych modeli. Ale ja bym chciał państwu przypomnieć, jak w ogóle ten projekt się zaczynał, bo w tym roku minie 10 lat tak naprawdę od debiutu Electromobility Poland, czyli od tego projektu narodowego. Tak, tak.
3: Producentem samochodów elektrycznych.
5: Najśmieszniejsze, proszę państwa, jest to, że Electromobility Poland, jeśli spojrzymy na kalendarium, ma większe doświadczenie w motoryzacji niż firma Foxconn, dlatego że firma Foxconn weszła w branżę motoryzacyjną dopiero w 2000 roku. Natomiast Electromobility Poland istnieje od 2016 roku, od października.
3: No to mamy piękną tradycję produkcji samochodów elektrycznych w Polsce i właśnie nasi słuchacze mogą mieć odruch, żeby się też wyzłośliwiać na temat tego, co właśnie usłyszeli, że za 3 lata będzie 100 tysięcy polskich samochodów elektrycznych jeździło po naszych ulicach. Czy pan tu widzi jednak trochę więcej substancji, trochę więcej materii niż to było w przypadku Izery?
5: Widzę, ale ewidentnie spuszczamy z tonu, dlatego że w 2025 roku po polskich drogach miało jeździć już 1 milion samochodów elektrycznych.
3: Pamiętamy zapowiedź
5: Znaczna część miała być z polskiej produkcji. Ja skoryguję tutaj to, co wspomniała koleżanka. Te ponad 200 tysięcy samochodów elektrycznych na polskich drogach to są samochody elektryczne oraz hybrydy plug-in. Tych samochodów czysto elektrycznych mamy znacznie mniej. To jest, myślę, że już teraz około 150 tysięcy na polskich drogach, więc do tego miliona nam sporo jeszcze brakuje. Te zapowiedzi, które usłyszeliśmy teraz, są znacznie bardziej realistyczne od tego, o czym była mowa wcześniej. Dlatego, że wcześniej rzeczywiście mieliśmy do czynienia z makietami, projektami, z pięknymi prezentacjami. Natomiast w momencie, kiedy w 2020 roku prezentowano ten pierwszy prototyp i makietę samochodów, które nazwano wówczas Izera, dopiero była mowa o wyborze lokalizacji pod fabrykę. Było bodajże 17 miejsc przewidzianych, gdzie

0: te auta mogłyby być produkowane. Nie było konkretnych zapowiedzi dotyczących finansowania. No teraz przynajmniej mowa jest już o miliardach
1: KPO. Tak, przyszło z pomocą KPO. Krajowy Plan Odbudowy zapewnił 4,5 miliarda złotych. Czy to jest dużo, gdy mówimy o rozwoju samochodu? O projekcie samochodu?
0: Jeśli chodzi o projekt samochodu, to jest mało. Natomiast jeśli chodzi o zbudowanie fabryki, to już są istotne kwoty. W momencie, kiedy po raz pierwszy mówiono o przygotowaniu fabryki właśnie pod Krakowem, mowa była mniej więcej o kosztach na poziomie 2 miliardów złotych, albo 2,5 miliarda, ale było to już kilka lat temu. W związku z tym razem z inflacją podejrzewam, że te koszty są teraz oszacowane realistycznie. Przy czym są to koszty budowy samej fabryki, bo przygotowanie produkcji będzie kosztowało kolejne miliardy.
1: Kolejne miliardy i teraz pewnie wszystko z założeniem, że ktoś te samochody kupi. I teraz bardzo ważne pytanie. W 2029 roku konsumenci będą mieli do wyboru samochody elektryczne z koncernu Volkswagen. Będą mieli do wyboru samochody z koncernów azjatyckich, Fiata i tak dalej, i tak dalej. Znanych marek, doświadczonych marek oraz tej nowej polskiej marki, która jeszcze nie ma nazwy. Jaka jest nadzieja na to, że konsumenci się zdecydują na to drugie, na tę polską markę?
0: Gdybyśmy rozmawiali 4 lata temu, powiedziałbym, że ta nadzieja jest minimalna. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje na europejskim rynku od ostatnich 2 lat.
1: Pojawiają się nazwy marek, których nie znaliśmy dotąd.
0: Dokładnie.
1: Chińskie.
0: Tak, w zeszłym roku w Polsce się sprzedało około 50 tysięcy sztuk aut, marek, których jeszcze 3 lata temu nie znaliśmy. Więc jak widać, potencjał jest i to nie jest tylko polski fenomen. W tej chwili w Europie marki chińskie, których wcześniej nie znaliśmy albo znaliśmy naprawdę mgliście tylko ze słyszenia, zyskują na popularności. Jak widać, da się w ciągu krótkiego okresu wejść na rynek motoryzacyjny i przekonać do siebie klientów, jeśli oferta jest dobra.
1: Czyli pewne okienko się otworzyło, bo Polacy są otwarci na nazwy, których nie słyszeli wcześniej i ta marka nie jest już tak istotna.
0: To jest coś, co zaskoczyło ekspertów, dlatego że tak jak mówiłem, kilka lat temu nie spodziewalibyśmy się, że ludzie chętnie będą wydawali duże pieniądze na produkty marek, których nie znali, które dopiero co pojawiły się na rynku. W tej chwili widać, że jeśli technologia jest przekonująca, jeśli warunki finansowe są dobre, no to ludzie mają jednak odwagę, żeby zainwestować w to swoje pieniądze.
1: Dobre warunki finansowe to jest chyba kluczowy element, dlatego że ja bardzo dobrze pamiętam te rozważania chociażby kolegów w redakcji o tym, że tak naprawdę stoją przed wyborem, czy kupić 3-letnie, 4-letnie niemieckie auto, czy funkielnówkę z Chin. I to było chyba to decydujące.
0: I rzeczywiście tak to działa, bo tak jak nie widać jeszcze wpływu tych chińskich samochodów aż tak bardzo na sprzedaż aut marek europejskich, to bardzo dokładnie widać wpływ tych chińskich aut na import samochodów używanych. I rzeczywiście przed takimi dylematami stanęli ludzie. To się będzie zmieniało, dlatego że te marki oczywiście zaczną też konkurować na rynku aut nowych właśnie z uznanymi producentami, ale tak.
1: To gdy już wytuptają swoje miejsce, to dokładnie. Też będą mogły podwyższać ceny, ale czy my, teraz wracam do naszego polskiego samochodu elektrycznego, czy na początku to będzie musiało być bardzo tanie auto?
0: Ludzie właśnie nie chcą kupować aż tak bardzo tanich aut. W tej chwili ten rynek na najtańsze auta jest bardzo płytki. To znaczy już oczekujemy komfortu, wyposażenia. Proszę zauważyć, że pierwszą koncepcją tej Izery późniejszej był samochodzik miejski, mały, tani, elektryczny. Ale po dogłębnych analizach rynku okazało się, że tych małych miejskich samochodzików sprzedaje się tak znikome ilości w Europie, że nie ma sensu wchodzenie w produkcję.
1: Zakochaliśmy się w SUV-ach, słyszeliśmy, że to mają być SUV-y. Zamówi pan, jeżeli będzie przedsprzedaż, zamówi pan polski samochód elektryczny?
0: Zaczekam.
1: No dobrze, na razie jeszcze rozumiem, jakieś argumenty muszą się pojawić, chociażby nazwa albo zdjęcie. Wtedy się pan, zakładam, zastanowi. Piotr Szypulski, magazyn Autoświat, bardzo dziękuję za komentarz.
0: Dziękuję.
1: Ministerstwo Zdrowia chce wypowiedzieć wojnę znachorom i pseudomedycynie. Osobom i firmom leczącym bez odpowiednich zezwoleń i niezgodnie z wiedzą medyczną będą groziły kary, nawet do 1 000 000 zł. Rząd już przyjął odpowiedni projekt w tej sprawie, niebawem trafi do Sejmu. W Ministerstwie Zdrowia jest nasz człowiek, Michał Makowski. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry,
1: witam
2: serdecznie.
1: Jak konkretnie ma wyglądać walka z pseudomedycyną?
2: Zajmie się tym rzecznik praw pacjenta, który będzie mógł publicznie ostrzegać przed

0: szarlatanami działającymi w ramach gabinetów medycyny alternatywnej. To znaczy, jeśli uzna, że pseudomedyczne praktyki prowadzone przez konkretną osobę zagrażają życiu i zdrowiu pacjentów, to wyda tak zwane ostrzeżenie publiczne, a ponadto rzecznik dostanie uprawnienia do tego, by nakłonić szarlatana do zaprzestania takich szkodliwych praktyk i jednocześnie nałożyć na niego nawet 1 000 000 złotych kary administracyjnej. Dotychczas wszystko działało na takiej zasadzie, że rzecznik składał zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez szarlatana, który skrzywdził pacjenta, ale to nie zawsze przynosiło skutek, o czym mówił sam rzecznik Bartłomiej Chmielowiec.
1: Po pierwsze, pacjenci się nie zgłaszają, często się wstydzą, często się boją. Prokuratura też i organy ścigania potrzebuje ofiar, czyli potrzebuje namacalnych dowodów na to, że danemu pacjentowi stała się krzywda, o co niejednokrotnie jest trudno.
0: I to właśnie szybka droga administracyjna w karaniu szarlatanów ma stać się odpowiedzią na długie postępowanie prokuratorskie, a później sądowe. Ustawa może też uderzyć w tak zwanych influencerów zdrowotnych, którzy promują i sprzedają swoje metody leczenia chorób, które nie mają podstaw naukowych. Na przykład kup mój kurs, a wyleczysz raka. Natomiast zielarze, którzy uczciwie opisują własne mieszanki, mogą spać spokojnie, o ile tylko nie będą nakłaniali pacjentów do odstawienia leków na receptę.
2: A jakie są zagrożenia związane z pseudomedycyną według Ministerstwa Zdrowia? Dlaczego resort chce podejmować tę walkę z taką intensywnością?
0: No właśnie, przede wszystkim dlatego, aby pacjenci, którzy cierpią na przykład na ciężkie choroby, na przykład na nowotwory, nie rezygnowali z tradycyjnych metod leczenia na rzecz niepopartej żadnymi badaniami medycyny alternatywnej, aby nie odstawiali naświetlań ani chemioterapii. Takim tragicznym przykładem mogą być 3 pacjentki szarlatana Oskara D, które zrezygnowały z normalnej, tradycyjnej terapii leczenia nowotworów, no i w ten sposób zabrały sobie szansę na wyleczenie raka. Profesor Anna Raciborska zwraca uwagę, że medyczna dezinformacja często zabiera pacjentom cenny czas.
3: W onkologii dziecięcej czas jest kluczowy, dlatego że dzieci chorują i umierają szybko, więc dezinformacja, która może w realny sposób prowadzić do realnych decyzji terapeutycznych niekorzystnych dla pacjenta, zabiera czas, ten, który powinniśmy mieć na włączenie adekwatnej terapii.
0: A jednocześnie możemy mnożyć przykłady niewłaściwych praktyk medycznych. Chociażby rzekoma terapia z wykorzystaniem sygnału elektromagnetycznego, jaki emituje ciało pacjenta, albo wykorzystanie wyciągu z muchomora do leczenia zaburzeń psychicznych. No i to nie wszystko.
1: Wylecz raka za 800 zł. Kuracja Brousa jako alternatywa dla chemio i radioterapii. Kolejne przykłady dotyczące diagnozowania, leczenia boreliozy, chorób odkleszczowych, wirusowych czy innych chorób. Fale elektromagnetyczne, które między innymi, uwaga szanowni państwo, mają leczyć stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, nieuleczalne choroby.
0: No i właśnie, już niebawem ustawa przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia trafi pod obrady Sejmu. Tam przekonamy się, czy posłowie postanowią wprowadzić do niej jakieś zaawansowane poprawki.
2: O czym informował Michał Makowski. Bardzo dziękuję za relację.
4: Polskie Radio. Jedynka.
2: 90 godzin debat, 25 tematów, 650 mówców. W Poznaniu ruszył dziś kongres Impact. W ocenie organizatorów to jedno z najbardziej wpływowych wydarzeń społeczno-gospodarczych oraz technologicznych w tej części Europy. Spotykają się tam przedstawiciele globalnego biznesu, polityki, nauki i mediów. Dyskusje trwają o przyszłości gospodarki, technologii, bezpieczeństwa i społeczeństwa. Na miejscu jest też nasz człowiek, Błażej Prośniewski. Dzień dobry, Błażeju.
5: Dzień dobry.
2: To co tam się dzisiaj dzieje na miejscu?
5: Wspomniałeś o liczbach i faktycznie one są imponujące, 650 mówców. Dodam, że w kongresie udział bierze 6 tysięcy osób, w tym topowi przedstawiciele polskiego biznesu, politycy, ale są też artyści, a także ludzie kultury. Sam kongres rozpoczął Daran Acemoglu, to jest laureat Nagrody Nobla z ekonomii. Acemoglu mówił o walce o dobrobyt w erze sztucznej inteligencji, o tym, kto potencjalnie może zyskać, a kto stracić na jej rozwoju. Noblista mówił o tym nieprzypadkowo, bo AI, czyli sztuczna inteligencja, zdaje się być takim wiodącym tematem tegorocznej edycji kongresu Impact. Tutaj też może warto dodać, że rozmowę z noblistą, między innymi o sztucznej inteligencji, właśnie będą mogli państwo usłyszeć jutro na naszej antenie w Ekspresie

0: gospodarczym. Po nobliście głos zabrał premier Donald Tusk. Szef rządu mówił z kolei o tym, że Polska jest miejscem wyjątkowym, a Polacy jeszcze nigdy nie byli tak dumni z tego, kim są, gdzie są i co osiągnęli. Jak dodał premier, warto sobie uświadomić, że dzisiaj przeciętna Polka i przeciętny Polak są 3 razy zamożniejsi niż wtedy, gdy zaczynaliśmy tę, jak to mówił premier, wielką przygodę z wolnym rynkiem i demokracją. No i generalnie można powiedzieć, że wystąpienie Donalda Tuska w dużej mierze koncentrowało się na takiej właśnie ogólnej refleksji o kondycji demokracji. Posłuchajmy.
1: Jest gdzieś zaszyte kłamstwo w tej tezie, że demokracja zbankrutowała, że wolność przestała być tą nadrzędną wartością i że trzeba zupełnie nowego systemu, nowego ładu geopolitycznego, ale przede wszystkim nowego systemu, nowego typu relacji między władzą a obywatelem, żeby podołać współczesnym i przyszłym wyzwaniom.
0: A o tym, że liberalna demokracja nie zbankrutowała, według premiera, świadczą niedawne przykłady Rumunii i Węgier.
1: Pamiętam, jak dziś odważnych ludzi, to było niedawno, którzy w Rumunii postanowili, i wymagało to rzeczywiście bardzo twardej decyzji, postanowili, że nie będą im boty na TikToku opłacane przez obce mocarstwa wybierać prezydenta. Potrafili podjąć decyzję i obronić demokrację w Rumunii. Ostatni przykład węgierski jest jeszcze bardziej dobitny.
0: Tak dziś premier Donald Tusk mówił w czasie otwarcia tegorocznego kongresu Impact w Poznaniu. Teraz na scenie głównej kończy się spotkanie z Amal Clooney, a przed nami dziś jeszcze między innymi spotkanie z jednym z najbardziej znanych współczesnych artystów, czyli Jeffem Koonsem, czy rozmowa z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.
2: Dobrze słyszałem, pani Clooneyowa, tak? Na miejscu.
0: Pani Amal Clooney jest na miejscu i właśnie kończy się panel z jej udziałem.
2: Ten gwar w tle, który słyszę, to rozumiem, jest właśnie ta dyskusja, czy to są te słynne kuluarowe spotkania, podczas których podobno wszystkie decyzje
0: kuluary,
2: zapadają.
0: Jesteśmy w strefie medialnej, scena główna, gdzie toczy się, gdzie toczą się te najważniejsze dyskusje, jest dosłownie, myślę, że 50-70 metrów ode mnie, ale w związku z tym, że dzielą nas dwie pary drzwi, no to nie słyszymy i nie słyszą państwo tego, co dzieje się teraz na scenie głównej.
2: To w takim razie już nie przeszkadzamy. Wracaj do debat. Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję za relację. Po języku polskim i matematyce przychodzi czas na język obcy. Dziś ostatni z 3 egzaminów dla ósmoklasistów. Wyniki będą miały ogromny wpływ na to, jak dalej potoczy się ich ścieżka w nauce. Łączymy się z Martyną Szymczakowską, która jest przy Szkole Podstawowej nr 185 imienia UNICEF-u w Warszawie. Dzień dobry, Martyno.
3: Dzień dobry.
2: Uczniowie mogli sobie wybrać język. Ten najczęstszy wybór pewnie nikogo nie zaskoczy.
3: Absolutnie nie. Tak jak w przypadku matur, tak i na egzaminie ósmoklasisty zdecydowana większość zdających wybrała język angielski. Język uznawany za uniwersalny, w którym można porozumieć się na całym świecie. Młodzież ogląda w dzisiejszych czasach po angielsku filmy, czyta książki, słucha muzyki. No więc to taki naturalny wybór. Angielski na egzaminie ósmoklasisty wybrało 98% wszystkich zdających. W szkole numer 185, przed którą jestem, to nawet więcej, bo 100%. Tu każdy pisał angielski. No i są zadowoleni. Dla zdecydowanej większości to najłatwiejszy sprawdzian z całego egzaminu ósmoklasisty.
4: Mega prosto.
5: Tak, było bardzo łatwy. Dobrze, że był bardzo łatwy temat na e-mailu. Ja po prostu go napisałam, jakby nie wiem, jakby ja to naprawdę pisałam do jakiejś tutaj koleżanki. No i był bardzo prosty.
6: Trzeba było napisać do swojego kolegi, że stworzyłeś album dla swojej cioci i trzeba było wyjaśnić 3 rzeczy. Opisać jedno zdjęcie, dlaczego to dla twojej cioci wysłać. No i takie tam punkty po prostu powiedzieć, dlaczego tam i opisać od 50 do 120 wyrazów.
7: Było git, łatwe było, mi się wydaje.
8: Niektóre zadania sprawiły mi kłopot, ale jest okej.
3: No jest okej. Okay. Wracając do wyboru języków obcych, język niemiecki pisało dzisiaj około 500 osób, a francuski, hiszpański, rosyjski i włoski łącznie mniej niż 200 uczniów w całym kraju.
2: Tak jak powiedziałaś, Martyno, język obcy kończy serię egzaminów ósmoklasisty, egzaminów, których wyniki dla młodych będą naprawdę bardzo istotne.
3: O tak, wyniki z egzaminu ósmoklasisty to połowa sukcesu przy przyjęciu do szkół ponadpodstawowych, bo właśnie 50% punktów możliwych do zdobycia to

0: ostatni jest egzamin ósmoklasisty. Tutaj niestety konieczna jest cierpliwość, bo chociaż jest już po egzaminie, to na wyniki uczniowie poczekają do 3 lipca. A więc to wcale nie jest tak, że oni już są tacy wyluzowani i niczym się nie przejmują, no bo napisali już egzamin ósmoklasisty. Ta druga połowa punktów przy rekrutacji to świadectwo. Tu liczy się i świadectwo z biało-czerwonym paskiem, i wyniki w zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych, i wolontariat. A więc jeszcze do końca roku szkolnego uczniowie ósmych klas będą się starać, by to świadectwo wyglądało jak najlepiej, wyjaśnia dyrektorka szkoły podstawowej nr 185 Ewa Żochowska.
1: Egzamin ósmoklasisty nie kończy roku szkolnego. Mamy jeszcze ponad miesiąc czasu na to, żeby przygotować ich jak najlepiej do szkół, w których będą za chwilę, bo już po wakacjach, ale również do tego, żeby dostali się do tych wymarzonych szkół, do których pomogą im się dostać dobre świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Przed nimi jeszcze wiele sprawdzianów i ewentualnego poprawiania ocen, tak żeby ta liczba punktów za cenzurkę była jak najwyższa.
0: A na koniec powiem jeszcze, że dla tych, którzy z przyczyn losowych, na przykład z powodu choroby, czy tak jak w szkole, w której jestem, jeden z uczniów kilka dni temu złamał rękę, prawą rękę, no i nie mógł pisać w tym terminie głównym, no to nic straconego, od 8 do 10 czerwca termin dodatkowy, a wyniki dla wszystkich ósmoklasistów będą 3 lipca.
2: Martyna Szymczakowska, bardzo dziękuję, a my oczywiście raczej życzymy połamania piór. Prezydent Donald Trump dziś poleci do Chin, gdzie spotka się z przywódcą Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Przed wylotem Trump zaskoczył swoich rodaków, wygłaszając serię pochwał na rzecz chińskiego dyktatora, podziwiając m.in. to, jak żelazną ręką rządzi krajem liczącym 1,5 miliarda obywateli. W przeszłości, przypomnę, Trump o Chinach mówił wielokrotnie jako o największym zagrożeniu dla amerykańskiej gospodarki. Ten rozdźwięk być może rozumie nasz ekspert w dziedzinie polityki międzynarodowej, Michał Strzałkowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy ty widzisz tu metodę?
3: No, Trump często stosuje właśnie taki zabieg, że przed jakąś wizytą, zwłaszcza jeśli to są przywódcy dużych i bogatych krajów, metodę chwalenia ich, takiego budowania dobrego nastroju poprzez właśnie serię pochlebstw, pochwał, podkreślania wielokrotnie, jak bliskim przyjacielem jest danego przywódcy. Trump lubi siłę, lubi duże kraje, lubi przywódców, którzy tymi krajami rządzą twardą ręką. Tak myślę, że po prostu to lubi jako człowiek. I stąd pewnie taki sposób budowania klimatu przed tą relacją. Natomiast no, to jest oczywiście dużo bardziej skomplikowana rzecz, relacje amerykańsko-chińskie. Ważne jest to, co dzieje się w nich faktycznie. Ważne jest to, co doradcy obu przywódców im przygotowują przed tym spotkaniem. Stąd bardziej mam wrażenie, że to takie budowanie tego klimatu to jest raczej taki nawyk Trumpa, powiedziałbym raczej coś z arsenału negocjacyjnego minionych dekad, bo dziś już trochę inaczej prowadzi się te dyplomację niż to było w latach 90., gdzie właśnie poklepywanie się po plecach i uśmiechy i pochwały były często ważniejsze niż coś innego, a teraz wydaje mi się, że to jest bardziej pod kamery, a ważne jest to, co się wydarzy na tych spotkaniach.
2: To rzeczywiście odłóżmy na bok te gesty i powiedzmy, jakie mogą być realne cele wizyty Donalda Trumpa w Chinach.
3: Tak, ta wizyta się rozpocznie już dzisiaj. Trump jest już w drodze do Pekinu i to jest już dość blisko po południu w Pekinie, wyląduje po południu polskiego czasu, ale wszystko wydarzy się dopiero jutro, bo jutro będzie oficjalna ceremonia powitalna, jutro będzie to spotkanie dwustronne z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, będzie zwiedzanie świątyni nieba w Pekinie, czyli to trochę takie nawiązanie do tej wizyty Trumpa sprzed 9 lat, kiedy Xi Jinping oprowadził Trumpa po zakazanym mieście. Taka cesarska wizyta, to wtedy komentowano, że to jest ten chiński z kolei sposób budowania dobrego wrażenia. Natomiast do omówienia jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim kwestie handlowe, rozejm handlowy, który jest między Stanami Zjednoczonymi a Chinami obecnie, ta wojna celna jest wstrzymana. Natomiast bez wątpienia sporo będzie także mowy o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zresztą Trump, zanim wsiadł na pokład Air Force One, zanim ruszył do Pekinu, to podkreślał.
4: Myślę, że po pierwsze odbędziemy długą rozmowę o Bliskim Wschodzie i myślę, że się dogadamy. I dla nas, i dla nich odblokowanie ciśniny Ormus jest ważne. Dla nich nawet ważniejsze, bo sprowadzają tamtędy mnóstwo ropy naftowej. Przewodniczący Xi to mój przyjaciel. Dobrze się zawsze dogadywaliśmy. Myślę, że stanie się dużo dobrych rzeczy i to będzie dobra podróż. Sporo

0: dobrego się wydarzy.
1: Trump zapewne liczy na to, że Pekin naciśnie na Teheran, żeby był bardziej spolegliwy w rozmowach z Amerykanami. Pytanie tylko, stawiają je eksperci, czy Chiny mają realne narzędzia nacisku na Iran? Był minister spraw zagranicznych Iranu w Pekinie nie tak dawno i niewiele te rozmowy przyniosły, więc tutaj być może trochę Amerykanie przeceniają zdolności Chin. Choć Chiny są w to zaangażowane, Pakistan, który mediuje między Amerykanami a Irańczykami, to jest przecież najważniejszy w tej części Azji sojusznik Chin właśnie. Natomiast ważne będą także rozmowy handlowe. Trump zabrał wielu prezesów koncernów, szefów Apple'a, Tesli, Boeinga, naprawdę wielu, wielu firm. No i tu się spodziewa, że Chiny podpiszą trochę kontraktów z Amerykanami. Kupią na przykład samoloty. O tych kwestiach handlowych mówił też rzecznik prasowy chińskiego MSZ Guo Jiakun.
0: Chiny cieszą się z oficjalnej wizyty prezydenta Trumpa. Podczas rozmów obaj przywódcy omówią dokładnie najważniejsze kwestie w relacjach chińsko-amerykańskich, ale omówią też kwestie pokoju na świecie i rozwoju świata. Chiny chcą współpracować ze Stanami Zjednoczonymi w duchu równości, szacunku i wspólnych korzyści, a także w tym celu poszerzać współpracę oraz przezwyciężać dzielące nas różnice, co przysłuży się stabilności w tych niespokojnych czasach w zmieniającym się świecie.
1: Dużo mówiłem o amerykańskich oczekiwaniach, to jeszcze oczekiwania chińskie. Chiny chciałyby, żeby Amerykanie przestali wspierać Tajwan. Wspierać nie tylko gospodarczo, ale i militarnie. W grudniu Amerykanie podpisali największy w historii kontrakt zbrojeniowy, dostarczą broń dla Tajwanu. No i Chiny chciałyby, Amerykanie tego już nie robili. Na to będą naciskać. Być może za to właśnie odwdzięczą się Amerykanom działaniami na innych polach.
2: O oczekiwaniach obu stron mówił Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Początek tej wizyty dziś wieczorem polskiego czasu.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Wracamy do czasu naszego. Polska w finale Eurowizji. Miejsce dla naszego kraju wywalczyła tam Alicja Szemplińska z utworem Pray. Pretty girls rock, I've been on my shit, now it's pretty on top.

0: Główny konkurs w sobotę w Wiedniu, a już teraz w studiu Jedynki jest Marcin Wojciechowski z naszej redakcji muzycznej.
1: Dzień dobry.
0: Na razie do połowy jest prorokiem, dlatego że o tym utworze rozmawialiśmy kilka tygodni temu. Tak. Przewidziałeś dwie rzeczy. Po pierwsze, ten utwór dostanie się do finału Eurowizji. Gratulacje.
1: Dziękuję.
0: Szklana kula działa.
1: To nie było takie trudne, wydaje mi się, bo to jest utwór, który jakiś potencjał ma. Ma momenty tak zwane. Nie jest to mocna bardzo piosenka, ale Alicja ma siłę.
0: Ale przewidziałeś jeszcze jedną rzecz. Trudniejszą. Czyli, że ten utwór nie będzie zwycięzcą konkursu Eurowizji
1: w tym tutaj
0: roku.
1: Niestety nie zmieniłem zdania.
0: Pozostaje
1: nadal, że nie będzie zwycięzcą. Myślę, że nawet nie ma szans na dobre miejsce, ale oczywiście bardzo chciałbym się mylić, podkreślam to, ale staram się racjonalnie to oceniać. I teraz muszę podkreślić,
0: że... lepiej studzić entuzjazm niż pompować balonek.
1: Jak najbardziej, zawsze. Najwyżej będziemy miło zaskoczeni. Alicja jest świetna, ma piękny głos, silny, mocny, to jest niekwestionowany głos. Już od kilku lat znam Alicję, przeprowadziłem z nią kilka wywiadów, jest też bardzo pogodną, przygotowaną na scenę artystką. Natomiast problem...
0: Jest to też coś zupełnie innego niż prezentowaliśmy do tej pory na Eurowizji. Elementami hip-hopu, których nie prezentowaliśmy.
1: Nie prezentowali. No, może jakieś pojedyncze elementy, ale tu rzeczywiście jest nowocześnie, jest dla każdego coś. Myślę, że przy fani wielu nurtów mogą tu znaleźć jakieś elementy. Ale najważniejsze nadal jest jej głos i ta finałowy moment, gdzie ona rzeczywiście pokazuje możliwości. Tutaj nie ma dyskusji.
0: Ale nie ma tego eurowizyjnego czynnika X, nie ma, o którym porywa, ty mówisz czasami.
1: Nie ma takiego czegoś, co sprawia, że chcesz zaśpiewać to jeszcze raz to usłyszeć. Masz ochotę posłuchać głosu Alicji, ale być może nie w tej piosence. To jest taki utwór, który prezentuje głos, ale no dobra, posłucham czegoś innego, czegoś, co bardziej prezentuje jej głos, albo jest jakieś. No ta piosenka jest nijaka dla mnie, przepraszam, że tak mówię. Ona jest taka... nie bardzo wiadomo jaka.
0: Dobrze, no mówisz jak jest. Akceptujemy to. Ale czy w Eurowizji czasami też nie wygrywa historia, nie wygrywa jakaś aura, opowieść o danym artyście? Ta opowieść tutaj jest?
1: Alicja miała pecha. Jeżeli opowieść Eurowizji na Alicji miałaby o tym to stanowić, to nie. Alicja przecież miała pecha przy okazji COVID-u, gdzie miała po raz pierwszy reprezentować Polskę. Wtedy konkurs się nie odbył. Rok później miała jechać, pojechał Rafał Brzozowski. No rzeczywiście to jej marzenie tak spełniło się też w momencie, bo wiadomo, że tegorocznej Eurowizji również towarzyszą kontrowersje głośne. To nie jest taki czysty
0: chodzi
1: konkurs.
0: O to, że do finału dostała się również reprezentacja Izraela.
1: Tak, i nawet według bukmacherów ma bardzo duże szanse.

0: Na zwycięstwo?
1: No zwycięstwo nie, piątka, pierwsza piątka. Ja mam taką, proszę państwa, tabelę, jak prezentują się szanse zdaniem bukmacherów. Po wczorajszym półfinale Alicja awansowała z miejsca 27 na 24. Procentowo to bardzo kiepsko wygląda, bo to jest mniej niż 1% szans na zwycięstwo. Jeżeli chodzi o tych, którzy dostają najwięcej punktów, to 37% szans na zwycięstwo zdaniem bukmacherów ma Finlandia. Potem Grecja 14%, potem Dania 11%, Francja 7%, Izrael 6%, Australia 6%, Rumunia 3% i tak dalej, i tak dalej.
0: A według Marcina Wojciechowskiego, który utwór ma największe szanse?
1: Ja bym zdaniem bukmacherów zgodził się z nim. Finlandia moim zdaniem rzeczywiście ma największe szanse.
0: Ale oczywiście ostrożnie z naszymi pieniędzmi, nie przestajmy nimi. A dlaczego?
1: Żeby nie ryzykować. Dlaczego?
0: No nie, to jest dobra piosenka. Dlaczego hazard zły, tylko dlaczego ten utwór?
1: Dobry utwór po prostu. Mhm. Po prostu.
0: Tyle wystarczy.
1: Tak, jak najbardziej. Polska 24 miejsce. Ja trzymam kciuki, proszę państwa. Chciałbym się pomylić, przyjść tu w sobotę.
0: Powiedziałeś mniej niż 1%, czyli nadzieje są.
1: Są.
0: Możemy pray.
1: Nadzieja umiera ostatnia. A w ogóle to już jest druga piosenka z motywem religijnym w Eurowizji, bo Kasia Kowalska w 96 śpiewała Chcę znać swój
0: grzech. No odwołujemy się do sił wyższych, żeby nam pomogły troszkę w tym konkursie, żeby nam w końcu się udało.
1: Damy znać, będziemy o tym mówić w jeden.
0: Będziemy prej, będziemy trzymali kciuki. Marcin Wojciechowski, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: A my wracamy na kongres Impact, który dziś rozpoczął się w Poznaniu. Przypomnę, jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń w naszej części Europy. Chodzi o debatę z udziałem polityków, z udziałem naukowców, z udziałem przedstawicieli świata biznesu, ale też przedstawicieli świata kultury. I właśnie dlatego łączymy się z Martyną Podolską, która również jest na miejscu. Dzień dobry, Martyno.
3: Dzień dobry, oczywiście jestem, właściwie muszę być, bo kultura i sztuka odgrywają tu znaczącą rolę, stają się elementami rozmów dotyczących przyszłości, technologii, społecznych przemian, ale i tożsamości. W programie znalazły się liczne dyskusje, chociażby o miejscu sztuki w streamingu, sztucznej inteligencji w sztuce. Speakerzy będą rozmawiać też o kulturze jako o narzędziu budowania wspólnoty, a w tym roku są nimi między innymi Olga Tokarczuk, Jeff Koons, Wilhelm Sasnal, Anna Sasnal, Oskar Zięta. Dyskusje o szeroko pojętej kulturze będą odbywały się na wielu scenach, ale została wyznaczona specjalna artystyczna przestrzeń, Impact Art, a tam spotkanie ze sztuką i to tą najwyższych lotów. Obrazy, rzeźby, tkaniny. Mówi nam z Impact Art Julia Lakiani.
4: Przede wszystkim z takich najbardziej flagowych artystów, no to mamy oczywiście Jeffa Koonsa, który będzie również speakerem na Impakcie w tym roku. Mamy Abakanowicz, mamy Dwórnika, mamy Sasnala. Z nowości mamy w tym roku Julię Kowalską też, która weszła właśnie do kolekcji Impaktu, także możemy się pochwalić nazwiskami, które są bardziej znane.
3: Właśnie tam można zobaczyć te trzy pieskowe rzeźby Jeffa Koonsa, a od godziny 13 rozpoczną się spotkania z artystami, masterclass z Wilhelmem Sasnalem, spotkanie z Jakubem Skrzywankiem, Borysem Szycem. Szykują się intensywne rozmowy, ale tuż obok jest też przestrzeń na oddech. Jakże tu ważny w tym tłumie, pewnie państwo słyszą. Spokój odnajdą państwo na stoisku Muzeum Narodowego w Warszawie, mówi jego wicedyrektorka Małgorzata Borkowska.
5: Znajdujemy się tutaj na naszym stoisku pod pięknie zbudowanym wizerunkiem Dziwnego Ogrodu. Jest nad nami ważka z Dziwnego Ogrodu Mehofera. Jak to na tego rodzaju targach? Jest tu dość głośno. Ludzie są przebodźcowani. Mamy tutaj wiele różnych dystraktorów uwagi, a chcieliśmy stworzyć tutaj przestrzeń uspokojenia. Jesteśmy w ciemnych barwach. To ma być taka strefa, w której możecie państwo odpocząć, porozmawiać albo po prostu położyć się na naszych kanapach, spojrzeć w górę i przyglądać się obrazom.
3: A tam też odbywają się warsztaty z sitodruku. Ja już wzięłam w nich udział.
6: Mamy papier?
3: Mamy papier, już.
6: Teraz tak, na papier nakładziemy sito z wcześniej już przygotowanym wzorem, tak?
3: Tak.
6: Następnie rozkładamy farbę, rozprowadzamy farbę.
3: Rozprowadzamy farbę.
6: Następnie bierzemy raklę i uwaga, pierwszy gest, który wykonujemy, to wprowadzamy delikatnie farbę w cały rysunek. To jest muzyka sitodruku.
3: Już?
6: W tym przypadku chyba tak.
3: Sitodruk pomogli mi przygotować kwiatki i Ina. Będziemy śledzić wszystko to, co będzie działo się w strefie sztuki i kultury podczas Impaktu. Słyszymy się po godzinie 14.15, a tymczasem w strefie medialnej Polskiego Radia zajadamy się wszyscy dziennikarze Polskiego Radia rogalami marcińskimi. Przywieziemy wam do Warszawy.
0: Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Martyna Podolska, jak państwo słyszą, dobrze korzysta ze swojego czasu na kongresie Impact.
7: Polskie Radio. Jedynka.
0: Znana była

0: Z takich tytułów jak Nie ma róży bez ognia, Noce i dnie, Alternatywy 4 czy Panny z Wilka. Wczoraj otrzymaliśmy informację o śmierci Stanisławy Celińskiej. To wielka strata również dla nas, pracowników Polskiego Radia. Przez lata była bowiem również związana z naszym teatrem. Magda Mikołajczuk w studiu, dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry. I Stanisława Celińska nie tylko była mocno związana, bo zagrała w 300 słuchowiskach, ale też przeczytała mnóstwo prozy, mnóstwo wierszy dla Polskiego Radia. A poza tym niesłychanie tę pracę radiową lubiła i zawsze o tym mówiła. Taka najdłuższa i najbardziej znana jej rola radiowa to jest rola w Matysiakach, gdzie przez ponad pół wieku wcielała się w postać Iwonki Rączkowej. To jest taka przedsiębiorcza sąsiadka Matysiaków, która różne biznesy prowadziła i brzmiała tak.
2: Iwonko, jak ci w tej pracy tam, w tym sklepie? Handlujesz? Zadowolona jesteś?
3: No jasne, że handluję, pani Wisiu. Pani przecież wie, jaki ze mnie człowiek. Ja jestem zawsze zadowolona.
2: No tak.
3: A nie widać?
4: Słyszysz, Gienek? To jest dziewczyna, bracie.
3: Kurczę, ja to lubię. Ruch lubię, jak ludzie przychodzą, wychodzą, przebierają, wybierają. Zawsze to lubiłam. No nie?
1: A tak Stanisławę Celińską wspominał Waldemar Modestowicz, który jest reżyserem powieści radiowej Matysiakowie.
5: Trochę dla nas śpiewała w Matysiakach. Wykorzystywaliśmy to, że ona śpiewa, że ona pisze przepiękną poezję. Ma taką misję dzielenia się takim dobrym słowem z ludźmi, ze słuchaczami. Teatr radiowy jest takim teatrem szczególnym, bo to jest teatr intymny. Może dlatego tak go lubiła i dlatego teatr radiowy tak ją lubił i cenił, że to jest spotkanie bardzo osobiste z drugim człowiekiem.
1: Właśnie Stanisława Celińska pisała poezję i ceniła poezję, znała się na niej i nagrała jej bardzo dużo dla Polskiego Radia. W archiwum naszym jest mnóstwo też prozy, mnóstwo słuchowisk z jej udziałem i wspaniale jest słuchać nagrań Stanisławy Celińskiej z różnych lat i obserwować, w jak ciekawy sposób zmieniał się jej głos. Ten głos bardzo charakterystyczny, z taką lekką chrypką w tle. I tutaj dla porównania nagranie jednego z wierszy Tadeusza Różewicza, jednego z jej ulubionych poetów zresztą, nagranie z lat 70. Głos zupełnie inny niż w ostatnich latach, ale też wspaniały, też fascynujący.
6: Miłość 1944. Nadzy bezbronni, z ustami na ustach, z otwartymi szeroko oczami, nasłuchując, płynęliśmy przez morze łez i krwi.
1: Stanisława Celińska została wyróżniona w 2016 roku na festiwalu Dwa Teatry za wyjątkowe osiągnięcia w teatrze radiowym i w teatrze telewizji także. I wspaniale, że ten jej głos został w naszych archiwach i będziemy przypominać te
0: kreacje. I na naszej antenie na pewno zostanie. Magda Mikołajczuk, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Radiowa Jedynka, program w samo południe i teraz sport. Tomasz Kowalczyk ze mną w studiu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: I Iga Świątek powoli się chyba znowu rozkręca.
7: Tak, i rozgrzewa się, bo już za kilka chwil rozpocznie rywalizację w ćwierćfinale turnieju w Rzymie. Jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula, a trener tenisa Michał Gawłowski liczy na zwycięstwo Polki.
8: Trzymamy kciuki, jest ćwierćfinał, gramy dalej, także no wygląda to dobrze. Jestem bardzo, bardzo dobrej myśli.
7: Początek spotkania o 13:00. Wczoraj do półfinału awansowały już Sorana Kirstea i Coco Gauff. Tymczasem teraz futbol. Raków Częstochowa zagra o 20:30 z Jagiellonią Białystok w meczu 31. kolejki Ekstraklasy. Obie drużyny do spotkania przystąpią podbudowane po ostatnich zwycięstwach. Drużyna Jagi w ubiegłą sobotę wyszarpała 3 punkty w meczu z Pogonią Szczecin, a trener Adrian Siemieniec ma świadomość stawki też dzisiejszego meczu.
9: To zwycięstwo w ostatnim meczu spowodowało, że niezależnie od tego, jak potoczą się najbliższe dwa mecze wyjazdowe, to będziemy w grze do samego końca europejskiej puchary.
7: Z kolei Raków w debiucie trenera Dawida Kroczka odniósł ważne zwycięstwo nad Koroną Kielce. Szkoleniowiec medalików liczy na dobry występ także dziś.
10: Zespół jest bardzo świadomy. Tutaj jest grupa zawodników, która grała duże mecze i wiedzą, jakie cele są przed nimi stawiane. Dlatego też wszyscy wiemy, w jakim miejscu jesteśmy i liczę na to, że po tym krótkim okresie pracy będziemy w stanie tutaj wyjść w pełni przygotowani.
7: Początek spotkania Raków Jagiellonia o 20:30. Obie drużyny tracą 7 punktów do lidera Lecha Poznań. Przegrany straci więc szansę na Mistrzostwo Polski. Górnik Zabrze o 18:00 spotka się z kolei w Gdyni z Arką i też nie może

0: przegrać, jeżeli marzy o mistrzostwie kraju. Arka potrzebuje z kolei punktów w grze o utrzymanie. Kulturalnie zrobi się teraz w serwisie sportowym, bo w Muzeum Sportu i Turystyki w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się wernisaż wystawy Pierwszy Król Peletonu poświęcony Stanisławowi Królakowi, pierwszemu polskiemu zawodnikowi, który wygrał wyścig pokoju, a było to 15 maja, czyli minie niedługo 70 lat.
1: Staszek jest na mecie! Już Staszek jest na mecie! No więc trzech Polaków widzieliśmy świetnie. I Bugalskiego, i Świętacza, i Królaka. Chyba nikt mnie nie zastrzeli, że już powiem, że Staszek Królak jest zwycięzcą 9. wyścigu pokoju.
0: Relacjonował Bogdan Tomaszewski, a na wystawie można obejrzeć pamiątki związane z karierą Stanisława Królaka. Zachęca kustosz wystawy Marta Marek.
2: Wyróżnia się wieniec laurowy. Takie wieńce otrzymywali zawodnicy za zwycięstwa etapowe i w całych edycjach wyścigu pokoju. No i ten wieniec z lat 50. należał właśnie do Stanisława Królaka. I my prezentujemy go tutaj na ekspozycji.
0: A wystawę można będzie oglądać do 30 czerwca.
3: Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
3: A mnie pewnie nikt nie zastrzeli, jak powiem, że o 13 będą aktualności w jedynce, a później program Tylko Szczerze z Krzysztofem Grzybowskim.
4: Dzień dobry.
3: Mogę to bezpiecznie powiedzieć?
4: Chyba tak.
3: Krzysztof Grzybowski chyba też bez obaw może przedstawić temat dzisiejszego programu.
4: Mogę przedstawić. Będziemy wracać do pewnych wątków, które pojawiły się kilka dni temu podczas rozmowy dotyczącej systemu kaucyjnego. I tam co chwilę w kolejnych głosach, w kolejnych komentarzach powracał temat małpek. Małpek, które zalewają przestrzeń.
3: Mówię które oczywiście znajdujemy o... na parapetach,
4: dokładnie
3: które znajdujemy
4: tak,
3: przy śmietnikach,
4: wszędzie.
3: Przy sklepach. Po prostu wszędzie się walają.
4: Więc dziś wracamy do małpek, ale nie tylko do tego, co zrobić z tymi pustymi butelkami, tylko do pytania, czy małpki w ogóle są nam potrzebne i czy przypadkiem nie powinny zniknąć nie tylko z przestrzeni publicznej, ale także ze sklepów.
3: O co wielu ekspertów od dawna apeluje. Czekamy na Państwa telefony po 13 w programie Tylko Szczerze, a to było w samo południe. Karol Surówka, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
8: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
7: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
9: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
10: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na Tibo.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
12: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Trasa ekspresowa S19 pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe jest zablokowana w kierunku Lublina. Ponad 3 godziny temu na 4 kilometrze doszło do pożaru samochodu ciężarowego i nadal ruch kierowany jest na objazd na ulicę miasta. I wtedy powrót na trasę ekspresową S19 jest możliwy na węźle Kock Południe. Na ekspresowej trójce w Zachodniopomorskiem, niedaleko Goleniowa, dokładnie pomiędzy węzłami Babigoszcz a Miękowo, auto osobowe uderzyło w bariery. Na kilometrze 60 zablokowany jest lewy pas w kierunku Szczecina. Wzmożony ruch na autostradzie A4 w Dolnośląskiem, na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic i to w zasadzie w obu kierunkach. A utrudnienia na A4 pojawiły się także pomiędzy węzłami Lubiatów a Złotoryja. Tutaj w związku z kolizją jezdnia w kierunku Wrocławia została zwężona i już obserwujemy tam spory korek. Przypominam o pracach remontowych na małopolskim odcinku autostrady A4 w pobliżu węzła Bochnia. Prędkość jest tam ograniczona do 80 km na godzinę. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa i tam również utrzymuje się spory korek. Ten fragment ewentualnie można omijać starą czwórką. Coraz więcej samochodów na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, niedaleko Białego Dunajca, Poronina i Zakopanego i to zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Tatr. I ten fragment można omijać trasą wojewódzką przez Chochołów i Czarny Dunajec. 22 513 11 11 to nasz numer. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.
13: Jest 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Paliwa nam nie zabraknie, zapewnia rząd i przedłuża maksymalne ceny benzyny i diesla.
14: Pakiet CPN będzie obowiązywał do końca maja.
13: Koniec z szarlatańskimi ofertami pseudomedyków.
15: Wylecz raka za 800 zł.
13: Nasz reporter o nowych rozwiązaniach z resortu zdrowia. Asterix stanął w obronie Obelixa. W sądzie w Luksemburgu finał procesu między wydawcą słynnych komiksów a polskim przedsiębiorcą. To już pewne. Rządowy program ustalający maksymalne ceny paliw potrwa dłużej, do końca maja, ogłosił minister energii Miłosz Motyka.
14: Paliwa w Polsce nie zabraknie. Polska jest bezpieczna energetycznie, ma zdywersyfikowane kierunki dostaw, mamy odpowiednie zapasy i co najważniejsze, mechanizm ceny maksymalnej wraz z obniżką podatków działa.
13: Także polskie lotniska zapewniają, że są spokojne o dostawy paliwa, mówi Piotr Rudzki z Biura Prasowego Lotniska Chopina w Warszawie.
16: Nie ma również obaw, że jakieś loty są zagrożone. Dlatego jeśli chodzi o sezon wakacyjny, jesteśmy spokojni, że pasażerowie będą mogli podróżować w wybranych kierunkach.
13: A my znamy już stawki maksymalne za paliwo. Na jutro to 6,39 zł za benzynę 95 i 6,92 zł za olej napędowy. Koniec z bezkarnością pseudomedyków. Rząd przyjął projekt tzw. ustawy Lex Szarlatan, która uderzy w znachorów oferujących cudowne leki na raka. Nowe przepisy wkrótce trafią do Sejmu, a kary dla naciągaczy mają wynieść nawet 1 000 000 zł. Przed resortem zdrowia jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, powiedz, jak właściwie działają tacy oszuści i co oferują chorym?
17: Żerują na strachu i desperacji, obiecując w internecie szybkie uzdrowienie z najcięższych schorzeń. Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przyznaje, że skala tego zjawiska jest ogromna, a marketing pseudomedyków nie ma żadnych granic.
15: Wylecz raka za 800 zł. Prawda, że bardzo chwytliwe hasło i jak bardzo szkodliwe.
17: Do tej pory urzędnicy często mieli związane ręce. Nowa ustawa ma to zmienić, dając rzecznikowi narzędzia do natychmiastowej blokady takich gabinetów. Jak usłyszeliśmy, państwo musi zacząć traktować medycznych naciągaczy tak samo jak zorganizowane grupy przestępcze.
15: Państwo polskie chroni seniorów przed oszustami na wnuczka. To tym bardziej państwo polskie powinno wziąć odpowiedzialność za pacjentów.
17: Jeśli pseudomedyk zignoruje wydany zakaz działalności, może otrzymać karę nawet 1 000 000 zł.
13: Piotr Durys, bardzo dziękuję za te szczegóły. Czy Karol Nawrocki i jego kancelaria pomogli Zbigniewowi Ziobro wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych? Chce to ustalić nowa lewica i oficjalnie kieruje do prezydenta pytania, mówi Tomasz

0: Trela.
1: Panie prezydencie, czy rozmawiał pan o panu ministrze Ziobro? Czy pytał pan prezydenta, jakie będzie jego stanowisko w sprawie ministra Ziobry?
0: Prezydent Karol Nawrocki nie będzie się angażował w sprawę byłego ministra sprawiedliwości. Zapowiedział to w radiowej jedynce rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz i mówił, że poseł PiSu jest wolnym człowiekiem i miał prawo wyjechać.
2: Pan Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu, nie ma wystawionego europejskiego nakazu aresztowania, bo sąd nie podjął takiej decyzji, co oznacza, że materiał dowodowy zgromadzony przez prokuraturę jest bardzo słaby, miałki.
0: MSZ wysłało do amerykańskich władz notę z prośbą o wskazanie podstaw wjazdu byłego ministra na teren Stanów Zjednoczonych. Przypomnę, że prokuratura chce postawić politykowi PiSu 26 zarzutów związanych ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości.
3: To są aktualności jedynki.
0: To jej pierwsza zagraniczna podróż po walce z nowotworem. Księżna Kate jedzie do Włoch, a ten powrót do obowiązków tym razem będzie się koncentrował na dzieciach.
4: Według współpracowników księżnej, cytowanych przez BBC, księżna Walii jest pełna energii i entuzjazmu przed wizytą we Włoszech. Podczas dwudniowej wizyty księżna odwiedzi szkoły i placówki edukacyjne działające według słynnej metody Reggio Emilia, uznawanej za jeden z najbardziej nowoczesnych systemów wspierania rozwoju dzieci na świecie. Wyjazd księżnej Kate do Włoch wywołuje ogromne zainteresowanie nie tylko brytyjskich mediów, ale także internautów i fanów rodziny królewskiej w mediach społecznościowych. Wielu użytkowników pisze o wielkim powrocie księżnej. Najwięcej miejsca w sieci zajmuje temat garderoby księżnej i to, czy podczas podróży wybierze eleganckie włoskie akcenty. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: A Brytyjczycy żyją dziś także wystąpieniem króla. Karol III jest już w parlamencie, gdzie wygłasza mowę tronową. Asterix wygrywa w obronie Obelixa. W unijnym sądzie w Luksemburgu zakończył się proces wydawcy popularnych komiksów o słynnych galach z polskim przedsiębiorcą z sektora zbrojeniowego, który zarejestrował swoje produkty pod nazwą Obelix.
5: Wydawnictwo zaprotestowało przeciwko kojarzeniu serii komiksowej z bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi. Argumentowało, że Obelix ma swoją renomę i ten znak towarowy jest zastrzeżony. Europejski Urząd Własności Intelektualnej nie uznał tych argumentów i zarejestrował nazwę Obelix dla produktów zbrojeniowych. Sędziowie w Luksemburgu te decyzje unieważnili, bo doszukali się błędów podczas całej procedury. Wniosek o rejestrację wraca więc do Europejskiego Urzędu, który musi ponownie go przeanalizować z uwzględnieniem orzeczenia sądu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W większości regionów na termometrach od 11 do 14 stopni, trochę chłodniej w rejonach podgórskich i nad samym morzem. Zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu, ale też rozpogodzenia, najwięcej tych rozpogodzeń na Podkarpaciu. Na barometrach w Warszawie teraz 990 hektopaskali. A teraz komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 121 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 9, w Szczucinie 110, ubyło 16, w Zawichoście 226, przybyło 4, w Puławach 124, bez zmian, w Warszawie 147, przybyło 9, w Kępie Polskiej 193, bez zmian, we Włocławku 112, ubyło 2, w Toruniu 127, ubyło 21, w Tczewie 272, przybyło 2. Na Sanie w Przemyślu 92, przybyło 1. Na Narwi w Ostrołęce 66, przybyło 3. Na Bugu we Włodawie 98, bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 150, przybyło 23. U ujścia Nysy Kłodzkiej 276, przybyło 10. W Malczycach 155, ubyło 3. W Połęcku 61, przybyło 5. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Poznaniu 142, bez zmian, w Gorzowie Wielkopolskim 188, ubyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
3: Jedynka. Polskie Radio.
6: O Ogłoszenie społeczne.
7: Nie każde dziecko ma łatwy start.

0: lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
1: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w

0: Jak patrzę na mapę pogody, to nie zawsze Suwałki są w Polsce najzimniejsze.
1: Tak, to prawda. Dzieją się różne rzeczy. A Muzeum Okręgowe może być dobrym miejscem do spędzenia czasu, kiedy jest niepogoda. Co państwo szykują na najbliższy weekend? Co będzie w sobotę?
0: W sobotę, jak wszyscy wiemy, jest kolejna noc muzeów i my zawsze w nocy muzeów mamy te dwie propozycje. Jedną standardową, czyli zwiedzanie wszystkich naszych wystaw stałych i czasowych w obydwu budynkach, bo warto pamiętać, że muzeum to są dwa budynki, Resursa Obywatelska główny przy ulicy Kościuszki 81 i Muzeum imienia Marii Konopnickiej, czyli dworek, w którym Maria Konopnicka się urodziła i spędziła dzieciństwo przy ulicy Kościuszki 31. I w obydwu muzeach zaproponujemy oczywiście bezpłatne zwiedzanie wystaw stałych, ale zawsze też na okoliczność Nocy Muzeów szykujemy coś specjalnego. I takie dwie specjalne oferty mamy też w tym roku jako propozycję dla zwiedzających.
1: O 18.30 coś specjalnego widzę. Będą światła, kamera. Zagraj to w muzeum. O co chodzi?
0: Tak, w muzeum, ponieważ wielki polski reżyser Andrzej Wajda urodził się i spędził lata dzieciństwa właśnie w Suwałkach, więc w tym roku w mieście obchodzimy rok Andrzeja Wajdy, zresztą nie tylko w mieście, bo w całym kraju.
1: Tak.
0: Także u nas ten rok jest podwójny niejako. I z tej okazji sprowadziliśmy do Suwałk wystawę To wszystko da się zrealizować, która była wcześniej pokazywana w Muzeum Manga w Krakowie, czyli pokazujemy życie, twórczość i działalność Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz-Wajdy. I moja młodzież muzealna z działu edukacyjnego zaproponowała, żeby tego wieczoru dla najmłodszych zorganizować warsztaty aktorskie w oparciu właśnie o tą wystawę, gdzie młodzież będzie mogła przyjść i interpretować krótkie cytaty z filmów reżysera. Powstaną mini filmiki na mini planie filmowym, które potem na Facebooku muzealnym można będzie obejrzeć.
1: Może odkryją państwo jakieś nowe talenty? Może.
0: A można to i tak
1: trzymamy kciuki. A co będzie w Muzeum Marii Konopnickiej jeszcze, proszę powiedzieć?
0: W Muzeum Marii Konopnickiej będzie zwiedzanie nowej, fantastycznej, nowoczesnej wystawy stałej Maria Pieśń o domu, ale nie zwiedzanie takie standardowe, czyli taki tłum przemieszczający się po salach muzealnych. Mhm. Tam ze względu na to, że mamy ograniczone możliwości przestrzenne, będą to grupy 15-osobowe co 15 minut prowadzone przez nasze muzy poezji, czyli przez przewodników, przewodniczki ubrane w stroje z epoki Marii Konopnickiej.
1: I to wszystko w najbliższy weekend, 16 maja.
0: To będzie wielka przygoda.
1: Muzeum Okręgowe, a tak poza tym polecamy wizytę w Muzeum Okręgowym, gdzie między innymi mogą państwo przecież podziwiać zbiory między innymi Alfreda Wierusza Kowalskiego. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję panie doktorze, panie dyrektorze, pięknego czasu i w najbliższą sobotę zapraszamy także do Muzeum Okręgowego w Suwałkach na bezpłatne ekspozycje. Dziękuję.
0: Pięknie, dziękuję i serdecznie zapraszamy.

0: Sanach i Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja w programie Pierwszym Polskiego Radia. A teraz będziemy rozmawiać właśnie, jak to połączyć, jak te tematy połączyć, jak połączyć czekoladę z ceramiką, z kolorami, ze smakami, z... Zobaczymy, może się uda. Malwina Konopacka z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pod pretekstem do naszego spotkania jest wystawa Forma Smaku w Muzeum Czekolady Wedla. Ja mam w Warszawie, miałem tę przyjemność, że wczoraj byłem na tej wystawie i powiem pani, że miałem ochotę zjeść te pani wazony, mimo że nie były do jedzenia i trochę mnie to rozczarowało, że one nie są z czekolady. Jak połączyć ceramikę z czekoladą? Jak to się w ogóle stało, że w Muzeum Czekolady pojawiły się pani prace?
1: Tak. Ja też bardzo się ucieszyłam, że w ogóle zostałam zaproszona do stworzenia takiej wystawy, ale jeszcze jak pan zakończył piosenkę właśnie Dawida Podsiadło...
0: Państwo mieli wspólny projekt kiedyś.
1: Też mieliśmy wspólny projekt i przyznam, że to było jedno też również z trudniejszych wyzwań, jak połączyć muzykę z ceramiką i to myślę, że się bardzo fajnie udało. No i teraz mam właśnie ten projekt, to znaczy jak połączyć czekoladę z ceramiką. Więc tak, punktem wyjścia trochę był kolor, czyli czekoladowe szkliwo, które już od jakiegoś czasu mam w swojej kolekcji wprowadzone. Jest ono bardzo apetyczne.
0: Chodzi o kolor,
1: tak? O kolor, tak. On się nazywa Choco i to jest po prostu kolor czekolady. I jak zostałam zaproszona właśnie do stworzenia wystawy w Muzeum Wedla, to oczywiście pomyślałam tylko i wyłącznie o tym kolorze. I wydawało mi się...
0: Czy to jest, przepraszam, że wejdę w słowo, tak? Czy to jest taki bardzo jasno brązowy, ciepły, czekoladowy kolor?
1: To jest absolutnie do zjedzenia. Znaczy ja myślę, że to powinno być oznaczone, że to nie jest do jedzenia, bo to po prostu...
0: Ja to wczoraj widziałem, proszę państwa, i to jest prawda. Jest to tak idealnie oddany kolor deserowej, takiej
1: smaczne,
0: błyszczącej,
1: tak,
0: czekolady, że chciałoby się to zjeść, polizać.
1: Tak. Zresztą wystawa też się opiera w ogóle na takiej trochę grze zmysłów, jakiejś iluzji, skali, bo właśnie są te czekoladowe obiekty zdradzę, bo mimo wszystko myślę, że to może być ciekawe zobaczyć na żywo. To znaczy jest przeskalowana bombonierka, czyli jest gigantyczna, znaczy jak na bombonierkę instalacja, która zresztą wspierała nas tutaj firma Tubondzin, z którą kiedyś też miałam współpracę. Mówię o tym, bo naprawdę to jest fajne, że trochę tak jak sobie przed anteną pan wspomniał, że jak się robi to, co się lubi, to się nie pracuje. To trochę ja jeszcze dodam, że jeśli się robi fajne rzeczy z fajnymi ludźmi, to potem na koniec gdzieś to można też wszystko połączyć, więc i to w sposób taki zupełnie naturalny. No więc mamy w Wedlu wielką bombonierkę.
0: Ale nie tylko.
1: Z czekoladkami, które rzeczywiście taki był zamysł, żeby dać taką iluzję. Myślę, że chyba każdy zna takiego otwartego pudełka czekoladek, takiej bombonierki i którą wybrać, która smaczniejsza. Co się kryje w środku, więc trochę
0: taka ucieczka od problemów, trosk tego świata do tego pudełka często, prawda?
1: Może tak.
0: A pani lubi czekoladę w ogóle?
1: Ja w ogóle mam tak ze słodyczami, że ja zapominam, że one istnieją.
0: A po czym
1: jak ktoś mnie poczęstuje, to sobie myślę, jejku, przecież ja mogę iść do sklepu sobie kupić, ale jakoś zawsze o tym zapominam. No oczywiście jakby też wchodzą temat jakiegoś zdrowego odżywiania i tak dalej, ale rzeczywiście czekolada zostaje w tym jakby wysoko punktowanym jednak słodyczu, które wciąż się mieści, jednak no, ma dużo takich odżywczych wartości nawet, więc to jest taki
0: Mówimy
1: legalny.
0: Oczywiście o gorzkiej, nie? 60% i w górę najlepiej.
1: 80
0: najlepiej.
1: Tak, ale właśnie no wszystko się w ogóle też zaczęło przy tej właśnie wystawie od czekolady. Po pierwsze od koloru czekolady, ale też od opakowania, które jest przepiękne, znane, lubiane. Również ma bardzo apetyczne zestawienie kolorów, czyli taki, jak to się teraz mówi, butter yellow.
0: Mówimy teraz, proszę państwa, o pewnej kultowej marce czekolady Wedla. W trzech kolorach ona jest.
1: Tak.

0: I rozumiem, że... Znaczy nie rozumiem,
1: odrobiną tylko, złota.
0: Tak.
1: Na opakowaniu.
0: Tak. I ta wystawa jest bezpośrednio nawiązująca do kolorów tej czekolady. Fascynujący sposób, bo można od razu znaleźć opakowanie tej czekolady, patrząc na pani pracę. To się rzeczywiście udało.
1: Tak, tak. Ale to też była specjalnie taki zamierzony efekt, bo tutaj to odwołanie nie jest takie przypadkowe. To znaczy, to jest rzeczywiście fascynujące. To jest piękne opakowanie, które się nie zmienia...
0: Od wielu lat.
1: Od chyba... Nie chcę zmyślać, ale od stu?
0: No
1: nie
0: to
1: wiem,
0: mniej
1: coś
0: więcej,
1: takiego.
0: Tak.
1: No zaprojektowała je Zofia Stryjeńska, którą absolutnie uwielbiam, cenię i też jako artystkę, i też jako osobę, bo po przeczytaniu jej dzienników naprawdę mnie to bardzo zainspirowało. Następnie to opakowanie opracował Karol Śliwka, czyli wybitny grafik, więc ja naprawdę z przyjemnością również do tego opakowania nawiązałam. No teraz jest oczywiście taka moda trochę na retro i na takie opakowania smaczne. Natomiast właśnie w latach 90., 2000., 2010. i tak dalej, ja myślę, że to było jedno z niewielu takich rzeczywiście rasowych, szlachetnych opakowań na rynku słodyczowym.
0: Czyli tak naprawdę na tej wystawie dużo rzeczy przekazała pani kolorami.
1: Tak, ja w ogóle chciałam zagrać takim skojarzeniem, no poza tym, co tak jak wspomniałam, taką iluzją, czyli czy czekolada jest czekoladą, potem tą skalą, ale też chciałam się odwołać do czegoś takiego jak taka pamięć, no właśnie, że czasami coś widzimy, coś zapamiętujemy, być może to przekręcamy, ale na koniec jakby oddając to dalej, znów to skojarzenie jest bardzo silne i właśnie te prace, które pokazałam, to są takie trochę moje... wspomnienia z dzieciństwa, czyli ten Wedel w takim wydaniu, jak ja mniej więcej zapamiętałam jakieś opakowania albo no, to, co taką było obietnicą, że właśnie coś się kryje w środku pysznego i to jest trochę taka zabawa formą właśnie tym, że to opakowanie, no jak, to tak jak pan powiedział, to skojarzenie jest ewidentne, mimo że to zupełnie... inne medium, inna skala i tak dalej.
0: Nie jest pani rozczarowana współpracą ze Smakiem? Smak i pani pracę, wszystko jakoś zagrało tym razem. Z muzyką zagrało, ze Smakiem
1: z
0: też zagrało.
1: Zagrało ze Smakiem, jest smacznie, mam nadzieję.
0: Tak się złożyło, że jest z nami pani córka. Chciałbym zapytać przy okazji, która jest z nami tutaj cały czas. Przysłuchuje się tej rozmowie. Dzień dobry.
2: Dobry.
0: Cześć. Powiedz, masz jakąś ukochaną pracę mamy?
2: Wazon, który jest nazwany moim imieniem, czyli Teresa, który jak miałam 2 lata, to był mojego wzrostu.
0: I teraz stoi w ważnym miejscu dla ciebie. Zazdroszczę ci takiego wazonu od mamy. Piękne rzeczy pani pokazała wczoraj, między innymi w Muzeum Wedla. Zapraszamy. Wystawa to się naprawdę zaczyna teraz, więc tak. To będzie cały czas
1: więc jeszcze nie zjedzone są słodycze.
0: Jeszcze nie i zapewniam państwa, że pięknie pachnie również. Ciekawe, czy ten zapach miał jakiś wpływ na pani inspirację. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Pani Malwina Konopacka, artystka, była z nami. Wystawa Forma Smaku w Muzeum Czekolady Wedla do oglądania. Polecamy. Dziękuję.
1: Dziękuję.

Tam, gdzie trzeba krzyczeć, mówię szeptem, śpiewała Edyta Bartosiewicz, a tekst to był wiersz Różewicza, dokładnie. Kiedyś Edyta nagrała taką piosenkę w ramach projektu wierszy Różewicza wydanych na płycie. A my czekamy na solowe projekty Edyty Bartosiewicz. Zdaje się, że przygotowuje nas do czegoś zupełnie nowego i będzie to bardzo, ale to bardzo solowe, wręcz w pojedynkę projekt, więc proszę śledzić i folder ulubiony, i media społecznościowe Jedynki i Edyty. A ja już teraz zapraszam Państwa na drugą godzinę folderu ulubione. Chłopaki od Blerbów. Jest nowy podcast na stronach Polskiego Radia i to kto go tworzy? Pigout oraz Wojciech Chmielarz. Czy będzie to słowna szermierka? Na czym polega ten podcast? Czy będzie inny od wszystkich, które polecają książki, filmy i tak dalej? Z twórcami, czyli z Wojciechem Chmielarzem i z Pigoutem porozmawiam o tym po godzinie 15. Później między innymi porozmawiamy o książce Tajne godziny. Książce bardzo docenionej. To wszystko po godzinie 15. Połączymy się również z Martyną Podolską i z Impaktem. Wcześniej o 15 aktualności radiowej Jedynki, a jeszcze przed nimi tym wszystkim, którzy w drodze, dedykujemy radio kierowców. A teraz posłuchamy Briana Ferrego i Don't Stop the Dance, czyli na chwilę wrócą lata 80. Proszę zostać z Jedynką. Folder wróci po godzinie 15.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Elektronicznie, tanecznie i ambientowo. Z fortepianem wśród dronujących dud i przy lirze korbowej w różnych odsłonach. Konkurs muzyki folkowej festiwalu Nowa Tradycja to przegląd niebanalnych i oryginalnych reinterpretacji muzyki tradycyjnej. Zapraszamy 22 i 23 maja od godziny 16 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisja wideo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Jeśli chcesz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
4: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A4 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Targowisko a Bochnia na jezdni w kierunku Rzeszowa. Na wysokości Bochni trwają prace remontowe i jezdnia jest tam zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Na A4 dość sporo cierpliwości przyda się także w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Chojnów, Lubiatów a Złotoryja w kierunku Legnicy, a także nieco dalej w pobliżu węzłów Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice i Wrocław Południe w kierunku Katowic. Trasa ekspresowa S19 jest nadal zablokowana w kierunku Lublina pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe. Przed godziną 10 rano na 4 kilometrze doszło tam do pożaru auta ciężarowego i ruch nadal kierowany jest na objazdy na węźle Kock Północ. Jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, to tutaj już właściwie zaczynają się popołudniowe godziny szczytu komunikacyjnego, bowiem zakorkowana i to w obu kierunkach jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, podobnie krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą i to też w obie strony oraz droga krajowa numer 79 pomiędzy Warszawą, Piasecznem a Górą Kalwarią. Jeszcze województwo pomorskie, tutaj wzmożony ruch chociażby na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku, pomiędzy gdańskim portem a obwodnicą, także na drodze krajowej 90.

0: 51 w pobliżu Tczewa, Rusocina i Pruszcza Gdańskiego oraz na obwodnicy Gdańska pomiędzy węzłami Gdańsk Południe a Kowale w kierunku Gdyni.
1: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Marzena Godon
2: i Olaf Warzyński. Polskie myśliwce w powietrzu, poderwano je w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę.
1: W stolicy Rumunii o bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO na szczycie bukaresztańskiej dziewiątki bierze udział prezydent Nawrocki.
2: Donald Trump w Pekinie to jego pierwsza wizyta w Chinach od 9 lat.
1: Poderwane myśliwce w polskiej przestrzeni powietrznej.
2: To po zmasowanym ataku rosyjskich dronów na Ukrainę.
1: Nasze działania mają charakter prewencyjny, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
3: Śmigłowce oraz myśliwce są już w powietrzu po to, by zapewnić bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach graniczących z Ukrainą.
2: Podpułkownik Goryszewski dodał, że akcja zostanie zakończona, gdy wszystkie rosyjskie bezzałogowce zostaną zneutralizowane.
1: Na Ukrainie trwa zmasowany rosyjski atak. Kijów informuje o setkach rosyjskich dronów.
2: Celami uderzeń są obiekty krytycznej infrastruktury.
1: Według ukraińskich władz ataki dronów są zapowiedzią zmasowanych ataków rakietowych.
2: Wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO oraz zbliżający się szczyt sojuszników w Ankarze.
1: To najważniejsze zagadnienia szczytu bukaresztańskiej dziewiątki, który rozpoczął się w stolicy Rumunii.
2: Do Bukaresztu przyjechali liderzy 9 państw tworzących format B9, a także sekretarz generalny NATO oraz przedstawiciele amerykańskiej administracji.
4: Polska jako współzałożyciel formatu bukaresztańskiej dziewiątki w 2015 roku jest dziś, obok Rumunii, krajem współprowadzącym całodniowe obrady. Prezydent Karol Nawrocki wskazał, że obrady to dobry moment na ustalenie wspólnego frontu na zbliżający się szczyt NATO. Nasz region, nasza flanka nie jest już peryferią sojuszu. Jesteśmy strategicznym centrum całego NATO, od Morza Bałtyckiego przez Morze Czarne, a od niedawna także po daleką północ. Bezpieczeństwo Europy jest bronione każdego dnia przez naszą determinację, odpowiedzialność i jedność narodów.
5: Unity of our nations.
4: W tegorocznych obradach biorą udział także liderzy państw nordyckich. B9 myśli o rozszerzeniu formatu właśnie o te kraje. Z Bukaresztu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Pakiet ceny paliw niżej przedłużony do końca maja.
2: W kieszeniach kierowców zostanie więcej pieniędzy, mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: I przekonuje, że to kluczowe, aby utrzymać w ryzach inflację.
6: Aby utrzymać odpowiedni wzrost gospodarczy, aby móc dalej mówić o tym, że dzisiaj Polska jest i bezpieczna energetycznie pod kątem dostaw, ale i jeżeli chodzi o akceptowalne ceny paliw. A te obniżki podatków, które są z budżetu państwa przesuwane właśnie na koszt tego programu, będą faktycznie doprowadziły do obniżki cen paliw.
2: Ministerstwo Energii szacuje, że dzięki obniżkom cen paliw w ciągu miesiąca polscy kierowcy oszczędzili około 3 miliardów złotych.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach.
2: Air Force One wylądował w Pekinie, gdzie amerykański przywódca spotka się z przewodniczącym Chin Xi Jinpingiem.
1: Rozmowy mają dotyczyć m.in. handlu, nowych technologii, Tajwanu i wojny z Iranem.
2: A razem z nami w studiu Jan Oleński, który obserwuje tę wizytę. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
2: Powiedz, z kim Donald Trump przyleciał do Pekinu i czego obie strony oczekują po tej wizycie?
7: Prezydent Stanów Zjednoczonych przyleciał do Pekinu w towarzystwie szefów największych amerykańskich firm technologicznych. W jego delegacji są m.in. Elon Musk, dyrektor generalny Apple Tim Cook oraz szef NVIDIA Jensen Huang. Biały Dom liczy przede wszystkim na utrzymanie kruchego rozejmu handlowego z Chinami i nowe porozumienia, które będą korzystne dla amerykańskich firm. Jednak amerykanista dr Karol Schulz uważa, że to Chiny są dzisiaj najmocniejszą pozycją.
8: Donald Trump chce jeszcze jakoś uratować i pokazać, że tak naprawdę cała ta wojna celna to miała swój cel, żeby Chińczyków zmiękczyć i teraz pojadą zawrzeć umowy, które będą dla Amerykanów bardzo dobre. A prawda jest taka, że to Chiny zmusiły do uległości Stany Zjednoczone.
7: Administracja Trumpa chce też przekonać Pekin podczas tej wizyty do większego zaangażowania w rozmowy dotyczące zakończenia wojny z Iranem. Spotkanie potrwa do piątku.
2: O czym mówił Jan Oleński. Dziękujemy za te informacje.
9: To są aktualności jedynki.
1: A w nich jeszcze zagranica, strzelanina w siedzibie Senatu Filipin w stolicy kraju Manili.
2: W budynku ukrywa się...

0: były szef filipińskiej policji, senator Ronald de la Rosa.
1: Międzynarodowy Trybunał Karny nakazał aresztowanie polityka. Chodzi o jego udział w brutalnej wojnie z narkotykami na Filipinach.
0: Przed gmachem Senatu pojawili się funkcjonariusze filipińskiego biura śledczego, jednak parlamentarna straż nie zgodziła się na ich wejście. Doszło do wymiany strzałów.
1: Sam senator przekonuje, że chce, by śledztwo toczyło się zgodnie z prawem.
2: Pero yung sapat sa akin yun, yung...
0: To mi wystarczy. Niech rządy prawa rozstrzygną, zamiast robić to, co zrobili prezydentowi Duterte, który otrzymał jedynie wytyczne. Nie mogą skorzystać ze środków prawnych.
1: Według oficjalnych danych w brutalnej kampanii antynarkotykowej za rządów prezydenta Rodrigo Duterte zginęło ponad 6 tysięcy osób.
0: Jeszcze dobra wiadomość sportowa. Iga Świątek w półfinale turnieju w Rzymie.
1: Polska tenisistka pewnie pokonała Amerykankę Jessica Pegulę 6-1, 6-2.
0: Świątek po raz pierwszy w tym sezonie dotarła do najlepszej czwórki.
1: A kolejną rywalkę pozna wieczorem. W półfinale zagra ze zwyciężczynią meczu pomiędzy Eliną Świtoliną a Jeleną Rybakiną.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Pogoda.
0: Po południu przelotne opady deszczu na zachodzie i północy, lokalnie możliwe burze. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. 7 stopni w Elblągu, 10 w Suwałkach, Łodzi i Tarnowie, 12 w Bydgoszczy i Krakowie, 13 w Terespolu. Ciśnienie w Warszawie 990 hektopaskali.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Klimat.
1: Umiarkowana jest jakość powietrza w Zabierzowie w województwie małopolskim, a w pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. 54% prądu w krajowej sieci pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Cześć, siostrzyczko.
11: Gratulacje.
10: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
11: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
11: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
17: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
18: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia.

0: biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium

0: Kolokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Noc muzeów w Polskim Radiu. Jedynka zaprasza na wyjątkowe słuchowisko na żywo i w streamingu. Upadek pierwszych ludzi Antoniego Ferencego. Występują Karolina Gruszka, Mateusz Damięcki, Sławomir Orzechowski. Reżyseria Tadeusz Kabicz. Biblijna historia przeniesiona do warszawskiego metra. Jabłko, pierwszy pocałunek, nieposłuszeństwo i upadek w zaskakującej współczesnej odsłonie. W sobotę po 21:00 zapraszamy do Studia Jedynki, do słuchania na antenie radia i oglądania na kanale Polskiego Radia w serwisie YouTube.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: To grupa Tears for Fears w radiowej jedynce. Właśnie rozmawialiśmy poza anteną, że często młodzi ludzie niekoniecznie wiedzą, kto to śpiewa, znają utwór i sprawdzają. I dzięki temu piosenki na przykład z lat 80. wykorzystane w serialach wracają na listy przebojów dzisiaj. A na zegarze mamy 15 minut po 15.
1: Folder ulubione.
0: Przed mikrofonem Marcin Wojciechowski. Dzień dobry, zapraszam do godziny 16 i nie będę sam. Od razu ruszamy z kolejnym tematem. Tematy podcastów w naszej audycji pojawiają się niemal każdego dnia. Robimy podcasty od 100 lat, umiemy to robić. Zapraszamy Państwa na polskieradio.pl, na nasze platformy, w serwisach streamingowych i wszędzie jesteśmy. I właśnie ruszamy z nowym podcastem Chłopaki od Blerbów. Czyli, no właśnie, czyli czym? Twórcy tego podcastu, czyli Wojciech Chmielarz i Piotr Knioła, zwany Pigautem, są z nami w studiu. Dzień dobry, panowie.
2: Dzień dobry.
3: Cześć.
0: Właśnie nagraliście przed momentem kolejny odcinek, ale o tym później. Ja bym chciał zacząć od tego, co to znaczy blurb? Co to jest?
3: Blurb to jest ten opis promocyjny na tylnej okładce książki, który ma sprawić, że wchodzisz bez żadnych oczekiwań do księgarni, nie masz pomysłu, a wychodzisz z książką. Że wiesz, super akcja podnosząca adrenalinę.
0: Przekazuje co?
3: Kup, Lee Child. I my tak nazwaliśmy nasz podcast, bo mamy na koncie kilkadziesiąt łącznie blerbów.
0: Jakąś taką autoironię tu trochę wyczuwam.
2: Zdecydowanie tak. Ja tutaj sięgnąłem po książkę, którą trzymasz w dłoni, bo myślałem, że akurat ją blerbowałem, ale akurat tej nie. Bym przeczytał swojego blerba. No i jest to ironiczny tytuł, bo też chcemy trochę śmieszkować w tym podcaście, tak? Bo ten świat literatury jest troszeczkę zbyt bardzo poważny, trzeba przebić igiełką ten balonik.
0: Ale czy to tak przystoi o książkach w taki sposób, dla niektórych kontrowersyjny? Znam takich, którzy posłuchali pierwszego odcinka i powiedzieli: Matko Bosko.
2: Ma tak?
0: Mm-hmm.
2: To ja ci się bardzo cieszę.
3: Mi się wydaje, że właśnie trzeba, żeby sprawić, żeby książki miały w sobie coś ekscytującego, żeby był to gorący temat, warty wysłuchania, warty dyskusji, bo być może jest wrażenie takie, że jak o książkach, to dwie poważnie, gadające głowy na tak, smutno tak. I na poważnie i z kijem, wiadomo.
0: Zupełnie serio. Moje wrażenie jest takie, a twoje wrażenie jest takie. Czy tylko o książkach opowiadacie w swoim podcaście? Będziecie opowiadać?
3: Wiesz co, planujemy wyjść na szerszą popkulturę, bo książki dostają adaptacje filmowe, serialowe, to wszystko wpada do jednego garnka i fajnie by było szerzej o tym pogadać.
0: A wasza znajomość, kiedy się poznaliście, jak się poznaliście i w którym momencie poczuliście, że jest chemia, bo żeby razem nagrywać, musi być chemia?
2: Ojej, poznaliśmy się już lata temu, nie, poznaliśmy się głównie w internecie, tak? Bo Pigout recenzował moje książki i jakoś tak ja go kojarzyłem.
0: Dostało ci się kiedyś?
2: Nie, on zawsze był zachwycony. Zawsze był zachwycony. Od samego początku był zachwycony. Więc ja się też nim zachwyciłem. Ja lubię ludzi, którzy mnie lubią i lubią moje książki. A poznaliśmy się we Wrocławiu. Ja tam byłem na spotkaniu autorskim. Pigout był na jakiejś imprezie internetowej. Wiedziałem, że tam jest i go złapałem dosłownie na 2 minuty na dworze, jak wyszedłeś z klubu, nie? I przybiliśmy piątkę. Potem musiałem pędzić na pociąg czy gdzieś tam, nie?
3: To ja ci o tym zachwycie mogę powiedzieć więcej, bo jak ja przeczytałem pierwszy raz książkę Wojtka Chmielarza, Żmijowisko, to było 10 lat temu ponad, czasy, kiedy nie wiedziałeś, jak wygląda autor książki. Po prostu był nazwiskiem dla ciebie. I ja sobie wizualizowałem, że to jest jakiś starszy pan, który przeżył już wszystko w swoim życiu, wie wszystko, ma doświadczenie niesamowite.
0: Młody pan z doświadczeniem, taki też może być.
3: Odkryłem, że to jest człowiek rok starszy zaledwie ode mnie. I wiesz, i później zaczęliśmy erę internetową, recenzję, gdzieś tam się przecięliśmy, że ja napisałem recenzję, Wojtek to widział, się poznaliśmy, a kulisy naszego poznania podcastowego, to jest tak, że my robimy drugi raz ze sobą podcast. I Wojtek opowiada to w ten sposób, że jak robił pierwszy raz, to chciał na partnera kogoś mądrego, kto się zna na książkach i umie się o nich wypowiedzieć.
0: No to było oczywiste.
3: Ale ta osoba nie mogła i w drugiej kolejności zadzwonił do mnie i ja mogłem.
2: To jest prawda. Twierdziłem, jak nikogo mądrzejszego... Nie będę ciągnął tak do wcipu.
0: Miało nie być mądry gadający głów.
2: No i dlatego jest Pigout.
0: Dobra, a jak wybieracie tematy do tego? Bo tutaj też przecież można się poróżnić. Czy chodzi w waszym podcaście o to, żeby się różnić, czy raczej trochę obgadywać?
3: Co patrzymy na kalendarz, na to, co się dzieje aktualnie, jakie są premiery. Teraz tak nam się temat...

0: tematy ułożyły, że gadamy trochę o kuchni książkowej, o rynku, o promocji, czyli tak zwanym bookstagramie, jak to działa, zapraszamy autorów, akurat fajni autorzy są na etapie premier, więc są u nas gośćmi, ale nie będę tutaj jeszcze...
1: Są autorzy, którzy są na etapie zakładania wydawnictwa własnego, co jest ciekawym procesem, nie?
0: Dzisiejszy temat.
1: Po co się w ogóle robi?
0: Tak, więc dużo ciekawostek, właśnie dużo, dużo kulis z rynku. Więc bardzo polecam posłuchać, bo są też smaczki, których my się dowiadujemy od gości.
2: Kłócicie się czasami?
1: Yes, bardzo często. No nie, ten podcast jest także po to, żeby się pokłócić, tak? I żeby sobie powbijać parę szpil, powiedzieć sobie przykre rzeczy i udawać, że to jest w porządku, bo to było to tylko w pracy.
0: Znaczy ja uważam, że to jest taka wartość dodana mojej pracy z Wojtkiem, że Wojtek trochę gra ze mną w szachy i kto kogo tutaj bardziej zgasi. I to jest super przyjemne i tak mnie odpala intelektualnie, więc ja bardzo chętnie zawsze idę na te nagrania.
2: Znaczy przede wszystkim chyba warto powiedzieć, że jest to coś zupełnie innego. Mnóstwo mamy podcastów polecających, naprawdę cały szereg. Dzisiaj każdy może niemal to zrobić, a czegoś takiego, a szczególnie na stronach Polskiego Radia, no chyba... Nie słyszałem, albo dawno nie słyszałem. Co w pierwszym odcinku i co w najbliższych?
0: Pierwszy odcinek, przypomnij mi Wojtku, o czym był pierwszy odcinek.
1: W pierwszym odcinku rozmawialiśmy w ogóle o czytelnictwie, tak? I rozmawialiśmy z Michałem Michalskim, z szefem wydawnictwa ArtRage, o tym, jak się w Polsce wydaje książki, po co się wydaje książki. I czy tych książek jest za dużo, tak? Tutaj Michał jest bardzo dużym krytykiem tego, jaki jest stan rynku książki w Polsce i powiedział parę gorzkich słów. Więc wiesz co, też... Po to chcemy, tak? Znaczy chcemy znaleźć osoby, które mają coś ciekawego do powiedzenia i mają odwagę to mówić, tak? Mhm. Bo się dużo dzieje jednak także złych rzeczy, tak? I trochę jest tak, że jak my sobie żyjemy w tej banieczce naszej literackiej, kulturalnej, to wszyscy się tak krygują, żeby o tych złych rzeczach nie opowiadać,
2: no właśnie,
1: nie?
2: Trzeba mówić o złych rzeczach?
1: A trzeba. Znaczy jak chcemy, żeby było lepiej, to trzeba sobie uświadomić, w jakim miejscu jesteśmy i dlaczego jest powiedzmy takse. Tak? I o tym rozmawialiśmy w pierwszym odcinku, tak? Bo te statystyki czytelnictwa są, jakie są.
0: A w drugim odcinku, który premierę będzie miał jutro, gościem jest Michał Śmielak, czyli autor, który jest teraz topką kryminalną w Polsce. A my go poznaliśmy i my go pierwszy raz recenzowaliśmy kilka lat temu, kiedy trzeba było go przedstawiać z imienia i nazwiska. I trochę jego kontekst wizyty to jest premiera nowej książki, a trochę o karierze, jak szybko zrobił i gdzie jest dzisiaj i jak to wygląda, jak wygląda sukces pisarski w Polsce. Więc myślę, że ciekawy gość, ciekawy temat.
2: Podcasty znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia. Chłopaki od Blerbów. Pierwszy odcinek jest, premiera drugiego lada moment. A jeszcze chciałbym zaprosić na sobotnią audycję. Wojciech Chmielarz będzie gościem Magdy Mikołajczuk przy okazji naszych specjalnych audycji z Noc Muzeów o 19:50.
1: Tak.
2: Będziesz tutaj z nami. Panowie, bardzo dziękuję. Cieszę się, że jesteśmy razem w Polskim Radiu i czekamy na kolejne odcinki waszego serialu. Waszego podcastu oczywiście. Wojciech Chmielarz, Piotr Knioła, Pigout byli z nami. Powodzenia.
1: Dzięki wielkie.

0: polskie myśliwce i śmigłowce w naszej przestrzeni powietrznej. Poderwano je po ataku rosyjskich dronów na Ukrainę. Przed południem kilkaset maszyn zaatakowało naszych sąsiadów. Bezzałogowce kierowały się na południe i zachód Ukrainy. Donald Trump jest w Pekinie, spotka się z przewodniczącym Xi Jinpingiem. Mają rozmawiać o napiętych relacjach handlowych, wojnie USA z Iranem i kwestii Tajwanu. To pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach od 2017 roku. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry trafi do USA dopiero po wakacjach. Wcześniej nie będzie to możliwe. Sąd odrzucił prośbę prokuratury o przyspieszenie wrześniowego terminu rozpoznania zażalenia na postanowienie o tymczasowym areszcie. Materiał jest zbyt obszerny.
1: 6 tysięcy tomów. Każdy tom ma 200 kart, czyli 400 stron.
0: Prawomocne orzeczenie o tymczasowym areszcie jest warunkiem ubiegania się o ekstradycję. Kolejny statek wycieczkowy objęty kwarantanną, tym razem we Francji. Ponad 1700 osób zostało odizolowanych na statku, który przypłynął do Bordeaux z Brestu. Jeden z pasażerów zmarł, wielu innych się rozchorowało. Będzie płoszyć niedźwiedzie zbliżające się do domów i przeciwdziałać zagrożeniom z nimi związanym. To część zadań specjalnej grupy interwencyjnej na Podkarpaciu.
2: Jesteśmy po częściowej już rekrutacji.
0: W ten sposób rząd reaguje m.in. na sytuację z końca kwietnia, kiedy niedźwiedź zaatakował i zabił 58-letnią kobietę w miejscowości Płonna. Zapraszam na pełne aktualności o 16.00.

0: Madonna śpiewała Secret. Przypomnę Państwu tylko, że lada miesiąc w lipcu Madonna wyda swoją najnowszą płytę i będzie bardzo taneczna i na pewno o niej będziemy mówić w folderze ulubione. 24 minuty dzielą nas od godziny 16. Gdzie się ukryjesz, gdy przykrywka zacznie się sypać? Czytam na książce Tajne Godziny i o tej książce będę dzisiaj rozmawiał w Radiowej Jedynce właśnie w tej chwili z panią, która przy tej książce właśnie pracowała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Oglądała pani Kulawe konie?
1: Jestem w trakcie, ale przyznam, że książka jest dla mnie numerem jeden.
0: Czy ludzie, którzy czytali, którzy oglądali Kulawe konie, w którym momencie tej historii znajdą tę książkę?
1: W żadnym.
0: W żadnym? Mhm. I to jest dopiero zaskoczenie. Co to
1: tak
0: znaczy?
1: Ta książka Tajne Godziny należy do uniwersum Kulawych koni, ale nie jest ona integralną częścią całej serii. Możemy czytać ją jako oddzielną powieść. Innymi słowy mówiąc, popularnym dzisiaj terminem jest to spin-off, który wtajemniczonych w uniwersum zapozna z pewnymi nowymi faktami. Natomiast tych, którzy z Kulawymi końmi nie mieli jeszcze do czynienia, myślę, że wciągnie do tego świata.
0: Ale to dobrze, bo to nie wymaga od nas jakiegoś takiego dużego zaangażowania. Siadamy, czytamy albo siadamy i oglądamy. Jeżeli chodzi o serial, muszę pani powiedzieć, że nie wciągnął mnie od razu. Potrzebowałem trochę czasu. Pierwszy odcinek, drugi, ale z każdym kolejnym wchodziłem w to głębiej. Jak jest z książką?
1: Myślę, że z książką może być podobnie, to znaczy z serią Kulawe konie może być podobnie, bo jeżeli chodzi o akurat o Tajne godziny, to myślę, że niekoniecznie. Bo rzeczywiście czytelnik, który jest przyzwyczajony do literatury, która wydawana jest obecnie, ma trochę pewnie inne wyobrażenie na temat tego, jak powinien wyglądać kryminał. Natomiast czytelnicy, którzy wychowali się na tradycji kryminału, czytelnicy, którzy znają chociaż powieści Lekarego, czy też polskie fantastyczne kryminały, no oni wsiąkną od razu.
0: I chyba właśnie o to chodzi. A czym są, na czym polega fenomen, pani zdaniem, tych kulawych koni?
1: Myślę, że przede wszystkim na tym, że są to właśnie kulawe konie.
0: Na pewnej nieporadności jakiejś takiej?
1: No jest to na pewno grupa ludzi, którzy znaleźli się w pewnym momencie swojego życia w zdecydowanie złym miejscu.
0: To może powiedzmy, kim są kulawe
1: konie? O złej porze. Tak, kulawe konie to tak naprawdę jest fantastyczny termin naszego nieodżałowanego tłumacza Roberta Kędzierskiego, który starał się przełożyć slow horses na taki termin, który dla polskiego czytelnika będzie od razu znajomy. I faktycznie te kulawe konie to są takie konie, które kiedyś brały udział w wyścigach, ale w tej chwili już w sumie do niczego się nie nadają. W związku z tym należy je gdzieś zesłać, żeby w spokoju doczekały końca swoich dni. I podobnie jest ze szpiegami z brytyjskich tajnych służb, z ludźmi, którzy gdzieś po drodze potknęli się, ale nie można ich zwolnić. W związku z tym można ich zesłać do takiego miejsca, do którego żaden szanujący się brytyjski szpieg nie chce trafić. To miejsce, czyli Slough House, to miejsce, w którym dawni agenci zajmują się głównie papierkową robotą i bardzo tęsknią.
0: Dość nudną.
1: Tak.
0: Jeszcze powiedzmy, kogo mają nad sobą, bo to jest też, to jest clue i to jest jeden z ważnych elementów całej tej historii.
1: Cały ten bagienny dom jest zarządzany przez postać nietuzinkową. Jackson Lamb to jest facet, jakich mało.
0: No i tak.
1: Niezapomniany, jeżeli ktokolwiek się z nim zetknął, to na pewno. I myślę, że też Ta postać właśnie przyczyniła się do ogromnej popularności samego serialu, o której pan powiedział, ponieważ Jacksona Lamba fantastycznie gra Gary Oldman.
0: No i to pytając tak naprawdę, na czym polega fenomen albo sukces, odpowiedź może paść

0: Może być krótka, Gary Oldman po prostu. No ale, ale wierzę, że jest w tej historii coś więcej, że jest coś, co nas absolutnie zaangażuje.
1: Oczywiście, że tak, bo pamiętajmy, że Gary Oldman oczywiście jest genialnym aktorem, natomiast on gra postać napisaną przez Micka Herona. I tutaj, myślę, też należałoby upatrywać tego, jak wielu czytelników na całym świecie, ponieważ Heron tłumaczony jest na bardzo wiele języków, znajdują upodobanie w tym dziwnym facecie w nieokreślonym wieku, odrażającym wyglądzie, podobnie tak. odrażającym zachowaniu, ale niezwykłej, magnetycznej wręcz inteligencji.
0: Tak, oglądając serial chciałoby się czasami wyłączyć telewizor albo momentami rzucić w coś, ale jednocześnie postać fascynuje.
1: Postać fascynuje i jest to postać, która z tomu na tom tej serii, a łącznie wszystkich tomów uniwersum oprócz tych dodatkowych powieści, takich jak Tajne Godziny, jest aż 9. W każdej swojej książce Heron mówi nam o Lambie coś więcej. I w związku z tym powoli, bardzo powoli czytelnik zaczyna rozumieć, dlaczego Jackson Lamb jest taką postacią, co w jego życiu wydarzyło się, że doprowadziło go nie tylko do Slough House, ale też do takiego stanu mentalnego, w którym się teraz znajduje.
0: Tajne Godziny, Mick Herron, książka już jest, a pani Katarzyna Zegadło-Gałecka jest redaktorką tej książki. Może pani powiedzieć mi tak na koniec, czym zajmuje się redaktorka? Ma pani jakąś większą, ma pani jakiś wpływ na to, co ukaże się ostatecznie w książce? Jakoś wstawia pani jakieś lokalne, uzupełnia pani jakoś to? Jak to wygląda?
1: Nie, jeżeli chodzi o książki autorów zagranicznych, nie mamy aż takiej władzy. Co innego, kiedy współpracujemy z autorem rodzimym. Natomiast do naszych zadań przede wszystkim należy sprawdzenie poprawności przekładu, ale też próba niekiedy przybliżenia czytelnikom pewnych niuansów, pewnych kodów kulturowych, które czasami mogą wydawać się nieprzekładalne i trzeba dobrze pokombinować, żeby nie stracić niczego z tego niesamowitego dowcipu Herona, a jednocześnie z tej przenikliwej, dowcipnej, niekiedy cynicznej inteligencji autora.
0: To czasami dużo więcej niż tłumacz.
1: Współpracujemy tutaj ramię w ramię.
0: Pani Katarzyna Zegadło-Gałecka, redaktorka książki Tajne Godziny, którą mocno polecamy tym wszystkim, którzy kochają kulawe konie i nie tylko tym, bo jak się okazuje, jedno może i drugie można konsumować niezależnie. Bardzo pani dziękuję za rozmowę, polecam. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękuję.
0: A, posłuchajmy teraz piosenki z kulawych koni. Specjalnie wybrałem i to nie byle kto śpiewa, bo Mick Jagger. Posłuchajmy Strange Game.

0: Martyna Podolska, proszę Państwa, która jest w Poznaniu na Impakcie, zapytała przed momentem, co ty tam grasz? No gram Strange Games z serialu Kulawe Konie. Mam nadzieję, że się podobało tam w Poznaniu, Martyno.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No tak średnio się podobało, bo my już chcielibyśmy pogadać o śliwkach. Nie, żartuję oczywiście.
0: No, mam nadzieję, że żartujesz.
1: Katarzyna Puzyńska, pisarka. No nie, no wiesz, tutaj jesteśmy w studiu Polskiego Radia, tu mnóstwo jest smakołyków, o rogalach marcińskich już na naszej antenie opowiadałam. Teraz rzeczywiście trochę o śliwkach, pół żartem, pół serio będziemy opowiadać. Katarzyna Puzyńska, pisarka, autorka kryminałów jest razem z nami. Dzień dobry. Profesor Szymon Łukasik i teraz długa funkcja, dyrektor Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji w NASK. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: O co chodzi z tymi śliwkami, panie profesorze?
2: Prosta i szybka odpowiedź. Polski model językowy, który rozwijamy w konsorcjum jednostek naukowych, nazywa się PLUM. Polish Large Language Model. Stąd PLUM.
1: No niby pan wyjaśnił, ale tak nie do końca.
2: Śliwka po angielsku.
1: Śliwka, to śliwka. Ale o co chodzi? Co to jest ten duży model językowy?
2: Czyli takie narzędzie, z którym możemy sobie prowadzić rozmowy, pytać go o różne rzeczy, prosić o napisanie tekstu, kryminału na przykład.
1: Ja się tak boję, Kasiu, że ja w ogóle sztucznej inteligencji nie używam, a ty jako pisarka poczytnych kryminałów korzystasz czasem ze sztucznej inteligencji?
3: Ja czasem korzystam do robienia researchu, bo to jest taka trochę dla mnie lepsza wyszukiwarka, ale korzystam bardzo tak uważnie, bo czasami może też zwieść na manowce. Także nigdy nie korzystałam jeszcze do napisania żadnej sceny. Mówię jeszcze, bo żeby potem nie było, że za 10 lat ktoś wysłucha wywiadu i będzie mi wypominał. Albo coś takiego, to nigdy nie mów nigdy. Ale na tym etapie jakby tego nie widzę. Natomiast nie przekreślam jej w ten sposób, że na przykład to jest coś takiego, czego musimy się tylko bać. Chociaż mieliśmy przed chwilą spotkanie tutaj podczas Impaktu, które jednak było też taką pewną przestrogą przed sztuczną inteligencją. Szymon, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
2: No tak, bo jak każde narzędzie ma dwie strony, tak? Tą dobrą i tą złą również.
3: Chociaż ja odniosłem wrażenie, że ty jesteś raczej taki pozytywnie nastawiony i taki bardziej optymistyczny.
2: No taka rola. chyba nie był... Moja funkcja chyba mnie zmusza do tego, żeby jednak pozytywnie patrzeć na ten problem.
1: Ale myśląc o bezpieczeństwie, panie profesorze.
2: Tak, oczywiście.
1: Co ten model ma nam dać? Jak może nam pomóc? No a jednak co nam też może zabrać? Czy w ogóle może coś nam zabrać?
2: No nasz model jest modelem rozwijanym przede wszystkim do tego, żeby pomagać obywatelom. Na przykład jest już obecnie dostępny w mObywatelu. Mamy tam takie okienko czatowe, z którym możemy sobie zapytać o kwestie związane z kwestiami urzędowymi. No i dla tego celu przede wszystkim ten model rozwijamy, żeby administracja mogła z niego korzystać. Natomiast oczywiście służy też do kreatywnego pisania, do przerabiania dokumentów, przerabiania pism, przerabiania tekstów, tłumaczenia. Więc jakby te wszystkie zadania, które jeżeli boimy się napisać maila czy jakiś tekst do najbliższego przyjaciela, mówiąc mu o jakiejś sprawie, no to możemy to zrobić z użyciem naszego modelu.
3: Czyli taki trochę psycholog też?
2: No nie. To takie zastosowania może zostawmy na boku, bo nie do tego te modele służą. Przestrzegam przed takim zastosowaniem, natomiast rzeczywiście do takich językowych kwestii to jak najbardziej jest to dobre narzędzie.
1: Czyli Kasiu, to nie jest

0: Także mówisz śliwko, śliwko, kto w mojej powieści ma zabić?
1: Ja jeszcze śliwki nie używałam, przyznam się szczerze.
0: To wszystko przed tobą,
1: muszę
0: przed
1: dopiero
0: nami.
1: Wypróbować śliwkę, bo śliwki są bardzo dobre, więc trzeba będzie sprawdzić, jak to wyszło. Znaczy w ogóle ogólnie uważam, że my jesteśmy jako Polska bardzo do przodu, jeżeli chodzi o technologię, więc wcale się nie zdziwię, jeśli to będzie taki model, który zabłyśnie na arenie międzynarodowej. Nie to, żeby się podlizywała profesorowi, ale tak już na poważnie wracając do jeszcze tego pisania, no liczę na to, że mimo wszystko, no nie zastąpi nas pisarzy, no co mogę powiedzieć, no chciałabym
0: oby
1: jednak,
0: nie, oby nie.
1: Żeby tak się nie stało, że będzie pomagać na przykład, tak jak mówił Szymon, w sprawach urzędowych na przykład, gdzie na szybko można coś wypełnić, albo nie wiemy jak coś wypełnić i na przykład ta sztuczna inteligencja może nam dać takie jakąś instrukcję, ale mam nadzieję, że nie będzie tak, że kurczę zostaniemy zastąpieni, że będzie napisana książka przez AI i nikt nie będzie, nikogo to nie będzie obchodziło.
0: Nie, nie, nie. Korzystajmy, ale myślmy i bezpiecznie korzystajmy.
2: Tak.
0: I twórzmy przede wszystkim.
2: Tak, przede wszystkim nawet jeżeli jesteśmy pisarzami i piszemy własne teksty, to traktujmy to jako narzędzie, tak? Nie jako coś, co nas ma zastąpić.
0: A podczas Impaktu byli z nami Katarzyna Puzyńska, pisarka. Bardzo dziękuję. Profesor Szymon Łukasik.
1: Dziękujemy.
0: Impakt trwa, do wieczora będzie trwał. Jeszcze jutro, cały dzień o tej sztucznej inteligencji tutaj sporo debat i rozmów. Bardzo dziękuję. Kasiu, czekamy na twoją kolejną książkę.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.
3: Martyna Podolska w Poznaniu. Impact, czyli dwa dni w Poznań znajduje się w centrum międzynarodowej debaty o przyszłości świata i właśnie w stolicy Wielkopolskiej pojawili się między innymi politycy, ludzie nauki czy biznesu. Martyna Podolska jest na miejscu. Jej relacje jeszcze dzisiaj, a także jutro przez cały dzień w Jedynce. A ja państwu bardzo dziękuję za dzisiaj. Za 8 minut będzie 16. Marcin Wojciechowski. Słyszymy się jutro w folderze o 14.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Co by się stało, gdyby to nie muzyka wprawiała w ruch ciało, ale ciało tworzyło muzykę? Kolektyw Non-Adaptive Dance Music proponuje eksperyment. Parkiet jako interaktywny instrument pozwalający na tworzenie dźwięku poprzez ruch i dotyk w oparciu o archiwa muzyki wiejskiej i modele uczenia maszynowego. Manifolds, styk, obrót. Wernisaż w piątek 22 maja o 19 we foyer Studia Koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Instalacja dostępna dla publiczności przez cały czas trwania festiwalu Nowa Tradycja.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
6: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: Travistofast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit. Reklama. Radio Kierowców.
11: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Krajowa 94 w województwie dolnośląskim jest zablokowana w obu kierunkach pomiędzy Chojnowem a autostradą A4. Niedaleko miejscowości Krzywa na 4 kilometrze doszło do czołowego zderzenia auta osobowego i busa. Mamy informację, że 2 osoby zostały w tym wypadku ranne. Trasa jest zablokowana, a ruch kierowany jest na objazdy na pobliskie trasy lokalne. Zakorkowana jest autostrada A4. Także w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Chojnów, Lubiatów a Złotoryja w kierunku Legnicy, a także nieco dalej w pobliżu węzłów Kostomłoty, Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice w kierunku Wrocławia. Przypominam o remoncie na małopolskim odcinku A4 na wysokości węzła Bochnia na kilometrze 458. Jezdnia w kierunku Rzeszowa jest tam zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. I także tam obserwujemy dość spory, kilkukilometrowy zator. Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia na trasie ekspresowej S19 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Kock Północ a Kock Południe. Przypomnę, przed godziną 10 rano doszło tam do pożaru ciężarówki. Trasa była zablokowana w kierunku Lublina. W tej chwili na trasie ekspresowej S19 odblokowano już wszystkie pasy. Ruch odbywa się bez przeszkód. Popołudniowe godziny szczytu w pełni w województwie mazowieckim. Zakorkowana jest S8 w Warszawie, północna obwodnica miasta i to w obu kierunkach. Podobnie południowa obwodnica, ekspresowa dwójka, także w obie strony oraz droga krajowa numer 79, zwłaszcza pomiędzy Piasecznem a Górą Kalwarią. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
12: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Marzena Godon
0: i Olaf Warzyński. Roje rosyjskich dronów nad Ukrainą. To może być wstęp do ataku rakietowego, twierdzi ukraiński wywiad.
1: W Lubinie obława za sprawcą strzelaniny. Zginęły w niej dwie osoby, jedna jest ranna.
2: Poszukiwana jest jedna osoba.
0: Brytyjczycy nie wpuścili europosła Dominika Tarczyńskiego do swojego kraju.
1: Na początek Ukraina, gdzie trwa zmasowany atak rosyjskich dalekosiężnych dronów.
0: W związku z tym poderwano myśliwce i śmigłowce w polskiej przestrzeni powietrznej.
1: Mają na celu ochronę szczególnie na obszarach przy granicy z Ukrainą.
0: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych monitoruje sytuację, a naziemne systemy obrony powietrznej są w stanie najwyższej gotowości.
1: A według ukraińskich władz ataki dronów są zapowiedzią zmasowanych ataków rakietowych.
3: Ataki rosyjskich dronów trwają od wielu godzin. W nocy ponad 100 bezzałogowców uderzyło w centralnych, południowych i północnych obwodach kraju, zabijając i raniąc cywilów. Przed południem i w ciągu dnia w przestrzeń powietrzną Ukrainy wlatywały kolejne rosyjskie bezzałogowce. Kierują się na zachód. W obwodzie rowieńskim w wyniku uderzenia w dom zginęły dwie osoby. Rosyjskie szachidy atakowały też Łuck. Wleciały także do obwodu lwowskiego. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego długotrwały i zmasowany atak bezzałogowców ma na celu przeciążenie ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej. Potem zaś w najbliższych godzinach prawdopodobnie nastąpi druga faza ataku za pomocą rakiet, w tym trudnych do strącenia pocisków balistycznych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Obława na sprawcę strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku.
1: Zginęły w niej dwie osoby, trzecia została ranna i jest w szpitalu.
0: Prokurator rejonowa w Lubinie Nina Stawska potwierdziła, że nie żyje dwóch mężczyzn.
2: Poszukiwana jest jedna osoba. Cały czas te czynności trwają i możemy mieszkańców Lubina uspokoić.
1: Do strzelaniny doszło w jednym z bloków na osiedlu przy lesie.
0: Pacjenci po kryzysach psychicznych i eksperci biją na alarm.
1: Przed Ministerstwem Zdrowia odbył się protest przeciwko planowanym zmianom w finansowaniu opieki psychiatrycznej.
0: Chodzi o centra zdrowia psychicznego, które po zakończeniu programu pilotażowego mogą zostać obłożone sztywnymi, biurokratycznymi wymogami.
1: Członek Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego dr Marek Balicki punktuje zamiary urzędników.
4: Opieka psychiatryczna od lat jest takim miejscem, które jest dyskryminowane. Wdrożenie w pełni pilotażu będzie kosztować kilkaset milionów złotych rocznie, niewielka kwota, no ale jak szuka się oszczędności, to szuka się wszędzie, a najłatwiej je znaleźć tam, gdzie siła polityczna jest najmniejsza.
0: Do tej pory placówki otrzymywały określoną pulę pieniędzy w zależności od liczby mieszkańców danego regionu.
1: Protestujący obawiają się, że teraz wejdzie w życie rygorystyczne płacenie za pojedynczą wizytę.
0: Brytyjczycy odmówili wjazdu polskiemu europosłowi Prawa i Sprawiedliwości.
1: Dominik Tarczyński znalazł się wśród siedmiu zagranicznych działaczy, którym brytyjski rząd zablokował wjazd do Wielkiej Brytanii przed planowanym marszem Tomiego Robinsona w Londynie.
5: Tarczyński ostro zareagował na decyzję brytyjskich władz, zapowiedział pozew przeciw premierowi Starmerowi. W mediach społecznościowych napisał, że tak wygląda komunizm XXI wieku. Kilka dni wcześniej problemy na brytyjskiej granicy miał także lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Po przylocie do Londynu został zatrzymany i przesłuchiwany przez służby. Ostatecznie wpuszczono go do kraju, jednak polityk twierdził później, że funkcjonariusze pytali go o poglądy polityczne i możliwy udział w demonstracji Robinsona. Marsz skrajnej prawicy Zjednoczmy Królestwo organizowany przez Tomiego Robinsona ma przejść przez centrum Londynu w sobotę. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Jest reakcja władz na doniesienia o niebezpiecznych niedźwiedziach i ich atakach na ludzi.
1: Na Podkarpaciu powstaje specjalna grupa interwencyjna. Będzie płoszyć drapieżniki i przeciwdziałać zagrożeniom z nimi związanym.
0: Ma zacząć działać w najbliższych dniach, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
7: Jesteśmy po częściowej już rekrutacji, wyposażeniu tej grupy w narzędzia działania na szeroką skalę. Od obrożowania tych niedźwiedzi, monitoringu tych niedźwiedzi, wymiana pojemników na odpady, na tak zwane antyniedźwiedziowe.
1: Grupa interwencyjna ma też edukować mieszkańców, co robić, a czego nie robić w związku z obecnością niedźwiedzi. Na Podkarpaciu żyje ich ponad 300.
0: Tymczasem w województwie warmińsko-mazurskim jest zgoda na płoszenie wilków.
1: Otrzymały ją cztery gminy: Gieczwałt, Kalinowo, Mrągowo i Kurzętnik oraz dwie osoby fizyczne.
0: Zgodę na płoszenie wilków można uzyskać w konkretnych przypadkach, wyjaśnia Aleksandra Krzysztoń-Rzodkiewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
8: Przede wszystkim, gdy zwierzęta te regularnie pojawiają się w pobliżu zabudowań, mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa

0: ludzi lub powodują szkody w gospodarstwach.
1: W ostatnich dniach o występowaniu wilków w pobliżu wsi ostrzegła swoich mieszkańców podolsztyńska gmina Dywity.
2: Z kolei gmina Giedrzwałt poinformowała, że wystąpiła do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zgodę na odstrzał tych drapieżników.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Iga Świątek awansowała do półfinału tenisowego turnieju w Rzymie. Trzykrotna triumfatorka imprezy w Wiecznym Mieście, tym razem pewnie pokonała Amerykankę Jessica Pegulę w dwóch setach do 1-2. Asystent trenera Dawida Celta w reprezentacji tenisistek Maciej Domka dostrzega już efekty pracy Świątek z hiszpańskim trenerem Francisco Roigiem.
4: Ten kierunek Hiszpanii to w ogóle jest dobry kierunek dla Igi, bo rozmawia z ludźmi, którzy naprawdę rozumieją jej grę. I ona myślę, że też chce iść w tym kierunku. No a to wtedy wiemy, jak trenerzy rozumieją i chcą iść w kierunku, w którym zawodnik chce iść, to wszystko przy takiej zawodniczce, jaką jest Iga, to musi zacząć grać. Jest tylko kwestia czasu kiedy. No i widać, że z każdym meczem jest coraz fajniej i coraz pewniej. To na pewno przed Paryżem bardzo dobry znak. Widać, że u nich atmosfera jest lepsza, że wszyscy chyba są trochę bardziej uśmiechnięci i spokojni, a to wiemy, że zawsze dobrze wpływa na wyniki.
3: O finał Iga Świątek zmierzy się ze zwycięzczynią meczu pomiędzy Ukrainką Eliną Svitoliną, a reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Piłkarska Ekstraklasa odrabia dziś zaległości w meczu z 31. kolejki. Walcząca o utrzymanie się w lidze Arka Gdynia zagra z Górnikiem Zabrze. Trener Arki Dariusz Banasik.
5: Staram się tak zawodnikom cały czas przekazywać, że wszystko zależy cały czas od nas, bo kalendarz nie jest łatwy. Ale może i dobrze właśnie, że to Górnik przyjeżdża, że to jest zespół, który jest zdobywcą Pucharu Polski, że ranga tego meczu jest taka, no bo wtedy poznaje się zespół.
3: W drugim dzisiejszym spotkaniu Raków Częstochowa podejmie Jagiellonię Białystok. W poniedziałek rozpocznie się budowa areny na Mistrzostwa Świata w trzyosobowej odmianie koszykówki. Plac Defilad pod Pałacem Nauki i Kultury i Nauki w Warszawie zamieni się w koszykarskie miasteczko. O zbliżających się Mistrzostwach Świata mówi dyrektor tego turnieju Przemysław Żółtowski.
6: To najważniejsza impreza koszykarska w tym roku, przede wszystkim w tej odmianie koszykówki. Jesteśmy na placu Defilad. Jest, mówiąc kolokwialnie, nic. I jakby z tego nic robimy coś. Mamy do zbudowania arenę, która będzie olbrzymim elementem budowlanym. To będzie praktycznie 50 na 50 metrów, więc nas bardzo to cieszy, że będziemy z koszykówką widoczni w samym centrum Warszawy.
3: Turniej z udziałem obu naszych reprezentacji odbędzie się od 1 do 7 czerwca. Ponownie o sporcie za 2 godziny.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
8: Pogoda.
2: Do końca dnia pochmurno z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu na zachodzie i północy, lokalnie burze. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Od 8 stopni w Elblągu, 11 w Warszawie i Szczecinie, do 13 w Opolu. Na barometrach w stolicy 990 hektopaskali.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
12: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu.

Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
0: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Reklama. Autopromocja. Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 12 minut po godzinie 16. Zanim zaczniemy tak oficjalnie, ja też chciałam dołączyć do tego zaproszenia i zaproszenia do spotkania w najbliższą sobotę w czasie Nocy Muzeów. Rzeczywiście od godziny 19 zapraszamy do nas, do Polskiego Radia. Będą czekać na Państwa nasi wspaniali przewodnicy, oprowadzacze. Będą Państwa prowadzić też do studiów. A w tych studiach my będziemy na Państwa czekać. Między innymi ja od 18 do 20 zapraszam w najbliższą sobotę na specjalne wydanie Ekspresu Jedynki, więc wyjątkowo mogę powiedzieć Państwu i do usłyszenia, i do zobaczenia w najbliższą sobotę. No a teraz pora się przywitać. Karolina Rożej, dzień dobry, zaczynamy popołudniówkę.
1: Ekspres Jedynki.
0: I będziemy dziś pytać między innymi oczywiście, czy owoców w te wakacje będzie jak na lekarstwo, a jeśli będą, to kosmicznie drogie?
2: Kwiaty wiśni, czyli wiśnie obmarzły, gruszeczki obmarzły.
3: Mniejszy plon. Ostatnie przymrozki tutaj u nas. Ja zanotowałem minus 3 stopnie przy gruncie, ale i tak mimo osłony podwłókienną przymarzły.
0: Tu mowa o truskawkach, które w tym momencie kosztują około 40 zł za kilogram. Z wiśniami jest problem od ubiegłego roku. Proszę zwrócić uwagę, że brakuje tych mrożonych w sklepach. Większość idzie na eksport. 22 139 2202 to jest nasz telefon. Natomiast o tym, jaki jest to sezon dla rolników i sadowników, no i w związku z tym, ile on będzie kosztował nas wszystkich, powiemy właśnie dzisiaj w popołudniówce. Będzie też o strażakach, którzy jeszcze niedawno gasili Puszczę Solską, a teraz już nie mają jak pomagać.
4: Zazwyczaj to strażacy niosą pomoc, nie? A w tym momencie my jako strażacy oczekujemy pomocy. Star 2 był tutaj w naszej jednostce od nowości, od 82 roku i do tej pory nam służył.
5: Skrzynia. Biegi się skończyły i tyle. Nie chciało jechać, więc z górkiśmy sobie stoczyli na parking i tyle.
0: Będziemy też sprawdzać, czy w szkołach powinno się uczyć o AI i z użyciem AI. No już za chwilę o szansach kolejnego pomysłu na polskie auto elektryczne.
6: Zbudowanie pozycji marki. Marki, która będzie nowa, która będzie zupełnie marką nieznaną, będzie bardzo dużym wyzwaniem.
0: To jest Ekspres Jedynki. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Zaczynamy.

0: To Hertz i Wonderful Life w radiowej jedynce w popołudniówce, 18 minut po godzinie 16. I zaczynamy dziś od wielkich, ambitnych planów. Pytanie, czy z szansą na realizację, dlatego że o tym, że Izera już właściwie umarła śmiercią prawie naturalną, mówiliśmy w zeszłym tygodniu w popołudniówce. Mówiliśmy też, że jest zupełnie nowa koncepcja tego polskiego auta elektrycznego. No i dziś poznaliśmy nieco więcej szczegółów, choć wśród nich nie ma jeszcze nazwy tego samochodu. W studiu Sania Zakrzewska. Dzień dobry. Aniu. No to czego dzisiaj się dowiedzieliśmy?
1: Przede wszystkim, jaka kwota popłynie właśnie na realizację tego celu, bo wiemy już, że dziś Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z Electromobility Poland, która zakłada dofinansowanie właśnie tego polskiego hubu elektromobilności w wysokości aż 4,5 miliarda złotych. Te środki wiemy, że pójdą z Krajowego Planu Odbudowy. Wiemy także, że fabryka ma powstać w Jaworznie pod Katowicami. No a pierwszy polski samochód elektryczny ma zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku. Ta fabryka ma zostać wybudowana we współpracy z tajwańską firmą Foxconn, która to umożliwi nam transfer zaawansowanych technologii, o czym mówił dziś minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
2: Nasze oczekiwania były takie, żeby to nie był partner, z którym podpiszemy umowę, założymy JV i wybudujemy montownię na bazie udzielonej licencji czasowej na produkcję samochodów elektrycznych w Polsce. Chcieliśmy od początku budować samochód w taki sposób, żeby budować w Polsce kompetencje w tym zakresie, żeby rozwijać i nawiązywać do tej dobrej tradycji przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, którą przecież mamy.
1: Dlatego też większość komponentów ma być wytwarzana w Polsce, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
3: 70% komponentów do produkcji aut produkowanych właśnie w fabryce w Jaworznie będzie pochodziło od lokalnych dostawców z terenu Unii Europejskiej.
1: A co za tym idzie, powstanie także wiele miejsc pracy, o czym mówi Cyprian Gronkiewicz, prezes Electromobility Poland.
4: Jak mówimy o local content, no to mnożnik jest między 3,5 a 5, jeżeli chodzi o jedno stanowisko utworzone w zakładzie produkcyjnym, a stanowiska utworzone u dostawców. I teraz w 2029 roku to jest około 1500 osób, potem 2-2,5 to będzie rosło wraz z uruchomieniem kolejnych zmian. Więc jeżeli mówimy już o pełnoskalowej produkcji i rozbudowie zakładu, no to jeżeli 4000 osób jest zatrudnionych na terenie zakładu razy załóżmy 4, no to około 16 tysięcy osób może być zatrudnionych w obszarze właśnie dostawców.
0: Ale powiem i tobie, Aniu, i naszym słuchaczom, że ja bardzo podobne, żeby nie powiedzieć identyczne obietnice i zapowiedzi słyszałam parę lat temu, gdy ogłaszano projekt Izery. Więc czym ten nowy projekt ma się różnić od Izery?
1: No przede wszystkim

0: Eksperci mówią, że ten projekt jest nieco bardziej realistyczny niż w przypadku Izery, no bo w przypadku Izery właśnie te założenia były bardzo ambitne, bo mowa była o wyprodukowaniu nawet 1 000 000 aut elektrycznych w Polsce. Projekt w obecnym kształcie jest nieco bardziej zdroworozsądkowy, mówił na antenie Jedynki Piotr Szypulski z portalu Autoświat.
1: Dlatego, że wcześniej rzeczywiście mieliśmy do czynienia z makietami, projektami, z pięknymi prezentacjami. Natomiast w momencie, kiedy w 2020 roku prezentowano ten pierwszy prototyp i makietę samochodów, które nazwano wówczas Izera, dopiero była mowa o wyborze lokalizacji pod fabrykę. Było bodajże 17 miejsc przewidzianych, gdzie te auta mogłyby być produkowane. Nie było konkretnych zapowiedzi dotyczących finansowania. No teraz przynajmniej mowa jest już o miliardach.
0: Poza tym optymizmu dodaje także fakt, że mamy świetnych fachowców w budowaniu samochodów, ale także to, że jesteśmy jednym z ważniejszych rynków w Europie w produkcji nie tylko aut, ale też części i podzespołów, co podkreśla Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
2: Więc nie mam specjalnych obaw, czy my czemuś takiemu byśmy byli w stanie podołać, dlatego że mamy naprawdę bardzo dobrą kadrę i mamy bardzo dużo zakładów, które produkują części i podzespoły, więc jeżeli będziemy mówili o budowaniu łańcuchów dostaw tutaj lokalnych, to jestem przekonany, że sobie poradzimy.
0: No i ogromną wartość to też będzie miało dla regionu i rozbudowy właśnie tutaj okolic Jaworzna. Przypomnę, pracę zaplanowano na lata 2026-2030, a pierwszy polski elektryczny samochód z linii ma zjechać już za 3 lata.
3: Pożyjemy, zobaczymy. Ania Zakrzewska, bardzo dziękuję.

0: To jest Ekspres Jedynki, 25 minut po 16.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: I teraz w popołudniówce to polskie auto elektryczne zamienimy na wóz strażacki, ale taki wóz, który no po prostu rozsypał się w drodze i dlatego w nie lada kłopocie są strażacy z Korytkowa Dużego w gminie Biłgoraj. Druhowie od tygodnia nie mają czym wyjeżdżać do akcji, bo ich jedynym samochodem gaśniczym był 44-letni wysłużony już

0: mocno stary, no a ten dokonał żywota podczas wyjazdu do głośnego pożaru w Puszczy Solskiej. Wezwanie dostaliśmy, na akcję ruszyliśmy, ale naszym starym już z niej nie wróciliśmy, tak mówi prezes OSP w Korytkowie, Franciszek Socha.
1: Pychała cała obsada. Liczyliśmy, że to będzie długo trwało, bo w wodzie czekała druga zmiana, ale niestety tam pożar był tak duży, że nawet nie było możliwości, żeby się zmienić, bo nikt by nikogo nie znalazł. Teren pożaru był naprawdę bardzo rozległy. Ta zmiana, która pojechała, pracowała 12 godzin przy pożarze. Po 12 godzinach zwolnili ich, no i chłopaki wracali. Nie dojechali do domu. Samochód nie wytrzymał nocnej akcji.
2: Henryk Wnuk. Skrzynia. Biegi się skończyły i tyle. Nie chciało jechać, więc z górki się stoczyli na parking i tyle. Dobrze, parking po drodze był między Aleksandrą a Smulskiem.
3: Bogusław Kaczor. My zaczynaliśmy od głównej drogi. Głównie chodziło o to, żeby nie przepuścić ognia na drugą stronę. Taki teren, że nie można było wjechać, tylko głównie trzeba było rozpadać odcinki i dopiero w dalszej odległości gasić. Zadymienie i były też takie momenty, że ogień jest niby nisko, a po drodze rośnie świerk, który ma suche gałązki i w przeciągu kilku sekund ogień jest od samego dołu do samej góry.
4: Nawet nie tylko przy tym wyjeździe, ale i przy poprzednich. To jest chyba z tyłu głowy. Było już takie coś, że ten samochód w końcu się skończy.
3: To już od dłuższego czasu. Tak rozmawialiśmy, że być może wyjedziemy, a nie dojedziemy.
1: Co wyjazd, to jakaś tam jest awaria.
4: Fatalne uczucie dla strażaka, jak będziecie wiedzieć, że coś się dzieje, wy jesteście potrzebni i nie ma czym.
3: No właśnie mieliśmy taką okazję, bo następnego dnia był pożar tutaj w sąsiedniej wiosce i ściągali też strażaków z Janowa Lubelskiego, Kocudza tamta strona, nie? A my nie mieliśmy czym pojechać, także nie ma samochodu, nie ma dyspozycji, zostajemy na miejscu, nie możemy pojechać.
4: To auto się psuło już od dawna, bo ma swoje lata, nie?
2: Zgadza się. Ogólnie hamulce siadały, powietrza brakuje, bo to stare wszystko pęka, wszystkie przewody. Poprawiało się cały czas coś tam na bieżąco.
4: Mechanik czy są własnymi siłami?
2: Sami, własnymi, no gdzie? Okay. Mechanik. Mechanik nie kosztuje. Nie. Każdy strażak ma coś tam ma w sobie, nie? Jakieś smykałki swoje.
4: To jest wasz jedyny samochód gaśniczy?
1: Można powiedzieć, że jedyny, chociaż mamy jeszcze w zapasie jeden taki troszeczkę archaiczny, można powiedzieć, ale jest, na drewnianych kołach. Bo to jest z 28, nasz pierwszy wóz, który pozyskała nasza jednostka.
4: Taki zabytek.
1: Taki zabytek, no to ten nam dostał. A ten był, to jest oczywiście żart, ten jest jedyny, który nam tu jest służył. Star 2244, był tutaj w naszej jednostce od nowości, od 82 roku i do tej pory nam służył. Oczywiście nie chcielibyśmy go oddawać na złom, bo to by było naprawdę, bo to jest sentyment do tego auta, bo to nie jedno pokolenie na tym aucie jeździło. Zgłosił się do nas pan, który prowadzi muzeum strażackie, tak, w Janowie Lubelskim. Zaoferował nabycie tego auta, nie? Ucieszyliśmy się niezmiernie, bo powiedział, że w takim stanie, w jakim jest, on go tam wyeksponuje, łącznie z tymi napisami, że to nasza jednostka z historią.
4: Piękna emerytura dla niego,
1: tak,
4: nie?
1: Dokładnie. Tym bardziej, że jest niedaleko i myślę, żeby za jakiś czas nawet nie jedna osoba z sentymentem pojechała zobaczyć to.
4: Wójt gminy Biłgoraj Dariusz Świerczyński deklaruje, że gmina zrobi wszystko, co w jej mocy, by kupić strażakom samochód. Oczywiście nie będzie to nowy wóz, ale w tym momencie kluczowe jest, by druhowie mieli czym wyjechać do akcji.
5: Będziemy musieli znaleźć te pieniądze, tak? Będzie trzeba poszukać w tym budżecie, coś przesunąć, coś po prostu, czegoś nie wykonać, no ale nie mamy tutaj co dyskutować, po prostu trzeba kupić. Też staram się osobiście kontaktować się z różnymi instytucjami, no i czekamy po prostu na oddźwięk, czy uda nam się gdzieś tutaj od kogoś jakieś środki po prostu uzyskać, tak żeby jednostka mogła działać.
1: Zazwyczaj to strażacy niosą pomoc, nie? A w tym momencie my jako strażacy oczekujemy pomocy.
4: Żeby móc dalej pomagać.
1: Dokładnie.
4: I tak to się koło zamyka.
0: Z druhami z Korytkowa rozmawiała nasza reporterka Joanna Nowicka. No a ta historia to jest element większej całości, ponieważ po takiej akcji jak gaszenie pożaru Puszczy Solskiej w wielu jednostkach i remizach zgłaszane są straty w sprzęcie. No i teraz tworzona jest lista tych strat, więc mamy nadzieję, że w ramach tej procedury znajdzie się jakieś rozwiązanie dla druhów z Korytkowa. No a tym rozwiązaniem po prostu niech będzie nowy wypasiony wóz. To jest Radiowa Jedynka, na zegarach mamy 16:30.
6: Skrót aktualności, Olaf Warzyński. Jak dotąd są 3 ofiary i około 10 rannych. Rosja atakuje Ukrainę dronami. Łącznie wystrzeliła ponad 200 bezzałogowców. Jedna grupa dronów nadleciała ze strony Białorusi, kolejne od strony Morza Czarnego. Leśnicy szacują straty po pożarze Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień strawił kilkaset hektarów lasu. Straty mogą sięgnąć milionów złotych.
7: Ogień naruszył system korzeniowy wielu drzew.
6: Strażacy dopiero po 8 dniach gaszenia i dogaszania pogorzeliska mogli oddać te

0: teren służbom leśnym. Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, przedłużony do końca maja. Rozporządzenia w tej sprawie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw.
1: Dla nas jest rzeczą bardzo ważną, aby ceny na stacjach paliwowych były możliwie niskie.
0: Pakiet został wprowadzony 30 marca jako odpowiedź na kryzys w Zatoce Perskiej. Brytyjczycy odmówili wjazdu polskiemu europosłowi Prawa i Sprawiedliwości. Dominik Tarczyński znalazł się wśród 7 zagranicznych działaczy, którym brytyjski rząd zablokował wjazd przed planowanym marszem Tomiego Robinsona w Londynie. Ma niecałe 2 lata, 320 cm wzrostu, waży 300 kg i szykuje się do wyjazdu do Słowenii. Żyrafa Pietruszka trafi z warszawskiego zoo do ogrodu zoologicznego w Lublanie.
2: Jest to wszystko przemyślane, dzieje się w sposób skoordynowany.
0: Do 17 maja można przynosić pietruszce w prezencie suszone liście. Zapraszam na pełne aktualności o 17.
3: No i oczywiście sprawdziłam, jakie liście jadają żyrafy, żeby nie trafić z prezentem. No to są to liście akacji, liście dzikiej moreli i mimozy. Także no ale trzeba...
4: A pietruszki nie?
3: No właśnie, nie było nic o pietruszce, ale potrzeba od 30 do 60 kg, więc można zbierać i zbierać do 17 maja. Agata Kondzińska w studiu.
4: Dzień dobry.
3: Agato, dzisiaj temat numer jeden polityczny.
4: To nie będzie pietruszka.
3: Ogórek?
4: To nie będzie... O, też nie ogórek, to też nie ogórek, chociaż była taka partia, w której można było rozmawiać o pani Magdalenie Ogórek. Natomiast nie, to jest inna polityka. No, uciekinierzy, a może ludzie wolni? I co z tą konstytucją, a co z tym referendum? I co z tym Prawem i Sprawiedliwością?
3: Dużo pytań, a te pytania padną w rozmowie z...
4: Krzysztofem Szczuckim, politykiem Prawa i Sprawiedliwości.
3: Zapraszamy za 2 minuty.

0: To program Pierwszy Polskiego Radia na zegarach 16:35, czyli już teraz Agata Kondzińska i jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A gościem jest Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Wciąż zawieszony?
3: Chyba tak.
2: Długa pokuta?
3: Chyba tak, ale mamy dzisiaj posiedzenie klubu parlamentarnego, może dowiem się coś
2: więcej. Z prezesem?
3: Tak myślę, tak, tak, z prezesem wyjazdowe posiedzenie.
2: Czyli jedzie pan?
3: Jadę.
2: Nie boi się pan, że zamkną drzwi?
3: Chyba nie, płacę składki na klub parlamentarny.
2: No więc... tak, a prezes apeluje, żeby płacić, to jest może ta przepustka.
3: Być może, mam nadzieję.
2: Być może. I pan się spodziewa, że co to będzie? Czy jest jakaś agenda już tego spotkania?
3: Nie, nie ma, one zwykle zresztą nie są nam prezentowane w

0: wcześniej. Myślę, że prezes ma pewnie do przekazania jakieś ważne informacje. Dużo się dzieje. No a później będzie też taka chwila, żeby razem ze sobą posiedzieć, pobyć, zintegrować się. Tak zawsze jest przy okazji klubów wyjazdowych.
1: No ale wy tak się integrujecie, a potem już awantura za chwilę. Teraz najnowsze odsłono o waluty, krypto.
0: Bo może by trzeba było, panie redaktor, losowanie miejsc zrobić, tak żebyśmy siadali przy przypadkowych posłach,
1: albo jak
0: a nie wewnątrz jakichś
1: grup. Jak na
0: grup.
1: Weselach karteczki ustawiać na stołach
0: na
1: z nazwiskami, żeby przypadkiem...
0: Jacek Sasin, Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak i tak dalej.
1: Tak, naprzemiennie, żeby powymieniać te razy właśnie za kulisami. Ale jest najnowsza odsłona w sprawie kryptowalut. Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt, że chce całkowitego zakazu.
0: Projekt zaskakujący.
1: Pan też zaskoczony?
0: Zaskoczony, jak najbardziej. Myśmy się dowiadywali z internetu i to wielu posłów, chyba większość, znakomita większość. I też szczerze przyznaję, niezrozumiały projekt, w sensie nie merytorycznym, tylko kierunkowo, no bo mieliśmy wcześniej inny projekt liberalizujący dostęp do kryptoaktywów. Jest projekt pana prezydenta, myślę, że warty uwagi i wspierania, który bazuje na projekcie rządowym, ale zmienia go w tych punktach istotnych dla prezydenta. No i nagle pojawia się projekt o zakazie kryptoaktywów. Ja rozumiem, że to miał być pewnie taki game changer pokazujący, że my naprawdę nie mamy związków z tą branżą i jesteśmy gotowi położyć na stół projekt o zakazie, chociaż wiadomo jest, że on nie zostanie uchwalony. No ale mimo wszystko tracimy jakąś konsekwencję merytoryczną, a też oddajemy duże pole w taki sposób wyborcom, nie tyle wyborcom, co konfederacji w pozyskiwaniu wyborców, no bo jednak młodzi ludzie, którzy korzystają z kryptoaktywów, dzisiaj mogą być zawiedzeni postawą Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ale pan myśli, że ten projekt w ogóle będzie poddany pod głosowanie, wejdzie i Sejm pan marszałek go dopuści, będzie się Sejm nim zajmował?
0: Ja myślę, że nie jest to wykluczone. Na razie, z tego co wiem, to zawiodący został uznany projekt rządowy, chyba z jednym ustępstwem na rzecz prezydenta. To dzisiaj się też toczyły w tym zakresie dyskusje na komisji. Myślę, że ostatecznie, nawet jeżeli będzie poddany pod głosowanie ten projekt Prawa i Sprawiedliwości, ten najnowszy, to oczywiście, że on nie ma racji bytu, nie ma szans na bycie przegłosowanym. Ja nawet nie mam pewności, czy zyska 100% poparcie wewnątrz klubu parlamentarnego.
1: No zdarzały się Prawu i Sprawiedliwości takie głosowania i to były też głosowania Jarosława Kaczyńskiego. Ja pamiętam słynną piątkę dla zwierząt, gdzie lider Prawa i Sprawiedliwości zaryzykował, przedłożył taki projekt, który nie zyskał większości. Znaczy pokazał podziały w jego klubie. Może z tym projektem jest podobnie, bo Jarosław Kaczyński, jak pamiętamy, przy drugim wecie prezydenckim, które było głosowane w Sejmie, nie głosował razem z szefem klubu Mariuszem Błaszczakiem. Obaj panowie nie bronili prezydenckiego weta, a Jarosław Kaczyński na korytarzu powiedział dziennikarzom, że jest za całkowitym zakazem. I może, jak powiedział, tak zrobił.
0: Tak może być, ale jednocześnie było oczekiwanie takie w klubie parlamentarnym, żeby jednak głosować zgodnie z wytycznymi klubowymi, czyli przeciw odrzuceniu weta pana prezydenta. No, staramy się pana prezydenta w jego decyzjach wspierać. Prezes rzeczywiście wtedy miał taką wypowiedź. Może jest tu jakiś, zapewne jest tu jakiś cel, ale... Z punktu widzenia merytorycznego ten projekt się nie broni i też jest projektem zaskakującym. Być może także o tym na posiedzeniu klubu parlamentarnego będziemy rozmawiać.
1: Czy pana zdaniem jest bliżej do uchwalenia tego projektu? Bo czasu też niewiele zostało, to powiem tylko, że trzeba wdrożyć po prostu unijną dyrektywę.
0: Ja obawiam się, że nie. Znaczy, miałem nadzieję, że w końcu rząd pójdzie po rozum do głowy i poszuka porozumienia z panem prezydentem, bo tam jest przestrzeń do porozumienia. Są dwa weta, są uzasadnienia. Jest wskazanym punkt, czytałem te uzasadnienia, kilka punktów, które prezydentowi nie podobały się w tym projekcie. Jakąś próbą wyjścia naprzeciw jest projekt Polski 2050. Pojawił się projekt prezydenta. Naprawdę jest na czym zbudować kompromis. Jeżeli słyszę dzisiaj, że tylko jedna uwaga prezydenta jest przyjmowana dotycząca sprawozdawczości, no to mam wrażenie, że nie chodzi wcale o załatwienie sprawy rządowi, tylko o polaryzację, tylko o pokazywanie, patrzcie, prezydent nie chce was schronić, patrzcie, środowisko prawicowe jest powiązane, próbuje się wytwarzać takie wrażenie, prawda, z tymi nieuczciwymi dystrybutorami kryptoaktywów.
1: Ale to nie jest tylko wrażenie, tylko to są fakty, o których mówił premier Donald Tusk, powołując się na notatkę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdy ujawnił, że pan Przemysław Kral, który teraz nie wiemy gdzie jest, media donoszą, że w Izraelu, były prezes Zonda Krypto, przelewał pieniądze na fundacje powiązane z politykami prawicy. Jednym politykiem był Zbigniew Ziobro, znaczy fundacja pana Zbigniewa Ziobry, a druga to była fundacja pana Przemysława Wiplera z Konfederacji.
0: No i jeżeli tak rzeczywiście było, to bardzo mi się to nie podoba. To powinno być wyjaśnione, chociaż nie słyszę

0: na razie o żadnych postępowaniach, które by miały się toczyć w tym zakresie, że zostało naruszone prawo. Natomiast rzeczywiście no, przyjmowanie darowizn nawet legalnych od podmiotów, od przedsiębiorców, od biznesu, który nie jest uregulowany, który ma być regulowany, którym zajmuje się parlament, jest bardzo ryzykowne i właśnie później jest ryzyko takich różnych insynuacji czy domysłów, które powstają. Nie powinno tak być.
1: I podpowiem, kiedy jest się ministrem sprawiedliwości albo było się ministrem sprawiedliwości, a poprzedni właściciel firmy zaginął.
0: No tak, więc to rzeczywiście mnie to trochę to wszystko zaskakuje i sam nie rozumiem, dlaczego tak się stało. Natomiast, panie redaktor, też trzeba zwrócić uwagę, że premier te wszystkie sugestie i insynuacje, niezależnie od tego, czy poparte jakimiś materiałami, czy nie, zaczął przedstawiać i prezentować Sejmowi dopiero po pierwszym wecie. Rząd późno się wziął za wdrażanie tej dyrektywy, nie powiedział posłom wcześniej o całym kontekście, który rzekomo już wtedy był znany ani prezydentowi, bo prezydent też przecież twierdzi, że nic nie wiedział o tych rosyjskich powiązaniach niektórych firm funkcjonujących na rynku
1: pomiędzy
0: krypto.
1: Pierwszym a drugim wetem prezydent miał informację od służb, tak informował koordynator.
0: Dopiero po pierwszym wecie, tak jest. Natomiast nie było też żadnego gestu dobrej woli pałacu, kancelarii premiera, żeby z Pałacem Prezydenckim się w tej sprawie porozumieć. Mam nadzieję, że tym razem do takiego porozumienia dojdzie.
1: Czy pan wie, gdzie jest pana partyjny kolega z pan Marcin Romanowski?
0: Nie wiem, nie mam kontaktu ani z panem ministrem Romanowskim, ani z panem ministrem Ziobrą. Zresztą nie sądzę, żeby tego kontaktu ze mną poszukiwali.
1: No bo pan jest karnistą.
0: Jestem karnistą, ale też jestem osobą, która w naszym środowisku politycznym jest trochę na innym biegunie.
1: No tak, ale pan ma też zarzut, już kiedyś o tym rozmawialiśmy, taki zarzut urzędniczy, niedopełnienia obowiązków i pan będzie stawał przed sądem.
0: Tak, tak, oczywiście, że będę stawał. Nawet wiążę z tym nadzieję takie, że ta sprawa w końcu zostanie wyjaśniona. Ja mam oczywiście swoje przekonanie co do swojego braku winy i liczę, że sąd je podzieli, ale uważam, że
1: dlaczego generalnie Zbigniew Ziobro nie staje? No, dlaczego Marcin Romanowski nie
0: staje?
1: Oni
0: jakieś uzasadnienia prezentują, zwłaszcza Zbigniew Ziobro, który jest aktywny medialnie, bo pan Marcin Romanowski mniej. Uważają, że nie mogliby tutaj liczyć na uczciwy proces, że byliby aresztowani bez podstaw prawnych, że już zostali z góry skazani. No były niefortunne bardzo.
1: Ale nie ma prawomocnej decyzji
0: polityków
1: o tymczasowym areszcie na przykład dla pana Ziobry. Nie ma jej.
0: Nie ma.
1: I to sąd też rozpatruje to od lutego do września będzie rozpatrywał.
0: I pojawiła się dzisiaj informacja z sądu, że nie będzie to przyspieszone, że sąd nie widzi podstaw do przyspieszenia. I tu, panie redaktor, bo oczywiście można pewnie o Ziobrze dużo mówić, ale to też pokazuje problemy wymiaru sprawiedliwości. I to każda z stron sceny politycznej teraz na to zwraca uwagę, bo niektórzy moi koledzy mówią o politycznieniu, tamta strona mówi o nieudolności. No przecież nawet Szymon Hołownia ostatnio bardzo ostro krytykuje prokuraturę i sądy właśnie za tutaj brak europejskiego nakazu aresztowania, za brak tego
1: decyzji
0: aresztowej.
1: No bo pojawiły się doniesienia, że pan Szymon Hołownia sam może usłyszeć zarzuty.
0: On oczywiście jest sam bezpośrednio zainteresowany też tym wszystkim. Więc trzeba naprawdę w końcu oddzielić prokuraturę od Ministerstwa Sprawiedliwości mądrze. To nie jest pogląd większościowościowy na razie w moim środowisku politycznym, ale myślę, że
1: ta
0: sytuacja...
1: No nie jest, bo to państwo połączyliście na nowo te funkcje.
0: To rozdzielenie wtedy nie funkcjonowało najlepiej, ale zamiast stosować terapię szokową, można było po prostu je zmodyfikować. Ale okej, no, analiza wsteczna zawsze skuteczna. Jesteśmy dzisiaj, nie wtedy. Możemy dzisiaj dokonać mądrego podziału. No i trzeba też stanowczo przyspieszyć postępowania. No nie może być tak, i to widać nawet na tym politycznym przykładzie, a ludzie, nie wiem, na rozwód dzisiaj prosty czekają po kilka lat. Na
1: no alimenty. Ale pan prezydent zawetował krótką ścieżkę rozwodową,
0: no tak,
1: do dwojga dorosłych ludzi.
0: Tu można by rzeczywiście dyskutować. Ja sam głosowałem tak jak mój klub parlamentarny, ale po tej dyskusji, która się przytoczyła, później się zastanawiałem, czy to było najlepsze rozwiązanie, żeby ten projekt odrzucać. Ale to oczywiście i tak dotyczyło tylko tych, którzy byli zgodni co do tego, że chcą się rozwieść i nie mają dzieci. A jest cała masa jeszcze innych postępowań, ale i postępowania gospodarcze potrafią trwać 10 lat w Polsce. No to kto
1: A ile
0: wytrzyma?
1: Będzie trwała ekstradycja, jeśli Polska wystąpi z takim wnioskiem o sprowadzenie ministra byłego sprawiedliwości, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości?
0: To oczywiście zależy od sądów amerykańskich.
1: Ale w latach pan myśli?
0: Myślę, że w latach. Ten wniosek będzie długo przygotowywany. Tam na pewno nie będzie prędko rozpatrzony. Na pewno pan minister Ziobro też wykorzysta ten proces do udowodnienia swoich tez, które wygłasza. Więc myślę, że w tej kadencji Sejmu to raczej nie ma się czego spodziewać. Będziemy pewnie świadkami kolejnych odsłon tego spektaklu, tego sezonu. serialu pod hasłem Ścigamy pana ministra Zbigniewa.
1: Pan prezydent pisze konstytucję. Czy został pan doproszony do tego grona? Bo pan też pisze konstytucję.

0: Ja tutaj pracuję nad tym zagadnieniem, rozmawiam z wieloma osobami. Pan prezydent teraz pracuje nad powołaniem czynnika politycznego do tej rady. Ja zaoferowałem swoją współpracę, ale to oczywiście on zdecyduje ostatecznie, kto się w tej radzie znajdzie. Myślę, że lada dzień, tydzień poznamy skład tej części politycznej.
1: Ale klub będzie zgłaszał? Pana zgłosi klub?
0: Nie wiem, czy mnie zgłosi klub, ale pan prezydent jest tutaj autonomiczny w tych swoich decyzjach, więc ostatecznie on podejmie decyzję o składzie. Nie jest niczym związany w tym zakresie.
1: Dziękuję bardzo. Gościem był Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
2: A z naszym gościem rozmawiała Agata Gądzińska. Agato, dzięki, do zobaczenia. Do jutra oczywiście w popołudniówce po 16:30. Bartek Królik już teraz gra dla Państwa, czyli Raj w Radiowej Jedynce.

za 10 minut, godzina 17. Jeden z naszych słuchaczy ma patent na raj w zdrowiu najwyraźniej. Pan Zbyszek pisze, mamy maj, więc polecam pić napar z pokrzywy. Samo zdrowie. Ja przyznam, mnie się to źle kojarzy z takim syropkiem, który katowano moje pokolenie w dzieciństwie. To była pokrzywa i dużo cukru. No nie przekonam się, ale dziękuję za to polecenie. Za 10 minut, godzina 17. Po 17 w Ekspresie Jedynki będziemy sprawdzać, czy w szkołach powinno się uczyć o AI.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundiali.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz? Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Tenersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19.00.

0: 20 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
0: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
4: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku samochodu osobowego i busa na Krajowej 94 na Dolnym Śląsku, nieopodal miejscowości Krzywa. To pomiędzy Chojnowem a autostradą A4. Na 4 kilometrze trasa nadal jest zablokowana w obu kierunkach, a ruch kierowany jest na objazdy na pobliskie trasy lokalne. Na drodze krajowej nr 17 pomiędzy Zamościem a Krasnym Stawem doszło do dachowania pojazdu osobowego niedaleko miejscowości Chomęciska Małe. Na kilometrze 163 obowiązuje ruch naprzemienny. Popołudniowe godziny szczytu w województwie mazowieckim zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, zwłaszcza pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku. Podobnie ekspresowa 2 pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Puławska, i to w zasadzie w obu kierunkach, oraz krajowa 79 na odcinku Warszawa Piaseczno Góra Kalwaria. Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 na obwodnicy Krakowa, i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. A przypominam także o pracach remontowych niedaleko węzła i miejscowości Bochnia. Na kilometrze 458 jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. I tam także utrzymują się dość spore spowolnienia. Kilkukilometrowy zator na trasie ekspresowej S7 na Pomorzu pomiędzy węzłami Gdańsk-Port, Gdańsk-Lipce, a Gdańsk-Południe, a zakorkowana jest także sąsiednia, trasa numer 91 w pobliżu Pruszcza Gdańskiego. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy.
4: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
7: Zapraszamy na aktualności jedynki.
8: Maszyna Godu
7: i Olaf Warzyński. Regulowane ceny paliw do końca maja. Rząd przedłuża pakiet CPN.
9: Dla nas jest rzeczą bardzo ważną, aby ceny na stacjach paliwowych były możliwie niskie.
8: Państwa B9 za dalszym wsparciem Ukrainy i umacnianiem NATO. W szczycie wziął udział prezydent Nawrocki.
7: Straty mogą być milionowe. Leśnicy szacują szkody po pożarze Puszczy Solskiej.
8: Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, przedłużony do końca maja.
7: Program pozwala na obniżenie cen paliw na stacjach za sprawą niższej stawki VAT-u i akcyzy.
8: Rozporządzenia w tej sprawie są już opublikowane.

0: w Dzienniku Ustaw.
1: Decyzji o wydłużeniu programu na kolejny miesiąc jeszcze nie ma, mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: Dla nas jest rzeczą bardzo ważną, aby ceny na stacjach paliwowych były możliwie niskie, no ale oczywiście wpływu na ceny ropy na rynkach nie mamy. Ta niższa akcyza oraz niższy VAT zostaną przedłużone do końca maja.
0: Minister przyznał, że obniżanie cen paliw w ten sposób generuje spore straty dla budżetu.
2: To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie.
1: Pakiet CPN został wprowadzony 30 marca jako odpowiedź na kryzys w Zatoce Perskiej.
0: Bukaresztańska dziewiątka uznaje Rosję za najpoważniejsze zagrożenie dla sojuszu. Deklaruje też wsparcie dla Kijowa.
1: To niektóre z konkluzji po szczycie B9 w Bukareszcie.
0: Prezydent Karol Nawrocki podkreślał wiodącą rolę Stanów Zjednoczonych w Sojuszu Północnoatlantyckim.
3: Sojusz Północnoatlantycki jest zbudowany na mocnych relacjach transatlantyckich z mocnym partnerstwem Stanów Zjednoczonych.
1: Polska będzie gospodarzem następnego spotkania B9.
0: Rosja prowadzi długotrwały atak na Ukrainę.
1: Kijów informuje o setkach rosyjskich bezzałogowców.
0: Już wiadomo o 3 ofiarach śmiertelnych i około 10 rannych.
4: Ukraińskie grupy monitoringowe podały, że roje rosyjskich dronów poruszają się wzdłuż granicy ukraińsko-białoruskiej i uderzają daleko poza linią frontu. Jako najbardziej zagrożone wskazano obwody kijowski, czerkaski, żytomierski i wołyński. Wiadomo już o eksplozjach w miejscowościach Równe, Łuck i Smiła. Są zabici i ranni. Ukraiński wywiad wojskowy podał, że Rosjanie wypuścili pierwszą falę dronów, żeby przeciążyć ukraiński system obrony. W następnej kolejności przewidywana jest druga fala z wykorzystaniem rakiet. Kilka godzin wcześniej o możliwości takiego ataku uprzedzał prezydent Wołodymyr Zełenski. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Po ataku rosyjskich dronów na Ukrainę poderwano myśliwce i śmigłowce w polskiej przestrzeni powietrznej.
0: Prezydent USA rozpoczął wizytę w Chinach.
1: Donald Trump spotka się z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej, Xi Jinpingiem.
0: Amerykanista dr Krzysztof Winkler ocenił w Polskim Radiu 24, że obie strony przystępują do rozmów z silnymi argumentami.
5: Na pewno atutem Amerykanów jest to, że udało się odciąć mniej więcej 20% zaopatrzenia ropy i gazu ziemnego dla Chin, to znaczy Wenezuela, i teraz podwójne zamknięcie ciśniny Hormuz. Przewaga Chin nad Ameryką jest taka, że Chiny mają cały czas działający potencjał przemysłowy, a Stany Zjednoczone są w procesie odbudowywania swojego zaplecza przemysłowego.
1: Donald Trump i Xi Jinping mają rozmawiać m.in. o utrzymaniu handlowego rozejmu między obu krajami, eksporcie nowoczesnych technologii, sprzedaży amerykańskiej broni dla Tajwanu oraz sytuacji wokół Iranu.
6: To są aktualności jedynki.
0: Leśnicy szacują straty po pożarze Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie.
1: Ogień strawił kilkaset hektarów lasu. Straty mogą sięgnąć milionów złotych. Szczegóły Dagmara Kędzior.
7: Leśnicy szacują teraz straty poprzez monitoring lasu z użyciem dronów z kamerami. Oceniają przy tym, w jakim wieku były drzewa strawione przez ogień. Wkrótce przystąpią też do oczyszczania pogorzeliska. Rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Anna Sternik przypomina, że na terenie, który objął pożar, obowiązuje zakaz wstępu.
8: Ogień naruszył system korzeniowy wielu drzew porastających tereny bagienne i torfowiska. Nawet trochę silniejszy podmuch wiatru może spowodować ich przechylenie lub przewrócenie się.
7: Okoliczności pożaru, jego rozwój oraz przebieg akcji gaśniczej przeanalizuje specjalny zespół.
0: Niezależnie od tego, śledztwo w sprawie pożaru prowadzi prokuratura rejonowa w Biłgoraju.
1: Polskie Koleje Państwowe ostrożne wobec propozycji Komisji Europejskiej.
0: Chodzi o pakiet pasażerski, który ma ułatwić rezerwację biletów kolejowych i podróże po Europie.
1: Ma być stworzona specjalna platforma, gdzie pasażerowie będą mogli kupić jeden bilet na całą trasę, nawet jeśli będzie realizowana przez różnych przewoźników w różnych krajach.
0: To ułatwienia dla pasażerów, ale sektor kolejowy ma zastrzeżenia.
1: Wolimy dobrowolne działania, a nie odgórne regulacje, mówi dyrektor brukselskiego biura PKP Tomasz Lachowicz.
9: Zależy nam na stałym podnoszeniu jakości usług, ale też na tym, aby obciążenia regulacyjne w równym stopniu wpływały na poszczególne gałęzie transportu i były transparentne.
0: Do wejścia w życie regulacji jeszcze długa droga.
1: Najpierw unijne kraje i Parlament Europejski będą musiały porozumieć się co do ostatecznego kształtu. Potem będzie jeszcze rok na dostosowanie się do nowych przepisów.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z buska zdroju.

0: Pogoda.
1: Deszcz przelotnie popada na zachodzie i północy kraju, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Od 7 stopni w Świnoujściu, 11 w Jeleniej Górze, Suwałkach i Sanoku, 12 w Poznaniu, Warszawie i Krakowie, do 14 w Raciborzu. Ciśnienie w stolicy 990 hektopaskali.
2: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z buzka zdroju. Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Reklama. Autopromocja.
9: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Poznań, 9 minut po godzinie 17, popołudniówka gra dalej.
1: Ekspres Jedynki.
0: I ekspres jedzie jeszcze do godziny 18. Pani Bożena pyta na naszym Facebooku, kto zaprosił ogrodników, żeby tak namieszali. Pani Bożeno, nikt nie zapraszał, sami się co roku wpraszają. No a susza plus kolejne przymrozki równa się niestety dramat i widać to już po cenach truskawek.
2: Czy 44 zł za kilogram to dużo?
3: Moim zdaniem dużo.
4: Dużo, tylko jeszcze nie jedliśmy w tym roku.
3: Gdyby były po 20, 18 zł, to może bym się skusił, ale 44 zł to jest za dużo.
0: Takich cen w tym momencie, o których mówił pan, raczej nie ma się co teraz spodziewać, no ale sprawdzimy, jak pogoda namieszała w uprawach i czy bardzo odczujemy to w czasie zakupów, zwłaszcza w wakacje. No a już za chwilę w popołudniówce o tym, czy w polskich szkołach powinno się uczyć AI, no bo w estońskich to już się dzieje.
5: Myśleliśmy, że aplikacja wykona za nas pracę, ale okazuje się, że to ona zadaje pytania, a my musimy znaleźć odpowiedzi. To ułatwia zadanie, ale nie wykonuje go za nas.
0: Powiedział z rozczarowaniem, mam wrażenie, uczeń Stalina. O szczegółach tego, jak to działa w Estonii, przede wszystkim po co. Więcej już za chwilę w Ekspresie Jedynki.

To długo wyczekiwana piosenka wspólnie nagrana przez dwie silne osobowości muzyki dance. Jedną z nich znamy dość dobrze, bowiem to Calvin Harris, który notabene wystąpi w Polsce już 2 lipca, a druga część tego duetu to niejaka Jazzy. Pod tym pseudonimem kryje się irlandzka piosenkarka, autorka tekstów i DJ-ka, która naprawdę nazywa się Jasmine Byrne. Utwór Satisfy ma szansę stać się przebojem tego lata, ale czy tak będzie rzeczywiście, pokaże samo życie. Program pierwszy Polskiego Radia, Anna Wil przed mikrofonem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy muzyczną jedynkę. Teraz polska nowość muzyczna. To piosenka, która jest stop klatką wdzięczności za relację. Bez oczekiwań, zatytułowana Tylko z Tobą, ponoć otwiera nowy rozdział w karierze Barbary Wrońskiej.

0: Płyta tygodnia.
1: A to jest album Cinematic, czyli najnowsza płyta Josha Grobana. Zawiera najbardziej ikoniczne utwory filmowe, które wreszcie doczekały się interpretacji w wykonaniu nadzwyczajnego głosu Josha. Naprawdę bardzo przyjemne dla ucha wydawnictwo, które mogą Państwo mieć na własność, bowiem pod numerem SMS-owym 71 151 czeka na swojego właściciela egzemplarz tego albumu. A ja z niego wybieram tę piosenkę.

z włosów moich pleść warkocze i w dłoniach spać. Tylko ty umiesz wymyślać mój świat.

Słuchają Państwo muzycznej jedynki w programie Pierwszym Polskiego Radia. Jeszcze 29 kwietnia świętowała swoje 79 urodziny, a wczoraj odeszła na zawsze. Stanisława Celińska. Trudno w to uwierzyć, bo ta wspaniała aktorka filmowa, teatralna, telewizyjna i estradowa bardzo mocno była związana także z piosenką i po cichu liczyliśmy na jej nowe nagrania. Zwłaszcza, że bardzo polubiliśmy ten ciepły, kojący repertuar, zapisany na przykład na płycie Atramentowa. Ale trzeba pamiętać, że Stanisława Celińska dała się poznać jako piosenkarka dużo, dużo wcześniej, jeszcze w czasie 7. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Młodziutka aktorka wygrała wówczas koncert debiutów oraz otrzymała prestiżowe wyróżnienie za tę piosenkę.

Utwór Ptakom podobni skomponował Roman Orłow do słów Włodzimierza Ścisłowskiego. Współczesny wielki powrót wokalny artystki, tak zwany drugi debiut muzyczny, nastąpił dokładnie 40 lat później, w 2009 roku, również na festiwalu w Opolu. Stanisława Celińska zaprezentowała wtedy utwór Atramentowa Rumba, który stał się fundamentem dla jej późniejszych bestsellerowych płyt studyjnych.

Po sukcesie płyty Atramentowa ukazała się płyta Malinowa. Zawierała 14 utworów z tekstami napisanymi głównie przez samą Stanisławę Celińską, do powstania których przyczyniły się rozmowy po koncertach. Tę nieodżałowana piosenkarka ceniła sobie szczególnie. Lubiła również, kiedy mówiono o niej, że jest polską Cezarią Eworą. Takie porównanie ukuli krytycy muzyczni i zaczęło się ono pojawiać masowo. Rzeczywiście istniało kilka punktów stycznych pomiędzy obiema artystkami. Obie hipnotyzowały publiczność niskim, głębokim, niezwykle charyzmatycznym i matowym głosem. Podobnie jak artystka z Wysp Zielonego Przylądka, Celińska osiągnęła spektakularny sukces komercyjny na rynku muzycznym już jako dojrzała kobieta, mająca za sobą trudne doświadczenia życiowe. Muzyka obu wokalistek była przepełniona melancholią i akceptacją losu, ale przede wszystkim ogromną miłością do ludzi. I to była naprawdę jej bardzo duża wartość. Ostatnią płytą, jaką w życiu nagrała artystka, był album zatytułowany Uwierz. Pojawił się z okazji 77. urodzin artystki oraz 55-lecia jej pracy zawodowej i piosenką pochodzącą z tego wydawnictwa. Zakończymy to króciutkie wspomnienie o Stanisławie Celińskiej w muzycznej jedynce, a więcej utworów z jej repertuaru pojawi się w dzisiejszej audycji tuż po godzinie 23, na którą zapraszam bardzo serdecznie w imieniu Marcina Kusego.

lepiej, ale czasem wobec życia staję jak bezradne dziecię. Staję jak bezradne dziecię. Uwierz mi.

0: bo przyjął ciało człowieka.
1: Program pierwszy Polskiego Radia Studio Muzycznej Jedynki, a w Studiu Muzycznej Jedynki mój telefoniczny gość Roman Frankl. Witam pana bardzo, bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Mogłabym powiedzieć gwiazda wczorajszego eurowizyjnego wieczoru.
2: No tak, to trochę może gwiazda to przesada, ale to była bardzo miła przygoda z Eurowizją.
1: A ta przygoda z Eurowizją to jest także pańska osobista przygoda, czy ten festiwal był bliski pana sercu?
2: Trochę tak, bo ja bardzo lubię Eurowizję. Od lat śledzę wszystkie transmisje Eurowizji. Jeszcze mieszkając w Polsce zawsze chętnie słuchałem piosenek śpiewanych w Eurowizji. A od czasu jak mieszkam, a to już są, proszę pani, 42 lata jak mieszkam w Austrii, to niemal co roku staram się oglądać Eurowizję i bardzo lubię ten program, może to tylko za mało powiedziane. Bardzo lubię Eurowizję.
1: Ta Eurowizja na przestrzeni lat na pewno się zmienia. Ciekawi jesteśmy bardzo, co wydarzy się w tym roku. Pańskim okiem eksperta, jak pan ocenia szansę naszej polskiej reprezentantki, czyli Alicji Szemplińskiej w tym konkursie?
2: Proszę pani, ja uważam, że ona jest fantastyczna. Ja po prostu byłem już jedną z prób, widziałem, ponieważ tam sam miałem próby w tej hali i byłem tak zaskoczony i zafascynowany.

0: zachwycony jej głosem. Ma po prostu tak wspaniały głos, to nikt z innych wykonawców Eurowizji nie ma takiego głosu. To nie tylko z wykonawców Eurowizji, ale niewiele jest osób na świecie, można powiedzieć, które mają tak wspaniały głos. Więc jeżeli jury miałoby się tylko głosem jakby dyktować wynik swój, tym, to musiałaby wygrać. Ja mam nadzieję, że znajdzie się przynajmniej, jeżeli nie wygra tego konkursu Eurowizji, to znajdzie się w pierwszej trójce, bo na to zasługuje. Jest po prostu wspaniałą piosenkarką. Ale jak wiadomo, w Eurowizji oczywiście liczy się tyle przeróżnych rzeczy, że tak naprawdę to nie wiadomo, czym oni się kierują. I to jest i publiczność decyduje, i jury decyduje, także to naprawdę trudno powiedzieć. Ja dałbym jej najwięcej punktów i bym postawił ją na pierwszym miejscu. Naprawdę. I to mówię nie tylko dlatego, że jestem z Polski, że jestem Polakiem, choć mieszkam w Austrii, ale jestem oczywiście i w sercu, i nie tylko w sercu, i w duszy, i w głowie Polakiem, wiadomo. Ale naprawdę jest wspaniała. I akurat dziś miałem próbę też w teatrze, ponieważ jestem tutaj w trakcie prób. I wszyscy koledzy moi byli zafascynowani jej wczorajszym występem. Wszystko Austriacy.
1: Tak, tylko tak jak pan powiedział, na Eurowizji liczy się nie tylko głos, choćby on był najwspanialszy na świecie, ale też inne czynniki.
0: Tak.
1: Mam jeszcze do pana takie pytanie. Kiedy otrzymał pan propozycję wzięcia udziału w tej ceremonii, to było to dla pana duże zaskoczenie? Czy uznał pan, że no właściwie jest pan właściwym człowiekiem na właściwym miejscu?
0: No więc oczywiście było to dla mnie zaskoczenie, jak austriacka telewizja do mnie zadzwoniła i... Ale to była taka, z tą propozycją, ale to była bardzo miła niespodzianka. No nie na co dzień dostajesz taką propozycję, żeby jakby rozpocząć ten konkurs Eurowizji. Także bardzo się ucieszyłem. Nie, to ja, wie pani, to żebym ja powiedział, no wiadomo, że do mnie zadzwoni. Nie, to ja nie jestem takim człowiekiem, który ma o sobie takie duże mniemanie.
1: Zapisał się pan już na kartach historii tego konkursu. Tak możemy powiedzieć, ale my...
0: No tak, w pewnym sensie tak.
1: Tę rozmowę naszą zakończymy piosenką z pana repertuaru. Pozwoli pan, Mężczyzna na niepogodę. Będzie to dobry wybór?
0: Bardzo dobry. Bardzo się cieszę, bo lubię tę piosenkę i wspominam zawsze te dni, kiedy ona powstała, jak miałem swój program telewizyjny w Studio 2 w telewizji wtedy... końcem lat 70., który właśnie nazywał się Mężczyzna na niepogodę, był pod tym tytułem. Ten tytuł wymyśliła dla mnie Agnieszka Osiecka i napisała też ten tekst do mojej muzyki. I tak bardzo miło wspominam i ten program, i tę piosenkę, i Agnieszkę.
1: Bardzo panu dziękuję za tę naszą dzisiejszą rozmowę. Roman Frangl.
0: Ja również dziękuję.
1: Był gościem muzycznej Jedynki. Wszystkiego dobrego. Oglądamy występy Alicji Szczęplińskiej, prawda? Wspólnie.
0: Tak jest. Oczywiście trzymamy kciuki i miejmy nadzieję, że pokona wszystko.

Śpiewał Roman Frankl, który był jedną z ważniejszych postaci wczorajszej ceremonii otwarcia konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Pochodzący z Polski artysta, syn samej Marii Koterbskiej, od lat związany jest z Austrią, pojawił się najpierw w specjalnym materiale otwierającym widowisko, a chwilę później wystąpił także na żywo. A jeszcze kiedy mieszkał w Warszawie, był aktorem teatru dramatycznego, a potem zdecydował się na wyjazd do Austrii. Chciałem udowodnić, że nie jestem synem swojej matki, wspominał. W Austrii kontynuował aktorską karierę. A ja przypomnę, że w Wiedniu reprezentować nas będzie Alicja Szemplińska. Wystąpi w sobotę 16 maja. Trzymajmy za nią mocno kciuki. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Do usłyszenia. Anna Will.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Kawa, energetyki i słodkie przekąski to nie najlepszy sposób na koncentrację i dobrą pamięć. Co jeść i pić, by skutecznie wspierać pracę mózgu podczas nauki czy stresu? W audycji także o żabich koncertach i o tym, po co płazy są w przyrodzie, oraz o samoobronie kobiet i odzyskiwaniu poczucia bezpieczeństwa. Spotkamy się też z kapitanem Baranowskim, który opowie o kolejnym etapie samotnego rejsu dookoła świata.
2: Cztery pory roku. Jutro od 9:00. Zapraszam. Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
11: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicz.

0: Ojca, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
1: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
4: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada 2 w rejonie parkingu autostradowego Nowostawy Dolne, Niesułków. Korek od miejscowości o wdzięcznej nazwie Rozdzielnia po Nowostawy dla jadących w stronę Łodzi i Poznania. S2. Południowa obwodnica Warszawy od węzła Opacz po wyjazd z tunelu autostradowego Korki w obu kierunkach. Autostrada 4, autostradowa obwodnica Krakowa. Korki spowolnienia w obu kierunkach, ale już nie od Balic po Kraków Południa, tylko w rejonie Wisły z jednej i z drugiej strony. Skończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 6 na odcinku Słupsk-Lęborg w pobliżu Poganic na 235 km, gdzie przewróciła się ciężarówka i ruch przez pewien czas był możliwy tylko jednym pasem dla obu kierunków. Droga ekspresowa S7. Korek zaczyna się przed węzłem Gdańsk-Lipce, a kończy się przed węzłem Gdańsk-Południe dla jadących w stronę obwodnicy Trójmiejskiej i w stronę autostrady A1. Krajowa trasa numer 7 od Łomianek po most północny w Warszawie. Korek dla wjeżdżających do stolicy. Jest 8 od Bemowa po Marymont. Korek dla jadących w stronę Białegostoku. Droga krajowa numer 72, odcinek Turek-Uniejów w pobliżu miejscowości Wichertów na 41 km. Auto osobowe wypadło z drogi, dachowało i wpadło do rowu. Jedna osoba jest ranna. Strażacy wprowadzili w tym miejscu ruch dla obu kierunków, ale tylko jednym pasem.
5: Jest 19. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Rosyjska Duma Państwowa przyjęła ustawę, która umożliwia Kremlowi wysłanie wojsk za granicę w celu ochrony obywateli. W aktualnościach także komentarze po incydencie z Dominikiem Tarczyńskim. Europoseł nie został wpuszczony do Wielkiej Brytanii. Jest nowy portal dla przyszłych kierowców. Ma położyć kres handlowaniu terminami egzaminów na prawo jazdy. Czy to przygotowania do inwazji? Rosyjska Duma Państwowa przyjęła ustawę, która zezwala Władimirowi Putinowi wysyłać wojska w celu ochrony Rosjan poza granicami kraju. Napisał o tym portal Ukraińska Prawda. Jak wyjaśnił, projekt wniesiono do Dumy po serii ostrzeżeń ze strony NATO i europejskich służb wywiadowczych dotyczących możliwych przygotowań Rosji do konfliktu z jednym lub kilkoma państwami sojuszu. To może być poważny sygnał ostrzegawczy dla NATO, szczególnie w kontekście planowanego wycofania z Niemiec 5 000 amerykańskich żołnierzy. Polska jest gotowa na ich przyjęcie, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki po szczycie bukaresztańskiej dziewiątki.
6: Jeśli pan prezydent Donald Trump podejmie decyzję o przesunięciu żołnierzy z Niemiec, to Polska jest oczywiście gotowa i myślę, że to jest w interesie całej Europy, także Sojuszu Północnoatlantyckiego, aby żołnierze amerykańscy, którzy są współgwarancją bezpieczeństwa w Europie, pozostali.
5: Amerykanie nie podają na razie informacji, dokąd mają zostać przeniesieni żołnierze. Nieoficjalnie mówi się, że część wycofywanych sił może wrócić do Stanów Zjednoczonych, a potem zostać przerzucona w region Indo-Pacyfiku. Dominik Tarczyński na czarnej liście brytyjskiego MSW. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości jest wśród 7 zagranicznych działaczy i influencerów, którym brytyjski rząd zablokował wjazd przed planowanym marszem skrajnej prawicy w Londynie. Sylwia Białek pytała polskich polityków o komentarz.
7: Dominik Tarczyński napisał w mediach społecznościowych, że tak wygląda komunizm XXI wieku. Zapowiedział pozew przeciwko premierowi Wielkiej Brytanii. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że w sprawę powinien się zaangażować polski MSZ.
8: Zawsze stoimy po stronie naszych obywateli i Ministerstwo Spraw Zagranicznych też musi stanąć.
7: Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski ma dla Dominika Tarczyńskiego radę, aby stonował wypowiedzi publiczne.
9: Może mniej radykalizmu, A może strona brytyjska po prostu nie wierzy w skuteczność jego egzorcyzmów?
7: Rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej do

0: Rota Łoboda podkreśliła, że Dominik Tarczyński swoimi działaniami zapracował sobie na takie potraktowanie.
1: Są kraje, które po prostu uważają, że osoby, które nie respektują praw człowieka, nie są mile widziane na ich terytorium.
0: Kilka dni temu problemy na brytyjskiej granicy miał także lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Koniec z czarnym rynkiem terminów egzaminów na prawo jazdy. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych uruchomiła nowy portal infokierowca.pl, który zastępuje wysłużony system InfoCar. To reakcja na działania internetowych botów, które do tej pory masowo rezerwowały miejsca w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Teraz są nowe rozwiązania i logowanie przez e-dowód, mówi Tadeusz Wachowski z PWPW.
3: Boty działały w ten sposób, niezależnie od tego, jaką konfigurowaliśmy zabezpieczenia, że wystawione terminy egzaminów blokowały i one były później w różny sposób przehandlowywane. W tej chwili nie da się zarezerwować terminu egzaminu z puli, trzeba być zalogowanym, rozpoznanym użytkownikiem.
2: W przyszłości system ma zostać rozbudowany m.in. o obsługę w pełni elektronicznych orzeczeń lekarskich.
4: To są aktualności jedynki.
2: Wizzair wznowi bezpośrednie loty między Tel Awiwem i kilkoma miastami Europy. Linia lotnicza uzasadniła decyzję poprawiającą się sytuacją bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Na trasie między Tel Awiwem i Warszawą samoloty węgierskiego przewoźnika wrócą 29 maja. Połączenia zostały wstrzymane pod koniec lutego z powodu izraelsko-amerykańskiego ataku na Iran. Z kolei na krakowskim lotnisku jest szansa na rozwiązanie problemu tłoku. Port rozpoczyna rozbudowę terminala pasażerskiego. Zaprojektowano go do obsługi ponad 8 milionów pasażerów rocznie. Tymczasem w zeszłym roku przyjął 13 milionów.
5: Wykonawca jeszcze przed wakacjami ma rozpocząć wykopy pod fundamenty. W przyszłym roku z ziemi ma zacząć wyłaniać się betonowa konstrukcja, która zostanie pokryta szkłem. Obecny terminal ma ponad 5000 m2. Dzięki rozbudowie powierzchnia do obsługi pasażerów zwiększy się dwukrotnie, mówi prezes krakowskiego lotniska Łukasz Strutyński.
6: Ta nowa przepustowość po części zachodniej to 16 milionów pasażerów, po części wschodniej docelowo 20.
5: Rozbudowa pierwszej, zachodniej części terminala zakończy się w 2029 roku. Druga część, wschodnia, zostanie rozbudowana w 2031 roku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Noc będzie chłodna, temperatura minimalna od 3 do 7 stopni, a na południowym wschodzie i w dolinach karpackich miejscami przymrozek przy gruncie do minus 3. Na zachodzie, w centrum i na północy przelotnie popada i zagrzmi. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 990 hektopaskali.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Reklama. Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Jedynka zaprasza na wyjątkowe słuchowisko, na żywo i w streamingu. Upadek pierwszych ludzi Antoniego Ferencego. Występują Karolina Gruszka, Mateusz Damięcki, Sławomir Orzechowski. Reżyseria Tadeusz Kabicz. Biblijna historia przeniesiona do warszawskiego metra. Jabłko, pierwszy pocałunek, nieposłuszeństwo i upadek w zaskakującej współczesnej odsłonie. W sobotę po 21:00 zapraszamy do Studia Jedynki, do słuchania na antenie radia i oglądania na kanale Polskiego Radia w serwisie YouTube.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Dziś rocznica zamachu na Jana Pawła II. Leon XIV modlił się w miejscu, w którym 45 lat temu postrzelono papieża. We wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej Ojciec Święty mówił w katechezie o Maryi i zachęcał, by uczyć się od niej miłości do Kościoła. Papież zachęcił Polaków, by dawali dobry przykład dzieciom przystępującym do pierwszej komunii świętej. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Dziś 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. 13 maja 1981 roku papież, który przejeżdżał w papamobile przez plac Świętego Piotra, został ugodzony kulą z pistoletu tureckiego zabójcy Mehmeta Alego Akczy. Dziś Leon XIV przed rozpoczęciem audiencji ogólnej zatrzymał papamobile, wszedł na plac i modlił się w milczeniu w miejscu ataku.
3: Dziś obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. Tego dnia, 45 lat temu, dokonano zamachu na życie papieża Jana Pawła II. I z tego powodu dzisiejszą katechezę poświęciłem Najświętszej Dziewicy Maryi.
2: Kontynuując cykl środowych katechez poświęconych dokumentom soborowym, papież mówił dziś o Maryi, której poświęcony jest ostatni rozdział Konstytucji Dogmatycznej Lumen Gentium.
3: Prośmy ją, aby swoim stawiennictwem pomagała nam odpowiadać na wezwanie, jakie płynie z jej przykładu. Czy przeżywam swoją przynależność do Kościoła z wiarą pokorną i czynną? Czy rozpoznaję w nim wspólnotę przymierza, którą Bóg mi podarował, aby mógł odpowiedzieć na Jego nieskończoną miłość? Czy czuję się żywą cząstką Kościoła, posłuszną pasterzą danym przez Boga? Czy patrzę na Maryję jako na wzór, jako na najdoskonalszego członka i matkę Kościoła i proszę ją, aby pomagała mi być wiernym uczniem Syna.
2: Z kolei zwracając się do Polaków, papież zachęcił do dawania dobrego przykładu dzieciom, które w tych tygodniach przystępują do pierwszej komunii świętej.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach dzieci w Polsce przystępują po raz pierwszy do sakramentu pojednania i do pierwszej komunii. Niech rodzice, katecheci i wychowawcy będą dla nich przykładem częstego korzystania z łask sakramentalnych. Polecajmy ich modlitwie, wzywając stawiennictwa Maryi, Matki Kościoła, którą czcicie śpiewem litanii loretańskiej. Wszystkich Was błogosławię.
2: Wśród polskich pielgrzymów na placu Świętego Piotra był dziś m.in. arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski, który spotkał się z papieżem. Przebywa on w Rzymie w związku z procesem beatyfikacyjnym Trojga Polskich Sług Bożych, Julii Buniowskiej oraz księży Marcina Tomaka i Jana Siuzdaka.
4: Wszyscy oni są ofiarami tych czasów bardzo trudnych, czasów II wojny światowej. Zginęli z rąk niemieckich, Julia Buniowska w 1944 roku. Natomiast ksiądz Siuzdak to męczennik, który również, tak jak ks. Marcin Tomaka, był więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau. Obaj zginęli w tym samym roku, w 1942. Oczywiście wszystko w rękach opatrzności Bożej. Czy taka będzie wola Boża, byśmy ich czcili jako świętych błogosławionych?

Pragnę powitać, szanownych Państwa, najserdeczniej na naszym koncercie Śpiewnik Komedy. Chciałem coś powiedzieć o pokoleniu, które startowało w latach 50., na przełomie lat 50. i 60. To są ludzie, którzy dziś z dużym sentymentem czasami się oglądają wstecz, sterować. Jednym słowem, ludzie ci z pewnym sentymentem i odrobiną nostalgii oglądają się na teatrzyk swej młodości. W teatrzyku twojej młodości. To prolog naszego spotkania, a zaśpiewa bardzo dawno niesłuchana, nieoglądana Ewa Bem.

0: Ewa Bem zaśpiewała piosenkę w teatrzyku swojej młodości.
1: Proszę Państwa, mam teraz zapowiedzieć dwa utwory sprzed lat. Do obu teksty napisała Agnieszka Osiecka. Pierwszy utwór zaśpiewa we własnej interpretacji także i muzycznej Ryszard Rynkowski, a drugi nasza młoda koleżanka z Katowic, Ania Serafińska. Zaczyna Ryszard prawo i pięść.

0: A dziś w muzyce kina słuchamy fragmentów koncertu. Koncertu, który odbył się w naszym studiu, Studio S1, dziś studio Witolda Lutosławskiego. To był początek sam festiwalu Jazz Jamboree w roku 95. I właśnie ten pierwszy koncert odbył się nie w sali kongresowej, ale u nas w studiu Witolda Lutosławskiego. To było 17 października. Wojciech Młynarski przygotował wieczór zatytułowany Śpiewnik Komedy. Sam oczywiście prowadził ten koncert. Zaprosił grono cudownych artystów, muzyków jazzowych, ale również i piosenkarzy i przypomniał wiele ważnych utworów, częściowo również piosenek, które dla kina, ale również i dla teatru, dla estrady napisał Krzysztof Komeda.
1: Polskie Radio. Jedynka.

To jest chyba najbardziej znany z tematów Krzysztofa Komedy. To jest kołysanka z filmu Rosemary's Baby. Iza Zając, Rosemary's Baby.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Proszę Państwa, to jesteśmy my wszyscy, ale chciałem teraz powiedzieć jeszcze coś bardzo ważnego, że jeszcze będziecie Państwo mieli, jeżeli zechcecie, okazję nagrodzić aplauzem naszych wspaniałych, cudownych, kochanych wykonawców. Ale chciałem powiedzieć, że taki króciutki finalik uczyniłem z króciutkiego tematu komedy, który odgrzebałem gdzieś w radiowej fonotece, a nazwany on był Piosenka dla Warszawy. I ułożyłem do tego takie słowa, które chcę tutaj Państwu na pożegnanie odśpiewać.

według gwiazd, w szary deszcz, w marny czas, świtem dnia w USA.

0: A dziś w muzyce kina słuchaliśmy koncertu, który odbył się wiele lat temu. To był rok 95, dokładnie 17 października w naszym studiu S1. Wojciech Młynarski przypomniał twórczość Krzysztofa Komedy. To był jednocześnie początek festiwalu Jazz Jamboree. Cudowny wieczór, który pamiętamy do dziś. To jeden z najważniejszych komedowskich wieczorów w polskim radiu. Paweł Sztompka, dziękuję już za wspólnie spędzony czas.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Kawa, energetyki i słodkie przekąski to nie najlepszy sposób na koncentrację i dobrą pamięć. Co jeść i pić, by skutecznie wspierać pracę mózgu podczas nauki czy stresu? W audycji, także o żabich koncertach i o tym,

0: Po co płazy są w przyrodzie oraz o samoobronie kobiet i odzyskiwaniu poczucia bezpieczeństwa.
1: Cztery pory roku. Jutro od 9:00. Zapraszam. Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
8: Jeszcze to.
9: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
7: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
10: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
9: Dajcie wszyscy święty.
7: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
6: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
11: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Skończyły się kłopoty na autostradzie A2 na odcinku Węzełowicz-Węzeł-Łódź-Północ. W pobliżu parkingu autostradowego Nowostawy na 369 km, gdzie po zderzeniu czterech autosobowych i busa zablokowany był jeden pas w kierunku Poznania i powstał dość spory korek. Teraz A2 jedzie się w stronę Wielkopolski bez problemów. Autostrada A4, odcinek węzeł Legnica Wschód, węzeł Legnickie Pole. W pobliżu 94 kilometra zepsuła się ciężarówka i blokowała prawy pas w kierunku Wrocławia. Blokowała, bo służby autostradowe informują, że to utrudnienie również przestało istnieć. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Osina, węzeł Goleniów Wschód. 9 kilometr. To auto osobowe uderzyło w barierę pasa rozdziału, blokując lewy pas w kierunku Szczecina. Służby drogowe informują, że S6 na swym 9 kilometrze jest już przejezdna bez jakichkolwiek kłopotów. Koniec utrudnień na drodze krajowej nr 58 na odcinku Pisz-Szczuczyn w pobliżu miejscowości Kaliszki na 134 kilometrze, ale droga krajowa nr 62, odcinek Radziejów, Brześć Kujawski w pobliżu Redeczy Krukowej na 49 kilometrze trwa wyciąganie z rowu ciężarówki. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. I droga krajowa nr 74, odcinek Annopolopatów w pobliżu miejscowości Zawada na 4 kilometrze. Po zderzeniu autoosobowego z motocyklem jedna osoba jest ranna, droga zablokowana. Policja na miejscu kieruje ruchem.
12: Minęła 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Małżeństwa osób tej samej płci zawarte za granicą będą uznawane w Polsce. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia w sprawie transkrypcji akt małżeństw jednopłciowych. Sprawa wyjazdu do Stanów Zjednoczonych Zbigniewa Ziobry nie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie, zapewnia prezydent Karol Nawrocki. Z powodu błędów i naruszeń wraca głośna sprawa zabójstwa starszego małżeństwa w Kudawie-Zdroju.
13: Sąd apelacyjny nie sprostał obowiązkom przeprowadzenia rzetelnej kontroli odwoławczej.
12: Związek małżeński osób tej samej płci zawarty za granicą będzie uznawany w Polsce. Odpowiednie rozporządzenie zmieniające wzory aktu małżeństw par jednopłciowych podpisał jak na razie wicepremier Krzysztof Gawkowski. Teraz, jak napisał wicepremier, czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Przygotowanie rozporządzenia zlecił ministrom cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych i administracji premier Donald Tusk. Dzięki niemu transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Kamil Wnuk z Polski 2050 ocenił,

0: w Polskim Radiu 24, że uregulowana powinna być nie tylko kwestia związków jednopłciowych, ale też związków partnerskich w ogóle.
1: To nie jest kwestia tylko związków jednopłciowych, tylko jest kwestia w ogóle związków partnerskich. Powinno być to uregulowane i to przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, ze względów medycznych, ze względów gospodarczych, bo to jest po prostu nieuczciwe wobec ludzi, którzy są w takich związkach, no i rzeczywiście mają gorsze możliwości niż osoby, które są w związkach małżeńskich.
0: Rozporządzenie zmieniające wzory aktu małżeństw par jednopłciowych to pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w Berlinie. W listopadzie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie są zobowiązane uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte w innych krajach Unii. Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że sprawa wyjazdu do Stanów Zjednoczonych Zbigniewa Ziobry nie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie byłego ministra sprawiedliwości. W piśmie zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych wjazdu posła PiS-u do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki mówił, że sprawa Zbigniewa Ziobry nie zaważy na stosunkach Polska-USA.
2: Zarówno ja, jak i prezydent Donald Trump jesteśmy poważnymi przywódcami swoich państw i wiemy, co jest ważne. Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa. Grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich, polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości.
0: W niedzielę Zbigniew Ziobro poinformował, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Polityk PiS ma współpracować z telewizją Republika jako komentator polityczny. Były minister podejrzany jest w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Miał m.in. wyprowadzić z funduszu 280 milionów złotych. Do końca maja rząd będzie regulował ceny paliw na stacjach zgodnie z pakietem ceny paliw niżej, poinformował minister finansów. Program pozwala na obniżki za sprawą niższej stawki VAT i akcyzy, mówi Andrzej Domański.
3: Dla nas jest rzeczą bardzo ważną, aby ceny na stacjach paliwowych były możliwie niskie, no ale oczywiście wpływu na ceny ropy na rynkach nie mamy. Ta niższa akcyza oraz niższy VAT zostaną przedłużone do końca maja.
0: Pakiet CPN został wprowadzony 30 marca jako odpowiedź na wojnę na Bliskim Wschodzie i zamknięcie cieśniny Ormus.
4: To są aktualności jedynki.
0: Sprawa głośnego zabójstwa starszego małżeństwa w Kudowie-Zdroju wraca do sądu apelacyjnego we Wrocławiu. Córka małżeństwa skazana została na dożywocie, a dwie inne osoby na wieloletnie więzienie. Sąd Najwyższy uchylił w całości ten wyrok. Do zbrodni doszło w 2022 roku. Ofiary zginęły od strzałów z broni maszynowej. Za spust miały pociągnąć córka Julianna S. i jej koleżanka Karolina Z. Sędzia sprawozdawca Andrzej Stępka wyjaśnił, że Sąd Najwyższy nie podzielił stanowiska sądu apelacyjnego w sprawie zarzutu popełnienia zabójstwa.
5: Nie podzielamy stanowiska, że należało w tym kontekście przyjąć, że oskarżone dopuściły się formalnie jednego zabójstwa kwalifikowanego z jednego artykułu 148, pomimo dokonania zabójstwa dwóch osób.
0: Sąd ustalił, że kobiety planowały zabójstwo rodziców Julianny S. Towarzyszył im Dariusz Z. Wobec wszystkich podejrzanych sąd zastosował 3-miesięczny areszt. Nawet 1 000 000 złotych mogą sięgnąć straty po pożarze w Puszczy Solskiej. Trwa ich szacowanie przez leśników. Ogień strawił kilkaset hektarów lasu. Dagmara Kędzior.
6: Leśnicy szacują teraz straty poprzez monitoring lasu z użyciem dronów z kamerami. Oceniają przy tym, w jakim wieku były drzewa strawione przez ogień. Wkrótce przystąpią też do oczyszczania pogorzeliska. Na terenie, który objął pożar, obowiązuje zakaz wstępu. Okoliczności pożaru, jego rozwój oraz przebieg akcji gaśniczej przeanalizuje specjalny zespół, który wkrótce zostanie powołany przez szefa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy bez opadów tylko na wschodzie kraju. Poza tym przelotny deszcz możliwy jest na zachodzie, w centrum i na północy. W nocy zimno, od 3 do 6 stopni, na zachodzie miejscami 7.
4: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad 1/5 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych.
4: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Polskie Radio. Jedynka. Spotkania w jedynce. Blisko, coraz bliżej.
4: Polskie Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Witam Państwa w audycji Blisko, coraz bliżej. Blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. No i proszę Państwa, stuknęła nam stuwa. Tak, tak, spotykamy się setny raz. Te 100 rozmów, właściwie 99, bo setna będzie dzisiaj, zostało nagrane w 2 lata. Muszę powiedzieć, że to była całkiem intensywna praca. I bardzo jestem Państwu wdzięczna za słuchanie i także za aktywne słuchanie, ale przyznam bez bicia, że nie przygotowywałam się jakoś specjalnie na ten jubileusz. To tak po prostu się objawiło, a jednak los zrządził, że setny odcinek Blisko, coraz bliżej nagrywam z Alką Adamowicz, z psycholożką, specjalistką psychotraumatologii i neuropsychologii, wykładowczynią psychologii pozytywnej i stosowanej, autorką książek, między innymi o wewnętrznym krytyku, o blokującym wstydzie, o super związkach. Jej ostatnia książka, uwaga, uwaga, nosi tytuł Bliskość. A więc los zrządził, że w setnym odcinku Blisko, coraz bliżej będziemy rozmawiać o bliskości. Zdolność do budowania i pielęgnowania bliskości to jeden z najważniejszych filarów naszego życiowego dobrostanu. To jest taka podstawa zdrowia psychicznego i o tym dzisiaj z moją wspaniałą gościnią będę rozmawiała. Witam Cię, Alu.
5: Witam Cię pięknie. I też dziękuję za takie przedstawienie, takie magiczne, takie bliskie.
4: Bardzo się cieszę, że tak to odbierasz. Ta bliskość, to bliskie, to jest takie właśnie pożądane. I myślę, że to, że powstała ta książka, to też wyniknęło z jakiejś obserwacji życia.
5: Tak.
4: Co zobaczyłaś?
5: Zobaczyłam, że brakuje nam bliskości. Zobaczyłam, że jesteśmy bardzo zestresowani, stres nas zabija. Zobaczyłam, że jesteśmy samotni. Nowe statystyki pokazują zatrważające dane. 62% Polaków odczuwa samotność.
4: Coś
5: 42%
4: takiego.
5: Naszych nastolatków, naszej młodzieży odczuwa codzienną taką pustkę. Izoluje się społecznie. Zobacz, to jest 42%. To jest
4: bardzo dużo.
5: I tak sobie pomyślałam, że możemy uczyć się wielu rzeczy. Jak budować relacje z partnerem, jak zmieniać swoje nawyki myślowe, ale warto łączyć kropki. Ja, tak jak przedstawiałaś mnie, jestem specjalistką neuropsychologii, czyli tej nauki o mózgu, psychotraumatologii, klinicznej psychologii, a także psychologii pozytywnej. Wiesz, jak połączyłam te kropki, to zwróciłam uwagę na ważną rzecz, na słowo bliskość. Jak my dzisiaj jesteśmy tak odłączeni, oddaleni od siebie i nie tylko w tej relacji, najważniejszej, najpewniejszej relacji z samym sobą czy sama z sobą, ale też w relacjach tych społecznych, tych z bliskimi, z rodzinami, z przyjaciółmi. Też jesteśmy często tak, wiesz, tak jakby za szybą, niby koło siebie, ale jednak za szybą.
4: Mm-hmm. Zdecydowanie, też to widzę. Wiesz co, na samym początku twojej książki przeczytałam coś takiego. Zatrzymaj się na chwilę. Pomyśl o momencie, kiedy czułaś, ja bym dorzuciła jeszcze czułeś się naprawdę widziana, widziany. Kiedy ktoś był przy tobie, nie tylko fizycznie, lecz także całym sercem, to właśnie jest bliskość, piszesz. Czy właśnie nie jest tak, że my doświadczamy, albo czy dajemy tę bliskość tak rozumianą, tak naprawdę

0: swoim bliskim i innym ludziom bardzo rzadko, tak rozumianą bliskość, czyli taką na 100%. Ja jak to przeczytałam, to aż zadrżałam, bo zaraz sobie zrobiłam rekonstrukcję zdarzeń ostatnich i na przykład chciałam sobie przypomnieć rozmowę z córką albo z mężem. Czy ja jestem naprawdę na stówę? Czy ja jestem na 100%? Rzadko.
1: I wiesz co, i ważną rzecz poruszyłaś, bo co to jest definicja 100%? Czy my możemy być ciągle na 100%? No nie. Świat pędzi, jesteśmy ciągle w biegu, praca, dzieci, logistyka, dom, zakupy, zepsuje się pralka, trzeba wymienić olej w samochodzie. Jest tak. Mnóstwo rzeczy.
0: Zahacza o krawężnik i trzeba jechać do
1: lokalizacji. Ale tak. Już jak jestem z tą drugą osobą, bądź świadoma, bądź świadomy i bądź z nią blisko właśnie, bo dzisiaj pary się rozstają poprzez utratę bliskości. To jest główna przyczyna rozpadu związków. Nie zdrada czy zła komunikacja, jasne, ale ta bliskość, ta taka podstawowa nasza potrzeba, jeśli ona zanika i nie jest nam fajnie ze sobą i idziemy w stronę później obojętności, mocnego oddalenia się i trudno już tą bliskość zbudować, ale można ją zbudować. Trzeba i warto zacząć od siebie, bo jeśli ja jestem ze sobą połączona z moimi emocjami, z moimi potrzebami, wiem czego chcę od życia, jestem połączona z moimi wartościami, bo wiem jakie są moje cele, czuję poczucie sensu w moim życiu, jestem taka połączona z wewnętrznym moim ja, żyję w zgodzie ze sobą, rozwijam się swoim tempem. Kiedy chcę powiedzieć nie, mówię nie. Kiedy chcę powiedzieć tak, mówię tak.
0: Też rzadkość.
1: Tak, ale
0: to
1: wiesz,
0: jest też rzadkość.
1: Bo to jest ta świadomość, którą można zaprosić. Tak. Wiadomo, że w dojrzałym wieku jest łatwiej. Naprawdę łatwiej. Sama tego doświadczyłam, bo mam 53 lata i widzę, jak dzisiaj z łatwością, wiadomo, że mam jakieś tam zawirowania. Mówię nie, jeśli czuję, że nie. Mówię tak, jeśli chcę tak. Żyje w zgodzie ze sobą. To jest ważne. Żeby nie omijać siebie. A my tak często, szczególnie kobiety, omijamy siebie.
0: Albo zagłuszamy.
1: Tak. Albo ustawiamy na samym końcu.
0: Tak, ale wiesz co? Myślę sobie, że to tak samo dotyczy kobietek i mężczyzn. Tak. Tylko, że rzeczywiście my przynajmniej próbujemy o tym jakoś czasem

0: podstawowa jest wynoszona z domu. Tych wszystkich zachowań, zaraz o nich opowiemy, ale to nas nie określa. Nad tym można pracować. I tak jak wspomniałaś, tak, style przywiązania często wpływają na nasze relacje. I trzeba zaznaczyć, że one kształtują się w najwcześniejszych relacjach, przede wszystkim z opiekunami. To może być mama, ojciec, ciocia. Później szkoła też wpływa na to. I są takie cztery style. Bezpieczny, czyli taki, że wiem, że jestem kochana, potrafię kochać, bliskość jest dla mnie naturalna, nie muszę o nią walczyć.
1: Tak, i napisałaś jeszcze coś takiego przy tej okazji, muszę powiedzieć, dobrze, bo to mnie tak, wiesz, zatrzymało właśnie. Konflikty traktują te osoby, które reprezentują ten bezpieczny styl przywiązania, które miały no, dobre dzieciństwo, były dziećmi zaopiekowanymi, rozumianymi, zauważonymi. Więc takie osoby w dorosłości konflikty traktują jako okazję do lepszego zrozumienia siebie nawzajem, a nie tylko jako ryzyko dla związku.
0: Tak.
1: Czyli oni zakładają, że te konflikty będą.
0: A oczywiście, że tak. Bo kto może ci dzisiaj powiedzieć, no w relacjach to nie ma konfliktów, nie ma kłótni, nie ma jakichś awantur, zawsze będą, tylko umiejętność godzenia się, albo nawet umiejętność kłócenia się, to też jest ważne. Jakich słów unikać w rozmowie, czy w emocjach wypowiadać pewne rzeczy, które już się później nie odpowie. Wiesz, to jest ważne, żeby była ta świadomość, jeśli jestem z osobą, którą kocham. A szybko potrafię ją zranić, to warto się zatrzymać, zastanowić się, uszczypnąć, wyjść, wziąć 10 oddechów, przejść się dookoła stołu, wyjść na podwórko i wrócić do rozmowy. Już nie w emocjach. I takie osoby potrafią to robić i one wiedzą, że dobrze, pokłóciliśmy się, ale nie to, że ja od razu cię zostawiam, rozwodzę się, jesteś najgorszy czy najgorsza, tylko rozmawiam. I ta relacja pokazuje też, że my możemy być w tej relacji troszkę tak w pełni sobą, bez masek. Możemy mówić otwarcie, co nas boli, czego potrzebujemy, bo czujemy się bezpieczni.
1: Tak.
0: Bo to wyniosłam z domu. Moja mama z tatą rozmawiali w sposób bezpieczny. Mówili o swoich oczekiwaniach, potrzebach, przytulali się, kochali. Nie obgadywali przy stole ciotek, wujków i tak dalej, ale rozmowy były. Czasami to jest ten zapach w kuchni, jak tato podziękował za dobry obiad. Dziecko to widzi. Dziecko nie musi słyszeć na przykład, bo trzeba się kochać i być wiernym. On też to widzi, jak tak, rodzice się szanują.
1: Ja pamiętam, że często patrzyłam, jak moi rodzice podróżowali autem i gdzieś tam siedząc na tylnym siedzeniu ze swoimi braćmi, widziałam, jak chwytają się za rękę. I to mi zostało na całe życie.
0: No tak, no właśnie. I też takie osoby potrafią szanować swoje granice. Mimo tego nie tracą bliskości ze sobą. Uważają, że są pewne siebie, że ta samoocena jest dosyć wysoka. I to jest ten styl taki najfajniejszy. No, jak ktoś ma szczęście w życiu, to cudownie. Jeśli nie, to nie przekreśla, żeby nad tym popracować, ale żeby sobie uświadomić, że ja tą mapę dostaję. Bo relacje nie są dziełem przypadku. Umiejętności relacyjne dziedziczymy. One są tak jak utkany wzór. I wszystko zależy, co na tym wzorze będzie. Bezpiecznie, lękowo, krytycznie, dużo krzyku,
1: właśnie,
0: dużo na przykład negatywnych emocji.
1: I tej oceny.
0: Właśnie. No dzisiaj cierpimy na ocenozę. Wszyscy siebie oceniamy.
1: Ocenoza, tak, dokładnie.
0: Ale też warto przypomnieć, że elementy tego wzoru są dla mnie, ja wybieram, które są dla mnie piękne i chcę to kontynuować. A mogę te, które mi nie pasują, bo my się zmieniamy całe życie. Nasz mózg się rozwija całe życie. Niedawno badania mówiły, że do pełnoletności. Dzisiaj już mówią, że nawet do 29 roku życia. Także zobacz, my możemy rozwijać, zmieniać swoje nawyki myślowe. Jest pan, który dostał Nagrodę Nobla za neuroplastyczność mózgu. Można się nauczyć na nowo. Tylko trzeba chcieć, trzeba wiedzieć, troszkę przeczytać, dowiedzieć się, być ciekawą, ciekawym.
1: I trochę poćwiczyć.
0: Tak, o, tak.
1: Popraktykować, prawda?
0: Tak, bo bez działania nic się nie wydarzy. Nie, nie zrobi się.
1: Tak, porównujesz to do ćwiczenia mięśni.
0: No tak, jak ktoś chce mieć płaski, ładny brzuszek, czy jędrną pupę, to ćwiczy.
1: Tak.
0: Jeśli chcemy mieć dłużej zdrowie psychiczne, to trzeba ćwiczyć mózg. To jest trening mentalny, bardzo ważny i często o nim zapominamy. Ale jest nauka, jest Eric Kendall, który dostał Nagrodę Nobla z zakresu medycyny i on właśnie udowodnił, że my możemy zmieniać swoje połączenia neuronalne, te synapsy. I to jest piękne.
1: W każdym momencie.
0: Bo mózg nie jest takim plastikiem. trwałym, sztywnym, tylko udowodnił, że jest plastyczny.

0: elastyczny. Czyli mogę zmieniać.
1: Tak, lękowy styl przywiązania. Tak. To jest dopiero historia.
0: Tak.
1: Dużo tej lękliwości, lękowości w życiu dorosłych ludzi.
0: Tak. Jesteśmy utkani z lęków. Nie wiem, czy dzisiaj to widzisz. Że się
1: widzę.
0: Dużo boimy, że mamy w sobie dużo strachu, dużo obaw, dużo niepokoju. I ten styl też dostajemy. Też od naszych rodziców, opiekunów. I ten styl mówi nam, kiedy miłość zbyt mocno boli. Bardzo pragniemy bliskości, bardzo. Tak te osoby też mówią, twierdzą, tak to jest przebadane, ale z drugiej strony marzą o miłości, czułości, bliskości. I ten lęk im nie pozwala często dobrze funkcjonować w relacji, bo tylko mąż nie odpisze, tylko żona nie odpowie tu i teraz. To już jest ten lęk. Ona tak. mnie porzuci.
1: Interesuje ją co innego. Tak. A może kogoś spotkał?
0: Tak.
1: A może kogoś poznała? No jakaś paranoja.
0: Tak, tak, bo to jest taki właśnie paniczny lęk przed porzuceniem, odrzuceniem.
1: Czyli on wynika też, on tak. się też bierze z dzieciństwa.
0: Tak. No bo jeśli mama mi odrzucała, mówiła do mnie, albo nic nie mówiła, była zimna, była taka, dzisiaj mnie kochała, jutro nie. Pragnęłaś miłości tej matki, ale czułaś, że coś nie tak zrobisz, że na miłość trzeba zasłużyć.
1: Że musisz mieć same piątki,
0: tak.
1: nie czy tam
0: tak.
1: szóstki.
0: No właśnie, przyniosłaś czwórkę, czemu nie piątka? Wiesz, to się tworzy, to są takie właśnie te wzory, które wyrzucamy i później to dziecko wychodzi z tą mapą i prosi o miłość i często spotyka takiego niefajnego partnera czy partnerkę, ale nieważne, powiedziała, że kocha, że mam piękne oczy. Wystarczy czasami jedno małe słowo i my już wierzymy, że to jest to, bo mamy taką potrzebę bliskości.
1: Że nie patrzymy tak. szeroko tak. i głęboko.
0: I jak,
1: tylko zatrzymujemy się na tym komplemencie, a potem się okazuje, że to był fałszywy alarm albo jakiś szczątkowy sygnał, prawda?
0: Tak.
1: Bo gość okazał się albo ona okazała się tak. jednak destrukcyjną osobą.
0: Tak, tak, dokładnie. I te osoby właśnie, tak jak mówimy tutaj, reagują lękiem. I one też nadmiernie przywierają się do drugiej osoby i często wiedzą, że ta osoba druga nie jest dla nich. Bo częściej płaczą, niż się cieszą w tej relacji, bo są te osoby toksyczne, już nawet się dowiedziały, przeczytały książkę, ale jednak trudno im się wyrwać z tej relacji.
1: A też widzę, słyszę, bo mam dzieci już dorosłe, to są młodzi dorośli, że bardzo trudno im zbudować z kimś taki trwalszy związek, głębszy, bo jak minie pierwsze zauroczenie, jak pojawią się jakieś pierwsze turbulencje, to jedna ze stron pierzcha. Boi się wchodzić głębiej, boi się pracować. Może to też bierze się z tego, że zostało się naznaczonym tym piętnem lękowego przywiązania.
0: Na pewno to bardzo mocno wpływa na późniejsze relacje, ale też w międzyczasie dochodzą różne inne rzeczy. Tak jak na przykład dzisiaj zmienić partnera to jest żaden problem, tak? Na przykład logujemy się na Tindera, przerzucamy w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Wybieramy tu i teraz szybko. Idziemy na randkę. Niektóre osoby są bardzo mocno oczytane. Wyłapują red flagi od razu. Wiesz, i...
1: Red flagi.
0: Wiesz, o co chodzi?
1: Właśnie,
0: I często
1: tak.
0: jest tak, że z tej strony...
1: Te
0: też
1: sygnały ostrzegawcze.
0: Tak. Tak. Tylko dzisiaj, żebyśmy też nie przedobrzyli z tymi sygnałami ostrzegawczymi, bo jednak warto pogłębiać rozmowy, warto poznawać tego człowieka, a nie tylko jeden błąd i już mam takie, wiesz, widzenie, że to nie pójdzie.
1: Tak, przekreślamy.
0: Właśnie o to chodzi, bo mamy bardzo duże oczekiwania. To też trzeba na to zwrócić uwagę, żeby jednak nie iść z takim zestawem czerwonych flag na pierwszej randce czy na drugiej, tylko poznawać, tak naturalnie poznać drugiego człowieka. Jasne, zadawać pytania.
1: Ale też wrzucać inną optykę, żeby nie widzieć wyłącznie tych czerwonych flag, ale zobaczyć też green flag, czyli
0: tak.
1: zieloną flagę, prawda?
0: Mhm, ale widzisz, nasz mózg jest tak. też tak skonstruowany, że my szybko wyłapujemy zagrożenia. Dlatego dzisiaj myślę,
1: tak
0: że brakuje troszeczkę tej równowagi.
1: Mhm.
0: I też taka moda na zmianę partnerów, że dzisiaj zobacz 8 milionów singli w Polsce. Każdy single, no nie każdy, ale wiele osób mówi, o fajnie, żyję sobie sama, nikogo nie muszę tutaj, o nikogo nie muszę się troszczyć, jest mi dobrze, robię sobie co chcę. I jest, tak, był przez chwilę taki przekaz.
1: Tak, był.
0: Ale
1: było, ale czy on jest prawdziwy?
0: Wiesz co, być może tak, wiele osób tak chce i jest zadowolona, ale czy na pewno nie jesteśmy do tego stworzeni? Do życia w samotności.
1: I czy ten wybór tego statusu singla nie wyniknął jednak z wcześniejszych niepowodzeń w relacjach? które

0: mogły być po prostu jakąś nieumiejętnością.
1: Jasne.
0: Albo właśnie tym, o czym mówisz, tym pokutującym stylem przywiązania, nad którym się nie pracowało.
1: Tak, bo dzisiaj mamy większą świadomość i zobacz, potrafimy odczytywać różne też sygnały, czytać, sprawdzać, właśnie mam taki styl przywiązania, ale ja zawsze mówię, że w życiu brakuje tej równowagi, żeby się nie zatracić też w tej psychologii i nie być takim najmądrzejszym na świecie, bo rzeczywiście później będzie nam trudno znaleźć partnera, bo nie ma idealnych osób.
0: Nie ma.
1: Nie ma idealnych par, nie ma idealnych kobiet, mężczyzn, dlatego warto dać sobie zgodę na niedoskonałości, na pomyłki, tak, na błędy.
0: I czasami dać się ponieść.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Polski Radio, program pierwszy. Anna Maruszeczko, wracamy do rozmowy w audycji Blisko, Coraz Bliżej. Dzisiaj moją rozmówczynią jest Alina Adamowicz. Czasem mówię Alka, czasem Ala, czasami Alina, ale tak to właśnie z tobą chyba jest, Alu.
1: Ale zobacz, to pokazuje, jaki piękny jest polski język. No ile właśnie, odmian. Alunia, Alusia, zobacz, Ania, Aneczka.
0: Tak, ale też świadczy o tym, że jesteś ciekawą osobą, bo jedni mówią do ciebie tak, bo tak cię postrzegają, inni cię postrzegają inaczej, mówią bardziej dynamicznie, inni bardziej czule. Ale właśnie, Alka Adamowicz jest psycholożką, specjalistką psychotraumatologii i neuropsychologii, wykładowczynią psychologii pozytywnej stosowanej, a dzisiaj rozmawiamy o bliskości, bo pojawiła się całkiem niedawno też książka o tym samym tytule. Powiedziałaś sporo już o tych stylach przywiązania, które wywodzą się z naszego dzieciństwa nierzadko, najczęściej w zasadzie. Powiedzieliśmy o tym bezpiecznym stylu przywiązania, o lękowym. Jest jeszcze jeden dosyć istotny i często identyfikowalny przez fachowca albo przez uważnego obserwatora. Unikający, tak. Na czym to polega?
1: Wiesz co, można go określić, że to jest serce w zbroi. Czyli dystans, lęk przed utratą niezależności, bo takie osoby boją się, że ktoś zabierze im tą przestrzeń. One w dzieciństwie nauczyły się, że muszą liczyć tylko na siebie. Nie potrafią prosić o pomoc, a jak się zbliża być może uczucie, miłość, to one właśnie się zbroją, nie dopuszczają, budują ten mocny mur i nie chcą iść. A mimo, że też pragną miłości, bliskości, jak każdy z nas.
0: Tak, czyli pod tą zbroją jest takie tłumienie czułe uczuć. Serce.
1: I tłumienie uczuć, bo tak jak powiedziałam, że w dzieciństwie się tego nauczyły, że one nie były wysłuchiwane. Nikt się nad nimi nie pochylał. Robiły, co chciały.
0: Aha, czyli żeby zasłużyć na uwagę, żeby zasłużyć na czyjeś uznanie, to musiały być cicho, albo właśnie musiały być może doskonałe, takie sprawne, gotowe, zawsze na baczność. Czy to o to też chodziło?
1: Tak, też. Aha. W dużej mierze, że musiały radzić sobie zawsze same.
0: Okay.
1: Nie miały pomocy. Nie mówiło się w domu o emocjach, uczuciach. Mama była taka, można powiedzieć, zimna i obojętna. One, żeby przetrwać, to się zbroiły.
0: Mam dreszcze.
1: I radziły sobie same. I często takie osoby mówią o tym. I dla nich to jest naturalne. I one chcą bliskości. Tylko wtedy w ich sercach robi się ciasno. Wiesz, w takim wewnętrznym ja robi się. Także coś jest nie tak, bo nikt ich tego nie nauczył.

0: Wybieramy to, co dostajemy. Nawet nie wiemy, że można inaczej, bo ta nasza mapa normalności wyniesiona z domu nas w jakimś sensie definiuje. I takim wzorem się poruszamy później w życiu dorosłym. Mhm.
1: Czyli takie osoby mogą, nie wiem, stracić szansę na miłość, na prawdziwe, głębokie, szczere uczucie?
0: Mogą, ale to nie jest wyrok, tak jak mówiłam wcześniej. Można nauczyć się innych zachowań. Warto poznać, bo ta wiedza jest po to, żeby to zrozumieć. Dlaczego tak mam? Dlaczego boję się tej bliskości? Dlaczego unikam? Dlaczego buduję takie mury? Dlaczego nie chcę czasami powiedzieć o tym, co mam w środku, co czuję? Bo tak, jestem tak nauczona, a przez lata, jeśli to robiłam, no to już, słuchaj, automatem lecę na autopilocie.
1: Tak.
0: Nawet jak się coś dowiem, coś mi ktoś powie, to nie, ja już mam takie wyprodukowane w mózgu ścieżki neuronalne, że ja już inaczej nie potrafię. Tak. Tam jest mapa.
1: Czyli cały czas w zbroi, cały tak. czas na baczność. Nie dopuszczam niektórych treści, niektórych impulsów i nie wypuszczam.
0: Nie.
1: Znaczy nie daję sobie prawa do tego, żeby pokazać czasem jakąś słabość, jakąś drażliwość albo jakąś taką nawet właśnie czułość w stosunku do drugiej osoby.
0: Tak.
1: Nie?
0: Odruchowo się wycofują z czułości, unikają jakichś emocjonalnych rozmów. Często uciekają w obowiązki.
1: Właśnie.
0: Dużo pracują.
1: A utrzymują na przykład partnerkę czy rodzinę, prawda?
0: Bo to im
1: starają
0: pozwala
1: się
0: zbudować ten taki mur ochronny, bo one twierdzą, że właśnie ten dystans i ta ich przestrzeń to jest takie coś najważniejszego, co ich chroni przed zranieniem. Bo jeśli kiedyś chciały się zbliżyć do mamy czy do taty, to zawsze dostały po głowie.
1: Ojej, ale to jest takie przykre, takie rozdzierająco przykre.
0: Tak.
1: Słuchaj, ale czy to może działać długo, czy to się musi skończyć z jakąś katastrofą, właśnie takie trzymanie się w tej zbroi? Czy to nie jest tak, że prędzej czy później musi dojść do jakiegoś wybuchu?
0: Często tak.
1: Często tak.
0: To się ujawnia na różne sposoby. Dlaczego mamy dzisiaj tyle zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń psychicznych? Zobacz. Napisałam tą książkę, myślę, że takie jedno zdanie tu jest ważne, żeby każdy chociaż z tej książki zapamiętał jedną rzecz, że każdy z nas, każdy przychodzi do relacji, wchodzi do relacji z jakąś historią, z jakąś mapą, ale można przecież zmienić kierunki drogi, można stworzyć nowe i to jest takie ważne, żeby sobie uświadomić i zacząć żyć i tworzyć relacje takie jak chcemy, chociaż się troszkę postarać.
1: Często jest tak, że impulsy wychodzą od kobiet. Mężczyźni się opierają, zapierają, nie lubią rozmawiać na te tematy, nie lubią tych naszych psychologicznych rozkmin. Ale czasem też przesadzamy z tym rozkminianiem. Sama powiedziałaś przed chwilą, że to też nie polega na tym, żeby wszystko, ale to wszystko
0: rozkminiać
1: od A do Z, bo po co? Ale niektóre kwestie trzeba sobie jednak raz na jakiś czas wypowiedzieć.
0: Wiesz co, bo my w relacjach, wiesz, za dużo też chcemy ciągle rozwiązywać. O, bo mamy problem, rozwiązujemy problem, wyłapujemy, co jest nie tak. A dlaczego nie skupiać się na tym, co jest tak? Bo te miliony mikrogestów, które powinniśmy codziennie budować w tej relacji, dawać drugiej stronie, to są proste wskazówki, to są proste rzeczy.
1: Na przykład?
0: John Gottman, nie wiem, czy słyszałaś o takim terapeucie par. 30 lat bada pary w swoim instytucie i naprawdę z wielką precyzją określa, czy dana para będzie razem, czy nie.
1: No właśnie, czy rokuje, czy nie.
0: Tak, to są małe rzeczy, zobacz. To są 6-sekundowe całusy na powitanie, na pożegnanie.
1: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
0: No właśnie.
1: No nie krótkie, nie krótkie.
0: Ale wiesz, ale to bardzo zbliża. Takie przytulasy 20-sekundowe, żeby nie, że tak na chwilę, a bo trzeba. Ta uważność, o której rozmawialiśmy. Komplementujmy się. Dziękuję, że zrobiłeś taki cudowny obiad. Dziękuję ci, że zrobiłaś taką pyszną kolację, bo nam się wydaje, nie, no już ją mam, no to nie będę jej dziękowała. A dlaczego nie? A dlaczego
1: masz
0: nie?
1: Przecież, no, za to się przestaje dziękować w pewnym momencie.
0: Bo to przecież twój obowiązek.
1: Tak.
0: No co się taka romantyczna zrobiłaś często w gabinecie, słyszę, jak kobiety mówią, ale przecież dlaczego nie? Jakie dzisiaj prezenty są ważne dla mnie? Ja sama dzisiaj widzę, jak lubię dostawać słowa w prezencie od mojego męża, od moich dzieci. Bo mogę sobie tam kupić kwiatka, torebkę, to też jest miłe.
1: Zarabiasz.
0: Ja nie mówię, że nie.
1: Tak.
0: Ale przecież jak powie ci dziecko, mamo, jestem z ciebie dumna. Kocham cię.
1: Tak.
0: Jesteś dla mnie ważna. Przecież każdy z nas chce być doceniony, zauważony, kochany. A jak nie będzie

0: wypowiadać tych słów, to wiesz, to zaraz rośnie frustracja.
1: Tak, mało
0: i
1: tego,
0: pretensje.
1: Ten wewnętrzny krytyk, o którym pisałaś w poprzedniej książce, zaczyna się uruchamiać, bo siada nam poczucie własnej wartości.
0: Tak, bo
1: prawda?
0: Może już się mu nie podoba.
1: Tak.
0: Albo jej się nie
1: podoba. Pogrążamy się i robi się ta toksyna, mówiąc metaforycznie. Ona się rozprzestrzenia i ona nam zakłóca w ogóle widzenie świata, innych ludzi, tych bliskich i tych dalszych.
0: Zobacz, ja dzisiaj zauważam, że my bardzo dbamy o samochody, o mieszkania.
1: Tak.
0: Nawet jak się ubieramy, zwracamy uwagę, już czytamy nawet skład naszych ubrań.
1: Tak.
0: Jakie to jest dla nas ważne. A najważniejsza rzecz, więź w życiu, to jest ta relacja z drugim człowiekiem. Dlaczego się nie pochylić? Dlaczego nie zadbać, nie zatroszczyć się? Dlaczego się nie dowiedzieć? Przecież są osoby, które się tym zajmują naukowo, ekspercko, całe życie. I mają na to dowody, badania, to dlaczego nie skorzystać z tych dobrych praktyk?
1: Ludziom się wydaje, że albo się kocha, albo się nie kocha. Albo się chce być razem, albo się nie chce być razem. I ta praca to jest w ogóle jakaś pomyłka, bo skoro uruchamiamy temat pracy, to znaczy, że już nie ma uczucia.
0: No dobrze, no ale czy samo słowo kocham cię wystarczy do budowania relacji?
1: No właśnie nie.
0: No właśnie.
1: Ale ludzie żyją w jakiejś iluzji albo w jakimś, nie wiem, micie o miłości.
0: Dlatego mamy takie statystyki, że tyle par się rozchodzi, rozstaje, a nie jedną można byłoby uratować.
1: Gdyby było odrobinę więcej tej samoświadomości, prawda?
0: Tak, i wiedzy, bo to jest wiedza. Cudowna wiedza, tak, którą można posiąść, przeczytać. No i tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, podziałać.
1: Podziałać. Wiesz, dużo piszesz też o tym, że bardzo ważna jest ta bliskość w stosunku do siebie samej i do siebie samego. Trudno się dziwić, no bo powinno się uregulować stosunki z sobą, żeby żyć w dobrych relacjach z innymi. Niby proste, ale jednak czasem no, nie poświęcamy sobie czasu, nie robimy tego wglądu. Tak jak gdybyśmy się stawiali na końcu kolejki.
0: Wiesz co, bo z tym wglądem to jest tak, że wszystko zależy, w jakim strumieniu czasu żyjemy. No jak masz 20 lat, jesteś zainteresowany studiami, poznawaniem miłości i tak dalej, no później przychodzą jakieś dzieci, mieszkanie, kredyt. Nie mamy czasu na taki wgląd w siebie. No ja pamiętam swoją młodość, to nawet się nie zastanawiałam, jakiego ja partnera potrzebuję, jakie oczekiwania, wartości. No nie, wiesz, bo to wszystko, każdy wiek ma swoje prawa, ale przychodzi taki moment, ten dojrzały, ja uważam, że to jest cudowny wiek, tak, 40 plus, 45 plus, 50, 60, 70, przecież to naprawdę można tylko z tego korzystać, że wtedy zaczynamy się zastanawiać i już nie mamy w sobie poczucia winy, że coś tam nie zrobiłyśmy. Potrafimy sobie to jakoś poukładać w swojej głowie tak, że przestajemy siebie kopać. Tylko dajemy sobie zgodę, to co powiedziałaś, żeby zadbać o siebie.
1: Tak. I stajemy po tej swojej stronie, tak, a nie zawsze stawałyśmy po swojej stronie.
0: No
1: tak,
0: właśnie. A zobacz, jak ja dzisiaj, czy ty będziesz zdrowa, no to nasze dzieci na tym skorzystają.
1: Zdecydowanie.
0: Właśnie.
1: Dobra matka to szczęśliwa matka.
0: No tak. Ewa tak. Wojdyło często to powtarza.
1: Tak, nie dziwię się, bo to jest naprawdę takie proste, a takie trudne, prawda? Wiesz co, będziemy zaraz puentować, szkoda, nie?
0: Tak.
1: Ale to nic, pewnie spotkamy się jeszcze nie raz w tym cyklu, który mam nadzieję, że tobie też stanie się blisko, coraz bliżej. Zastanawiam się, co mogłybyśmy powiedzieć tytułem puenty.
0: Ja mogę powiedzieć takie moje też ulubione zdanie, że troska o bliskość to inwestycja w swoje zdrowie.
1: Właśnie.
0: A dzisiaj wszyscy mówimy o zdrowiu. Chcemy dla siebie dobrze, a warto też w tym zdrowiu jak najdłużej trwać, bo ta dana się skraca. Żyjemy dłużej, ale krócej w zdrowiu. I jeśli zadbamy o tą bliskość, to myślę, że to będą najlepiej zainwestowany czas w lepszą jakość życia, w energię do działania, w możliwość pełnego takiego uczestniczenia w życiu społecznym, rodzinnym, moim zawodowym. I już nie chodzi o to, żeby, wiesz, za tym gnać, ale żeby wpuścić taką refleksję do swojego życia.
1: Wiesz co, to niesamowite, bo to rzeczywiście przerzuca się na zdrowie fizyczne, ten dobrostan emocjonalny, prawda?
0: Ale oczywiście, tak. No bo co to jest zdrowie według WHO? Zdrowie psychiczne to są trzy aspekty. Tak szybciutko, to jest dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny. My żyjemy w takich, wiesz, sieci naczyń połączonych.
1: Tak.
0: Jeżeli głowa nie działa, to ciało się sypie i odwrotnie.
1: Bardzo ci dziękuję, Alu, za to spotkanie. I wiesz co, zrobiłaś mi tutaj taki też, takie podsumowanie, wiesz, tego całego mojego cyklu, bo ja też zawsze się starałam podkreślać, że bądźmy blisko siebie, siebie tak. samych.

0: siebie nawzajem, tak. Czyli w relacji, ale też bliżej świata. Uruchamiajmy się też na tej niwie społecznej, bo to też jest bardzo ważne. To potem do nas wraca, mamy poczucie sprawstwa i tak dalej, i tak dalej. Także w dwójnasób ci dziękuję.
1: Proszę.
0: Przypominam, że moją rozmówczynią dzisiaj była Alina Adamowicz, autorka książki Bliskość, a ja może jeszcze skorzystam tylko z okazji i pozdrowię swój nieformalny fanklub z Białegostoku, który tworzy... Dzięki. Który tworzy wspaniała pani Nadia Słowikowska. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Lektury jedynki.
1: Zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu Pamiątek Soplicy, XIX-wiecznej książki autorstwa Henryka Rzewuskiego. To jest mocno pastiszowe przedstawienie kultury sarmackiej. Przypominamy znakomitą interpretację Krzysztofa Hamca.
2: Z rąk do rąk kielichy szły, a każdy skrupulatnie swój wypełniał, bez wylewania na ziemię, bez zafarbowania wody i innych tym podobnych obłud, jakie się później rozmnożyły, nim przyszło do tego, że gościa bogdajby najzacniejszego przyjmuje się bez picia jego zdrowia, co ma być dowód, że teraz większa grzeczność jak za naszych czasów. Po obiedzie zaczynały się pląsy. Polonez i Mazur na przemian. A tak i młodzież, i sędziwi bawili się, a kielichy ciągle chodziły, że aż miło. Zabawy były niewinne, szczere. Każden serce na ustach nosił

0: nikt się nie bał jego okazywać, bo nikt nie miał powodu z niego się wstydzić. Kiedyśmy w poufałej kompanii zaczynali przy kielichu śpiewać kociurbychę, to kiedy przychodziło do ostatniej zwrotki kardasz, kardasz nad kardaszami, a hukniem razem kochajmy się, to nie było czcze słowo, ale można było być pewnym, że jeden dla wszystkich, a wszyscy dla jednego, choć w czyściec. Otóż tak to było i w Omniewiczach. Mocarze świata zazdrościliby szlachcicowi polskiemu, żeby byli świadkami, jak umiał i siebie, i gości bawić na łonie równości. W ostatni wtorek z rana, gdyśmy już w pokoju sędziny byli zebrani, sędzia wpadł z obliczem uradowanym i powiedział: żono, baw gości, bo muszę natychmiast konno wyruszyć naprzeciwko dostojnego gościa, którym swoją bytnością ubogi nasz domek chce zaszczycić. Jaśnie oświecony książę Radziwiłł, wojewoda wileński, o godzinie 12 tu będzie. Zatem na granicy mojego szczupłego dziedzictwa biegnę go przyjmować. Ledwo to wyrzekł, prócz jaśnie wielmożnego kasztelana nowogródzkiego, który jako senator w domu został, i kilku starych, wszyscyśmy się upomnieli, ażeby wielmożnemu sędziemu asystować. Niektórym wystarczyło sęskich koni, a reszta każden zaprzężonego konia chwyciwszy i okulbaczywszy pierwszym siodłem lub terlicą, na którą napadł w masztarnie sędziego, ruszał na spotkanie jaśnie oświeconego księcia, a nie jeden i oklep, bo choć masztarnia była porządna, gdzieżby wszystkim nastarczyć. Więcej jak w 50 koni ruszyliśmy. Droga była kopna, to my ledwo nie sznurem się ciągnęli. Konfederację barską mnie to przypomniało, ile że biegłem patrzeć na najdostojniejszego jej niegdyś naczelnika. Niedaleko naci, przy karczmie, w uroczysku Czarnoszczenie, tak nazwanej z tego, iż prostota powtarza, że kiedyś jakoby diablica miała się oszczenić, tam gdzie teraz figura świętego Jana Nepomucena, niedaleko karczmy stoi, spotkaliśmy pierwsze sanie orszaku księcia. A ostatnie już okiem dojrzeć nie można było. Więc my ustąpili z drogi, czekając, aż sanie samego księcia dojdą. Śniegu było po pas koniom. Sędzia z urzędnikami stali przodem, a my z tyłu kupą. To jak się przybliżyły sanie księcia, jak hukniem wszyscy razem: niech żyje nasz książę, sława prowincji litewskiej! I wszyscyśmy posiadali z koni, ażeby go powitać. Z piękną mową sędzia wystąpił, aż książę do łez rozczulił się, powtarzając tylko: panie kochanku, czy ja wart tego, żebyście mnie tak przyjmowali?
1: Ciąg dalszy Pamiątek Soplicy Henryka Żewuskiego w interpretacji Krzysztofa Hamca usłyszą państwo jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
3: Kawa, energetyki i słodkie przekąski to nie najlepszy sposób na koncentrację i dobrą pamięć. Co jeść i pić, by skutecznie wspierać pracę mózgu podczas nauki czy stresu? W audycji także o żabich koncertach i o tym, po co płazy są w przyrodzie, oraz o samoobronie kobiet i odzyskiwaniu poczucia bezpieczeństwa.
4: Cztery pory roku. Jutro od 9:00. Zapraszam. Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy

0: Taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
3: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Niewielki ruch na naszych drogach, coraz mniej utrudnień spowodowanych przez nas kierowców, coraz więcej utrudnień zostaje zamkniętych. Nie ma już kłopotów na drodze ekspresowej S6, na odcinku węzeł Osina, węzeł Goleniów Wschód. Na 9 kilometrze, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery pasa rozdziału. Nie ma już także utrudnień na Krajowej 6, na odcinku Słupsk-Lęborg w pobliżu miejscowości Poganice na 235 kilometrze, gdzie przewróciła się ciężarówka. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 62 na odcinku Radziejów-Brześć-Kujawski w pobliżu miejscowości Redecz-Krukowy na 49 kilometrze. Znowu wyciągnięto ciężarówkę i ruch przywrócono wszystkimi pasami. Droga krajowa nr 74, odcinek Annopolopatów w pobliżu miejscowości Zawada na 4 kilometrze, tam po zderzeniu auta osobowego z motocyklem, zderzenia, w którym jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana, policja kieruje ruchem.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Agata Kowalska
2: i Michał Strzałkowski.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. W programie Pierwszym Polskiego Radia zaczynamy podsumowanie dnia.
1: Zbigniew Ziobro wciąż nieuchwytny dla polskich służb.
2: Donald Trump zwiedza Chiny.
1: Prawo i Sprawiedliwość wpadło w pułapkę kryptowalutową, którą samo na siebie zastawiło.
2: A w Bukareszcie zastanawiano się nad tym, jak przebudować NATO.
1: O tym wszystkim już za chwilę w magazynie Polska i Świat.
2: A teraz informacje w skrócie. Monika Gniewaszewska.
3: Do końca maja będzie obowiązywał pakiet CPN, ceny paliw niżej, poinformował minister finansów. Oznacza to, że ceny benzyny i oleju napędowego będzie nadal ustalał minister energii. 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów trafią pod obrady posłów. To projekty Polski 2050 oraz rządu i prezydenta, które są do siebie zbliżone, oraz propozycja Konfederacji. Jutro w Sejmie drugie czytanie, a w piątek głosowania nad projektami. Donald Trump przybył do Pekinu na rozmowy z prezydentem Xi Jinpingiem. Do spotkania obu przywódców, największych potęg świata, dojdzie jutro i pojutrze. Prezydent USA zamierza zacieśnić gospodarcze i dyplomatyczne relacje z Chinami. Rosja zaatakowała dziś Ukrainę 800 dronami, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Zginęło 6 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Polska poderwała myśliwce chroniące wschodnią granicę i flankę NATO. Brytyjczycy odmówili wjazdu eurodeputowanemu PiS-u Dominikowi Tarczyńskiemu. Polityk znalazł się wśród 7 zagranicznych działaczy i influencerów. Tarczyński zapowiedział pozew dla premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera.

0: Agata Kowalska cały czas z Państwem, obok mnie Michał Strzałkowski i magazyn Polska i Świat. Prawo i Sprawiedliwość przyzwyczaiło nas, że można jedno mówić, drugie robić. Na przykład mówić, że się zostanie w Polsce, a wyjechać do Budapesztu.
1: Albo mówić, że się zostanie w Budapeszcie, a uciec do Stanów Zjednoczonych.
0: Otóż to. Ale powiem Państwu, że jeszcze nie przyswoiłam nowej strategii Prawa i Sprawiedliwości, którą partia ujawniła w czasie dyskusji o rynku kryptowalut. Otóż PiS jest za regulacjami tego rynku i jednocześnie za pełnym zakazem.
1: Ała, to musi być dość bolesny rozkrok.
0: Tak, więcej o tym prosto z Sejmu Małgorzata Naukowicz.
2: Jak przyznawał w rozmowie z dziennikarzami szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, prace komisji przebiegły merytorycznie. Ubolewał jednocześnie, że w toku prac komisja przyjęła tylko jedną z 15 proponowanych

0: przez niego poprawek, ale nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy w tej wersji Karol Nawrocki ustawę podpisze.
1: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. Ja wierzę w to, że jest jeszcze przestrzeń do tego, żeby pracować nad tą ustawą. Zresztą były też zgłaszane poprawki przez pana posła Gomołę z Polski 2050. Moim zdaniem dobre poprawki. No i one też niestety zostały odrzucone. Była dyskusja, jest jakiś postęp, bo jedna poprawka została przyjęta. No ale tak jak mówię, to jest jedna z 15. To nie jest dobry wynik.
0: Wspomniany przez ministra Boguckiego poseł Polski 2050 Adam Gomoła uważa, że jeżeli Sejm przyjmie projekt ustawy kryptowalutowej w kształcie, jaki wyszedł z komisji, można się spodziewać kolejnego weta prezydenta. Poseł przekonuje, że szanse na podpis ma w obecnej sytuacji właśnie projekt Polski 2050. Zapewnił jednocześnie, że jego klub poprze w głosowaniu wersję rządową.
2: Zresztą w ogóle którakolwiek z tych czterech ustaw przyjęta byłaby lepsza niż brak jakiejkolwiek ustawy. Także oczywiście będziemy popierać te przepisy. Mówiąc szczerze, też cierpliwość nam się trochę kończy. Już nie do końca wiemy, jak namówić naszych partnerów do tego, żeby przestali karać za błędy prezydenta Nawrockiego, a wreszcie, żebyśmy zaczęli myśleć o tym, co dla ludzi, co dla rynku.
0: Poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak uważa, że tym razem przepisy mają większe szanse na podpis prezydenta niż w dwóch poprzednich przypadkach. Tym razem, przekonuje, oś sporu przebiega zupełnie gdzie indziej, na linii PiS-Pałac Prezydencki.
3: PiS złożył inny projekt, bo nie dotyczący uregulowania rynku, tylko likwidacji rynku tak naprawdę, a z drugiej strony prezydent przedstawił swój projekt, który tak naprawdę jest kopiuj wklej projektu rządowego. Nie wiem, jak zachowa się w głosowaniu Prawo i Sprawiedliwość. No mają zagwozdkę.
0: Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie odpowiadają na pytania, dlaczego zmienili zdanie w sprawie kryptowalut o 180 stopni. To między innymi ich głosami dwukrotnie nie udało się rządzącym odrzucić weta prezydenta do poprzednich ustaw kryptowalutowych. Teraz wnoszą, by Sejm pracował nad projektem zakazującym kryptowalut w Polsce. Poseł PiS-u Marek Suski tłumaczy, że nowy projekt rozwiąże problem, którego nie potrafi załatwić koalicja rządowa.
4: Dlatego, że uważamy, że rząd sobie nie radzi i trzeba mu pomóc. Ale marszałek powiedział, że nie będzie ten projekt rozpatrywany.
0: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział wczoraj, że projekt PiS-u zostanie rozpatrzony w momencie, kiedy zakończy się bieg procedowania ustaw kryptowalutowych. Postawę partyjnych kolegów krytykuje Krzysztof Szczucki.
5: Dla mnie całkowicie zaskakujące, niezrozumiałe, jak można najpierw dążyć do jednak pewnej delikatnej, ale mimo wszystko liberalizacji projektu względem tego stanu, który zaproponował rząd, a miesiąc czy dwa miesiące później dążyć do całkowitego zakazu. Zresztą zakaz kryptoaktywów no nie ma sensu, Polacy w to inwestują i trzeba raczej go ucywilizować, uregulować, chronić tych, którzy z niego korzystają, a nie zakazywać.
0: Trzecie czytanie projektów kryptowalutowych odbędzie się w piątek.
6: No i dlatego w piątek wrócimy do tematu.
7: Polska i świat.
6: A propos wracania, to wróćmy jeszcze myślami do najsłynniejszego polskiego uciekiniera Zbigniewa Ziobry.
8: No i trzeba przyznać, zręcznie unika sądów i służb.
6: Tak, znika z jednego miejsca i pojawia się w nowym, niczym struś pędzi wiatr.
8: Mik, mik.
6: Więcej o tym Sylwia Białek.
9: MSZ skierowało za pośrednictwem polskiej placówki w Budapeszcie notę do strony węgierskiej z prośbą o wskazanie, czy Zbigniew Ziobro posiadał węgierski dokument podróży, który by mu umożliwił opuszczenie Budapesztu i wjazd do Stanów Zjednoczonych. Nowa węgierska administracja, zanim została zaprzysiężona, deklarowała, że nie będzie zgody na to, by panowie Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski mieli schronienie na terytorium Węgier. Wczoraj podobna nota została skierowana do amerykańskiej ambasady w Warszawie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się w niej z prośbą o wskazanie podstaw prawnych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych oraz o wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił mu przekroczenie granicy. Wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski był dziś pytany, czy rozmawiał z Amerykanami po tym, jak Zbigniew Ziobro pojawił się w Stanach Zjednoczonych.
10: Będę rozmawiał jutro, ale jak pan wie, my działaliśmy uprzedzająco.
9: Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha zapowiedział, że strona polska wystąpi o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Zaznaczył jednak, że taka procedura jest czasochłonna.
11: Procedury ekstradycyjne co do zasady trwają. Rozpoczyna się oczywiście skierowaniem wniosku ekstradycyjnego.
9: Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wątpi jednak w to, że Zbigniewa Ziobro uda się w najbliższym czasie ściągnąć do Polski.
12: Ja powiem wprost. To jest po stronie amerykańskiej decyzja polityczna dzisiaj. I to polityczna na najwyższym szczeblu.
9: Lewica zapowiedziała, że skieruje oficjalne pytania do prezydenta w sprawie Zbigniewa Ziobry. Politycy chcą się dowiedzieć, czy Karol Nawrocki i jego otoczenie pomogli byłemu ministrowi sprawiedliwości wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Tomasz Trela zastanawia zastanawia się między innymi nad tym, czy polski prezydent kontaktował się w tej sprawie z amerykańskim przywódcą.
13: Panie prezydencie, czy rozmawiał pan o panu ministrze Ziobro? Czy pytał pan prezydenta, jakie będzie jego stanowisko w sprawie ministra Ziobry? Czy pana urzędnicy, czy kancelaria prezydenta prowadziła jakieś przygotowania?

0: przygotowania, negocjacje i ustalenia co do pobytu pana Ziobry w Stanach Zjednoczonych.
1: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że sprawa wyjazdu do Stanów Zjednoczonych Zbigniewa Ziobry nie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie. A czy prezydent rozmawiał na temat byłego ministra sprawiedliwości z Donaldem Trumpem?
2: Zarówno ja, jak i prezydent Donald Trump jesteśmy poważnymi przywódcami swoich państw i wiemy, co jest ważne. Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
1: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry trafi do Stanów Zjednoczonych dopiero po wakacjach. Wcześniej nie będzie to możliwe, ponieważ sąd odrzucił prośbę prokuratury o przyspieszenie wrześniowego terminu rozpoznania zażalenia na postanowienie o tymczasowym areszcie wobec byłego ministra. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Anna Ptaszek powiedziała, że nie da się przyspieszyć terminu ze względu na obszerność zgromadzonego materiału.
3: Ma 6 tysięcy tomów. Każdy tom ma 200 kart, czyli 400 stron. Te akta mają 312 gigabajtów.
1: Zażalenie zostanie rozpatrzone 8 września. Prawomocne orzeczenie o tymczasowym areszcie jest warunkiem ubiegania się o ekstradycję.
4: Pozostaje tylko mieć nadzieję, że polskie sądy, wprawdzie nierychliwe, ale będą sprawiedliwe.
5: Polska i świat.
4: Na zegarach 22:09 i mogę Państwu powiedzieć, że teraz to już naprawdę powstanie.
6: Co?
4: Polski samochód elektryczny. Ale nie patrz tak na mnie. Tym razem wydamy 4,5 miliarda złotych z KPO
6: I powstanie ten samochód.
4: No nie, powstanie fabryka.
6: No a kiedy samochód?
4: Samochód to ponoć dopiero wtedy, gdy ktoś dorzuci drugie tyle. A więcej o tej podpisanej dziś umowie Grzegorz Krakowski.
7: Choć nie ma własnej marki samochodu, Polska jest liczącym się graczem na rynku motoryzacyjnym. Jesteśmy czołowym w Europie producentem części i akcesoriów oraz znaczącym producentem pojazdów. Od zakończenia produkcji Poloneza, który wprawdzie zaprojektowany został przez Włochów, ale był autem naszym, pojawiają się pomysły stworzenia auta polskiego. Ostatnią taką próbą była szumnie zapowiadana przez Mateusza Morawieckiego Izera. Teraz ma być inaczej. Już za 3 lata na drogach mają pojawić się polskie samochody elektryczne. To jeden z wielkich projektów rozwojowych kraju. Projekt strategiczny, podkreśla minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
8: Podpisujemy umowę inwestycyjną dotyczącą finansowania tego przedsięwzięcia, ale w ślad za tym rozpoczynamy, czy będziemy kontynuowali, ale tak naprawdę już przechodzimy do formalnych negocjacji dotyczących umowy z partnerem i w taki sposób, że chcielibyśmy już jesienią mieć te wszystkie kwestie zamknięte, wynegocjowane, tak żebyśmy mogli wbić pierwszą łopatę pewnie na wiosnę przyszłego roku. Plan jest również taki, że fabryka wypuści pierwsze samochody w roku 2029.
7: Środki z Krajowego Planu Odbudowy wyłożył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zawarł w tej sprawie umowę ze spółką Electromobility Poland. Szefowa funduszu Dorota Zawadzka-Stępniak ma nadzieję, że powstanie w Jaworznie hubu elektromobilności będzie krokiem milowym na drodze rozwoju tej branży w Polsce.
9: Wydaje się, że ten projekt to również podwalina dla bezpieczeństwa funkcjonowania naszych obywateli państwa polskiego, ewentualne budowanie odporności nie tylko Polski, ale także Europy, bo Europa musi w własnych projektach stawać się coraz silniejsza.
7: To przedsięwzięcie dużego formatu. Od samego początku działalności zapewnia prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz.
10: Mówimy o spawalni, lakierni, montażu baterii, ale również mówimy o technologii, budowie ośrodka R&D, czyli nie patrzymy tylko na pierwsze 2, 3, 5 lat, ale patrzymy strategicznie na kolejne 5, 10, 15 lat.
7: Plany są poważne, przeznaczone środki też. W porównaniu z projektem Izery widać większe zaangażowanie, mówił na naszej antenie Piotr Szypulski z magazynu Autoświat.
11: W momencie, kiedy w 2020 roku prezentowano ten pierwszy prototyp i makietę samochodów, które nazwano wówczas Izera, dopiero była mowa o wyborze lokalizacji pod fabrykę. Nie było konkretnej zapowiedzi dotyczących finansowania. No teraz przynajmniej mowa jest już o miliardach. Są to koszty budowy samej fabryki, bo przygotowanie produkcji będzie kosztowało kolejne miliardy.
7: Wyzwaniem będzie też wprowadzenie polskiej marki na rynek, ocenia z kolei prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś.
12: No bo trzeba przekonać nie tylko Polaków, ale również, jak rozumiem, w innych krajach te pojazdy będą sprzedawane, no bo jeżeli popatrzymy na skalę produkcji, no to produkowanie tylko na rynek polski absolutnie nie wchodzi w grę. Ten samochód musi być sprzedawany poza granicami. Więc tak, zgoda. To będzie wielkie wyzwanie. Nie wiem, czy nie największe, bo zbudowanie sieci sprzedaży sieci serwisowej, zbudowanie pozycji marki. Marki, która będzie nowa, która będzie zupełnie marką nieznaną. Tak będzie bardzo dużym wyzwaniem.
7: Zgodnie z planami w pierwszej fazie

0: mają być produkowane 3 modele polskich elektryków.
1: To wszystko podsumował dla Państwa Grzegorz Krakowski, a z nami jest entuzjasta elektrycznych samochodów Bartłomiej Derski, dziennikarz portalu wysokienapięcie.pl. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: To może jeszcze tylko dla uporządkowania powiedzmy słuchaczom, co właściwie powstanie w Jaworznie, bo słyszeliśmy przed chwilą w materiale. Wydamy 3,5 miliarda z KPO na fabrykę, ale nie na samochód. To co ta fabryka będzie produkować?
2: No, będzie produkować samochody na bazie platformy.
1: I chyba straciliśmy. Mamy chyba kłopot techniczny.
2: Ja słyszę cały czas.
1: To może spróbujmy porozmawiać. Mam nadzieję, że będzie słychać. Co ma w takim razie produkować fabryka w Jaworznie?
2: Tak, samochody na bazie platformy, którą mają wnieść Tajwańczycy do tego projektu, więc no, w zasadzie kompletny samochód ma u nas powstawać. To nie będzie montownia na podzespołach, tylko będziemy produkować no, od battery packów, czyli przyjadą do nas ogniwa skądś. Mogą to być też ogniwa produkowane w Europie teoretycznie. Cały battery pack powstanie u nas. Być może silnik także pewnie będzie do nas przyjeżdżał, ale będzie całość montowana w tej fabryce, tłoczona karoseria, podzespoły, które będą w dużej mierze no pewnie w Europie lokalnie produkowane i finalnie cały samochód na bazie, tak jak mówiliśmy, no platformy, która już

0: Tajwańczyków, tak? Czy dobrze zrozumiałam?
1: Tak, na początku mamy korzystać z technologii, którą Tajwańczycy już mają, oczywiście z zamiarem, że będziemy przechodzić w tym łańcuchu wartości gdzieś tam wyżej, rozwijać kreatywnie tą platformę. Trochę tak jak rozwijaliśmy komuny Fiata, czy jeszcze nawet wcześniej, w dwudziestoleciu wojennym, też podobne umowy Polska podpisywała z zachodnimi dostawcami technologii.
0: No właśnie, ale z zachodnimi. A tutaj tym partnerem jest tajwański koncern Foxconn, który to koncern ma za sobą bardzo tragiczną historię traktowania pracowników, bo z raportów i doniesień medialnych wyłania się taki obraz głodowych pensji, morderczych nadgodzin, żmudnej jednostajnej pracy, a w efekcie wielu samobójstw wśród wyczerpanych pracowników. Takie były doniesienia o warunkach pracy w tych fabrykach Foxconnu, konkretnie w Chinach. Mówiono nawet na nie obozy pracy. I firma wówczas odpowiedziała, montując siatki na budynkach, żeby ludzie nie ginęli. Potem pojawiały się kolejne doniesienia o przemocy wobec pracowników, o zatrudnianiu uczniów. Dlaczego my chcemy współpracować i wydawać europejskie pieniądze na takiego partnera biznesowego?
1: Wcześniej pomysł był taki przez lata, że będą to bezpośrednio chińskie koncerny. Rozmowy trwały z Geely później. Rozmowy, o których wiele nie było wiadomo, z Cherry. Ostatecznie chińscy partnerzy się z tego wycofali. Postawiliśmy na tak tajwański trochę startup w dziedzinie elektromobilności, bo to jest ogromna firma, która, tak jak pani redaktor wspomniała, jest wielkim producentem smartfonów dla amerykańskiej marki. No i teraz oczywiście to są słuszne tematy, które też powinniśmy drążyć.
0: Znaczy już chyba za późno, prawda? Skoro właściwie jesteśmy tuż przed pełną umową. A może zapytam inaczej. Żaden europejski koncern nie chciał inwestować w Jaworznie?
1: Tego nie wiemy, no bo oczywiście tego polska spółka nie ujawnia. Z moich informacji wynika, że tak, że podejmowane były takie próby. Natomiast Europejczycy dzisiaj w zasadzie nie potrzebują Polaków jako dawców kapitału do jakiegoś swojego projektu rozwoju, ponieważ ten kapitał mają wciąż. To tak naprawdę firmy spoza Europy, chcąc wejść do Europy, potrzebują jakiegoś partnera. I stąd te poszukiwania trwały w dużej mierze jednak w Azji, bo dziś tam ten rozwój, zwłaszcza w zakresie elektromobilności, jest najbardziej dynamiczny i to tamte marki chcą do Europy wchodzić.
0: Dokładnie, one nie tylko jeśli chodzi o elektromobilność, chcą po prostu do Europy bogatej wejść. A jeszcze jeden wątek, bo prezes Electromobility Poland, czyli tego polskiego partnera tego całego projektu, powiedział między innymi, że coraz większe znaczenie ma sposób gromadzenia i bezpieczeństwo przechowywania danych generowanych przez te samochody, przez elektryczne samochody i dlatego chcemy, by je budował tajwański koncern. I teraz ja się trochę niepokoję, bo to jest koncern, który ma głębokie powiązania z Pekinem. My się nie martwimy, do kogo będą trafiać dane z tych samochodów, które będą produkowane,
2: w Polsce
0: i będą jeździły po Europie.
1: Myślę, że te powiązania z Pekinem, także europejskich producentów, są bardzo duże, bo przecież Europejczycy produkują w Chinach masę samochodów, więc to trochę na podobnej zasadzie. Dziś właściwie te samochody, które powstają w Chinach, nawet na europejskich marek, są rozwijane w oparciu o oprogramowanie, które powstaje tam na chińskie potrzeby, na chińskim rynku. Chińczycy także na przykład do obiektów strategicznych niechętnie wpuszczają samochody, choćby amerykański Tesla. I to samo dzieje się po drugiej stronie chińskiego muru, możemy powiedzieć, a mianowicie w Europie. My też z kolei nie jest tajemnicą, że do obiektów

0: samolotów wojskowych, nie chcemy wpuszczać aut z Chin do obiektów strategicznych, takich jak rafinerie, także
1: tak jest.
0: Podobne zalecenia zostały wydane.
1: I tu musimy postawić kropkę. Bartłomiej Derski, dziennikarz portalu Wysokie Napięcie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: Donald Trump wylądował w Pekinie.
1: Rozwinięto przed nim czerwony dywan.
3: Był czerwony dywan, były chorągiewki, była orkiestra dęta, była też gwardia honorowa.
1: No to pięknie. A czy z tej wizyty wyniknie coś ważnego?
3: No to zaraz o to zapytamy, bo jest z nami Magdalena Skajewska, która tę wizytę obserwuje. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Zacznij proszę od tego przywitania. Rzeczywiście, jeśli Trump chciał być przywitany hucznie, to chyba może być zadowolony.
4: No rzeczywiście, na międzynarodowym lotnisku w Pekinie Trumpa przywitała, tak jak wspomnieliście, i orkiestra, i był czerwony dywan. Była także delegacja wysokich rangą dyplomatów na czele z chińskim wiceprezydentem Hanem Cengiem, jednym z najważniejszych chińskich polityków, co było odczytywane jako taki wyraz szacunku dla prezydenta Stanów Zjednoczonych ze strony Pekinu, bo na jego poprzedniej wizycie w 2017 roku witał go polityk, czy też dyplomata niższej rangi. Był amerykański ambasador w Chinach, był chiński ambasador w Stanach. Na prezydenta czekało również 300 młodych Chińczyków ubranych w jednakowe, takie niebiesko-białe mundury Chińczyków, którzy maszerowali po płycie lotniska, trzymając chińskie flagi, a wszystkiemu towarzyszyła wojskowa kompania honorowa i orkiestra wojskowa. Trump zaś przyleciał w mocnej obstawie członków swojej administracji. Jest sekretarz stanu Marco Rubio, czy sekretarz obrony, czy też wojny Pete Hegseth, ale także, na to zwraca uwagę bardzo wiele mediów, wpływowych liderów biznesowych. Jest bowiem m.in. Tim Cook z Apple'a, jest Elon Musk z Tesli, czy prezes NVIDII Jensen Huang. To oczywiście dlatego, że ten komponent inwestycyjny będzie także bardzo ważnym elementem tej wizyty. No i są też oczywiście przedstawiciele samej rodziny Trumpa. Oprócz samego Trumpa, jego syn i synowa, która jest de facto rzeczniczką rodziny Trumpów teraz.
3: To teraz proszę powiedz, o czym ci wszyscy ludzie będą z Chińczykami rozmawiać?
4: Takie najważniejsze tematy, bym powiedziała, są cztery. To są cła i rozejm handlowy, który trwa od zeszłego roku. To jest konkurencja chińsko-amerykańska w dziedzinie nowych technologii i sztucznej inteligencji. Stąd ta mocna delegacja biznesmenów. To jest także wojna z Iranem, a także Tajwan, a dokładnie stosunki Stanów Zjednoczonych z Tajwanem. Oczekuje się, że przywódcy przedstawią szereg nowych umów handlowych, omówią plany utworzenia takiej amerykańsko-chińskiej Rady Handlowej i Rady Inwestycyjnej. Trump ma naciskać, bo na to staną bardzo zależy, na zwiększenie zakupów amerykańskich produktów, w tym rolnych, ale nie tylko, przez Chiny. Podczas gdy Pekin ma naciskać na Stany, by obniżyły cła na towary chińskie. Z kolei w poście, jaki Trump opublikował przed wylądowaniem w Pekinie, napisał on, że przede wszystkim zwróci się do prezydenta Xi z tym, żeby otworzył Chiny, aby ci biznesmeni, z którymi on przyjeżdża, jak się wyraził, mogli zdziałać cuda i mogli wynieść Chińską Republikę Ludową na jeszcze wyższy poziom. Jeżeli chodzi o Iran, to prezydent nie ukrywa, że liczy na wsparcie Chin w zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie. Wiemy, że i Chiny, i Iran to są kraje, które łączy sojusz od dziesięcioleci, a Pekin jest największym partnerem handlowym Teheranu i jemu także zależy na zakończeniu wojny. Ale czy będzie chciał angażować się w rozwiązanie tej wojny, to jest już pytanie otwarte. Tak prezydent Trump mówił tuż przed wylotem do Pekinu. Posłuchajmy. Myślę, że po pierwsze będziemy musieli długo o tym rozmawiać. Szczerze mówiąc, uważam, że on się dobrze zachował. Spójrzcie na blokadę, żadnych problemów, a oni mają stamtąd dużo ropy. Jest moim przyjacielem, dobrze się z nim dogadujemy i myślę, że zobaczycie, że wydarzy się dużo dobrego. To będzie bardzo ekscytująca podróż. Spotkanie na pewno będzie też naznaczone napięciami wokół Tajwanu i to chyba będzie najtrudniejszy temat z tych czterech, o których wspomniałam, a władze w Tajpej patrzą na to z bardzo dużym zainteresowaniem. Posłuchajmy, co mówił rzecznik tajwańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Xiao Kuangwei. Będziemy bardzo uważnie monitorować rozwój relacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Jednocześnie będziemy utrzymywać bliską i konstruktywną komunikację ze Stanami Zjednoczonymi. Od czasu objęcia urzędu przez administrację Trumpa Stany Zjednoczone konsekwentnie potwierdzają swoje poparcie dla Tajwanu. Co więcej, podjęły konkretne działania w celu wdrożenia długoletniej i konsekwentnej polityki, w tym wcześniej ogłoszonej sprzedaży broni Tajwanowi za 11 miliardów dolarów. I ta sprzedaż broni

0: przez Stany. Bardzo Pekin boli. Z pewnością Xi będzie zabiegał o to, by ją przerwać. Choć przed wyjazdem Trump zapewniał, że w tej kwestii nic się nie zmieni, to jak wiemy, jest on politykiem nieprzewidywalnym, a Xi Jinping ma pewne możliwości nacisku na Stany. Jeśli pytacie, czy będzie to wizyta przełomowa, to nie sądzę. To znaczy eksperci twierdzą, że raczej taka nie będzie. Przede wszystkim dlatego, że to Xi Jinping jest zajęty głównie własnymi krajowymi problemami, problemami politycznymi i gospodarczymi we własnym kraju, a to spotkanie ma być jedynie takim wizerunkowym dowodem na to, że między Chinami a Stanami Zjednoczonymi jest dobrze, jest stabilnie.
1: No i oczywiście na jesień zaplanowana jest też rewizyta chińskiego przywódcy w Waszyngtonie. Magdalena Skajewska, bardzo dziękuję.
2: Więcej świata.
1: Donald Trump, przypomnę, w Pekinie, a polski prezydent Karol Nawrocki dziś był w Bukareszcie.
3: Jak czytam, nie tylko on.
1: Tak, bo do stolicy przybyli przedstawiciele bukareszteńskiej dziewiątki, czyli państw znajdujących się na wschodniej flance NATO.
3: No to niech zgadnę. Każde z nich chce odziedziczyć po Niemcach 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
1: No na pewno i o tej obecności amerykańskiej w Europie dyskutowano, ale tematów pojawiło się też więcej. Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense 24 jest z nami. Dobry wieczór.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: W takim wspólnym oświadczeniu po spotkaniu bukareszteńskiej dziewiątki przywódcy tych 9 krajów podkreślili to, że wszystkie te kraje dalej bardzo gorąco wspierają Ukrainę w jej obronie przed Rosją. Potępili też rosyjskie działania nie tylko wobec Ukrainy, ale też te hybrydowe wobec krajów europejskich, ale też padło tam takie zdanie o tym, że te kraje będą zaangażowane w budowę NATO 3.0. No i na początek zapytam, czym jest ta koncepcja, o co tu chodzi, czy o to, jak Amerykanie chcieliby NATO przebudować?
4: Przede wszystkim mówimy tutaj o znacznej przebudowie europejskich sił natowskich i o wzmocnieniu sił NATO w Europie. Oczywiście chodzi tutaj nie o jakąś armię europejską, ale o zdolności państw narodowych, które w połączeniu kolektywnym będą miały znaczne zdolności odstraszające potencjalnego przeciwnika, między innymi Federację Rosyjską. I trzeba przyznać, że państwa bukareszteńskiej dziewiątki to są państwa dla wielu, prawdopodobnie państw Europy Zachodniej, wzory pod względem tego, jaki procent wydaje się w tych państwach na obronność w stosunku do PKB. W jaki sposób mają te państwa wypracowaną percepcję zagrożeń, bo musimy pamiętać o tym, że państwa bukareszteńskiej dziewiątki, ale tu również nordycko-bałtyckiej ósemki, która jest bardzo mocno powiązana z tym, co dzieje się
1: w ogóle padł taki pomysł, żeby to B9 na stałe rozszerzyć w ogóle o ten format taki nordycki, że to właściwie już byłaby taka flanka wschodnia nie od państw bałtyckich po Bułgarię, tylko właściwie od kręgu polarnego po Bułgarię.
4: Tak, i myślę, że to by był bardzo dobry pomysł z tego względu, że Szwecja, Finlandia, Norwegia czy Dania to są państwa, które mogą wnieść naprawdę znaczny potencjał w ewentualną obronę przed potencjalnym przeciwnikiem, a dodatkowo mogą wnieść zdolności, które są zdolnościami dosyć brakującymi, jeżeli chodzi o bukareszteńską dziewiątkę, czyli mówimy tutaj na przykład w przypadku Szwecji o bardzo silnych siłach morskich i bardzo prężnym przemyśle zbrojeniowym. Myślę tutaj chociażby o firmie Saab, w której to zresztą będziemy kupować nasze okręty podwodne, czyli okręty w ramach programu Orka. Jeżeli chodzi o Finlandię, no to mamy tutaj świetnie zorganizowane systemy rezerw, które były budowane tak naprawdę przez 30 ostatnich lat oraz system obrony cywilnej, którym jest jednym z najlepszych w Europie. Oczywiście tutaj już Polska działa prężnie na tym kierunku. Mamy podpisany list intencyjny z naszymi partnerami z Finlandii w celu wymiany doświadczeń przy naszej odbudowie zdolności w obronie cywilnej i ochronie ludności, która u nas została zaprzepaszczona, i miejmy nadzieję, że dojdzie do włączenia tych państw, no bo tak jak wcześniej wspominałem, one wnoszą znaczne zdolności, ale również surowce, które są potrzebne.
1: No i wydaje się, że co do tego jest, co do tego jest pewna zgodność na tej wschodniej flance NATO. Natomiast no, to spotkanie bukareszteńskiej dziewiątki to jest tak naprawdę wstęp do kolejnego spotkania, które już będzie w formacie całego sojuszu w Ankarze, w stolicy Turcji. No i tam tak, ta najważniejsza decyzja.
4: To jest bardzo ważne spotkanie, tym bardziej patrząc na to, co dzieje się w ostatnich miesiącach, czyli to ta próba wycofania się Stanów Zjednoczonych z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczywiście

0: Nie możemy tego postrzegać jako konkretna próba wyjścia z sojuszu, ale na pewno próba jakoś przewartościowania i zmuszenia Europy do wzięcia odpowiedzialności za własną obronę. Być może słowa Donalda Trumpa o tym, że Stany Zjednoczone chcą wyjść z NATO, bo NATO się nie opłaca, są po to, by pobudzić sojuszników w Europie do mocniejszego zbrojenia się, ale również do zakupów sprzętu w Stanach Zjednoczonych i być może do pomocy Stanom Zjednoczonym na kierunkach, w których to aktywnie działają, bo wiemy doskonale, jak wyglądała sytuacja w przypadku kryzysu. Początkowo wciśnienie Ormus, a później już w ramach tej gorącej wojny między Izraelem, Stanami Zjednoczonymi a Iranem. I być może właśnie o to chodzi Donaldowi Trumpowi. Natomiast ten szczyt jest o tyle ważny, że w tej zmieniającej się bardzo szybko architekturze bezpieczeństwa musimy jako NATO być zjednoczeni. Musimy mówić otwarcie, że każdy atak na terytorium NATO będzie odpowiedzią kolektywną każdego państwa członkowskiego i musimy zrobić wszystko, żeby państwa były na to przygotowane.
1: No, Rosjanie tylko to testują cały czas, prawda? To spójność NATO i tę zdolność do wspólnej odpowiedzi. No, był też Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, na tym spotkaniu w Bukareszcie i w tym samym czasie Rosjanie w zmasowany sposób zaatakowali Ukrainę dronami. 800 ponad tych bez załogowców, ale to doprowadziło do poderwania myśliwców także w wielu krajach tej wschodniej flanki natowskiej, jak na przykład w Polsce. To mogło jedno być jakoś z drugim związane, że Rosjanie celowo w tym dniu tak zmasowanie Ukrainy atakują, także przy granicy NATO?
0: Być może mógłby to być jakiś sygnał tego, że Federacja Rosyjska ma przewagę chociażby w wojnie powietrznej z Ukrainą, natomiast wydaje się, że państwa wschodniej flanki się tego nie obawiają, coraz lepiej radzą sobie z różnymi zagrożeniami z powietrza. Mamy teraz chociażby w Polsce projekt naszej obrony antydronowej, który dzięki pieniądzom z programu SAFE zostanie zrealizowany, czyli mówimy tutaj o programie SAN, podobne programy są realizowane przez państwa bałtyckie, również przez Rumunię, która stawia coraz mocniej na obronę przeciwdronową na swojej wschodniej granicy.
1: No, we wszystkich tych krajach były przypadki wtargnięcia rosyjskich bezzałogowców.
0: Dokładnie tak. No, była eskalacja, to jest i odpowiedź państw, które są najbardziej narażone na ewentualne skutki takich uderzeń. Jest to działanie bardzo mądre. Z drugiej strony wydaje się, że ono jest trochę spóźnione, bo tak naprawdę irańskie drony Shahid, które później zostały zmodernizowane w drony Gerań i Gerań 2, czyli w te rosyjskie wersje, latały na Ukrainę już i atakowały w 2022 roku. Już w tamtym czasie trzeba było myśleć o sformułowaniu jakiejś lepszej obrony właśnie przeciwko bezzałogowym statkom powietrznym. Dobrze, że to się teraz dzieje, chociaż moim zdaniem jest to za późno, bo być może uniknęlibyśmy różnych sytuacji, które widzieliśmy w ostatnich miesiącach.
1: A one na pewno były też, tak jak mówiliśmy o tym ze strony Rosji, między innymi testem jakiejś reakcji natowskiej i tego, na ile NATO w ten sposób reaguje właśnie jako jeden organizm i jedna organizacja. Bardzo dziękuję. Bartłomiej Wopratowicz, Portal Defense 24, był moim państwa gościem.

0: Lubisz debatować?
1: No i uwielbiam.
0: A słuchać, jak ktoś debatuje?
1: Też, ale jednak trochę mniej.
0: No właśnie, to częsty problem kongresów i konferencji. Wszyscy chcą przemawiać. A mówię o tym, bo za nami pierwszy dzień kongresu Impact 26 w Poznaniu, gdzie dyskutowano o polityce, biznesie, internecie i kulturze.
1: I był tam też na miejscu, tego wszystkiego słuchał Patryk Michalski.
2: Targi poznańskie na dwa dni zamieniły się w wielką arenę wymiany myśli, dyskusji i wzajemnej inspiracji. 6000 uczestniczek i uczestników rozmawia na tematy, które w najbliższych latach zdominują debatę publiczną. Wydarzenie otworzyła rozmowa o stanie demokracji na świecie. Laureat Nagrody Nobla z Ekonomii, Daron Acemoglu, stwierdził, że przeżywa ona kryzys. Mówił, że mniej ludzi głosuje, młodzi ludzie nie chcą demokracji, a populiści i skrajna prawica zyskują w wyborach. Innego zdania jest szef polskiego rządu. Donald Tusk stwierdził, że demokracja jeszcze nie zbankrutowała, co pokazały ostatnie wybory w Rumunii i na Węgrzech.
3: Pamiętam, jak dziś odważnych ludzi, to było niedawno, którzy w Rumunii postanowili, i wymagało to rzeczywiście bardzo twardej decyzji, postanowili, że nie będą im boty na TikToku opłacane przez obce mocarstwa wybierać prezydenta. Potrafili podjąć decyzję.

0: i obronić demokrację w Rumunii. Ostatni przykład węgierski jest jeszcze bardziej dobitny.
1: Premier dodał, że za te wartości i za tę wolność dziś walczą Ukraińcy. Kongres Impact 26 to spotkanie świata polityki, biznesu, kultury, sztuki, sportu i internetu. Na wartość takiego spotkania zwraca uwagę dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, Boris Kudliczka.
2: Jesteśmy także przedsiębiorstwem, które musi dbać o to, żeby podnosząc jakość, szukać nowych środków, szukać nowych partnerów do odważnych planów, ambitnych planów. I tego się nie da robić bez tego, że nie zaczniemy wychodzić z tej strefy komfortu, nie zaczniemy się spotykać na takich platformach, jaką jest Impact, który jest wspaniałą okazją do tego, żeby się zaprezentować i poznać potencjały różnych łączeń marek.
1: Swoje umiejętności i osiągnięcia prezentują młodzi ludzie. Są tu studenci Wydziału Technologii Kosmicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. To jedyny taki wydział w Polsce kształcący przyszłych inżynierów Space Tech, mówi student tego wydziału Tomasz Dąbrowa.
3: Kształcimy studentów w trzech ścieżkach. Pierwsza to jest upstream, jest to budowa satelitów, systemów napędowych dla rakiet.
1: Czyli wszystko to, co leci w kosmos.
3: To, co leci. Mamy jeszcze biomedical, czyli technologię podtrzymywania życia w kosmosie, na przykład, co jest istotne przy podróżach, jakie tam planujemy w przyszłości. Oraz downstream, czyli odwrotność upstreamu, czyli to, co już z kosmosu jest przez nasze urządzenia wysyłane w dół, czyli przetwarzanie zobrazowań satelitarnych i tym również na naszym wydziale się zajmujemy.
1: Jutro drugi i ostatni dzień kongresu Impact 26. Wśród najważniejszych gości wydarzenia będzie m.in. były premier Kanady Justin Trudeau.
4: Kolejne relacje z kongresu Impact 26 jutro w specjalnym wydaniu Ekspresu Jedynki. A czy słyszałeś, Michale, o Mazurskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym?
5: MOPR. Nie.
4: Jak będziesz kiedyś żeglował po wielkich jeziorach mazurskich, to zapisz sobie ten numer 601 100 100. Wprawdzie...
5: Mam.
4: Już zapisałeś?
5: Już.
4: Doskonale. Za część usług MOPR pobiera opłaty, ale i tak w kwietniu musieli sprzedać jedną ze swoich łodzi ratunkowych, by ratować budżet, swój budżet.
5: Co się stało?
4: Zmalały dotacje rządowe. Zresztą cały ten system jest do zmiany.
5: I o tym wszystkim teraz Krzysztof Kaszubski.
6: A jak powinien wyglądać taki system? O tym prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka.
7: Te organizacje, które rzeczywiście nie tylko w województwie, ale i w kraju, myślę tutaj o obszarze całego kraju, zajmują się ratownictwem na poważnie, czyli przez okres całego roku pełnią dyżury. Ten akwen, który zabezpieczają, jest duży. Posiadają ludzi, posiadają łączność, posiadają sprzęt. Według nas powinny być finansowane bezpośrednio z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wzór ratownictwa górskiego.
6: Dlaczego od razu nie udało się przewidzieć rocznych kosztów działalności MOPR-u z Giżycka? Tak tłumaczy to wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
8: Są ochotniczą organizacją pozarządową. Ustawa o finansach publicznych definiuje, że maksymalny poziom wsparcia jest to 80%.
6: Wojewoda ma nadzieję, że konkurs zostanie rozstrzygnięty bez zaskoczeń.
8: I to 80% do nich popłynie. Prawdopodobnie część innych organizacji, bo mamy ich 7, które są wpisane na listę MSWiA. Złoży również wnioski, ale te wnioski będą na pewno, tak jak w pierwszym konkursie, sporo mniejsze niż te, które składa MOPR.
6: Dodatkowy konkurs zdaniem prezesa MOPR nie jest rozwiązaniem problemu ratowników wodnych.
7: Żeby myśleć poważnie i zarazem przyszłościowo o ratownictwie, to musimy się rozwijać. A jeżeli my dużą część czasu poświęcamy na to, żeby zapewnić stabilność, żeby zapewnić finansowanie organizacji, zamiast skupiać się na aspektach rozwoju ratownictwa czy wytyczaniu nowych kierunków, trendów, no to to jest na pewno zły kierunek. Także to rozwiązanie w tym roku takie ad hoc zapewni nam możliwość funkcjonowania bezpiecznego do końca roku, ale z tego co wiem, wieją ponoć ciepłe wiatry z ministerstwa, że tą chorą sytuację uda się w końcu wyleczyć i od następnego roku, takie mamy pobożne życzenie, byśmy chcieli, żeby ta sytuacja finansowania, funkcjonowania organizacji ratowniczych w naszym województwie już wyglądała dużo bardziej normalnie.
6: To, że politycy starają się zapewnić stałe finansowanie ratownikom z Giżycka, potwierdza wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
9: Ja zabiegam o to od wielu miesięcy, rozmawiając z resortem spraw wewnętrznych. Kilka tygodni temu nawet odbyło się takie spotkanie w ministerstwie z udziałem ratowników. Przygotowujemy zmiany w finansowaniu Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Rozmawiamy o największych organizacjach tego typu, które zajmują się ratownictwem zawodowo i sprawują taką pieczę nad akwenami przez cały rok.
6: Skontaktowałem się z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie potwierdzono mi, że faktycznie w strukturach ministerstwa działa komórka, która zajmuje się tą sprawą, ale na razie nie ma żadnych konkretów.
4: A jeśli chodzi o jutro, to dwie mamy dobre dla Państwa wiadomości. Pierwsza jest taka, że będzie padał deszcz, a druga jest taka, że w jedynce będą sygnały dnia.
5: A ich gośćmi będą o 7.15 senator Koalicji Obywatelskiej.

0: i Krzysztof Kwiatkowski.
1: A kwadrans po ósmej Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Agata Kowalska
0: i Michał Strzałkowski.
1: Mówimy Państwu do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: A w radiowej jedynce już za chwilę kronika sportowa. Filip Jastrzębski i moja ulubiona sportowczyni Iga Świątek.
3: Oczywiście od tego zaczniemy. Jest 22:40.
4: Woli strzelaj, prędzej strzela! Jest!
5: Kronika sportowa.
3: Godzinę i 7 minut spędziła na korcie Iga Świątek. Najlepsza polska tenisistka jest już w półfinale turnieju w Rzymie. To jej pierwszy półfinał w tym sezonie. O szczegółach Cezary Gurjew.
6: Iga Świątek w koncertowym stylu awansowała do półfinału tenisowego turnieju w Rzymie. Trzykrotna triumfatorka imprezy na kortach Foro Italico dziś w ćwierćfinale pokonała Amerykankę Jessica Pegula 6-1 i 6-2. Mecz trwał tylko 67 minut, a Polka gra teraz jak kilka lat temu, gdy przestrzegała wszystkich ważnych zasad, które cechują mistrzynię na ceglanej mączce. Oprócz wytrzymałości, szybkości, dobrej techniki, najlepsza polska tenisistka ponownie imponuje spokojem, walecznością i niezwykłą regularnością. A naszym ekspertem jest Maciej Domka, były tenisista, obecnie m.in. asystent Dawida Celta w reprezentacji o Puchar Billie Jean King.
7: Ten kierunek Hiszpanii to w ogóle jest dobry kierunek dla Igi, bo rozmawia z ludźmi, którzy naprawdę rozumieją jej grę. I ona myślę, że też chce iść w tym kierunku. No a to wtedy wiemy, jak trenerzy rozumieją i chcą iść w kierunku, w którym zawodnik chce iść, to wszystko przy takiej zawodniczce, jaką jest Iga, to musi zacząć grać. Jest tylko kwestia czasu, kiedy. No i widać, że z każdym meczem jest coraz fajniej i coraz pewniej.
6: Dobra forma Igi Świątek i jej pierwszy półfinał od pół roku.
7: To na pewno przed Paryżem bardzo dobry znak. Widać, że u nich atmosfera jest lepsza, że wszyscy chyba są trochę bardziej uśmiechnięci i spokojni, a to wiemy, że zawsze dobrze wpływa na wyniki.
6: Iga Świątek ma na koncie wielkie sukcesy, ale bardzo długo musiała czekać, aby powrócić do dawnej dyspozycji.
7: Tu mówimy troszeczkę tak, jakbym miał porównać do bolidu Formuły 1, tak? Czasem jeden drobny parametr, jedna drobna rzecz potrafi sprawić, że bolid już tak nie jeździ, jak jeździł i czasem ciężko znaleźć tą rzecz, tak powiem, w całym zamieszaniu, więc cieszę się, że Iga z powrotem widać, że wszystko wraca na swoje miejsce i ten styl gry jej fajnie wygląda, pasuje do niej, więc to myślę, że też jej sprawia większą przyjemność grania na korcie.
6: Maćku, przy okazji wielkie gratulacje, bo twoja podopieczna Katarzyna Kawa wygrała ostatnio turniej w Chinach.
7: Dziękujemy bardzo i tak, to długo czekała na swój pierwszy turniej WTA, bo to jest jej pierwszy w karierze turniej single WTA. Jestem przekonany, że nie ostatni, a motywacji to mogłaby obdzielić, myślę, że dwie bądź trzy zawodniczki młodszego pokolenia.
3: A ja dodam, że w meczu o finał Iga Świątek zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną, która po zaciętym pojedynku pokonała reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę 2-6, 6-4 i 6-4. Ten mecz jest planowany na jutrzejszy wieczór. Dobre wieści także z Gracu, gdzie wybrali się polscy piłkarze ręczni. Biało-czerwoni pokonali Austriaków 26-25 i są o krok od awansu na Mistrzostwa Świata. Relacja Sylwii Urban.
8: Z przebiegu całego spotkania można powiedzieć, że nasi szczypiorniści byli ciut lepsi, ale diabeł tkwi w szczegółach. Pierwsza połowa na plus, druga niestety na minus. Maciej Gębala zasłania się tym, że Austria to bardzo dobra drużyna, choć ja nie do końca się z tym zgadzam, ale posłuchajmy, co mówił po tym spotkaniu nasz obrotowy.
9: Brzydki mecz obrony, mecz walki. I na szczęście z szczęśliwym zakończeniem dla nas. Się cieszymy, że ten mecz wygraliśmy. To dużo dla nas znaczy w kwestii mentalnej. Austria to naprawdę super zespół i ich pokonać na ich terenie to naprawdę nie mała sprawa. No ale wiemy, że będą jeszcze bardzo zmotywowani na mecz w Olsztynie. Dlatego prosimy Was, przyjdźcie nas wspierać, bo będzie niezła walka i taki sam brzydki mecz. Myślę, że najważniejsze, żebyśmy my uwierzyli, że potrafimy się z takim zespołem być. Gramy dużo lepiej w domu ostatnio. Ostatni mecz, który mam w głowie, to w Ergorie, nie w Gdańsku, nie w Portugalii, remisowaliśmy, także to daje nam energii, także myślę, że dla naszej publiczności damy jeszcze te 3% więcej, 5% więcej i miejmy nadzieję znowu przynajmniej zremisujemy albo wygramy i awansujemy na Mistrzostwa Świata.
8: Michał Olejniczak też jest pozytywnie nastawiony przed niedzielnym rewanżem.
9: To jest na pewno fajna sprawa, że wygraliśmy, aczkolwiek to jest dopiero pierwsza połowa. Ten mecz trwa 120 minut i tutaj myślę, że musimy po prostu wygrać kolejny mecz. Nie możemy myśleć o tym, że jest jakaś zaliczka jednobramkowa, czy ona jest, czy jej nie ma. Musimy wygrać kolejny mecz i na tym się skupiamy, bo popełnimy duży, duży błąd, kiedy pomyślimy, że mamy zaliczkę jednobramkową, więc pierwsze co, nie było żadnego optymizmu, nie było żadnej radości. Jest pełne skupienie i koncentracja na określonym celu. Wszystko mamy w naszych rękach, więc jako drużyna możemy pokazać

0: naszym polskim kibicom, że ten awans jest blisko, ale tak jak powiedziałem, chłodne głowy i walczymy. Myślę, że Austriacy są tyle mocną drużyną, że też przeanalizują ten mecz i będą chcieli pokazać się z dobrej strony w Polsce i będą walczyli o awans, więc to będzie wojna o to, kto się pojawi na kolejnych mistrzostwach.
1: Rewanż z Austriakami w niedzielę w Olsztynie o 15:00. Zwycięzcy zagrają w przyszłorocznych mistrzostwach świata w Niemczech.
2: Przypomnę, że w ostatnich 20 latach tylko raz zdarzyło się, że reprezentacji Polski zabrakło na mistrzostwach świata. Wszystko rozstrzygnie się w niedzielę.
3: Kronika sportowa.
2: W której piłkarska ekstraklasa odrabia zaległości. Odrabiali je przede wszystkim finaliści Pucharu Polski. Okazuje się jednak, że zarówno Górnik Zabrze, jak i Raków Częstochowa marzenia o Mistrzostwie Polski właściwie mogą odłożyć na bok. Górnik stracił punkty, remisując w Gdyni z Arką. Paweł Kątnik.
4: W Gdyni dzisiaj mierzyły się dwa zespoły, które żywotnie były zainteresowane zdobywaniem pełni punktów. Górnik Zabrze na wracający w przypadku zwycięstwa w Gdyni na drugą pozycję i goniący Lecha Poznań. No i oczywiście Arka Gdynia, która z 35 punktami wciąż jeszcze z szansami na utrzymanie w Ekstraklasie. Tego na boisku nie było do końca widać, bo jedna i druga drużyna bardziej broniły niż atakowały, choć kilka klarownych sytuacji udało się wytworzyć. W 18 minucie najlepsza dla gości Maksym Chłań w charakterystyczny dla siebie sposób ruszył lewą stroną, przełożył na prawą nogę, uderzał z dystansu, ale obok bramki Jędrzeja Grobowskiego. 36 minuta to kolejna akcja Górnika Zabrze. Tym razem dośrodkowanie z prawej strony Pawła Olkowskiego. Piłkę za krótko głową wybijał Kike Hermoso. Futbolówka trafiła do Lukasza Sadilka. No i zawodnik Górnika uderzał na bramkę, ale tylko w boczną siatkę. No i jeszcze ostatnia akcja pierwszej połowy. Bardzo złe zachowanie Jędrzeja Grobelnego w polu karnym po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Golkiper wypuścił piłkę na 5 metrze, dopadł do niej Rafał Janicki, ale z najbliższej odległości środkowy obrońca Górnika został zablokowany przez Władysławsa Gutkowskisa. Druga połowa to przede wszystkim 52 minuta, kiedy Kamil Jakubczyk rozpoczął kontrę Arki środkiem boiska. Gdy wytworzył przewagę liczebną, no to oddał w pole karne do lewej strony do Dawida Kocyły. Ten jednak uderzał słabszą prawą nogą. No i zrobił to źle, bo ponad bramką. W 88 minucie akcja, która będzie śniła się żółto-niebieskim, bardzo długo. Trzy strzały, z których na pewno jeden co najmniej powinien zakończyć się bramką. Zaczęło się od Oskara Kubiaka. On zagrywał po ziemi w głąb pola karnego. Z lewej strony szesnastki do piłki dopadł Sebastian Kerk, ale Niemiec trafił w leżącego na murawie Janickiego. Poprawiał Jakubczyk, który także trafił w będącego cały czas w tej samej pozycji Janickiego. A na koniec piłka wróciła jeszcze do Kerka, który tym razem przegrał pojedynek z bramkarzem Marcelem Łubikiem. A to wszystko, dodajmy, na przestrzeni zaledwie kilku sekund i w najbliższej odległości od bramki. Górnik jeszcze odpowiedział. W doliczonym czasie gry wypuścił się z kontrą Paweł Olkowski, ale jego kąśliwy strzał z 17-18 metrów minął słupek Grobelnego. Arka, Górnik 0-0.
2: W drugim dzisiejszym meczu spotkały się zespoły, które mierzą w cele najwyższe. Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok. Górą ekipa z Podlasia, o czym informuje Tomasz Gancarek.
5: Rywalizacja Rakowa-Częstochowa z Jagiellonią Białystok miała nam wyjaśnić, kto jeszcze oprócz Lecha na dwie kolejki przed końcem tego sezonu będzie liczyć się w walce o mistrzostwo. Tą drużyną jest Jagiellonia, która dziś w Częstochowie wygrała z Rakowem 2-0. Choć gdyby w piłce nożnej nie liczyły się tylko strzelone gole, a jeszcze kwestie jakości gry, tego wizerunku, który pozostaje po spotkaniu, to akurat dziś białostoczanie wróciliby z Częstochowy bez punktów. Ale piłka jest brutalna i liczy się tylko i wyłącznie to, co wpadnie do sieci, a dziś konkretniejsi byli podopieczni Adriana Siemieńca. Choć częstochowianie naprawdę nieźle rozpoczęli w tym spotkaniu, bo już w pierwszej połowie stworzyli sobie 3-4 dogodne sytuacje do tego, by pokonać Sławomira Abramowicza. Najlepszą sytuację zmarnował Patryk Makuch, który w 22 minucie dostał dośrodkowanie z lewej strony od Amorima. Był 6 metrów od bramki, ale jednak jego uderzenie nogą nawet nie leciało w światło bramki. A że niewykorzystane sytuacje się mszczą, to w 32 minucie Jagiellonia objęła prowadzenie. Dośrodkowywał w tej sytuacji Lozano idealnie na głowę Kobayashiego i to japońskie obrońca Jagiellonii wyprowadził przyjezdnych na prowadzenie. Jeszcze w pierwszej połowie Raków mógł wyrównać, ale przy uderzeniu Brunesa z 41 minuty Abramowicz spisał się bez zarzutów. Po zmianie stron nieprawdopodobny napór drużyny czerwono-niebieskich i między 47 a 40

0: dziewiątą minutą mogły paść trzy gole, bo najpierw Makuch znalazł się na 8 metrze, huknął potężnie zamykając oczy, ale trafił prosto w Abramowicza. 30 sekund później swojego szczęścia próbował Brunet strzałem z pola karnego, ale tym razem został zablokowany, a po kilku chwilach i dośrodkowaniu z lewej strony Stratos Tsarnas chyba nie spodziewał się, że piłka na trzecim metrze może spaść na jego głowę, ale spadła, odbiła się od tej głowy i poszybowała obok słupka bramki Jagiellonii. W 58 minucie znów zakotłowało się w polu karnym drużyny przyjezdnej po dośrodkowaniu z lewej strony i tym razem znalazł się w świetnej sytuacji Oskar Rebka. Wydawać by się mogło, że przestrzelić z 3 metrów nad bramką się nie da. No ale jednak pomocnikowi Rakowa ta sztuka się udała. I mogliśmy się spodziewać, że drużyna z Białegostoku nastawiona przede wszystkim na obronę swojej bramki będzie kontratakować i taka kontra pojawiła się. To była 82 minuta i ten łut szczęścia, który ośmiechnął się do Kajetana Szmyta, bo on był na lewej stronie i wydaje mi się, że nie chciał tak przyjmować. Ostatecznie piłka odbiła mu się od nogi, ale spadła na tyle blisko, że do niej dopadł. Wymienił ją w polu karnym z Lejwą. Znalazł się blisko bramki Kacpra Trelowskiego. Huknął potężnie, trafiając bramkarza w twarz, ale jednocześnie piłka wpadła do sieci. W końcowych fragmentach Raków bardzo mocno naciskał tutaj swojego przeciwnika, ale grał nonszalancko. Grał tak, jak nie powinien grać. No i niestety głównym bohaterem tej słabej gry Adriano Amorim, który raz za razem tracił piłkę. Dziś częstochowianie zagrali wbrew pozorom naprawdę nieźle, no ale mimo wszystko schodzą z boiska pokonani. Raków Jagiellonia 0-2.
1: Przypomnę, że na czele tabeli jest Lech Poznań z przewagą 4 punktów nad Jagiellonią i 6 nad Górnikiem. A jeśli o Lechu mowa, Irańczyk Ali Golizadeh przedłużył kontrakt z kolejorzem na kolejny sezon. 30-letni piłkarz na początku maja doznał poważnej kontuzji i jego powrót na boisko nastąpi prawdopodobnie nie prędzej niż w przyszłym roku. Golizadeh jest jednym z najlepszych piłkarzy ekstraklasy w tym sezonie. Teraz czeka go długa rehabilitacja. Kontuzja wykluczyła jego występ w barwach reprezentacji Iranu na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. We Francji piłkarze PSG już za chwilę prawdopodobnie będą świętować tytuł mistrzowski. Aby tak się stało, nie mogą przegrać z wiceliderem, czyli Lille, i nie przegrają, bo już trzecia minuta doliczonego czasu gry i Paris Saint-Germain prowadzi 1-0, więc za chwilę święto w PSG. Tymczasem w Czechach wszystko jest już jasne. Piłkarze Slavii Praga po raz drugi z rzędu wywalczyli mistrzostwo kraju. Dziś zapewnili sobie pierwsze miejsce w tabeli, pokonując na własnym stadionie, ale bez udziału publiczności, FK Jablonec 5-1. O Slavii zrobiło się głośno w sobotę, gdy w doliczonym czasie drugiej połowy prowadziła z lokalnym rywalem Spartą 3-2 i już wtedy była bliska zapewnienia sobie tytułu. Jednak zanim sędzia zakończył ten mecz, kibice lidera wbiegli na murawę. Doszło też do ataku na dwóch piłkarzy Sparty. Slavię ukarano walkowerem oraz zamknięciem stadionu na 4 najbliższe mecze. W Chorwacji świętuje Dinamo Zagrzeb. Najpierw stołeczny zespół zapewnił sobie mistrzostwo kraju, a dziś zdobył także puchar, pokonując w finale w Osijeku HNK Rijeka 2-0.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: W rozgrywkach o Mistrzostwo Polski koszykarzy rozpoczął się etap ćwierćfinałów. Od zwycięstwa rozpoczęły King Szczecin i Śląsk Wrocław. King pokonał Zastal Zielona Góra 80-78, a Śląsk wygrał po dogrywce z Arką Gdynia 87-84. Jutro pierwsze mecze Trefla Sopot z Dzikami Warszawa oraz warszawskiej Legii z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. W lidze piłkarek ręcznych Zagłębie Lubin coraz bliżej 6 z rzędu Mistrzostwa Polski. Dziś Miedziowe pokonały na wyjeździe Piotrkowie Piotrków Trybunalski 37-27 i umocniły się na prowadzeniu w tabeli. W Kronice pora na kolarstwo. O Giro d'Italia, ale nie tylko. Andrzej Grabowski.
3: Dzień bohaterów nieoczywistych. Piąty etap Giro d'Italia wygrywa Hiszpan Igor Arrieta, nowym liderem Portugalczyk Afonso Eulalio. Wczoraj w czołówce wyścigu pozostali już tylko lepsi górale, a dziś kolejny etap z trasą interwałową. Ponad 200 km na południu Włoch, kilka podjazdów. Nie najdłuższych, ale eksploatujących, a do tego niemal cały dzień chłodny i deszczowy. Czasem bardzo, z krótkimi, tylko przerwami na coś innego. Z przodu 13-osobowa ucieczka, z której wyklarowali się dwaj. Hiszpan Arrieta i Portugalczyk Eulalio. Peleton długo sytuację kontrolował, ale w końcu ucieczce odpuścił. Na jego czele walczył tylko samotny lider Włoch Ciccone, który koszulkę zdobył tylko na jeden dzień. Peleton ostatecznie straci dziś ponad 7 minut. A dwaj nasi bohaterowie zaczynają mieć perypetie. 13 km przed metą na zjeździe wywraca się Arrieta. Kilka minut później upada Eulalio. Po chwili więc znów się spotykają. Obaj w pocharatanych spodenkach, walczący ze słabościami. 2 km przed metą trzeba jechać w prawo, a Arrieta jedzie

0: w lewo i wpada w taśmę. Straty ma duże, jednak rusza dalej i 200 metrów przed metą dogania wyczerpanego kolegę. Mija go jeszcze i wygrywa. Arieta z życiowym sukcesem, Eulalio zresztą też. Arieta wygrywa etap, Eulalio zdobywa różową koszulkę lidera i to wyraźnie. Nad drugim Arietą ma blisko 3 minuty przewagi. Ciccone spada na miejsce szóste ze stratą ponad 6 minut. Polaków w Giro d'Italia brak. Jutro etap sprinterski, a w piątek poważny sprawdzian w górach. W kolarskim świecie dziś też ziemia lubuska, gdzie zaprezentowano trasę trzeciego etapu Tour de Pologne. Tour wraca w te strony po ponad 20 latach. Ten etap będzie mieć ponad 190 km. Start w Gorzowie Wielkopolskim, meta w Zielonej Górze.
1: To są takie miejsca, gdzie wychowało się bardzo dużo kolarzy,
0: mówi dyrektor wyścigu Czesław Lang.
1: Przypomnijmy, w Gorzu Wielkopolski Lech Piasecki, Zenon Jaskuła, Zielona Góra, Zbyszek Spruch. Przypomnijmy, wicemistrz świata zawodowców, wielki kolarz. Będziemy jechali po takim terenie bardzo, bardzo kolarskim, ale też i terenie bardzo pięknym, pięknej naturze. Lasy, jeziora, dużo jest do pokazania. No i sam finisz w Zielonej Górze też będzie bardzo piękny. To będzie taki etap może troszkę dla sprinterów, ale może się dużo, dużo na nim dziać i będzie to bardzo piękny etap.
0: Tour de Pologne, przypomnijmy, potrwa od 3 do 9 sierpnia.
2: Choć mówiliśmy już o piłce nożnej, tej zagranicznej także, to również futbolem zakończymy, a to dlatego, że mamy jeszcze jedną informację. Inter Mediolan wywalczył Puchar Włoch. Drużyna Piotra Zielińskiego w finale pokonała Lazio 2-0. Przypomnę, że Inter jest już także mistrzem kraju. Gratulacje dla naszego reprezentanta Polski. Tą informacją kończymy dzisiejszą kronikę. Jutro o sporcie od 6.
3: Kronika sportowa.
4: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama. Radio Kierowców.
13: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Koniec kłopotów na autostradzie A2 na odcinku Węzełowicz, Węzełłódź Północ w pobliżu parkingu autostradowego Nowostawy na 369 kilometrze. Nie ma już także utrudnień na autostradzie A4 na odcinku Węzeł Legnica Wschód, Węzeł Legnickie Pole. W pobliżu 94 kilometra na jezdni w kierunku Wrocławia. Nie ma już tego utrudnienia. Natomiast na drodze ekspresowej S5 na odcinku Węzeł Biskupin, Węzeł Rogowo w pobliżu Bożejowic na 113 kilometrze zapaliło się auto dostawcze. S5 jest zablokowana, wprowadzono objazd przez Biskupin. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 58 na odcinku Pisz-Czuczyn w pobliżu Kaliszek na 134 kilometrze. Nie ma już także utrudnień na drodze krajowej numer 62 na odcinku Radziejów-Brześć-Kujawski na 49 kilometrze i po kłopotach na drodze krajowej numer 72 na odcinku Turek-Uniejów w pobliżu Wichertowa. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy na wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie oraz miejscami w centrum i na północy Polski przelotnie popada deszcz. Temperatura minimalna od 3 do 6 stopni. Na zachodzie miejscami nawet 7 stopni, a w rejonach podgórskich Karpat miejscami temperatura może spaść do 1 stopnia poniżej zera. Przy gruncie może być nawet i 3 stopnie poniżej zera. Wiatr słaby, umiarkowany.

0: Minęła 23. Tu program Pierwsze Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. To miejsce, w którym wierzy się w siłę myśli i znaczenie etyki, mówił na otwarciu Kongresu Impact w Poznaniu premier. W stolicy Wielkopolski rozpoczęła się jedna z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej konferencji gospodarczo-technologicznych. Demokracja liberalna nie zbankrutowała, mówi szef rządu, zwracając uwagę na panujące przekonanie, że tylko twarde rządy są w stanie ochronić społeczeństwo przed wojną. To nieprawda, podkreślał Donald Tusk.
1: Jest gdzieś zaszyte kłamstwo w tej tezie, że demokracja zbankrutowała, że wolność przestała być tą nadrzędną wartością i że trzeba zupełnie nowego systemu, nowego ładu geopolitycznego, ale przede wszystkim nowego systemu, nowego typu relacji między władzą a obywatelem, żeby podołać współczesnym i przyszłym wyzwaniom.
0: Na Impact, dwudniowe wydarzenie organizowane na Międzynarodowych Targach Poznańskich, przyjechało 650 prelegentów i 6 tysięcy uczestników. Nie będzie pozwolenia na leczenie przez pseudomedyków. Rząd przyjął projekt ustawy Lex Szarlatan. Nowe przepisy lada moment trafią do Sejmu, a kary za oszustwa będą sięgać się nawet miliona złotych. O szczegółach Piotr Durys.
2: Szarlatani bez skrupułów obiecują w internecie błyskawiczne uzdrowienie z najcięższych chorób, inkasując za to od zdesperowanych pacjentów ogromne pieniądze, mówi rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
3: Wylecz raka za 800 zł. Prawda, że bardzo chwytliwe hasło i jak bardzo szkodliwe.
2: Dotychczasowe przepisy były dziurawe i nie pozwalały na szybką interwencję. Nowa ustawa wreszcie da urzędnikom narzędzia do natychmiastowego zamykania takich gabinetów. Jak dodaje rzecznik, zdrowie pacjentów musi być chronione z taką samą stanowczością jak ich oszczędności.
3: Jeżeli zatem państwo polskie chroni nas przed różnego rodzaju piramidami finansowymi, to tym bardziej powinno wziąć odpowiedzialność i ochronę za pacjentów.
2: Jeżeli pseudomedyk złamie nałożony na niego zakaz działalności, zapłaci nawet milion złotych kary. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Rządowy program ustalający maksymalne ceny paliw potrwa dłużej. Do końca maja ogłosił to minister energii Miłosz Motyka.
4: Paliwa w Polsce nie zabraknie. Polska jest bezpieczna energetycznie, ma zdywersyfikowane kierunki dostaw, mamy odpowiednie zapasy i co najważniejsze, mechanizm ceny maksymalnej wraz z obniżką podatków działa.
0: Ministerstwo Energii szacuje, że dzięki obniżkom cen paliw w ciągu miesiąca polscy kierowcy oszczędzili około 3 miliardów złotych. Rządowy projekt o statusie osoby najbliższej gotowy do drugiego czytania. Przed nami finał i głosowanie, mówi Urszula Pasławska z PSL-u i dodaje, dzięki ustawie możliwa będzie legalizacja nieformalnych związków, w których żyje ponad 2 miliony osób. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula liczy, że prezydent podpisze projekt. W ustawie poza kwestiami medycznymi i majątkowymi jest też mowa o dziedziczeniu, dodaje Kotula.
5: Jeżeli dwie osoby mieszkają ze sobą, żyją wspólnie, prowadzą gospodarstwo domowe, gospodarują, w którym ta rodzina de facto mieszka, no to w przypadku choroby, w przypadku śmierci chcemy, żeby te osoby mogły być zabezpieczone. To jest ustawa oczywiście na poziomie minimum, ale ona gwarantuje pewne świadczenia, pewne ułatwienia, pewne poczucie bezpieczeństwa.
0: Projekt dotyczący związków nieformalnych przewiduje zawieranie cywilnoprawnej umowy u notariusza rejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego.
6: To są aktualności jedynki.
0: Do spotkania dojdzie w przyszłym tygodniu. Węgierski premier przedstawił plan swojej wizyty w Polsce. Będzie to jego pierwsza podróż zagraniczna od momentu, kiedy objął władzę na Węgrzech.
7: Peter Modior nie powiedział jedynie, którego dokładnie dnia pojedzie do Polski. Pojedzie, bo według tego, co powiedział, będzie się po naszym kraju poruszał przede wszystkim koleją. Chce sprawdzić, jak działają pociągi i tory wyremontowane za pieniądze, jak to nazwałby wyśmiać język poprzedniej ekipy, złej Brukseli. Z Krakowa pojadę do Warszawy, by kontynuować bardzo ważne negocjacje dwustronne. Oczywiście przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale według moich planów spotkam się też z polskim prezydentem. Powiedział premier Modior. Ostatnim miejscem, które odwiedzi węgierski premier, będzie Gdańsk na specjalne zaproszenie Donalda Tuska. Tam Peter Modior spotka się z Lechem Wałęsą. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Niedźwiedzie mają nie być już tak groźne. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie planuje 18 niedźwiedziom założyć obroże telemetryczne i dzięki temu monitorować je. Działania te mają ograniczyć podchodzenie niedźwiedzi pod zabudowania.

0: Rzecznik Ochrony Środowiska w Rzeszowie Łukasz Lis podkreśla, że potrzebna jest jeszcze zmiana prawa.
1: Oczekujemy zmian w ustawie, które umożliwią użycie broni gładkolufowej i kul gumowych. Oczywiście tutaj chodzi o to, żeby sprawić mu ból, żeby on nie kojarzył naszego sąsiedztwa z czymś takim przyjemnym, fajnym.
0: A odławianie niedźwiedzi potrwa co najmniej kilka miesięcy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W tym kraju z wyjątkiem wschodu w nocy możliwy jest przelotny deszcz. Będzie zimno. Od 3 do 6 stopni. Na zachodzie miejscami 7.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
10: Noc muzeów w Polskim Radiu. Jedynka zaprasza na wyjątkowe słuchowisko. Na żywo i w streamingu. Upadek pierwszych ludzi Antoniego Ferencego. Występują Karolina Gruszka, Mateusz Damięcki, Sławomir Orzechowski. Reżyseria Tadeusz Kabicz. Biblijna historia przeniesiona do warszawskiego metra. Jabłko, pierwszy pocałunek, nieposłuszeństwo i upadek w zaskakującej współczesnej odsłonie. W sobotę po 21:00 zapraszamy do Studia Jedynki, do słuchania na antenie radia i oglądania na kanale Polskiego Radia w serwisie YouTube.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Mimo że debiutowała w Opolu na festiwalu polskiej piosenki pod koniec lat 60., to właściwie od tej piosenki, której wysłuchaliśmy, i zaczyna się ta druga część jej piosenkarskiej kariery i zaczyna się ta najważniejsza chyba płyta w jej dorobku, czyli Atramentowa Stanisława Celińska. Wczoraj ta wieść przyszła niespodziewanie, że artystka odeszła wyjątkowa postać polskiej sceny teatralnej, filmowej, ale też od wielu lat polskiej sceny muzycznej. Kłaniam się Państwu, Marcin Kusy. Dobry wieczór. Dzisiaj o pani Stasi cały program, cała audycja. I nie wiem, jak to przyjąć, że już nie będzie kolejnego naszego radiowego spotkania, nie będzie spotkania opolskiego, zawsze bardzo ciepłego, miłego, bo przyznają Państwo, powiedziałem to w zapowiedzi, nikt nas tak nie otulał piosenką jak pani Stasia, nikt nie dawał tyle nadziei, tyle dobroci, miłości, pocieszenia, bo przecież ten życiorys i ta kariera też nie była taka bardzo jednorodna i pani Stasia też o tym wielokrotnie mówiła. Stanisława Celińska dzisiaj do północy, proszę Państwa, i te wspaniałe piosenki. Sięgam po Atramentową, Malinową, po Jesienną, po płytę Przytul, po płytę Uwierz. Wszystko się niestety nie zmieści, ale mam nadzieję na taką piękną godzinę z twórczością Stanisławy Celińskiej.

0: prawie 30 lat realizowaną w Polskim Radiu prawdziwy karnawał i wydarzenie bez precedensu, 27 odsłona.
1: Po raz 27 organizujemy nasz festiwal, a 30-lecie nastąpi za 2 lata. No, 2 razy się festiwal nie odbył, raz z powodu pandemii, więc tych edycji było dotychczas 26. A ten 27, mam wrażenie, że zapowiada się bardzo atrakcyjnie, jeśli chodzi o program, jeśli chodzi o konkurs. A zaczynamy 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja w ogóle w Jedynce, więc też bardzo się z tego powodu cieszę, bo 21 maja te koncerty, które otworzą nasz festiwal, to są koncerty przeznaczone na jedynkową antenę i ten o 20 z minutami, tam po wiadomościach, prawda? Czyli koncert Justyny, Jary i Aleganckiej Kapeli, laureatów Nagrody Jedynki w ubiegłym roku. No to będzie właśnie transmisja na jedynkowej antenie.
0: Właśnie prezentowaliśmy nadchodzące zwiastuny jej płyty, single Justyny Jary w Jedynce. Jedynka zawsze przednia straż festiwalu, zawsze w odwodzie, ale takim bezpośrednim, od pierwszej odsłony Nowej Tradycji, by przywołać tylko redaktora Włodzimierza Kleszcza, Marię Szabłowską czy Pawła Sztompkę, to jest ta elita dziennikarzy muzycznych, którzy pamiętają i pierwsze odsłony, i aktywność Jedynki, bo to właściwie jest święto wszystkich programów Polskiego Radia.
1: No, wymienieni przez ciebie dziennikarze muzyczni byli też wielokrotnie jurorami konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja, więc z festiwalem naszym zawsze blisko związani.
0: Kiedy zaczynają się pierwsze konkursowe przesłuchania?
1: 21 zaczynamy koncertami, a przesłuchania konkursowe tradycyjnie już w piątek i w sobotę, czyli 22 i 23 maja od godziny 16 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Serdecznie zapraszam na te przesłuchania konkursowe, bo wstęp jest wolny. Dzieją się tam ciekawe rzeczy, takie często zaskakujące. Ja sobie zawsze najwięcej obiecuję po konkursie i nigdy nie jestem zawiedziony, a bardzo często jestem zaskoczony.
0: Bo to często przełomowe sytuacje, zjawiska muzyczne. O tej ewolucji konkursu, jak i o zmianach w ramach samego festiwalu, jego wspaniałemu rozwojowi towarzyszy przecież stworzenie ruchu i muzycznego, i kulturalnego w Polsce. Bo przecież Nowa Tradycja bezsprzecznie przyczynia się do zainicjowania bardzo szerokiego, ogólnopolskiego, ożywczego ruchu. Porozmawiamy za chwilę. Piotr Kędziorek jest z nami.

0: 21 maja to inauguracja 27. Festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja. My zapowiadamy w audycji Folkon w Jedynce już dzisiaj Piotr Kędziorek, dyrektor drugiego programu Polskiego Radia, redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej, jest z nami. O ewolucję zapytam, bo przypominam sobie pierwszą odsłonę, 98 rok. Doskonale ją pamiętam, niesamowite emocje, tremę, rewolucję można tak to nazwać, kulturalną, która dokonała się w bardzo zacnym, szlachetnym, konserwatywnym studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Oto wprowadzone zostały zastępy, by nie powiedzieć hordy barbarzyńców, jak ktoś później napisał, czyli mówię o sobie, czyli w folkowej braci i ta muzyka, no wtedy bardzo różnorodna, bo pamiętam i Warszawia Manta i Chudoba. Jak ta ewolucja przebiegała z twojej perspektywy, no jednak świadka i współorganizatora tego święta muzyki?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim te granice się pozacierały, bo teraz w festiwalu Nowa Tradycja biorą z sukcesem udział muzycy, którzy też są znani z innych segmentów polskiej sceny muzycznej. Doskonale sobie radzą, nie wiem, a to na scenie jazzowej, a to na scenie muzyki współczesnej, awangardowej, elektroniki. Te granice nie są już takie ostre. Muzycy po akademiach nie są przedstawicielami konserwy najczęściej, a muzycy folkowi też bardzo w ogóle ta scena folkowa się sprofesjonalizowała po prostu.
0: Kilka przykładów. No z jazz to na pewno Piotr Damasiewicz, tak mi się przypomina, z ostatnich edycji.
1: W tym roku też będą zresztą przedstawiciele takiej muzyki jazzującej, muzyki awangardowej. No bardzo, bardzo różne projekty, takie minimalistyczne, solowe.
0: Klasyka, awangarda, kwadrofonik, nie zapomniałem.
1: Także bardzo różnorodny stylistycznie też jest nasz konkurs, więc jak pytasz o ewolucję, to bym powiedział, że ta muzyka świetnie się zadomowiła w wielu pokojach polskiej sceny muzycznej, a wręcz są chyba takie fragmenty, gdzie ona prawie że rządzi, bo no, współczesny polski jazz, ten zainspirowany tradycją, to jest dosyć silny segment sceny jazzowej. Wśród kompozytorów współczesnej muzyki komponowanej też te odniesienia do źródeł bywają częste i bardzo udane.
0: Niezmiennym takim atrybutem sceny folkowej, zgodzisz się Piotrze, jest fakt łączenia, inicjowania pewnych zjawisk na niwie kultury tradycyjnej, ale jednak interpretowanie w bardzo, bardzo różnym duchu. I tutaj właściwie przejawiają się wszystkie gatunki, które notabene były i są mile widziane. Tutaj nie ma stygmatyzowania, nie ma odrzucania, nie ma takiego kategoryzowania.

0: budowania.
1: No prawda, bo na scenie w studiu Lutosławskiego pojawiają się artyści, którzy są bardzo blisko źródeł i czasami nawet zastanawiamy się, czy to się jeszcze mieści w formule naszego festiwalu, ale potrafią no jednak w jakiś taki zaskakujący przynajmniej i inny sposób te źródła przedstawić, że my zachwyceni nimi kwalifikujemy ich do finałów. No i jest bardzo dużo artystów, którzy są bardzo odważni w swoich interpretacjach. No mam wrażenie, że w tym konkursie dzieją się takie najciekawsze rzeczy w ogóle, jeśli chodzi o muzykę w Polsce.

0: Folk on 1, Polskie Radio i Piotr Kędziorek, jeden z dowódców festiwalu Nowa Tradycja, odwołując się do pewnego militarnego żargonu, ale przecież jesteśmy na ważnej czujce działań polowych, bezpośrednich, korzennych i kulturalnych. Nie ma w tym
1: przesady. Jest to rodzaj walki, to co robimy, niewątpliwie.
0: Survivalu.
1: Też jakby sam festiwal wyniknął z takiej walecznych takich motywacji, bo przecież chodziło o to, żeby zawalczyć o obecność polskich inspiracji w polskiej muzyce folkowej. Żeby
0: w eterze.
1: Młodzież śpiewała polskie piosenki, mówiąc wprost. Taki był pomysł Marysi Baliszewskiej i Małgosi Jędruch. Jak pamiętasz, ty oczywiście zawsze byłeś tutaj w awangardzie, ale większość twoich koleżanek i kolegów ze sceny folkowej, która cię podkupiła ze sceny hardcore punka, uprawiała jednak folk celtycki, andyjski. No sporo było też tych zespołów, zwłaszcza wokalnych, zainspirowanych folklorem naszych wschodnich sąsiadów. Natomiast sięganie po polską muzykę tradycyjną jako źródło inspiracji do takiej działalności progresywnej, nowoczesnej było czymś bardzo, bardzo rzadko spotykanym. No i ten konkurs muzyki folkowej Nowa Tradycja powstał właśnie z potrzeby jakby zasiania tego pomysłu, żeby sięgać po polską muzykę wśród młodych polskich folkowców. I wydaje się, że to się udało, że teraz rzeczywiście te zjawiska zainspirowane naszą ludowością to jest coś niezwykle ciekawego, bardzo różnorodnego, jest tego dużo i w bardzo różnych formach.
0: Jak o tej ewolucji sobie wspominamy, to zgodzisz się, Piotrze, że ten ruch zaczyna się wśród pozytywnych, szlachetnych duchów, ale jednak amatorów z ogromnym przeciwieństwem.

0: wiesz, zapałem do odkrywania tej Atlantydy zaginionej i zapomnianej, jaką jest polska muzyka korzenna. Natomiast dziś możemy mówić o gronie profesjonalistów i prawdziwych wręcz wirtuozów, którzy nie tylko mają polskie fakultety i uczelnie skończone, ale również światowe. I to jest coś niezwykłego, że tutaj w jury przejawiały się takie osoby, jak nieodżałowany Czesław Niemen, jak Zbigniew Namysłowski. Przecież to są filary polskiej muzyki, którzy podkreślali za każdym razem, będąc tutaj, jak fundamentalną jest kwestia rozpoznania i poznania i przyswojenia na takim poziomie elementarnym polskiej muzyki.
1: To ja bym przywołał jeszcze innych przewodniczących jury: Jarek Bester, Olo Walicki, Wojciech Waglewski, Józef Broda, Ify Ude, no a teraz...
0: Maria Pomianowska.
1: Maria Pomianowska, a teraz Joasia Słowińska stoi na czele naszych obrad, bo tutaj nie będziemy ukrywać, że obaj jesteśmy jurorami i czeka nas też trudny wybór i ciężka praca, a nie tylko same przyjemności.

0: Piotr Kędziorek, Radiowe Centrum Kultury Ludowej i program drugi, gościnie w programie pierwszym Polskiego Radia. Choć to tu następuje pełna koalicja wszystkich anten w ramach największego święta Polskiego Radia, jakim jest bez wątpienia Festiwal Nowa Tradycja.
1: No tu warto przypomnieć, że najstarszą audycją obecną na antenie jedynki, a prawie od początku na stałe, to jest oczywiście transmisja hejnału z Wieży Mariackiej w Krakowie, ale jedną z najstarszych, ciągle obecnych, bez przerwy prawie, audycji w jedynce jest Kiermasz pod Kogutkiem, czyli audycja poświęcona muzyce tradycyjnej.
0: Z którym to może równać się tylko brawurowe słuchowisko Matysiakowi.
1: Albo w Jezioranach.
0: Piotrze, to jest taka sinusoida, jak obserwujemy konkurs. Był rok kiedy zgłaszało się kilkudziesięciu, nawet ponad 100 wykonawców, bardzo różnych, ale ten rok jak wygląda, ilu zakwalifikowaliście jako jury tutaj nowej tradycji do konkursu? Kto wystąpi? No i przypomnijmy jeszcze raz, kiedy i gdzie.
1: Ponad 100 to było chyba raz po rocznej przerwie po prostu, dlatego też dublowały się być może.
0: Ale selekcja była bardzo wyostrzona.
1: Trudniejsza była tak naprawdę. Teraz zakwalifikowaliśmy spośród tych kilkudziesięciu zgłoszeń 11 artystów. To są bardzo różni wykonawcy, bo są też dwaj bodajże soliści po prostu. Są duety, są też nieco większe składy. Oczywiście jak zawsze ta stylistyczna różnorodność od bieguna do bieguna, więc tutaj na pewno nie będzie nudy. No i nudy też nie będzie oczywiście na koncertach. Zaczynamy, tak jak już mówiłem, w jedynce 21 maja koncertem laureatów Nagrody Jedynki w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja sprzed 2 lat, czyli zespołu Hrajbery, i sprzed roku, czyli Justyny Jary i Eleganckiej Kapeli. Piątkowy wieczór zapowiada się niezwykle dynamicznie, bo to będzie koncert Muzyka Gór, czyli to, co mieszkańcy Warszawy zawsze z utęsknieniem wyczuwają.

0: Czekują prawdziwi górale z gór, przedstawiciele Beskidu Śląskiego na czele ze Zbyszkiem Wałachem, Beskidu Żywieckiego z Przemkiem Fickiem, Rafałem Bałasiem i zespół Dziewięć Sił z samego Podhala, a potem wieczorem muzyka, aż trudno będzie usiedzieć pewnie na widowni Lutosa, bo Jalamiku, taki międzynarodowy skład mieszający muzykę Magrebu z muzyką elektroniczną, Bliski Wschód, no coś bardzo też do tańca. Jeśli jesteśmy przy tańcu, to też pragnę przypomnieć, w ubiegłym roku Nagrodę Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca zdobył duet NDM, który robi wszystko na odwrót, czyli my na ogół tańczymy do muzyki, a oni tańcem muzykę tworzyli. I teraz będzie można wziąć udział w ich instalacji. To, co prezentowali wtedy na scenie, będzie dostępne dla wszystkich w holu Studia Lutosławskiego i będzie można po prostu swoim tańcem na tych dechach podpiętych do prądu wygrać sobie jakąś muzykę. Sobotni wieczór to dwa spotkania z dwiema nieco różnymi ekipami Piotrka Zabrockiego i Janka Młynarskiego. Oberkas Travel, czyli zdobywcy drugiej nagrody w konkursie na folkowy fonogram roku.
1: Niedawni goście audycji Folkon z brawurową premierą ich płyty gorącej.
0: I Tercet Imperial, zwycięzcy ubiegłorocznej Nowej Tradycji, którzy będą mieli premierę swojej, no, jakby to nie brzmiało, debiutanckiej płyty. Właśnie.
1: Która jest nagrodą ubiegłorocznej edycji, a jednocześnie w Folkonie już jest zapowiedzianą, bo Jan Emil Młynarski potwierdził swoją obecność na naszej antenie.
0: Wspaniale. A w niedzielę jeszcze propozycja dla najmłodszych. Ola Bilińska ze swoim świeżutkim, dziecięcym projektem z pogranicza polsko-litewskiego, z Sejneńszczyzny, Zegzela. I duet, taki trochę na wyciszenie, przed koncertem laureatów jeszcze Johnny Nash i Tomo Katsurada. Muzyka ambientowa, uspokajająca, no a potem emocje jeszcze na koncercie.
1: Johnny Nash jak Johnny Cash, troszeczkę Nashville, a troszeczkę przysuchy i powsina. Bardzo to wygląda i brzmi na imponująco. Widzę odhaczone na twoim kalendarzu ściennym, grubymi tutaj podkreśleniami.
0: Dobra, 20. oznacza program.
1: Tak,
0: który?
1: Pierwszy, naturalnie, 21, 22, 23 i 24 grande finale festiwalu Nowa Tradycja. No, po prostu nie może państwa tam zabraknąć.

0: Jeszcze na koniec Piotr Kędziorek, dwójka RCKL o nagrodach, bo przecież to są i finaliści, i laureaci oraz dwa plebiscyty, dwa konkursy, folkowy fonogram roku i fonogram źródeł.
1: Jeśli chodzi o fonogram źródeł, no tutaj bezdyskusyjnie zwyciężył Remek Hanaj, który wydał w ubiegłym roku 9 albumów cyfrowo.
0: To prawdziwy griot, to współczesny Kolberg, jeżeli nie taki odkrywca, poszukiwacz konsekwentny od ponad 30 lat źródeł najbardziej wyszukanych, zaskakujących, tak bliskich nam, a jednocześnie tak egzotycznych i tak pięknych, że ta jego inicjatywa Includo zawsze budzi najwyższy podziw. I wiem, że nie tylko wśród admiratorów muzyki korzennej, ale również i awangardy, i klasyki. To jest przewodnik. On się jawi jako ten sławiański wiedźmin z kosturem przemierzający karczmy i sioła, wsłuchany w śpiew ludu, który się zmienił na przestrzeni wieków, ale przecież dalej gdzieś wybrzmiewa radosną bądź nostalgiczną nutą. To taki Zorian Chodakowski współczesny. Do Łęga.
1: No to jest fantastyczne, że Remek po tych kilkudziesięciu latach, tak już można powiedzieć, kilkudziesięciu pracy dokumentacyjnej, zresztą nie tylko jej się poświęcał, bo przecież i awangardowy zespół Księżyc i nagrania Terenowe Snów, jego taki solowy, awangardowy projekt, ale też i działalność, no przecież on tworzył Dom Tańca w Warszawie. Ale ta jego działalność dokumentacyjna była taka w cieniu trochę jego różnej innej aktywności. Od kilku lat udostępnia po prostu wszystkie te swoje nagrania systematycznie, świetnie to opracowując, udostępnia wszystkim słuchaczom. Dzięki temu możemy poznawać ten taki trochę przejściowy okres, kiedy odchodzili już ci muzykanci, śpiewacy, śpiewaczki, jeszcze osadzeni w tym świecie takiej autentycznej tradycji. To są różne regiony, aczkolwiek wiadomo, że jego ulubionym regionem jest Roztocze, ale też na przykład Kurpie Puszczy Białej, które są trochę takie zapomniane w cieniu Puszczy Zielonej, w cieniu sąsiednich regionów.
0: Piotrze, folkowy fonogram roku, równie ważna inicjatywa.
1: No, tu chyba nie było zaskoczenia. Zwyciężył sam Kowalski, który też dwa lata temu zachwycił w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Rok temu na Nowej Tradycji miała miejsce premiera jego płyty, więc to, co mnie zaskoczyło ewentualnie, to ja zawsze przy tego typu projektach, jak Mateusza Kowalskiego, czy kiedyś Adama Struga, myślę sobie, jak strasznie ważna jest ta poezja, język. I tu mnie zaskoczyło, że ten pomysł Mateusza Kowalskiego na interpretację tych radomskich przyśpiewek znalazł też uznanie w uszach zagranicznych jurorów, bo przecież jury 15 chyba osobowe folkowego fonogramu roku, to prawie połowa to są jurorzy ze świata, więc tam też znalazł uznanie. No a drugie miejsce to wspomniany już tutaj Oberkas Travel, czyli projekt Jana Emila Młynarskiego, Piotra Zabrockiego, Piotra Domagalskiego, Mateusza Niwińskiego z olbrzymim udziałem Marysi Siwiec. Trzecie miejsce to wciąż młode wilczki naszej sceny folkowej, czyli zespół Hajda Banda z płytą Nieprawdziwa Ja oraz wychowanek festiwalu Nowa Tradycja. Mogę to z prawdziwym wzruszeniem zawsze to mówię, bo Rafael Rogiński zawsze się przyznaje do tego, że jako jeszcze licealista z Podkowy Leśnej Wukatką przyjeżdżał do studia Lutosławskiego przysłuchiwać się konkursowi i koncertom gwiazd. Rafael Rogiński nie po raz pierwszy sięga po laury w naszym konkursie i płyta Bura wydana z zespołem Różyczniak Tajni to ex aequo trzecia nagroda w

0: konkursie na folkowy fonogram roku 2025.
1: Zapowiada się bajecznie. True Till Death, Straight Edge, Radiowe Centrum Kultury Ludowej, Piotr Kędziorek. Jednym zdaniem, jakbyś miał podsumować i zaprosić naszych słuchaczy na festiwal Nowa Tradycja, co byś rzekł?
0: W tym roku nic ciekawszego się już nie wydarzy.
1: Bardzo dziękuję. Potwierdzam. Piotrze, trzymamy kciuki. Widzimy się już 21 maja w czwartek w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego na wielkim święcie kultury i muzyki, jakim jest Nowa Tradycja. Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Do usłyszenia. Dobrej nocy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Kawa, energetyki i słodkie przekąski to nie najlepszy sposób na koncentrację i dobrą pamięć. Co jeść i pić, by skutecznie wspierać pracę mózgu podczas nauki czy stresu? W audycji także o żabich koncertach i o tym, po co płazy są w przyrodzie, oraz o samoobronie kobiet i odzyskiwaniu poczucia bezpieczeństwa.
2: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na aktualności jedynki. Stany Zjednoczone nagle odwołały planowane przemieszczenie ponad 4000 żołnierzy Brygady Pancernej do Polski. Poinformował o tym portal Army Times. W ubiegłym roku USA wycofały brygadę rotacyjnie przebywającą w Rumunii. Army Times wylicza, że liczebność amerykańskich wojsk w Europie wkrótce spadnie do poziomu sprzed 2022 roku. Ówczesny prezydent USA Joe Biden zdecydował wtedy o przesunięciu do Europy dodatkowych 20 tysięcy żołnierzy. Rząd przyjął projekt ustawy Lex Charlatan. Nowe przepisy mają pozwolić rzecznikowi praw pacjenta na nakładanie kar nawet do 1 000 000 zł za udzielanie świadczeń zdrowotnych niezgodnych z obecną wiedzą medyczną. Szarlatani, proponując pacjentom rzekomo skuteczne, niekonwencjonalne metody leczenia, najczęściej żerują na nieszczęściu chorych. Zwraca uwagę profesor Jacek Jassem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
4: Pacjent onkologiczny wyda każde pieniądze, żeby ratować życie, albo życie swojego dziecka czy krewnego. Ale to...

0: To nie jest takie ważne może, że te skutki ekonomiczne. Najważniejsze to są te skutki zdrowotne. My nie możemy na to patrzeć.
1: Lekarze ostrzegają, korzystanie z niemedycznych sposobów leczenia zabiera cenny czas na korzystanie z prawdziwych terapii. Regulowane ceny paliw na stacjach przedłużone do końca maja. Pakiet ceny paliw niżej pozwala na obniżki dzięki niższej stawce VAT i akcyzie, mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: Dla nas jest rzeczą bardzo ważną, aby ceny na stacjach paliwowych były możliwie niskie, no ale oczywiście wpływu na ceny ropy na rynkach nie mamy. Ta niższa akcyza oraz niższy VAT zostaną przedłużone do końca maja.
1: Regulowane ceny paliw wprowadzono w Polsce 30 maja, 30 kwietnia w ramach odpowiedzi na zamknięcie cieśniny Ormus z powodu wojny na Bliskim Wschodzie.
3: To są aktualności jedynki.
1: Leśnicy szacują straty po pożarze w Puszczy Solskiej. Mogą sięgać nawet miliona złotych. Ogień strawił kilkaset hektarów lasu.
4: Leśnicy szacują teraz straty poprzez monitoring lasu z użyciem dronów z kamerami. Oceniają przy tym, w jakim wieku były drzewa strawione przez ogień. Wkrótce przystąpią też do oczyszczania pogorzeliska. Na terenie, który objął pożar, obowiązuje zakaz wstępu. Okoliczności pożaru, jego rozwój oraz przebieg akcji gaśniczej przeanalizuje specjalny zespół, który wkrótce zostanie powołany przez szefa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Krakowskie lotnisko wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i rozbudowuje terminal pasażerski. Ruszyły prace mające zwiększyć przepustowość portu zaprojektowanego do obsługi 8 milionów pasażerów rocznie. Tymczasem w ubiegłym roku port przyjął aż 13 milionów osób.
5: Wykonawca jeszcze przed wakacjami ma rozpocząć wykopy pod fundamenty. W przyszłym roku z ziemi ma zacząć wyłaniać się betonowa konstrukcja, która zostanie pokryta szkłem. Obecny terminal ma ponad 5000 m2. Dzięki rozbudowie powierzchnia do obsługi pasażerów zwiększy się dwukrotnie, mówi prezes krakowskiego lotniska Łukasz Strutyński.
6: Ta nowa przepustowość po części zachodniej to 16 milionów pasażerów, po części wschodniej docelowo 20.
5: Rozbudowa pierwszej, zachodniej części terminala zakończy się w 2029 roku. Druga część, wschodnia, zostanie rozbudowana w 2031 roku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu, pogodnie tylko na wschodzie, a na termometrach od 3 do 7 stopni. W ciągu dnia także popada i zagrzmi, a termometry pokażą od 12 stopni na północnym zachodzie, około 16 w centrum i do 20 na południowym wschodzie. Czas na morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż 992 hektopaskale z nad wschodniej Szwecji powoli pogłębia się i przemieszcza na południowy zachód. Klin wyżowy z nad Serbii, Węgier i Rumunii rozbudowuje się na północny wschód. Bałtyk Południowy, Zatoka Pomorska i Wybrzeże Środkowe. Tam wiatr z kierunków południowych 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 8 stopni, widzialność dobra do umiarkowana i przelotne opady deszczu, w końcu okresu możliwe burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków południowych 4 do 5, okresami 6 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza około 7 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków południowych 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz, w końcu okresu możliwe burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunków południowych 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków południowych 4 do 5 w porywach 6, słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Noc muzeów w Polskim Radiu. Jedynka zaprasza na wyjątkowe słuchowisko na żywo i w streamingu. Upadek pierwszych ludzi Antoniego Ferencego. Występują Karolina Gruszka, Mateusz Damięcki, Sławomir Orzechowski. Reżyseria Tadeusz Kabicz. Biblijna historia przeniesiona do warszawskiego metra. Jabłko, pierwszy pocałunek, Nieposłuszeństwo i upadek w zaskakującej współczesnej odsłonie. W sobotę po 21:00 zapraszamy do studia

0: Jedynki. Do słuchania na antenie radia i oglądania na kanale Polskiego Radia w serwisie YouTube.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Muzyka nocą.
1: Kłaniamy się, witamy Państwa. Witamy nocą. Wojciech Błoński, Andrzej Kajetan-Tłokowski i Wiesław Molak. No któż nie zna wiersza Juliana Tuwima pełnego ptasiego świergotu? Halo, halo, tutaj Ptasie Radio w brzozowym gaju, nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Będą ćwierkać, świstać, kwilić, pimpilitać i pimpilić. Zaprosimy Państwa do fascynującego świata ptaków, który ciągle pozostaje dla człowieka tajemnicą, a obserwowanie tych pięknych zwierząt uczy cierpliwości, spokoju, radości, wolności. Dostarcza wielu niezwykłych wrażeń. Z archiwum Polskiego Radia wybraliśmy najcenniejsze zbiory śpiewu odgłosów naszych polskich gatunków. Będą też utwory muzyczne, pieśni i piosenki inspirowane ptakami. A naszym przewodnikiem i ekspertem będzie profesor Dominik Marchowski, ornitolog z Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Jest autorem kilkudziesięciu albumów i książek poświęconych polskim ptakom. Ptaki Polski to kompletna lista wszystkich, jakie stwierdzono na terenie naszego kraju. Kiedy się patrzy na ich dzielność i determinację, łatwo odgadnąć, czemu ludzie nie fruwają. Czemu? Bo nie dość mocno chcą. To cytat z kultowej książki Williama Whartona i filmu Ptasiek. A kiedy jak nie wiosną słuchać ptaków? Wtedy śpiewają najpiękniej.

0: Państwo pozwolą, przedstawiam nasz gość, ekspert Dominik Marchowski. To nie jest Dominik Marchowski, ale to jest Sowa Płomykówka. Dzień dobry, witamy panie profesorze.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. No właściwie nowy dzień. Ornitolog, profesor w Muzeum i Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Ekologia ptaków, przede wszystkim zachowania, rozmieszczenia, dynamika populacji ptaków, ale także ochroną i biologią taką konserwatorską, to jeszcze wyjaśnimy. No i autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz albumów, książek z dziedziny ornitologii i ochrony przyrody. Niczego nie pomyliłem i jeszcze mogę coś dodać?
1: Bardzo, bardzo dobrze. Dziękuję za przedstawienie.
0: To są jeszcze czasopisma naukowe, zagraniczne. No jest ich wiele. Panie profesorze, czy wiosną o tej porze ptaki śpiewają? O tej porze, czyli późną nocą.
1: Oczywiście, że śpiewają. Właśnie za oknem, jak siadałem tutaj do swojego biurka, to słyszałem słowika rdzawego. Zresztą już od momentu, kiedy przyleciał jakiś czas temu, to słyszę go co noc. Także jak najbardziej. Niektóre gatunki wolą śpiewać w nocy, takie właśnie jak słowiki. Nie tylko sowy, to słyszymy teraz w tle, ale cały szereg gatunków ptaków śpiewających, ale też chruściele, takie właśnie jak derkacz, czy kureczki, takie jak kropiatka, czy zielonka. Chruściele to też łyska i właśnie jak szedłem tutaj do swojego pokoju, to słyszałem łyskę przelatującą. Chruściele to są takie ptaki, które latają tylko w nocy, nie zobaczy się nigdy.
0: A łyska to taka kaczka, tylko z takim białym czołem.
1: Można powiedzieć, tak? Tak, troszkę przypomina kaczkę, natomiast nie jest kaczką systematycznie, jest spokrewniona bliżej z żurawiem na przykład. Należy do rzędu żurawiowych.
0: Panie profesorze, ile tak naprawdę gatunków ptaków stwierdzono w Polsce, wpisano na listę nie tylko krajową, ale europejską, światową, bo to różnie...
1: To są różne poziomy i to się zmienia. Zmienia się szczególnie, jeśli mówimy tutaj o Polsce, prawda? Bo mamy co roku nowe gatunki, które dochodzą do listy. No i w tej chwili taka najbardziej aktualna lista to jest 475 gatunków w Polsce mamy. To liczy się nawet jedno stwierdzenie, także patrząc na to, jak...
0: No właśnie, jak to się liczy, to jedna obserwacja, ktoś to zobaczy, usłyszy i wpisuje i później przesyła na przykład do państwa i wtedy jest sprawdzane, że to jest nowy gatunek?
1: To jest w każdym kraju, może nie w każdym, ale w każdym kraju takim cywilizowanym, powiedzmy, jest tak zwana komisja faunistyczna, która się zajmuje czymś takim. Tam w tej komisji siedzą najwięksi specjaliści, jeśli chodzi o rozpoznawanie, identyfikację ptaków. Ja nie jestem w tej komisji, natomiast znam dobrze przewodniczącego i członków, także jak mam jakieś wątpliwości co do zaobserwowanego ptaka, który gdzieś tam jest na zdjęciu czy na nagraniu, to zawsze mam się z kim skontaktować. No i takie właśnie stwierdzenie rzadkich ptaków, nie wszystkich, tylko rzadkich, tych, które są sporadycznie pojawiające się w Polsce, wysyła się na specjalnym formularzu do Komisji Faunistycznej. W tej chwili już przy obecnym sprzęcie to musi być to udokumentowane zdjęciem albo właśnie nagraniem głosu. No i na podstawie analizy tej komisji jest dopisywany do listy gatunków.

0: krajowej. Nie? I to te archiwalne obserwacje też się liczą. Także jak mamy przykład ptaka, który wymarł, to on dalej jest na tej liście krajowej. Takim przykładem niestety smutnym jest kulik cienkodzioby, który został w zeszłym roku uznany za gatunek wymarły, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu były sporadyczne obserwacje nawet w Polsce.
1: Panie profesorze, o tym, jak to się zaczęło u pana, ta miłość do ptaków, do obserwacji, do fotografowania, do pisania, opisywania tego wszystkiego, co się dzieje nad nami. No i obok nas za chwilę wrócimy. Nasi goście wybierają też dla siebie i dla państwa ulubione piosenki Łąki One, Las. Dlaczego akurat ta piosenka?
0: To jest to, bardzo, bardzo lubię tą piosenkę. To jest piosenka, która jakby no, pokazuje nam, że ten kontakt z naturą jest konieczny. W ostatnich czasach zaczynamy mieć tego kontaktu z naturą coraz mniej, coraz więcej czasu spędzamy w przestrzeniach zamkniętych. No i stajemy się przez to mniej wrażliwi na przyrodę, ponieważ jej nie znamy. Tak? Jesteśmy, przebywamy w tym przysłowiowym lesie, poznajemy tą przyrodę, stajemy się na nią wrażliwi i możemy też podejmować działania, żeby ją chronić. Natomiast jak nie mamy tego kontaktu, to staje się to problematyczne. To jest taki utwór, który nam właśnie pokazuje, że pójście do lasu to jest zarówno dobre dla nas, jak i dla wszystkich.
1: Zleciały się ptaki, żeby słuchać muzyki nocą w programie Pierwszym Polskiego Radia. Rozpoznaje pan tegoż?
0: To prawdopodobnie jest, jak dobrze słyszę, sójka.
1: Bardzo dobrze pan słyszy, ale sójka w nocy chyba nie śpiewa.
0: Raczej nie, raczej to dziennie.
1: To posłuchajmy pana przeboju Łąki One.

0: pan profesor Dominik Markowski cały czas z nami. To jest Muzeum Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Przywitała nas sroka chyba, panie profesorze, po raz kolejny. Ale ona chyba nad ranem dopiero tak zaczyna nam doskwierać.
1: No, rano tak, tak.
0: I zaczyna skrzeczeć.
1: Rzadko nie śpię. Słyszy się w nocy, chociaż czasami, jeśli w nocy jakaś kuna je zaniepokoi w miejscu, gdzie śpią, no to oczywiście robią raban i je wtedy słychać.
0: Panie profesorze, od czego ta pasja, pana pasja podglądania, przyglądania się, obserwowania, nagrywania, robienia zdjęć, no wreszcie praca naukowa się zaczęła? Pamięta pan, jak pan się zakochał w
1: pamiętam,
0: ptakach, w
1: śpiewie, pamiętam, że
0: wyglądzie?
1: Tak przyszło jakby naturalnie. Przyszło naturalnie, ponieważ no, takie okoliczności były, że tam, gdzie mieszkałem w Sopocie na osiedlu Brodwino, było to osiedle nauczycielskie, ale też nauczyciele akademiccy, naukowcy mieszkali i na piętrze mieliśmy biologów, na piętrze niżej, bo ja na 10 mieszkałem, mieliśmy też ornitologa, także miałem dostęp do różnego rodzaju książek, siedziałem godzinami i oglądałem te książki o ptakach, ale też o innych zwierzakach i roślinach. No i mieliśmy taką grupę i eksplorowaliśmy te wszystkie okolice osiedla Brodwino, a ono było położone i jest dalej położone w takim miejscu, że no, dzisiaj nikt by tam nie zbudował osiedla. To polana w środku lasu, w środku lasów oliwskich, Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, piękne buczyny. Obszary źródliskowe rzeki Sfelini, która parę kilometrów dalej uchodzi do Zatoki Gdańskiej. Także lasy niesamowite, lasy takie wyglądające bardzo pierwotnie, z jakiegoś powodu niewycinane i naprawdę jak pojechałem któregoś razu pierwszy raz do Puszczy Białowieskiej, to byłem trochę zawiedziony, bo myślałem, że będzie to wygląd jakiś bardziej spektakularny, ale że byłem przyzwyczajony do tego, co widzę na co dzień, czyli taki dobrze zachowany las, buczynę pomorską, to nie było to dla mnie żadne zaskoczenie. Także tam pierwsze ptaki wypatrywałem, obserwowałem i starałem się zidentyfikować na podstawie tych książek. Więc no tak to się...

0: można powiedzieć, zaczęło. Najpierw ptaki leśne, a później, że nad Zatoką Gdańską mieszkałem, to ptaki morskie, wodne, nad łąkami wszelkiego rodzaju. Także tak to, się zaczęło. Później się skontaktowałem z osobami z Uniwersytetu Gdańskiego, z grupą badawczą ptaków wodnych Kuling, która do tej pory istnieje, i tam zacząłem jeździć na obozy ornitologiczne, gdzie były właśnie chwytane i obrączkowane przelotne ptaki siewkowe. No i to już zupełnie wsiąkłem, jak można było te ptaki z bliska oglądać, pomagać w obrączkowaniu, zapisywać, ważyć te ptaki, wypuszczać. Także no, to było niesamowite. Niesamowicie też jest Gdańsk położony, bo z jednej strony właśnie są lasy, z drugiej strony jest morze, jest zatoka, są obszary właśnie podmokłych łąk nad morzem, także dużo różnego rodzaju siedlisk. No i do tej pory, mimo że ta presja turystyczna jest duża, że ta rozbudowa jest duża, to do tej pory Zatoka Gdańska, Zatoka Pucka stanowi takie miejsce, gdzie zjeżdżają ornitolodzy z całej Polski, szczególnie w okresie przelotów na Półwysep Helski, gdzie ten przelot jest intensywny i gdzie właśnie wyłuskują, wyhaczają te rzadkości, więc jest taki właśnie ruch, że jesienią, szczególnie kiedy ten przelot jest taki najbardziej intensywny, w październiku, tam się zjeżdża cała Polska ornitologiczna śmietanka i wyszukują tych wszystkich rzadkości. Co roku zdarza się jakiś nowy gatunek i do listy jest dokoptowywany. Także tak to w skrócie wyglądało.
1: I tak przez lata, aż do dziś. Chciałbym zapytać teraz o pana albumy, pana książki, no bo te książki, na przykład książka Ptaki Polski, to jest bestseller na polskim rynku. To jak się weźmie do ręki, to można no właściwie nie wiem ile razy przeglądać od początku do końca, od końca do początku. Jak to się robi, panie profesorze?
0: No, nie jest to łatwe zadanie, bo właśnie no, takim planem było stworzenie czegoś takiego, do czego się wraca. To jest coś takiego, co ja przeglądałem te przede wszystkim w tamtym czasie zagraniczne albumy i różnego rodzaju klucze do rozpoznawania ptaków, które były u sąsiadów, a później i na uniwersytecie, i w stacji ornitologicznej. I siedziałem godzinami nad tym, w kółko właśnie przeglądając to i z powrotem. Tutaj też zależało na tym, żeby te zdjęcia były ładne i żeby były takie no, reprezentatywne, gdzie na podstawie tych zdjęć można rzeczywiście nauczyć się rozpoznawania gatunków. Nie są to zdjęcia moje, to od razu powiem, moje są tylko opisy, natomiast zdjęcia są moich kolegów Miłosza Kowaleckiego, Zbigniewa Kajzera, Michała Piekarskiego i Marcina Sołowieja. Także oni swoje najlepsze zdjęcia dali do tego albumu. No i niestety nie mieli tak dużo tych swoich dobrych zdjęć, żeby zapełnić, żeby wszystkie ptaki po prostu były ze zdjęciami, więc trzeba było korzystać z różnego rodzaju tak zwanych stoków, prawda? I te stoki trzeba było później weryfikować, bo często jak się z takich właśnie miejsc kupuje zdjęcia, to są one oznaczone, są oczywiście opisane jako gatunek, ale nie zawsze właściwie, więc tutaj szczególnie przy tych ptakach trudniejszych do rozpoznania trzeba było weryfikować te zdjęcia. Że to była też taka praca dość żmudna. Na szczęście wśród tych autorów Zbigniew Kajzer jest członkiem komisji faunistycznej i jak były jakieś problemy, no to zawsze zerknął swoim fachowym okiem i zweryfikował to już ostatecznie. Także możemy powiedzieć, że między innymi dlatego ta książka

0: tak dobrze się sprzedaje, bo to już tam któreś wydanie jest ze względu właśnie na tą jakość. To było w sumie najważniejsze, żeby ta jakość była skondensowana, ale na najwyższym poziomie.
1: I na świecie nam tego zazdroszczą, prawda?
0: A jednocześnie, tylko dokończę, żeby to też było przyjazne w czytaniu, żeby to nie był żargon naukowy, tylko żeby to każdy, kto przeczyta, to wiedział, o co chodzi. Także taka była właśnie droga, żeby tą książkę napisać. Ona pochodzi, jej pierwsze wydanie z 2015 roku, więc tutaj jest 450 gatunków w tytule, prawda? Bo tytuł, pełny tytuł, jest tam pełna lista 450 gatunków stwierdzonych. Kompletna lista. Co prawda też nie jest do końca prawdą, bo ta kompletna lista w tej książce to jest 451, ale żeby to ładnie wyglądało na tytule, to daliśmy tutaj 450.
1: No teraz tak już 473, 4, tak, 5. Któż to policzy?
0: Już, tak, 475 jest oficjalnie, bo mamy tą właśnie stronę Komisji Faunistycznej, gdzie rzeczywiście możemy znaleźć tą najbardziej aktualną listę wszystkich stwierdzonych w Polsce gatunków.
1: Panie profesorze, słyszymy w tej chwili? A może pan nam to opisać? Jak wygląda ten ptak?
0: No to jest bardzo, bardzo ładna sowa, jedna z mniejszych sów, nie najmniejsza, ale taka właśnie malutka. Inna nazwa, jakaś taka stara, to jest sówka właśnie. I jest to ptak, który jest związany z takim sielskim krajobrazem łąk, pastwisk, wierzb głowiastych, taki tradycyjny polski krajobraz. No teraz już się zmienił gatunek, teraz już puszczyk słyszę, że się odzywa, no ale
1: no też chciał zabrać głos.
0: Tak, chciał zabrać głos.
1: W tej naszej sprawie.
0: Zupełnie inna sprawa. Płyćka to jest bardzo ciekawy gatunek ze względu na to, że w pewnym momencie było bardzo duże załamanie populacji. Kiedyś jeszcze tam w latach 60-tych, 70-tych był to dość pospolity, drugi co do liczebności, jeśli chodzi o sowy. Gatunek, natomiast nastąpiło załamanie populacji. Nie wiadomo dokładnie dlaczego. Prawdopodobnie ze względu na mechanizację rolnictwa, na stosowanie pestycydów i różnego rodzaju innych środków. Teraz prawdopodobnie też nie wiemy dokładnie dlaczego, ale być może ze względu na zmiany klimatyczne, że się robi trochę cieplej, a to jest gatunek dość wrażliwy na surowe zimy. Znowu mamy takie lekkie wahnięcie do góry i wzrasta nam liczebność płyćki. Także w tej chwili gdzieś właśnie na wioskach, w takim krajobrazie rolniczym można się spodziewać, że taką płyćkę zobaczymy. Także no, jest też ciekawa historia.
1: Przede wszystkim, bo zobaczyć to pewnie będzie kłopot.
0: Zobaczyć może być kłopot, natomiast usłyszeć prędzej. Co chciałem powiedzieć, że płyćka w takich legendach ludowych polskich to była często traktowana jako taki gatunek niezbyt lubiany, ponieważ w takiej transkrypcji na ludowy język to ona się odzywała pójdź w dołek pod kościołek. Prawda? I jak się usłyszało płyćkę odzywającą się na dachu, to znaczy, że umrze, także nie za bardzo było to mile widziane. Ja tam tak prawda nie słyszę tego w tej transkrypcji.
1: W tym śpiwie, no tak.
0: Tak, ale tak było.
1: Ktoś sobie tak wymyślił. No, Beatlesi wymyślili sobie taką piosenkę.

0: waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Panie profesorze, profesor Dominik Marchowski cały czas z nami. Ten Blackbird to jest drost?
2: Nie, to jest kos akurat.
1: To jest kos.
2: To jest kos, tak. Było w tym utworze słychać nawet jego śpiew. Teraz Dzięcioł Zielony nam się odzywa za...
1: z eteru, tak słucha nas, podsłuchuje tak, za okna. Rośnie czy spada populacja ptaków w Polsce? Kochają te nasze przestrzenie?
2: O, to jest bardzo trudne, skomplikowane i ciekawe pytanie, dlatego że jest różnie i to zależy od gatunków. Mamy tych gatunków w Polsce, no 475, tych wszystkich nie badamy, bo to by było za dużo. Natomiast no, regularnie występuje w Polsce około 250 gatunków ptaków. Część z nich jest badana w ramach takiego krajowego monitoringu. Moja instytucja też jest odpowiedzialna razem z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków za monitoring ptaków. No i parę lat temu ukazała się taka książka pod tytułem Trendy populacji ptaków w Polsce, gdzie jest właśnie każdy gatunek z tych, które objęte są monitoringiem, opisany. I wygląda to bardzo, bardzo różnie, bo są gatunki takie, które bardzo mocno ich liczebność spada. Kiedyś to były gatunki pospolite. Takim sztandarowym przykładem jest kraska, piękny, kolorowy ptak, który występował kiedyś pospolicie, szczególnie we wschodniej Polsce, właśnie związany z bardzo podobnymi siedliskami jak pójczka, o której już mówiłem, czyli taki sielski krajobraz, łąki, małe poletka, wierzby głowiaste, dziuplaste, w których kraska się gnieździła. No i ta populacja spadała. W tej chwili dosłownie kilka par zostało na kurpiach i jest bardzo mała szansa, że populacja kraski się w Polsce utrzyma, chyba żeby się coś stało zupełnie innego, z innych źródeł by z południa Europy te populacje się zwiększały. A inny przykład, żołna, blisko spokrewniony, też kolorowy, ładny ptak z rzędu kraskowatych, który również żywi się dużymi owadami, podobnie jak kraska zwiększa swoją liczebność. Prawda? I z ptaka, który kiedyś w ogóle nie gniazdował w Polsce, w tej chwili mamy 2000 par. Także jest to bardzo skomplikowana materia i różne są po prostu trendy liczebności. Niektóre ptaki tutaj do nas wchodzą, inne zaczynają się gnieździć, takie jak na przykład szablodziób czy szczudłak. Kiedyś gatunki zupełnie w Polsce

0: niespotykane, pojawiające się bardzo rzadko. W tej chwili mamy kolonie szabrodziobów na Zalewie Szczecińskim, na nowo powstałych wyspach. Także można by było po prostu tak lecieć gatunek po gatunku i opisywać.
1: Natomiast no, pracy z pewnością państwu nie zabraknie. Panie profesorze, jest wiele portali, stron w internecie, są zdjęcia, nagrania. Ptaki są nam bardzo bliskie. Są tuż, tuż. I każdy chce no coś wiedzieć na ich temat. Przynajmniej ja tak myślę. Można zrobić zdjęcie ptaka i później wpisać taką aplikację i wiem już bardzo dużo o tym, naszym powietrznym przyjacielu. A ile osób tak naprawdę zajmuje się, czy ktoś to policzył w Polsce, właśnie fotografowaniem, nagrywaniem, podpatrywaniem ptaków, bo są różne stowarzyszenia, są fundacje. Liczył to pan kiedyś? Sprawdzał pan? Jest na przykład taka fundacja Ptak na Tak.
0: Tak, jest. Jest tych fundacji, stowarzyszeń bardzo dużo. Jest ten ruch bertłoczerski, który się bardzo dynamicznie rozwija. Coraz więcej ludzi interesuje się ptakami. Na pewno są to tysiące osób, natomiast no, nie ma takich rejestrów, ponieważ no, to nie jest jednolita grupa, która jest zrzeszona w jakimś jednym miejscu, prawda? Natomiast no, niewątpliwie idziemy w kierunku tego, co dzieje się w Holandii, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. To są takie sztandarowe kraje, w których ten ruch bertłoczerski, czyli takiego amatorskiego obserwowania ptaków, jest chyba najbardziej rozwinięty. I tam to są miliony osób, które są zaangażowane w taki birdwatching od takiego typowo karmnikowego, prawda, że sobie po prostu obserwujemy ptaki w karmniku i je rozpoznajemy, po takich naprawdę zaawansowanych amatorów, ale specjalistów, którzy są w stanie rozpoznać wszystkie gatunki. I twitcherów, no, tak zwanych twitcherów, czyli osoby, które zaliczają sobie nowe gatunki, chcą mieć jak najwięcej na swojej liście osobistej. No, więc jeśli pojawi się jakiś alert, że gdzieś tam gatunek jakiś jest rzadki, no to wtedy taka chmara twitcherów tam jedzie i stara się zobaczyć ten gatunek, najpierw sfotografować. Także czasami to może być wręcz szkodliwe dla takiego ptaka, który gdzieś tam się pojawił, a tutaj tłum ludzi stara się przepchnąć i zobaczyć, zrobić zdjęcie i tak dalej. Także to tutaj też należy pamiętać o etyce obserwowania ptaków.
1: I trzeba znać granice. No to nawet... Dokładnie. To teraz piosenka, bo muzyka nocą. Śpiewają nam ptaki pięknie. Dziękujemy ptakom, które przyleciały do nas właśnie na tę audycję. Skaldowie zagrali i zaśpiewali tak.
2: Gasną ogniska nad rzekami.

0: Profesor Dominik Marchowski, ornitolog, profesor w Muzeum i Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Przywitała nas chyba sikorka, panie profesorze.
1: No tak, bogatkę słyszymy.
0: Ale są różne sikorki. Te ładniejsze i te brzydsze, niektórzy tak mówią.
1: No tak, tak. Szczególnie jak porównamy na przykład tą sikorkę właśnie bogatkę z taką troszkę mniejszą sosnówką, która wygląda jak ubrudzona bogatka bez tego paska środkowego. Taka troszkę, w cudzysłowie, gorsza wersja bogatki. Po angielsku ona się nazywa coated, czyli taka węglowa sikorka, jakby bogatka weszła gdzieś i została obsypana pyłem węglowym. Trochę tak ona wygląda. Natomiast no, też jest moim zdaniem wcale nie brzydsza, bardzo ładna. Mamy też
0: naszym
1: dwie
0: też
1: sikorki.
0: I tak pięknie śpiewają. A te najlepsze, takie najpiękniejsze miejsca w Polsce właśnie dla nich, dla ptaków, to gdzie? Bo tak sobie pomyślałem, nad Biebrzą.
1: Pierwsze spojrzenie jest na wschód Polski, na Biebrze, na Białowieże. No i to były właśnie kierunki, do których z Trójmiasta chciałem zawsze
0: ruszyć.
1: Ruszyć i wyprowadzić. Byłem tam oczywiście na ptakach i spędziłem w Puszczy Białowieskiej kiedyś cały sezon lęgowy. Razem z uczyłem się rozpoznawania ptaków i metod badania ptaków z nieżyjącymi już profesorami Ludwikiem Tomiałojciem i Tomaszem Wesołowskim, także znam tamte tereny, ale losy mnie pokierowały w przeciwnym kierunku, na zachód, gdzie na północno-zachodniej części Polski też są bardzo cenne przyrodniczo tereny.
0: Ominął pan Mazury przy okazji, a to też nam się wydaje taki raj ptasi.
1: Ominąłem trochę Mazury, dlatego że no, Mazury są ciekawe oczywiście ornitologicznie, są ciekawe przyrodniczo, natomiast są dość zaludnione w okresie letnim, także te wodne ptaki no, czasami mają tam problem z tym, żeby znaleźć kawałek miejsca dla siebie.
0: No i chyba w każdym miejscu w Polsce możemy znaleźć takie enklawy, lęgowiska, rezerwaty. Właśnie rezerwaty. Czy każdy może tam wejść, zobaczyć, posłuchać?
1: Zwykle w rezerwatach
0: czy trzeba uważać?
1: Są ścieżki.
0: Są nakazy i zakazy.
1: Tak, są nakazy i zakazy i są zwykle ścieżki, takie, którymi możemy przejść i bezpiecznie obserwować ptaki. To jest tak zwana kanalizacja ruchu turystycznego, się profesjonalnie nazywa, no ale...
0: To ładnie się nazywa.
1: Tak, bo możemy, bo często jest to jakaś taka wygodna ścieżka, gdzie nie będziemy szli po bagnie, tylko będziemy szli po tej ścieżce i to jest korzystne zarówno dla turystów i dla ptaków, ogólnie dla przyrody. No generalnie z tą ochroną przyrody w Polsce nie jest, powiedziałbym, najlepiej, dlatego że tych takich naprawdę ściśle chronionych miejsc mamy bardzo mało, bo parków narodowych mamy około 1% powierzchni, prawda? Natomiast w połączeniu razem z rezerwatami, które są dużo mniejsze powierzchniowo, tu mamy 1,5% obszarów

0: chronionych w Polsce. To jest bardzo mało. Jest dużo, dużo miejsc, które czekają na to, żeby zostać objęte taką najwyższą formą ochrony. Ochrona rezerwatowa i ochrona w formie parku narodowego to są najwyższe formy ochrony w Polsce. Także mieliśmy bardzo blisko, mieliśmy szansę na to, żeby powstał nowy park narodowy właśnie w zachodniej Polsce, Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Tutaj ja byłem zaangażowany razem z szeregiem osób w pracę nad powstaniem tego parku. Już było przygotowane rozporządzenie, była przygotowana ustawa, którą wystarczyło już tylko podpisać przez prezydenta, natomiast nasz prezydent stwierdził, że tego nie podpisze i cała ta praca poszła w cudzysłowie na marne. Więc od 25 lat nie jesteśmy w stanie powołać żadnego nowego parku narodowego, także no nie jest, nie najlepiej to świadczy o nas, jeśli chodzi o nasze podejście do ochrony przyrody.
1: Czy to znaczy, że interesy ludzi wygrywają z interesami zwierząt, ptaków, roślin, drzew?
0: Nie wiem, jeśli byśmy na to spojrzeli obiektywnie, no to tak ci przeciwnicy myślą, prawda, że oni bronią interesów ludzi, ale de facto no jest odwrotnie, bo jeśli my nie będziemy w stanie ochronić tych najważniejszych, najcenniejszych przyrodniczo miejsc dla przyszłych pokoleń, to się też obróci przeciwko ludziom. Prawda? Nam jest ta przyroda potrzebna. My jesteśmy częścią przyrody. Jeśli przyrodę będziemy traktować jako przeszkodę, to moim zdaniem no, nie wyjdziemy na tym dobrze jako ludzie. Także moim zdaniem ochrona przyrody jest jak najbardziej korzystna dla ludzi i powinniśmy w ten sposób o tym myśleć, ale rzeczywiście przeciwnicy mówią o tym, że to będzie zablokowanie rozwoju, że to jest wbrew jakby interesom i niepatriotyczne powoływanie.
1: Ktoś kiedyś powiedział, człowiek jest wolny jak ptak w klatce. No może to jest komentarz do tego, o czym ostatnio rozmawialiśmy. Panie profesorze, zbliża się godzina druga. Po drugiej zapraszam pana, zapraszam państwa do słuchania dalszych opowieści o ptakach, słuchania ptaków. A teraz Nelly Furtado. Jesteśmy jak ptak albo ptacy albo ptaki, różnie to się wszystko wymienia i rozróżnia. A takie przysłowia, jedna jaskółka wiosny nie czyni, a jednak czyni, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Tu można się pokłócić, każda sroczka swój ogonek chwali. No to prawda, kruk krukowi oka nie wykole, też wybierać się jak sójka za morze. Ale sójka zostaje w Polsce, wcale za morze nie leci.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Kawa, energetyki i słodkie przekąski to nie najlepszy sposób na koncentrację i dobrą pamięć. Co jeść i pić, by skutecznie wspierać pracę mózgu podczas nauki czy stresu? W audycji także o żabich koncertach i o tym, po co płazy są w przyrodzie, oraz o samoobronie kobiet i odzyskiwaniu poczucia bezpieczeństwa.
2: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła 2:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Zaczynamy je od tragicznego wypadku na Lubelszczyźnie. Jedna osoba zginęła, a jedna została ranna w czołowym zderzeniu dwóch samochodów na drodze krajowej numer 12 między Piaskami a Chełmem. Trasa jest zablokowana. Policja kieruje na objazd w miejscowości Marynin do Rejowca na drogę wojewódzką 839 przez Pawłów, a do Chełma na drogę wojewódzką 812 przez Zawadówkę. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. To miejsce, w którym wierzy się w siłę myśli i znaczenie etyki, mówił premier Donald Tusk podczas otwarcia kongresu Impact w Poznaniu. Rozpoczęła się jedna z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej konferencji gospodarczo-technologicznych.
4: Jest gdzieś zaszyte kłamstwo w tej tezie, że demokracja zbankrutowała, że wolność przestała być tą nadrzędną wartością i że trzeba zupełnie nowego systemu, nowego ładu geopolitycznego, ale przede wszystkim nowego systemu, nowego typu relacji między władzą a obywatelem, żeby podołać współczesnym i przyszłym wyzwaniom.
3: Impact to dwudniowe wydarzenie organizowane na międzynarodowych targach poznańskich. Bierze w nim udział 650 prelegentów i 6 tysięcy uczestników. Wysłużony system Infocar przechodzi na emeryturę. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych uruchomiła nowy portal infokierowca.pl. Ma to zapobiec działalności czarnego rynku terminów egzaminów na prawo jazdy. Do tej pory boty masowo rezerwowały miejsca w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Nowy portal to nowy